0: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę ostatnią majową niedzielę, niedzielę Świętej Trójcy. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi, a są to jak zwykle profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas, na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Zanim powiemy o fragmencie Ewangelii, który dzisiaj w Kościele usłyszymy lub usłyszeliśmy, to chciałbym na chwilę, byśmy zatrzymali się na fragmencie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest dzisiaj drugie czytanie i perykopa, zdanie, które słyszymy na każdej mszy świętej, pod każdą szerokością geograficzną i przy każdej okazji.
1: No tak, bo dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian, no usłyszymy, że pozdrawiajcie się nawzajem świętym pocałunkiem, pozdrawiają was wszyscy święci, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i wszystkim pewnie w Kościele by chcieli powiedzieć i z Duchem Twoim, no bo przecież też tak jesteśmy pozdrawiani w Kościele, dokładnie tymi słowami wyjętymi z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Co to oznacza? No to oznacza przede wszystkim, że liturgia jest osadzona, szanowni Państwo, na Biblii. Tak, liturgia w Kościele jest wynikiem współpracy Kościoła, biskupów, dykasterii, soborów, synodów. To nie jest tak, szanowni Państwo, że sobie ktoś tam usiadł, ustalił i powiedział. Zresztą mamy liturgię, która ma swoje koloryty, ma swoje specjalne pozwolenia. Ona oczywiście co do samego jądra wygląda wszędzie na świecie dokładnie tak samo, tak? Ale mamy pewne małe odstępstwa, mamy pewne ryty, które pozwalają nam w trochę inny sposób. Na przykład właśnie pocałunek, święty pocałunek pokoju, na przykład w rycie, który pozwala na która komisja liturgiczna pozwala wykorzystywać na przykład w małych wspólnotach neokatechumenalnych. Tam mamy znak pokoju właśnie jako święty pocałunek w policzek, ale mamy także element tańca na przykład w liturgii, który jest wpisany, jest on w Afryce, tak? I papież teraz, kiedy był ostatnio w przepięknej pielgrzymce do krajów afrykańskich, no widzieliśmy, prawda, liturgię, widzieliśmy ofiarowanie i tam był element sakralnego tańca, szanowni Państwo.
2: No u nas, my też wstajemy, klękamy, no to jak zależy, jak zdefiniujemy, no też wykonujemy jakieś ruchy, no my mówimy, ale bo to nie jest taniec, no ale moment, no to są ruchy, no to już jest sprawa, prawda, jest, my też w jakimś stopniu uczestniczymy całym ciałem w liturgii, ale zobacz, jeszcze jest ciekawa, przy okazji chciałbym tutaj dodać, bo cały czas odkrywam ten przedziwny zupełnie, znaczy przedziwny, no fantastyczny dokument, jakim jest list namiestnika Bityni Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. Pewnie z 111, 112 ale roku, czyli 111, zupełnie zewnętrzne źródło. On mówi, jak tam, no przesłuchuje dosyć brutalnie chrześcijan, bo są problemy z nimi, ma tam problemy. Jako namiestnik, to jest zupełnie pozachrześcijańskie źródło i one przesłuchiwane diakonisy przesłuchuje i one powiedziały, że one nic złego nie robią, tylko ich zwyczajem jest ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere i śpiewać pieśń Chrystusa jako Bogu. Czyli wschodzą się przed wschodem słońca o zmroku i śpiewają pieśń Chrystusowi jako Bogu. I co jest rdzeniem? I tutaj pewną rzecz, bo to, że oni przechodzą przed wschodem słońca, to jest oczywiście Jezus zmartwychwstaje w nocy głęboko. I to jestem najgłębiej, a to jest Dzień Pański, to jest Dzień Zmartwychwstania. Widzę tutaj zupełną spójność z Ewangeliami, prawda? Czyli jest to celebracja Zmartwychwstania Pańskiego. No, nie odkrywam Ameryki w konserwach, że w centrum niedzieli jest, prawda, że dlatego w niedzielę idziemy do kościoła, najświętszą ofiarę sprawujemy, bo tego dnia Jezus zmartwychwstał i Boga czcimy, i Chrystusa czcimy jako Boga. I to jest taki rdzeń, też taki zupełnie z zewnątrz, prawda, opis, gdybyśmy mieli zredukować gdzieś do, no, jedna propozycja redukcji tych do rzeczy najistotniejszych.
1: No właśnie. Wrócę jeszcze tylko do tych biblijnych aspektów w liturgii. Mamy ich mnóstwo, szanowni państwo, bo posługujemy się językiem w ogóle, strojami, które są związane nie tylko z czasami biblijnymi Starego czy Nowego Testamentu, ale choćby na przykład szat liturgicznych, tak? Czyli jak państwo dzisiaj patrzą na księdza ubranego w ornat czy w dalmatykę, diakon, no to byśmy się przenieśli do czasów rzymskich i zobaczyli tak ubranych urzędników Cesarstwa Rzymskiego. Więc liturgia pokazuje nam w ogóle historia liturgii, bo liturgia się zmieniała, szanowni państwo. Zresztą ci z nas, którzy są najstarsi, którzy pamiętają jeszcze liturgię przedsoborową albo dzisiaj uczestniczą też w rycie nadzwyczajnym, to widzą, że ta liturgia miała swoje zmiany. I jest żywa, bo żywy jest człowiek, więc liturgia ma służyć człowiekowi. To nie jest też tak, że ona jest nadrzędna nad człowiekiem, tak? Nadrzędny jest Bóg. I skoro Bóg zechciał się zostawić w Kościele, to od tego, szanowni państwo, jest Kościół, żeby ustalać te reguły. Ja tutaj się zwracam w szczególności do tych, którzy bardzo często, a jest taka grupa, która tutaj jest bardzo rygorystyczna, prawda, i próbuje patrzeć na to tak, że tutaj nie, prawda, to tak, to na klęcząco, to na stojąco, tutaj za dużo, za mało. Słuchajmy papieża. Papież jest od tego, papież posługuje się swoją mądrością Ducha Świętego, która została mu dana, swoim mandatem, od tego ma dykasterię, bo właśnie z tej braku pokory bardzo często dochodziło do schizm właśnie. Ktoś wiedział lepiej, prawda, od papieża. No i takie rzeczy niestety trwają też do dnia dzisiejszego. Więc tyle o tym pozdrowieniu. Jest absolutnie biblijne, pochodzące właśnie z Nowego Testamentu, z list Pawłowych. Ale chciałbym pozostać w tym styku Biblii, ponieważ dzisiaj mamy wielką uroczystość. Zaraz niedziela po zesłaniu Ducha Świętego to uroczystość Trójcy Świętej. No przepięknie znowu ułożona w kalendarzu liturgicznym. I tu jest ta mądrość Kościoła, tak? Który jest wychowawcą, który jest naszą matką. Ona nas prowadzi trochę za rękę, tak? Czyli Jezus wstępuje do nieba, zsyła Ducha Świętego i objawia się w Trójcy Świętej w pełni. Dlatego te niedziele po sobie następują, tak? I dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej jest jakby dopełnieniem tej tajemnicy w niebo wstąpienia, zesłania Ducha Świętego, a więc Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. No i to jest największa tajemnica wiary, szanowni państwo. My możemy tylko przed nią uklęknąć i powiedzieć albo wierzę, no albo ktoś może powiedzieć, że nie wierzy. Czy da się ją logicznie wytłumaczyć? Nie. Czy da się ją wyjaśnić w jakiś sposób? No teologia się stara od wieków to robić, ale w sposób nieudolny. Stąd widzimy przepiękną legendę związaną ze świętym Augustynem, z tym chłopcem, który próbował morze do dołka sobie przelać i słyszy od Augustyna, słyszy ten chłopiec, prawda, od tajemniczej osoby, która była w tej legendzie utożsamiana za Jezusem. Ten mały chłopiec był Augustynem w tym śnie, czy w tej wizji jakiejś, która w tej legendzie jest powtarzana od wieków w Kościele, że prędzej, Augustynie, przelejesz te morze do tego dołka, niż zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Prawda? Widzimy wielkiego Tomasza z Akwiną, który napisał sumę teologiczną, no, wielki traktat, w którym jest także traktat o Duchu Świętym, który, kiedy miał tą wizję taką metafizyczną, mistyczną bycia w niebie, kiedy się obudził, mówi: wszystko, co napisałem, to słoma, słoma, słoma. Ale nie spalił, nie kazał spalić swoich dzieł, tak? Te dzieła są wykładane do dzisiaj na najlepszych uniwersytetach świata, więc no wiemy tyle, ile ludzki umysł jest w stanie ogarnąć, dokonać pewnej refleksji. Całej tajemnicy nie jesteśmy w stanie rozłożyć, bo tu jest wiara, a wiara jest wiarą, tak? Ona jest rozumna, potrzebuje nauki, ale ma w sobie też ten aspekt wiary i taka po prostu jest. A ja bym chciał się skupić teraz na tym, że biblijnie, tak jak zesłanie Ducha Świętego było w Starym Testamencie, tak, to nie jest tak, że Trójca Święta się nagle pojawia w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, prawda? No tak nie jest. Trójca Święta jest obecna od samego początku. Jest obecna bardzo subtelnie, bardzo sobie wiadomy sposób w pewnej tajemnicy. No bo przecież dzisiaj pierwsze czytanie nam też bardzo pięknie pokazuje, prawda, że Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicę, prawda, i wtedy Mojżesz rozmawia z Panem. Mówimy o duchu, który tam przebywa, prawda, duchu pańskim, czyli Ruach Jahwe. Ale przecież ktoś powie, no ale gdzie w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus? No ja pamiętam wykłady jako młody student teologii, wykłady z księdzem Warzeszakiem. I pamiętam, jak bardzo mocno wtedy mnie jako młodym studencie uderzyła taka piękna figura, która jest bardzo tajemnicza w Starym Testamencie, anioł pański. Malak Jahwe, Malak Adonai, anioł pański powiedział. I anioł pański powiedział, i on jest bardzo często w Starym Testamencie zamiennie stosowany, Bóg powiedział, prawda? No i w Starym Testamencie my widzimy w tym Malak Jahwe, w aniele pańskim, obecność Jezusa Chrystusa, który ratuje na przykład Hagar przed śmiercią na pustyni i jej syna Izmaela. Anioł pański, który jest...
0: Ratuje Izraela przed
1: Który ratuje Izraela przed Egipcjanami, tak, który jest jakąś emanacją Jahwe. Nie jest, czy jest częścią Jahwe, bo Bóg powiedział przez anioła pańskiego, ale jest Malak Jahwe, bo nie jest Jahwe.
2: Jest jeszcze ciekawy link w krzewie gorejącym, prawda? Się objawia. Anioł pański w krzewie gorejącym mówi: jestem, który jestem, Echeje, Asher Echeje. Ale Jezus mówi: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem.
1: Tak.
2: Ja pamiętam, nawet miałem, to jest nie do wykazania, ale ja myślę, że u Jana koncept krzyża jako krzewu gorejącego jest obecny. Jezus mówi tam dipso, pragnę, jakby było gorąco. Chodzi mi o to, że prawda, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I to się dało, tam pamiętam kiedyś nawet miałem wystąpienie na ten temat, ale te argumenty nie były rozstrzygające, więc porzuciłem, jakby nie da się tego matematycznie wywieźć. Natomiast jest, mam intuicję, tak, że znaczy jest objawienie, i to takie teofaniczne objawienie na pewno. Wtedy poznacie, że ja jestem, i to jest absolutnie, no ja jestem absolutne. Jestem w tym sensie na krzyżu i jest analogia do tego Malach Jahwe, to ci powiedziałem. Znowu jest taki, nie do końca się to domyka, ale myślę, że jest to bardzo, że to jest do dostrzeżenia.
0: A do Abrahama i do Sary przychodzi przecież trzech wędrowców.
1: To jest no chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle opowieści biblijnych Starego Testamentu, pokazująca Trójcę Świętą. Zresztą najpiękniejsza ikona, jaka jest w Kościele, całym Kościele, bo przecież Wschód i Zachód to jeden Kościół katolicki powszechny, mający dwa płuca, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. No przecież wizyta trzech wędrowców, Malak Jahwe, którzy mówią jednym głosem, są trzech, mówią w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, to się wszystko miesza. Mówią o tym, że za rok o tej porze ty będziesz piastowała dziecko, więc to nie są zwykli wędrowcy, którzy są prorokami. To jest niesamowite objawienie. Zresztą od samego początku Kościół widział właśnie w tych trzech wędrowcach, tych trzech aniołach, jakich namalował właśnie Rublow w pięknej ikonie Trójcy Świętej. Warto sobie ją dzisiaj gdzieś tam wygooglować, otworzyć, trochę na nią popatrzeć, bo ona jest przepiękna. Tak, Rublow ją pokazuje, właśnie trzech wędrowców, trzech aniołów. Każdy ma w sobie elementy kolorów, które grają ze sobą, pokazując jedną naturę, ale trzy odrębne osoby, ale oni są ułożeni w kielich, kształt kielicha, a na środku jest stół ofiarniczy z ofiarą, z Eucharystią, prawda? No niesamowita jest ta ikona, która pokazuje właśnie tą, właśnie nawiązanie do Starego Testamentu, do wizyty, ale przecież też my o tym opowiadaliśmy Państwu znowu z Abrahamem i Izaakiem, jeszcze piękna historia, przecież Górę Moria, prawda? Jaka zapowiedź, przecież my wiemy doskonale, że to jest coś więcej niż tylko figura, prawda? Tylko to jest jedyny syn ukochany, który idzie na Górę Moria po to, żeby został oddany w ofierze, niesie drwa, no przecież wielokrotnie o tym Państwu opowiadaliśmy. Jest tam także obecny Syn Boży, tak? Jezus Chrystus.

0: Dzień dobry, kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość, Izydor Łobacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: Kasia. Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w Ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy, się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną.
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, że jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz. Kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz. Więc w ogóle abstrakcja. Dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
0: Tak.
1: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć. To może tutaj.
0: To na lewo.
1: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku i trafiliśmy na wspólny rok.
0: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
1: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
0: Wiesz, nie mi oceniać po latach, która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
1: Cztery? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak. Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu jak mnie przyjęli, to jest długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią, będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
0: Tak, by warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lekarski, więc tak. Przez te pierwsze dwa, właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lekarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Jakby, tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
1: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
0: Tak.
1: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie, jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi, w 5% jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc...
0: Co to były za lalki?
1: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to... jarały mnie mechanizmy w tych lalkach, no bo sama konstrukcja lalki nie była niczym nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem... jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
0: przyjść. Jenny Yang na przykład.
1: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy. Jasne. Można pójść, nie? O, na warsztat. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
0: Do takich mistrzów.
1: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli rzemiosła tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4, no bo wtedy jeszcze euro dobrze stało, 40 nawet można było, ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin, to trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
0: Straszne.
1: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć, więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać w pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no, nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą dwie dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te dwie dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem, w weekendy grałem i weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo Ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na Kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk. To dostałem 100. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty. I zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało, on był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja... Mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i... Tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to...
0: Nadrobić,
1: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury... taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie. Była to Irina Sidaruk.
0: Nasza nauczycielka baletu.
1: Nasza nauczycielka baletu. I ja... To był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
0: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
1: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i... No i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze 2 lata festiwalowe, gdzie jeździłem na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są. Trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuchu z 1845 roku, no. po prostu było to, to ciekawsze.
0: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
1: Omijałem zajęcia
0: jak
1: teoretyczne.
0: Jak to się dla ciebie skończyło?
1: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. Trzy teoretyczne i jeden praktyczny. Bo raz pojechałem na festiwal, dwa razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
0: Co to był za egzamin?
1: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
0: Tak, chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
1: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
0: Tak.
1: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą ja akurat wtedy u niego nocowałem. Natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
0: Na Cypr do szkoły tanecznej.
1: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś.
0: Tak.
1: W połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę i patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
0: Tak.
1: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, Burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, coś takiego. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i on bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
0: Tak.
1: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
0: Tak.
1: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair. W stosunku do innych osób z roku. I powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie. Tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało.
0: Chciało.
1: Więc powiedziałem, pomimo tam nalegań jeszcze
0: naszych.
1: I waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy ktoś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
0: tak.
1: że tak powiem. I plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, no, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres powiedzmy no, od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić, kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast no, my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami, pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny wycieńczający etap, który no później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko. Ja mówię, wow, Bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, tak. Dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, jasne. Nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki. Natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
0: To grypa.
1: 2 tygodnie i przecież to wyspa otworzy. No ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak. Importują, eksportują. No nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim. I ze 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym. Mówię, może w poniedziałek. A mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, jasne, tym droższy. Nie? No, dam ci na bilet. Ja mówię, spoko, spoko. No ale tak po jej namowie,
0: tak,
1: nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co, to patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła, nie? PRL. To mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
0: O Jezus.
1: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, no to wiesz, że trzeba coś robić. No i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie da się walczyć z tym, no, po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą, pani ze sklepu odmrożą, no ludzie muszą mieć co jeść, natomiast artystyczna branża, po co to w filmie włączą sobie jakiś serial, tak, czy coś,
0: tak,
1: ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak, z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi,
0: tak,
1: no to nie liczyliśmy na to, że to się wróci szybko, nie?
0: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabieracie z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
1: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania, tak, ciała, natomiast później okazuje się, że trzeba coś robić i świetlny czas przeżywał wtedy MLM. Multi-level marketing. Ja o czymś takim nie słyszałem, więc dzwoni do mnie telefon, koleżanka, że słuchaj, mam pomysł na biznes. Jak to tego? Ty chodź, tylko się trzeba spotkać. No dobra, no. I tak nie mam nic do roboty. Wszyscy siedzą w domu. Ja mam jakieś oszczędności, no ale to nie wiadomo, ile to potrwa, więc dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to. I to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
0: A co sprzedawałeś?
1: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, no, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, tak, albo tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał z 4 ciężarówki na sprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla, tak, względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i no już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadać, tak, ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło. Więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo no nie ma, jakby Już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko. Pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
0: tak.
1: To mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
0: Tak.
1: Spalę te kalorie, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
0: Tak.
1: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No i jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
0: Tak.
1: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i no i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w ogóle, w sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyśleć, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej, i tak. No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor,
0: tak?
1: To będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic! Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstydasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
0: Tak.
1: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
0: Tak.
1: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione, słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem, natomiast ja już nie jestem aktorem, w ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic, a poza tym ja lalki, bo mnie wtedy nie widać i tak, a ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. Ja mówię, no niewiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
0: Tak.
1: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
0: Tak.
1: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię, dobra, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ty ze mnie jelenia nie rób.
0: Tak.
1: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting i już mam niby dostać tę rolę, nie?
0: Tak.
1: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. 3 dni później nie dostałeś się.
0: Ajajaj.
1: Ja mówię, widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi, nie, spoko, spoko, spoko, ja ci coś ogarnę, tylko ten, daj mi jeszcze chwilę.
0: Tak.
1: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
0: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waruszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami na roku. Po prostu same biznesmeny po tym naszym roku.
1: Tak, ja mówię, dobrze Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
0: Tak.
1: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę. Tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu, tak. Nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko, spoko. Damy radę. No i... I dzwoni 4 dni później, tydzień. Słuchaj, słuchaj, mam dla ciebie casting.
0: Tak.
1: I ja mówię, no dobra. Co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, dobra, nie, to jest... powiedzieli, online. Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra, dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... no, do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku.

0: czekaj, to praca wymaga poświęceń, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no... Dobra, to... Ten, nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już. Ja mówię, nie, jest godzina 12, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy. Ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni... Przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi, wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, no jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach. No, to wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają. Mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia. Mówi, pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów. Ja, no, dwie osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no bo co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie filmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego, natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje, zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji, przecież film polski jest pusty, ja przecież nic nie nagrałem, takiego co by się wpisywało w te, przecież jeździłem tylko po festiwalach, one przecież się nie liczą, no tak. Bo to by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie. I patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią, ogarnie, da radę. I tylko okay. Dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę, więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian, natomiast no warto robić wszystko, chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda, albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie? Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę w głusze, w dzicz, pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią to tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie,

0: córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, musisz, jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Grałem po pół dnia przecież, nie? Nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20 akurat wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona, rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone i na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać, więc jest intensywnie, natomiast uważam, że to jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje, a odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność się znać, Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wleziesz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki, ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciał, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na magazyn O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś w programie dużo miejsca poświęcimy kolarstwu. Będzie też o prawie, nie zabraknie spraw miejskich. Sprawdzimy również, co słychać w schronisku dla czworonogów. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
2: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
3: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
2: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
3: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takiej bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
2: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
3: Jakby
2: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
3: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność przez 14 lat

0: Pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? Można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej. Natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
0: W Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
0: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, tak. Chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii, też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
0: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. Trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytamy, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
0: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki. Tam strasznie zmarzłem i z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
1: jest
0: musiało
1: różnica.
0: Być zimno. Tak.
1: Jest różnica.
0: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótkie rękawy, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło, a czy spodziewa spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiało najbardziej zawsze wymagająco.
0: Giro d'Italia pasuje Bigave, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia pasuje Bigave 88, bo to był 88 rok. No to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół. Mhm.
1: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował m.in. z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
0: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, polżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
0: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
1: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
0: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu i Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League.
1: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas, tak.
0: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć, więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały cały plan minutowy, całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach, no tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to porozstawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
1: jak to we Włoszech,
0: wszystko resztę stanęło i trwała walka z tym, żeby ta scenografia, to był jeden z pierwszych samochodów, które jechały pod tą górę, żeby resztę aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa. Po czym wszystko się udało, scenografia została rozstawiona, przyszedł bardzo silny wiatr z deszczem i gradem i tą scenografię praktycznie zmuchnął, więc ekipa dwoiła się, troiła po to, żeby tą scenografię móc z powrotem szybko porozstawiać i kolarze już się bardzo szybko zbliżali do tej mety. No, udało się, może nie wszystkiego ustawili, co mieli tam przewidziane, ale się udało i ktoś, kto nie był zorientowany, to nie zauważył żadnych ubytków, że tak powiem, w tej scenografii. I to są takie sytuacje, które patrząc, nie wiem, w okienko telewizora, czy gdzieś tam relacje, no tego nie widać. Natomiast to, co się dzieje właśnie przy organizacji, przy tym, żeby to wszystko zagrało, to naprawdę jest duża nerwowa i armia ludzi przy tym pracuje.
1: Mhm. I pamięta pan jakąś średnią popularność telewizyjną? Jaką popularnością telewizyjną się Tour de Pologne cieszy? Jaka tam średnia oglądalność jest?
0: Kilka milionów, już nie powiem, bo to się to zmienia, ale nie wiem, 4, 6, 8, w zależności od trzeba zobaczyć te statystyki. Będąc przy tym kilka lat temu pracując, to miałem to, że tak powiem, w głowie i w jednym palcu. W tej chwili no uciekło mi, przepraszam, nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie
1: padnie. Nie, potrzeba, ale chciałem właśnie taką skalę gorzewioną pokazywać, no bo jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej kilka lat temu tak było, więc też się perfekcyjnie przygotowałem, ale jeżeli chodzi o żużlowy Grand Prix, które też pan wymieniał i które jest popularną imprezą, Gorzowski chyba oglądał po 250 tysięcy ludzi. To właśnie chcę tak dla skali pokazać właśnie. Tour de Pologne przyjeżdża, to jest kilka milionów.
0: Tak, i również to jest oglądalność w telewizji. Poza tym no, Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, bo długo stoimy, czekamy.
1: Na kibica tak.
0: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów, też żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest no, więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok, jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
1: No to tak mam wrażenie, że jest taka duża potrzeba uregulowania wszystkiego. Na razie tyle o Tour de Pologne. Znaczy, u nas słuchacze będą jeszcze o tym słuchać, ale na razie tyle, jeżeli chodzi o męczenie pana Lecha w związku z Tour de Pologne. Natomiast zostają przy rowerach, oczywiście. Lokalnie, jeszcze kilka lat temu, chyba w ubiegłym roku, pamiętam, że nie wiem, czy pan organizował, ale na pewno pan uczestniczył w takich grupach, która regularnie, nawet kilka dni w tygodniu się spotykała, jeździła po Gorzowie, poza Gorzów. Czy ta grupa dalej istnieje, czy dalej można się dołączyć do takich
0: przejażdżek? W Gorzowie jest kilka grup takich bardziej czy mniej zorganizowanych. To nie można powiedzieć, że to jest grupa zorganizowana. Jest grupa ludzi, która gdzieś tam się spotyka, bardzo często jeżdżą w podobnych albo takich samych koszulkach danego sklepu, czy danego jakiegoś tam nie wiem, sponsora. Spotyka się, jeździ na treningi. No, przy naszym sklepie rowerowym również jest taka grupa sympatyków. Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Oczywiście każdy, kto chce się dołączyć, to jest mile widziany, nie ma tutaj problemu, żeby się dołączyć. Tych grup, tak jak powiedziałem, jest kilka i te grupy też są o różnym stopniu przygotowania, szybkości jazdy, więc każdy, kto gdzieś tam jest, ma tą formę swoją lepszą czy gorszą, czy chce pojechać troszkę szybciej i spróbować swoich sił, no może gdzieś tam się dołączyć do którejś z tych ekip i no spróbować na co go stać, bo też jadąc w grupie, no jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, też z uwagi na ruch samochodów, który jest, no kierowcy niestety, ja mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie szosowych, no to nie szanują rowerzystów, prawda, bo bardzo często wyprzedzają bardzo blisko, na dużej szybkości, nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być dziura, może być kamień, może być coś, że ten kolos może się zachwiać i gdzieś tam odbić lekko w jedną czy w drugą stronę, więc wystarczy, nie wiem, mijając grupę kolarzy, czy ich wyprzedzając, czy jadąc przeciwka, no wystarczy lekko zwolnić, zachować odpowiedni odstęp, te 5 czy 10 sekund, że wolniej dojedziemy, gdzieś nas nie zbawi, a naprawdę daje duże poczucie bezpieczeństwa dla takiego rowerzysty, no i dla kierowcy, który ewentualnie będzie uczestniczył w jakiejś kolizji z rowerzystą, którą na pewno wygra, no bo wiadomo, rowerzysta nie jest zasłonięty niczym, tak jak kierowca blachą karoserii, no to też nie ma kłopotu, nie ma, że tak powiem, stresów. Ale niestety praktycznie na każdym treningu zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy nas wyprzedzają bardzo dużą szybkością, przejeżdżając dosłownie o włos od nas, czy sprzeciwka, czy wyprzedzając właśnie grupę jadących. No, mówię, no ludzie są niestety tacy są bezmyślni bardzo często.
1: Niektórzy zbyt nerwowi,
0: zbyt
1: prawda?
0: Nerwowi, tak. A też jeździ w naszej grupie i w ogóle w grupach, czy w ogóle na rowerach, jeździ bardzo dużo osób z służb mundurowych, czy to policjanci, czy strażacy, czy żołnierze, prawda? Także bardzo często gdzieś tam kierowcy rzucają różnymi hasłami czy tam wyzwiskami, nie zdają sobie sprawy, że jedzie gdzieś tam nawet wysoko postawiony funkcjonariusz policji, który za chwilę może tego gościa...
1: Trzeba zapamiętać tak, blachy tak zwane.
0: Tak. I to jest właśnie, no, myślę, że ta życzliwość na drodze w stosunku do rowerzystów i rowerzystów w stosunku do kierowców powinna być. Droga jest dla wszystkich i to jest gdzieś tam wspólny mianownik do tego, żeby było wszystkim nam bezpiecznie i bezstresowo, beznerwowo i żebyśmy wszyscy czuli się lepiej.
1: Zostańmy na chwilę przy tym, bo właśnie wymienił pan szosówki, o które też chciałem zapytać. Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową i jezdnię, dlaczego szosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
0: No, czy to by powiem pan tak. Tak, jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między, powiedzmy, 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe, na takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedna. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
1: Więcej niż niektóre samochodowe.
0: Niektóre samochody, tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowie i okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, w Dużej Ulicy Wyszyńskiego, to jest pas pieszojezdny, czy jak to tam się nazywa fachowo, no ona się nie nadaje absolutnie takie rowery. Raz, że jest z kostki, dwa, że jest bardzo dużo śmieci. Ktoś, kto wjedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik, czy osoba trenująca na rowerze szosowym, nie jadąc szybko, porusza się między 35 a 40 na godzinę, jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody, nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas ruszą ze świateł, więc po co utrudniać dodatkowo gdzieś tam komuś ten moment ruszenia ze światła, prawda? Jest wiele takich sytuacji, które gdzie trzeba tą życzliwość jeden drugiemu okazać, prawda? I to, co jeszcze raz powiedziałem, to, co mówiłem o tym rowerze szosowym, no rower szosowy też jest na bardzo wąskiej oponce, gdzie pompuje się duże ciśnienie, więc ścieżka taka pseudorowerowa zrobiona z kostki, ona się nie nadaje do jazdy takim rowerem. Oczywiście gdzieś tam kawałek się można przemieścić, ale kiedyś pracując jeszcze przy Tour de Pologne, nie pamiętam, w Krakowie czy w Rzeszowie, gdzieś tam byłem na objeździe z panami z policji i no i gdzieś tam jadą sobie właśnie kolarze i właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no
1: zaawansowany
0: amatorsko, bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście jak samochody i no ta życzliwość też służb mundurowych jest na pewno bardzo ważna w tej sytuacji. I tak jak powiedziałem, no wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. I tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
1: No tak, bo technicznie chyba podstawę by mieli nawet do wystawienia mandatu, prawda, jeżeli biegnie ścieżka rowerowa.
0: Teoretycznie tak, jeżeli w tym samym kierunku, to tak. To tak, tak.
1: Więc no to już mówimy już faktycznie o życzliwości. I wracając do grup, które istnieją w Gorzowie, ale też jedna właśnie wspomniał pan, istnieje, gromadzi się wokół pana sklepu przy Wyszyńskiego. Jakby tutaj myślę, że większość słuchaczy będzie kojarzyła, który to sklep. I jakie trasy zazwyczaj obieracie? Czy to jest jakby improwizowane, czy wcześniej sobie planujecie te trasy? Ile to jest kilometrów na przykład?
0: W tej chwili, że tak powiem, jak jest ciepło latem, no dzisiaj jedziemy, no to jedziemy na około 70 km. Ale jest grupa, która startuje wcześniej, tych, którzy kończą wcześniej pracę, no to oni dzisiaj jadą na 100. Mamy grupę taką założoną gdzieś tam i są tam wpisy. Każdy, kto chce, się może podłączyć do jednej czy do drugiej grupy. Komu pasuje ta godzina, komu inna. Jeżeli ktoś gdzieś tam indywidualnie planuje sobie jakiś trening, to też wrzuca, może znajdzie się ktoś chętny. Więc w tej chwili wtorki, czwartki jeździmy około 70 km albo 100, ci, którzy jeżdżą wcześniej, a w niedzielę jeździmy między 100 a 130 w zależności. Ale są tacy, którzy przyjeżdżają z nami 130 i potem sobie jadą jeszcze dokręcić kolejne 50 czy 80 i robią 200 na przykład, prawda? Ja już jestem na takim etapie i w takim wieku, że jak przyjeżdżam te 120, powiedzmy, to mi wystarczy już.
1: Ale nie schodzi pan z tego?
0: Staram się trzymać, jeszcze nie urywają mnie, więc tak po kolarsku się mówi, że trzymać koło, jak nie urywają, to jest dobrze.
1: To jeszcze można jeździć. Teraz, no właśnie, no bo tutaj od wielu lat wiadomo, że prowadzi pan z żoną, jeżeli dobrze pamiętam, swój sklep przy ulicy Wyszyńskiego, więc zapytam już jako specjalistę do spraw sprzedaży, można powiedzieć, rowerów. Powiedzmy, że przychodzi amator. No ja akurat troszkę w życiu też się na rowerach najeździłem, ale powiedzmy, że ktoś świeżo się nauczył, nawet dorosły, jeździć na rowerze. Tu kasus mojej żony, która wciąż nie umie. Mimo że no tam bliżej 40 niż 30, prawda? Przychodzi do sklepu, I, takie, i co pan takiej osobie, laikowi tak naprawdę wciąż oczywiście poleca? Kobiecie, mężczyźnie, czy to ma znaczenie? Właśnie o co pan pyta, co pan poleca?
0: Myślę, że w każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. I pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodniej. No i tyle w zasadzie.
1: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
0: Tak. Damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
1: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie. Jakby może to tak naprawdę mężczyźni też mogą jeździć.
0: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą, to wtedy...
1: O, i wtedy jest męsko, prawda? Bo niektórym to robi najwyraźniej różnicę. Tak muszę zapytać, no bo jakby widać taki troszeczkę wiatr zmian, zwłaszcza w większych polskich miastach. Może w Gorzowie nie aż tak, ale w większych polskich miastach zwłaszcza budowane są te trasy rowerowe. To akurat w Gorzowie też, trzeba przyznać. I jakby przez tę też taką mnogość ruchu samochodowego coraz więcej ludzi zaczyna się przestawiać na ten rower, zwłaszcza w tych cieplejszych miesiącach. Pan to jako właściciel sklepu też odczuwa, że ta sprzedaż roweru, że to zainteresowanie rowerami rośnie?
0: Znaczy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudo-ścieżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takie, na których można jeździć, się ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają, te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. Mhm.
1: Mogę na świeżo nawet zapytać, okres majowy, na początku zwłaszcza miesiąca, sporo komunii, rower jako prezent na komunii wciąż popularny, czy to już się zaaktualizowało?
0: Popularny, ale bodajże według gdzieś tam jakichś statystyk jest w tej chwili na szóstym miejscu. Kiedyś był chyba na pierwszym albo drugim, w tej chwili gdzieś tam na szóstym miejscu. No są oczywiście zapytania, są młode osoby, które gdzieś tam sobie dobierają ten rower. W Gorzowie jest bardzo wiele sklepów rowerowych, gdzie każdy sklep prowadzi inne marki, więc każdy może gdzieś tam dobrać coś dla siebie i pod względem, nie wiem, marki, koloru, ceny, czy tego, co najbardziej lubi, więc no Gorzów pod tym względem jest bardzo dobrze rozwinięty. Mhm.
1: Muszę zapytać, no, chociaż no jakby profesjonalnym rowerzystą pan już nie jest od wielu lat, ale muszę zapytać, mniej więcej już pan mówił dzisiaj, ile amatorzy, nawet ci bardziej zaawansowani, wydają, tak? Czyli powiedzmy, że szosówka, no to jest 30 do 60, tak? Nawet tysięcy. Dla takich zaawansowanych amatorów, powiedzmy, a profesjonaliści ile wydają na sprzęt rowerowy?
0: Profesjonaliści ten sprzęt dostają do użytku i na nim jeżdżą, tak jak kolarze zawodowi.
2: Ale gdyby mieli go kupować teoretycznie
0: To zależy od statusu, od budżetu, od tego, kto co chce wydać. No, rower karbonowy już w tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda, nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawią satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50 i 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania i chce taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawdzić.
2: No to już taka wartość nie najgorszego samochodu. No może nie prosto z salonu, ale tak kilkuletniego, powiedzmy, prawda?
0: Tak.
2: Dosyć świeżego, także co powoduje, że co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
0: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramię jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne. Tak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas w sklepie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest dużo droższa niż ta pierwsza.
2: Tak po prostu się nazywa czasami. No to jak przy zakupie ubrań, można tą samą koszulkę kupić za 30 zł, można za 130.
0: No właśnie, dokładnie, to jest, i to tylko nie rowery, nie ubrania, ale chyba to jest w każdej branży, w każdej dziedzinie, gdzie podobny produkt, ale markowy kosztuje więcej. No na pewno ten produkt markowy, ten produkt, który jest, ma dobrą gwarancję, na pewno jest sprawdzony, na pewno lepiej działa, lepiej funkcjonuje, ma lepszą gwarancję. Na pewno czy ja, czy moi koledzy ze sklepów rowerowych nie polecamy tanich zamienników z Chin, które można kupić, nie wiem, kierownica karbonowa, powiedzmy renomowana, kosztuje między 2,5 a 3 tysiące. Gdzieś tam na AliExpress można ją kupić za 500 czy 700 zł, ale osobiście prosimy takich ludzi, którzy montują kierownicę tego typu, czy koła, żeby nie przyjeżdżali do nas na zbiórki, no bo na pierwszy rzut oka nie widać tego, że to jest jakaś tam podróba, natomiast one się łamią czasami jak zapałki. I
2: dosłownie niebezpiecznie się
0: to
2: robi.
0: To niebezpieczeństwo dla tego człowieka i dla wszystkich, którzy jadą z nim. Mhm.
2: Jako, że teraz zrobiło się dużo cieplej niż jeszcze 2 tygodnie temu, powiedzmy, muszę zapytać o to, czy, bo kiedyś było takie przeświadczenie, rower tylko na wiosnę i lato. To jest mit, czy prawda? Czy rower dobrze równie może być całoroczny?
0: No jest grupa osób, no w tym ja się do nich zaliczam wciąż, że jeździmy cały rok. No oczywiście jesienią, zimą, wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze zimno, kiedy na szosie jest niebezpiecznie, chłodno i niefajnie, jeździmy na rowerach MTB albo gravelach. Jeździmy gdzieś po lasach, jeździmy gdzieś po jakichś ścieżkach szutrowych, gdzie przede wszystkim jest cieplej, nawet w mroźne dni, gdzie no nie ma tych samochodów, nie ma ruchu i też można bardziej swobodnie się czuć. No, tym samym to jest przygotowanie takie gdzieś tam do sezonu, bo 95% osób, które jeżdżą w tej grupie ze mną, się nie ściga, tylko po prostu jeździ dla przyjemności, dla frajdy, dla satysfakcji, dla lepszego samopoczucia, ale też są osoby takie, które się ścigają, ale wszyscy chcą przygotować się do sezonu po to, żeby było im lżej, łatwiej, żeby przyjemniej spędzać ten czas jazdy w grupie, żeby, nie wiem, gdzieś tam pokazać tą swoją, te przygotowania, które gdzieś tam się zimą wypracowało, ale też w tej chwili bardzo popularne są przygotowania na trenażerach takich w domu, gdzie tam w okresie zimowym osoby siedzą i kręcą jak chomiki na tych właśnie stacjonarnych rowerkach. Powrócę do tych treningów właśnie zimowych. Za dawnych czasów zimą, nie wiem, w niedzielę na przykład przyjeżdżało po 30-40 osób na zbiórkę. W tej chwili przyjeżdża, nie wiem, 12-15, jak jest 20, to już jest super dużo, bo no, po prostu wszyscy siedzą gdzieś tam, sobie kręcą w domu i
1: grzeją się.
2: No tak jak już pan na początku wspominał, pan też zimy bardzo nie lubi, prawda, jeżeli chodzi o to jeżdżenie na rowerze.
0: Zimy nie lubię, ale ubieram się ciepło i jadę.
2: Dokładnie, można się dostosować. Mam pytanie takie o to, czy jest pan sentymentalny. W sensie, czy siada pan na przykład w domu czasami z albumami z czasów kariery sportowej jeszcze stricte, przegląda pan je, wspomina te czasy?
0: Przy jakichś tam okazjach tak, no mam te albumy porobione, mam gdzieś tam wiele takich materiałów filmowych, tych dzięki w tej chwili tym mediom społecznościowym bardzo często trafia się jakiś filmik czy zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałem z kariery sportowej i to gdzieś tam z przyjemnością się ogląda. Co jakiś czas gdzieś tam, jak to człowiek uruchomi gdzieś tam w tych mediach, to po roku to powraca, że rok temu coś tam było i często to gdzieś tam od nowa się klika i udostępnia. A propos tego zimna, to jakiś czas temu pojawił się taki film w momencie, kiedy przeszedłem już na zawodowstwo, jeszcze ostatnie zgrupowanie spędziłem z kadrą narodową. Rysiek Szurkowski wziął mnie na to zgrupowanie i też właśnie tam gdzieś jest ta wypowiedź moja, tam generalnie ekipa telewizyjna przyjechała nakręcać film o mnie, o tym, że tam przeszedłem na zawodowstwo, że byłem w kadrze, to był ten mój rok, kiedy wygrałem wyścig pokoju Mistrzostwa Świata. I właśnie tam jest wypowiedź Ryszarda, który mówi, no, że jakieś tam moje szanse w tym peletonie zawodowym, moje też tam plany, coś tam, wiadomo, że plany są zawsze, ale trzeba planować, żeby mieć cel, żeby do niego dążyć. No i Ryszard powiedział takie zdanie, że no wszystko dobrze, ale no Piasecki nie lubi zimna i to już było od zawsze wiadomo, że ja w zimnie to nie jadę.
2: Czyli już wtedy to wiedzieli. Utrzymuje pan kontakt z jakimiś osobami z czasów tego piku kariery, nie wiemy, z Zenonem Jaskółą, jeżeli mówimy o legendach.
0: Tak, no z Zenonem Jaskółą, z Markiem Szerszyńskim, no, który do którego należy połowa mojego medalu z Mistrzostw Świata, bo to Marek mi pomógł na ostatnich kilometrach i metrach, żebym mógł swobodnie wygrać to Mistrzostwo Świata. Tak, no jest wiele osób, z którymi się wciąż kontaktuję. Z moim byłym pracodawcą Czeskiem Langiem też jestem wciąż w kontakcie i z osobami, z którymi pracowałem. Także generalnie środowisko kolarskie poza tam nielicznymi osobami jest raczej zlicowane, zjednoczone i sympatyzuje ze sobą. Mhm.
2: No właśnie, tak pytałem o Zenona Jaskółę, bo wielu pewnie starszych nawet gorzowian, a takich możemy mieć wśród słuchaczy, pewnie też z łezką wokół cały czas wspomina. Co słychać u pana Jaskóły?
0: No gdzieś tam mieszka sobie między Warszawą a Poznaniem, czy Kórnikiem rodzinnym, gdzieś tam się kręci. No nie, jakiś czas temu go, długo go nie widziałem, ale niedawno go słyszeliśmy się, ma tam jakieś swoje plany, coś tam robi, także...
2: Jeżeli jakimś cudem pan Jaskóła by nas słuchał, to oczywiście pozdrawiamy. No i może powoli zmierzamy już do końca, żeby też bardzo długo pana nie męczyć. Zapytam o taką przyszłość kolarstwa. No, gdzieś tam pan dyscyplinę pewnie śledzi, natomiast chcę tak bardziej ogólnie zapytać, bo wiele dyscyplin sportowych ma problem. Młodzi coraz mniej angażują się w sport. Tych młodych w ogóle jest coraz mniej, no bo mamy mocny niż w Polsce, w całej Europie, nie tylko. Czy jakby przyszłość kolarstwa będzie wzrostowa, czy troszeczkę popularność jest szansa, że spadnie w najbliższych latach?
0: Znaczy tak, no generalnie kolarstwo jest bardzo popularne i wzrostowe, jeśli chodzi o osoby, które jeżdżą właśnie jako sympatycy, że on, nie wiem, no ma tam jakiś plan swój treningów, plan wyścigów. Bardzo wielu triatlonistów w tej chwili, jedna z dyscyplin,
2: które są
0: wzrastające,
2: tak.
0: Tak, to jest rower i też z nami wielu triatlonistów jeździ na treningi. Ale chyba jeśli chodzi o takich właśnie kolarstwo od tej strony zawodników, którzy ścigają się w tych wyścigach najważniejszych na świecie i mają szansę tam się ścigać, no jest tam parę młodych nazwisk, które rokują nadzieję, no ale na tą chwilę szczerze to nie wiem, bo też Polski Związek Kolarski też wciąż ma jakieś tam problemy związane z tym torem, z finansami, ze spłatą tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to wszystko powoli będzie się prostowało. No i trzymam kciuki, no bo wywodzę się z kolarstwa, tyle lat spędziłem przy tym i wciąż sympatyzuję z tą dyscypliną jednak. No zobaczymy. Jest wielu młodych zawodników, nawet Strzelec Krajeński w tej chwili, jeden z wychowanków klubu strzeleckiego, który w tym rejonie i nie tylko, bo w Polsce jest jeden z najbardziej prężnych działających, zapomniałem nazwiska teraz chłopaka, młody, utalentowany, zdolny. No to też jest jakaś przyszłość polskiego kolarstwa i mam nadzieję, że będzie kolejny zawodnik tutaj z naszych terenów, który gdzieś tam w światowym peletonie pokaże, na co go stać.
2: Za którego będzie można trzymać kciuki, tak jest. No i tak już kompletnie na koniec, ale mam nadzieję, że jakiegoś defetyzmu tutaj nie wprowadzimy. Czy elektryczne rowery mogą wyprzeć te napędzane siłą mięśni?
0: Znaczy, wyprzeć na pewno nie, jakkolwiek jest duże zapotrzebowanie na te rowery, bo też rower elektryczny daje takie poczucie bezpieczeństwa, w sensie, że zawsze dojedziemy, daje większe możliwości osobom, które gdzieś nie zawsze kondycyjnie są na najwyższym poziomie, ułatwiają tą jazdę. Też Gorzów jest tak usytuowany, że mamy właściwie wszędzie górki i też wiele osób poszukuje takiego roweru po to, żeby poruszać się po mieście.
2: Pomoże, ułatwia.
0: Myślę, że nie wyprze, ale na pewno ta popularność roweru elektrycznego jest coraz większa. Tylko też na rynku pojawiło się bardzo dużo rowerów elektrycznych, tanich, które jest zapotrzebowanie na te rowery, bo nie wiem, rower elektryczny tani kosztuje 5-7 tysięcy, a rower dobry elektryczny kosztuje 12, więc praktycznie to jest połowę ceny i gro osób szuka tego tańszego roweru, który nie zawsze tak się zachowuje sprawnie jak ten z droższym silnikiem.
2: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
2: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
3: Odsłuch Sumiwarta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Olimpię Barańską-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Noc otwartych sądów. Skąd pomysł właśnie na tego typu imprezę? Po co w ogóle ona jest zorganizowana i dla kogo?
5: To jest impreza dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i ma na celu otwarcie instytucji, ma na celu pokazanie, na czym polega praca sądów, innych instytucji, służb, co my robimy dla społeczeństwa. Otwieramy się dla tego społeczeństwa, ale to ma też i duży walor edukacyjny, nie tylko promocyjny, ponieważ tak naprawdę w czasie takich nieformalnych spotkań osoby, które na przykład nigdy nie były w sądzie albo były w konkretnej roli, mogą zobaczyć, jak to jest od drugiej strony.
4: Powiem tak, sąd, podobnie jak i szpital, to instytucje, które powinny być, ale tak naprawdę ja osobiście wolałbym tam nie zaglądać, jeżeli nie muszę.
5: Niektórzy muszą zaglądać, niektórzy chcą, ponieważ mamy stałych klientów, natomiast bez sądów nie da się obyć. Po to są sądy, po to jest prawo i sprawiedliwość, aby nie dochodziło do użycia przemocy i do bezprawia. I w sądzie ludzie starają się zapewnić sobie właśnie tę ochronę prawną, dochodzić swoich praw, roszczeń w sposób cywilizowany, czyli zgodny z prawem. I my to robimy. Natomiast nie ukrywam, że co roku odczuwamy zalew tych spraw. Gorzowski Sąd rocznie załatwia około 70 tysięcy spraw, a mamy 41 sędziów w tej chwili. Oczywiście, że pracuje również aparat referendarzy, tak, mamy asystentów w sekretariatach, urzędnicy sądowi, to jest ponad 260 osób zatrudnionych, natomiast liczba spraw jest naprawdę spora.
4: O to też będę pytał właśnie, jak działają te nasze sądy i dlaczego wiele osób narzeka na przewlekłość, ale tutaj już trochę pani uchyliła rąbkę. Jeżeli jest 70 tysięcy, sprawa 40 sędziów, to łatwa matematyka pokazuje, że sporo tych spraw przypada na jednego sędziego. Ale zanim o tym, to jeszcze chciałem tutaj o tych sprawach związanych z nocą. To druga taka impreza. Jakie pytania najczęściej wówczas zadawali gorzowianie, którzy odwiedzili sąd? Co ich najbardziej interesowało?
5: Hitem był dołek, czyli cela. Cela dla zatrzymanych, dla podejrzanych, którzy czekają w sądzie na rozpoznanie aresztu tymczasowego, wniosku. I no jest to takie miejsce, gdzie naprawdę nie każdy może dotrzeć i nie życzę tego, aby ktoś docierał. Natomiast można zobaczyć, jak to jest być zatrzymanym, jakie są prawa, jakie są obowiązki, możliwość odwołania, dlaczego pozbawienie wolności jest najsurowszą sankcją. No ja czytam sobie nasze fora gorzowskie i tam za byle co, można powiedzieć, każdy by dawał karę śmierci albo dożywocie, tak? Natomiast nawet 5 minut za kratami to już robi wrażenie, a pomyślmy, jak to jest odsiedzieć 3 miesiące, 3 lata albo 30 lat. Więc to może też troszeczkę zmienia perspektywę i daje do myślenia, tak? Bo łatwo rzucać sobie słowa na wiatr w internecie, natomiast ta rzeczywistość nasza sądowa, ale też i społeczeństwa, jeżeli ktoś jest postawiony w takiej sytuacji, to wtedy rzeczy wygląda zupełnie inaczej. I tutaj na pewno będą pomagać sędziowie, adwokaci i policjanci, dlatego że wszystkie te służby, te instytucje są po to jutro, aby ludziom tłumaczyć, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, pokazywać, jak jest naprawdę, a nie tylko w mediach.
4: A proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle postanowiliście Państwo się, jak Pani powiedziała, otworzyć na społeczeństwo?
5: Od wielu, wielu lat prowadzimy edukację prawną, więc przychodzą do nas szkoły na przykład. Prowadziliśmy kafejki prawne, gdzie też zawsze przychodziło po kilkadziesiąt osób. Uczestniczyliśmy już w Tour de Konstytucja, gdzie też po kilkaset osób uczestniczyło w różnych takich aktywnościach z prawnikami. Jest to taka potrzeba, aby po prostu edukować społeczeństwo. Człowiek świadomy, który wie, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, popełni mniej błędów, to po pierwsze. Po drugie, odnajdzie się w gąszczu procedur, bo nie ukrywam, że biurokracja i procedury to jest coś, co pożera znaczną część naszego czasu, ale też i pieniędzy, budżetu na utrzymanie takiej całej machiny, więc człowiek świadomy, który wie, do kogo się zwrócić, kogo zapytać, jeżeli ma problem prawny, mamy nadzieję, że zwróci się do prawnika i że z ufnością też na przykład przyjdzie do sądu albo będzie współpracować z kuratorem sądowym, z dzielnicowym, policjantem, bo to nie są wrogowie, tylko to są wszystko osoby i instytucje, które mają na celu niesienie tak naprawdę pewnej pomocy.
4: Mieszkańcy gorzowianie to rozumieją, wiedzą czy...
5: Duża część rozumie, przyjmuje też ludzi na skargach, którzy przychodzą, ponieważ mają sprawę w sądzie albo chcieliby mieć sprawę w sądzie, albo czegoś po prostu nie rozumieją i przychodzą, żeby im wytłumaczyć jakieś kwestie, więc staramy się pomóc jak możemy. Natomiast z tych spotkań wychodzi jedno, że cały czas jest takie przekonanie, że moja racja jest najmojsza, tak? To po pierwsze, że ja właściwie przychodzę do prezesa, bo chcę sobie załatwić wygraną sprawę, albo proszę mi uchylić wyrok, bo mi się wyrok nie podoba. Więc ja muszę tłumaczyć, że to nie prezes decyduje o treści wyroku, że przysługuje apelacja, że od tego jest niezależny sąd i tak dalej. Zdarza mi się w gabinecie rozdawać konstytucję i pokazywać ludziom palcem, co to znaczy sąd, czym jest sąd. Więc zaczynamy od takich absolutnych podstaw. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że podniesienie świadomości społecznej w różnych pokoleniach spowoduje, że po prostu ludzie będą rozumieli, co się wokół nich dzieje.
4: A teraz porozmawiajmy sobie o smutnej rzeczywistości. Mówiła Pani, że sąd to nie Biedronka, nawet w Biedronce są kolejki. No
5: tak.
4: I często narzekamy na przewlekłość procesów sądowych. Dobrym przykładem jest tak zwana afera budowlana, która trwała chyba z 20 lat, jak nie więcej. Dlaczego to tak musi wyglądać? Czy właśnie musi tak wyglądać? Dlaczego tak wygląda?
5: No, jesteśmy wciśnięci w procedury, które są albo zmieniane pochopnie, tak, bo przeszliśmy, jeżeli chodzi o procedurę karną, bo tutaj rozumiem, że o tej mówimy. W 2016 roku jednocześnie w jednym roku funkcjonowały 3 procedury, ponieważ jedna została uchwalona w 2014 roku, która zbliżała proces karny do kontradyktoryjności, czyli sędzia miał być arbitrem, a oskarżyciel oskarżyciel i obrońca, obrona miały przedstawiać dowody, tak, żeby uzasadnić swoje stanowiska. Natomiast w 2016 roku odwołano to wszystko, wprowadzono bardzo rygorystyczny, taki, można powiedzieć, inkwizycyjny kodeks postępowania karnego. W tej chwili, w tym roku przecież była przedłożona reforma procedury karnej, natomiast prezydent Nawrocki ją zawetował. W związku z tym znowu tkwimy w tym takim ciasnym gorsecie inkwizycyjnego, przestarzałego procesu karnego.
4: Co to znaczy dla przeciętnego
5: Człowieka, to mieszkańca, to oznacza, że niektóre sprawy, jak na przykład w wyrokach nakazowych czy w wykroczeniach, kończą się na jednej rozprawie bądź na posiedzeniu niejawnym, gdzie jest wydawany wyrok nakazowy i to trwa średnio 1,5 miesiąca, tak? Natomiast są sprawy, które ciągną się rzeczywiście latami, ponieważ sąd okręgowy może uchylić wyrok, przekazać sprawy do ponownego rozpoznania, wskazuje, jakie dowody należałoby jeszcze przeprowadzić. Z jednej strony musimy pamiętać o tym, że nie można nikogo skazać pochopnie, bo konsekwencje są olbrzymie. Konsekwencje skazania to są bardzo duże, tak? Bo nie można wykonywać wielu zawodów, na przykład nie można prowadzić działalności gospodarczej, można stracić wolność, tak? Bo może być orzeczona kara. Traci się pracę bardzo często, rozpada się rodzina, więc te konsekwencje są ogromne. Stąd też taka pewna drobiazgowość w tych postępowaniach karnych, bo aby komuś udowodnić winę, tak? Trzeba mu przedstawić cały wachlarz dowodów, musi być podstawa prawna. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, wyrok jest uchylany, tak więc, albo zmieniany, tak więc rzeczywiście te procedury trwają dosyć długo, mimo tego, że mamy taki zasób sędziów, referendarzy, asystentów i tak samo w sądzie okręgowym, który pozwala na to, żeby te sprawy jednak szły dosyć sprawnie. One u nas idą naprawdę sprawnie, tak? To my słyszymy o tych wielkich procesach, najczęściej warszawskich, i to jest punkt odniesienia. Natomiast w naszych sądach generalnie, jeżeli chodzi o szybkość postępowania, sprawność w sprawach karnych, to mamy ją bardzo dobrą.
4: Co tak? To znaczy?
5: To znaczy, że jesteśmy na przykład poniżej średniej krajowej, albo że więcej załatwiamy niż spraw wpływa. Natomiast rzeczywiście są takie sprawy, które się ciągną latami. Tak?
4: Czyli średnio ile się w Gorzowie oczekuje na
5: wyrok? W Gorzowie to jest kilka miesięcy. Do roku. Nie przekraczamy chyba. Nie mamy nawet spraw chyba powyżej 2 lat. Może 2-3 sprawy. To są sprawy karno-skarbowe na przykład, gdzie przyjeżdża ciężarówka akt i mamy na przykład 60 segregatorów z Urzędu Skarbowego, czy tam z Izby tak Skarbowej. Więc to są te duże sprawy, bo tam muszą być opinie biegłych. Opinia biegłych to jest kilka miesięcy, czasem rok, czasem 1,5 roku, więc to też nie od nas zależy. W sprawach rodzinnych pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam jako prezes, to zwiększyłam obsadę w sądzie rodzinnym, który utonął, po prostu utonął i był bardzo zaniedbany pod tym względem. Mamy w tej chwili 7 sędziów, mamy asystentów, mamy wzmocniony sekretariat i skończyły się skargi na ten wydział, wszystko przyspieszyło. Oni też załatwiają więcej spraw niż wpływa, więc radzą sobie z tą zaległością, która powstała ileś lat temu. Natomiast na orzeczenie, opinię psychologiczną, jak ludzie się kłócą o swoje dziecko i sobie je rozrywają na strzępy, powiem wprost, tak? I żądają ustalenia, przy kim to dziecko ma być, bo oczywiście zawsze jest albo dobry tatuś, albo dobra mamusia, najlepsza na świecie. W związku z tym musi to iść do opinii psychologicznej. Czas oczekiwania w poradni w tej chwili to jest 14 miesięcy. I my tego nie przeskoczymy, tak? Ponieważ jest takie zapotrzebowanie, jest taka kolejka. Natomiast no to jest też prosty wynik. To nie zależy od sędziego, tylko od nastawienia rodziców, którzy postanawiają wszcząć między sobą wojnę o dziecko, zamiast jak dorośli, rozsądni ludzie dbający o dobro swoich dzieci, porozumieć się co do opieki. Mhm.
4: Czy tych 40 sędziów, to, z tego co zrozumiałem, no to jest obsada taka akurat optymalna, tak?
5: Tak, bo jeszcze mamy referendarzy.
4: Przy tej liczbie spraw, tak?
5: Tak, około 20 referendarzy jeszcze mamy asystentów, zatrudniamy kolejne młode osoby po prawie, więc też zwiększa nam się ta kadra, można powiedzieć, średniego szczebla, tak, ale wyspecjalizowana, więc liczę na to, że kwestia pół roku, roku i da to również pewne wymierne efekty w liczbach.
4: Mhm. A te 70 tysięcy, co przeważa w tych sprawach? Bo zakładam, że to nie jest 70 tysięcy morderstw.
5: Nie, na szczęście nie.
4: To są rzadkie przypadki,
5: morderstwa,
4: prawda?
5: Są bardzo prostymi sprawami, tak?
4: No. Ale przeważnie, z czym gorzowianie mieszkańcy
5: przychodzą. To są sprawy o zapłatę. Proszę pana, no mnie frustruje na przykład orzekanie w sprawach MZK o niezapłaconą karę za jazdę na gapę, tak? 168 zł. Trafia to do sądów, nie wiem dlaczego, tak? Ludzie nie płacą drobnych kwot, przychodzi później komornik, ściąga z nich 400 zł i oni wtedy jojczą, tak? Mamy najwięcej spraw, to jest tak naprawdę nakazów zapłaty, bo ich wpływa, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Mamy sprawy o wpis do księgi wieczystej. I tutaj też mamy przecież po kilkanaście tysięcy tych spraw rocznie. Spraw rodzinnych mamy prawie 10, około 10 tysięcy. Spraw cywilnych łącznie jest kilkanaście tysięcy. Spraw karnych będzie około 6-8 tysięcy chyba rocznie. Więc my mówimy o tysiącach, operujemy tysiącami. I powiem szczerze, duża część z tych spraw w ogóle nie powinna trafić do sądu.
4: To dlaczego trafia?
5: Bo ludzie nie potrafią rozwiązywać sami swoich problemów w cywilizowany sposób. Dlatego promujemy tak bardzo mediację, tak? Promujemy arbitraż, ugodowe załatwienie sprawy. Mamy na przykład w sprawach karnych prawie połowa to są wykroczenia. O pierdołę, że tak powiem, tak? Bo ktoś jechał za szybko i postanowił zrobić sobie sprawę stulecia z biegłym sądowym, że jednak nie jechał za szybko, bo mandat 100 zł, tak? Albo wyrzucenie śmieci gdzieś, albo konflikty sąsiedzkie. Mamy na przykład takich klientów, którzy od 12 lat notorycznie składają nam prywatne akty oskarżenia, bo pies sąsiada szczekał, bo

0: Małuszek,
1: przepraszam. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.
0: Dzięki.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa, a w studiu goszczę pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy sobie w części o tym, co działo się na ostatniej sesji, a na ostatniej sesji przyjęto plan ogólny, jednogłośnie. Jest pan zadowolony z decyzji radnych?
3: No bardzo, ale przede wszystkim jestem zadowolony z całego procesu, który prowadził do przygotowania rozwiązań, które są określone w planie ogólnym, z dyskusji z mieszkańcami, z bardzo dużej dojrzałości wszystkich uczestników i spotkań, i składanych wniosków, uwag, no i ze spotkań z radnymi, bo sesja to tak naprawdę było pewne podsumowanie. Już wcześniejszych rozmów tutaj radni byli bardzo aktywni, mieli sporo pytań, sporo uwag. Widać było, że ta decyzja o podjęciu planu, podjęciu uchwały w sprawie planu była decyzją i dojrzałą, i przemyślaną.
1: Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Bo słyszymy o nim już od dłuższego czasu, no i to prawie jakbyśmy tutaj jakąś konstytucję uchwalali.
3: Bo być może na poziomie planowania przestrzennego tak właśnie jest, że to nie jest złe porównanie, dlatego że jest to najważniejszy dokument planistyczny miasta. On decyduje tak naprawdę, co się stanie i co będzie się działo z przestrzenią miasta, ale w takim szerokim kontekście, czyli z wszystkimi inwestycjami. Wskazuje, które tereny mogą być w ogóle zabudowane, które tereny będą przeznaczone pod inwestycje, jakie są kierunki rozwojowe miasta. I na takim poziomie zwykłego mieszkańca czy biznesu ustala tak naprawdę plan ogólny to, czy daną inwestycję będzie można prowadzić na danej nieruchomości, czy nie. Jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Oczywiście konkretyzacja następuje w oparciu o plany miejscowe w przypadku planu ogólnego, czy warunki zabudowy, ale czy w ogóle będzie można takie warunki wydać, jaki powinien być kierunek planów miejscowych, czy zabudowa może mieć na przykład dwie kondygnacje, czy 11, to wszystko takie graniczne wartości zostały ustalone w planie ogólnym. Dlatego to budziło duże zainteresowanie, bo dla mieszkańca to czasem była odpowiedź, czy on będzie mógł zbudować dom na swojej nieruchomości, czy będzie mógł sprzedać swoje działki, które na przykład dotychczas użytkował rolniczo pod zabudowę mieszkaniową, a dla biznesmena, czy to, co planuje, jeśli chodzi o rozwój firmy, będzie mógł realizować na swoich nieruchomościach, czy na tych, które chce kupić.
1: Do tej pory po prostu zwracano się do miasta, tak, i miasto wydawało warunki dla danego terenu, tak?
3: Do tej pory wyglądało to tak, że na poziomie całego miasta mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowa, olbrzymia różnica była taka, że była to po prostu uchwała, która nie stanowiła aktu prawa miejscowego, czyli nie stanowiła prawa. Ona wiązała wewnętrznie urząd, ale w przypadku, gdyby na przykład ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy, gdzie mieliśmy zupełnie inne plany co do przeznaczenia nieruchomości docelowego.
1: Występował... Mówiąc wprost, miasto myślało, że to będzie park, a ktoś przyszedł i powiedział, że chce zbudować fabrykę, tak?
3: Raczej mieliśmy sytuację, że było to boisko albo był teren zielony, a inwestor chciał tam postawić zabudowę wielorodzinną. Natomiast oczywiście taki skrajny przypadek pewnie też się mógł zdarzyć. W takim przypadku cały proces odbywał się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która jest tak naprawdę, była do tej pory instrumentem, który miał stanowić taką protezę w przypadku braku planu, a stał się powszechną praktyką zagospodarowania, czyli były to przypadkowe inwestycje, przypadkowe z poziomu widzenia miasta, natomiast oczywiście nie przypadkowe z poziomu inwestora. Natomiast w tej chwili decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie, który jest określony w planie ogólnym jako tak zwany obszar uzupełnienia zabudowy. Jeżeli nawet nie ma planu miejscowego i dany obszar nie jest wskazany jako obszar uzupełnienia zabudowy, to żadną decyzją o warunkach zabudowy nie można zmienić przeznaczenia terenu.
1: Plan został uchwalony, jak wspomniałem, na ostatniej sesji. On będzie gdzieś do wglądu, że na przykład jakiś przedsiębiorca albo mieszkaniec, który myśli o tym, żeby się wybudować, będzie mógł sobie zajrzeć, czy akurat to miejsce, które sobie wymarzył, faktycznie będzie można tam coś zrobić.
3: Oczywiście, to jest nie tylko po

0: pokoleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli tym Geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
1: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
0: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest oczywiście tam projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca, będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
1: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
0: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogłyby być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1: Wróćmy jeszcze do samego procesu, o którym pan mówił. Ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach? Bo wiemy, że konsultacje bywają czasami mało interesujące dla gorzowian.
0: No tu wygląda, że były bardzo, budziły duże zainteresowanie mieszkańców. Samych uwag złożonych do planu ogólnego było około 1000. Czyli uwagi, które zostały złożone do już wyłożonego projektu. W spotkaniach mieliśmy dwa spotkania konsultacyjne, takie otwarte spotkania z mieszkańcami w MCEK-u. W obu spotkaniach po kilkadziesiąt osób uczestniczyło aktywnie, zadawało pytania, próbowało się dowiedzieć, próbowało złożyć jeszcze na bieżąco uwagi do istniejącego projektu. No także bardzo duże zainteresowanie jak na tak trudny dokument, bo to nie jest dokument, który liczy dwie strony, gdzie łatwo się z tym zapoznać, łatwo wyciągnąć wnioski. Trzeba było zidentyfikować każdą nieruchomość, trzeba było zidentyfikować, w jaki sposób plan czy projekt planu ogólnego określa przeznaczenie tej nieruchomości i docelowy sposób zagospodarowania.
1: Z tych uwag, wniosków mieszkańców, ile można było do planu wnieść, poprawić, zmienić, a ile jednak może być przedmiotem jakichś tam kontrowersji?
0: No, kontrowersje zawsze będą, dlatego że nie udało nam się wszystkich wniosków uwzględnić, natomiast ze złożonych uwag, które były w procesie od wyłożenia projektu planu do końca terminu konsultacji, uwzględnionych całości lub części zostało około 90%. Także 10% uwag jest nieuwzględnionych.
1: A natomiast z czego to wynika, te 10%?
0: Z różnych uwarunkowań. Przede wszystkim one w większości dotyczyły terenów, przeznaczenia pod zabudowę terenów, które były wyłączone z zabudowy. To dotyczyło obszarów przede wszystkim w południowej części miasta, ale też częściowo na takich obszarach, które ze względu na uwarunkowania takie ekofizjograficzne, jak ukształtowanie terenu, spadek wód, dostęp do dróg publicznych, czy tereny chronione, nie mogły być przeznaczone pod zabudowę.
1: Czyli mieszkańcy chcieli tam na przykład planowali sobie, że tam chcą wybudować, bo jest piękny widok, a państwo mówili się, no nie, nie da się, tak?
0: My mówiliśmy, że nie teraz, bo przypomnę, że istnieje specjalny normatyw, ile terenów można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. On wynika wprost z danych statystycznych i oczywiście miasto lekko może zawsze podwyższyć te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę, ale przekroczenie tego wskaźnika skutkowałoby uchyleniem po prostu planu. Więc my mnóstwo, tak kolokwialnie powiem, terenów zdjęliśmy, jeśli chodzi o przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Zdjęliśmy z terenów, przede wszystkim terenów miejskich, natomiast staraliśmy się nie przeznaczać nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne, bo to są duże obszary przy niskiej intensywności zabudowy, na terenach, które do tej pory były terenami użytkowanymi rolniczo. Uznajemy wszystkie te argumenty, które mieszkańcy nam przedstawiali, że no w większości oni już nie są rolnikami, bo są to pokolenia, które normalnie zajmują się pracą zawodową albo biznesem i nie prowadzą działalności rolniczej. Najczęściej te nieruchomości są albo udostępniane komuś, kto prowadzi taką działalność, albo utrzymywane w jakiejś tam kulturze podstawowej. Natomiast uznajemy te argumenty, natomiast przede wszystkim ze względu na wskaźnik nie mogliśmy przeznaczyć tych terenów pod zabudowę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która się wiąże z takimi terenami. Często były to obszary o bardzo dużej powierzchni, co skutkowało tym, że obsłużenie ich komunikacyjnie było też bardzo trudne, dlatego że miasto nie miało w pobliżu terenów, które mogłoby przeznaczyć na przykład pod drogę. Więc dalszy rozwój takich terenów warunkowany był przebudową układu komunikacyjnego, czyli wskazania przede wszystkim drogi do obsługi takich terenów.
1: A jaki ten wskaźnik jest dla Gorzowa, o którym pan mówi?
0: Ten wskaźnik jest na poziomie około 130% danych statystycznych, czyli my możemy przeznaczyć, mniej więcej przeznaczyć pod zabudowę tereny dla 150 tysięcy mieszkańców.
1: Biorąc pod uwagę, że Gorzów się trochę wyludnia, ciężko będzie.
0: Tak,
1: przekroczyć.
0: Tak, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że do wskaźnika jest liczona średnia powierzchnia metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa mieszkalna na rodzinę i tu jeszcze nam dużo brakuje do średniej europejskiej jako krajowi. Średnia europejska to jest około 70-80 metrów, natomiast no, Polska ma dalej lekko powyżej 50 metrów na rodzinę.
1: Kończąc ten temat, co z mieszkańcami? Mówił pan, że było to konsultacje, cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale przypuszczam, że nie każdy w nich uczestniczył, może nawet nie każdy o nich wiedział. I próbując, nie wiem, zbudować, sprzedać teraz swoją nieruchomość, może się trochę zdziwić. I co w takim przypadku, gdy ktoś się obudzi, nie wiem, na przykład za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok?
0: No, przede wszystkim to ryzyko jest minimalne, dlatego że pomimo uchwalenia planu ogólnego, to podstawowy sposób zagospodarowania nieruchomości jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I tu się nic nie zmieniło. Plany miejscowe dalej obowiązują i nieruchomości, które były przeznaczone w planie miejscowym na jakiś cel, dalej są przeznaczone na ten sam cel. W sytuacji, kiedy, bo będą to na pewno takie przypadki, w sytuacji, kiedy w planie ogólnym jest inne przeznaczenie nieruchomości niż w planie miejscowym, wówczas jest to podstawa do zmiany planu miejscowego. Oczywiście będą też takie sytuacje, uznajemy, że raczej rzadkie, ale na pewno się zdarzą, gdzie w wyniku zmian gospodarczych, zmian społecznych nastąpi w jakimś okresie potrzeba zmiany planu ogólnego. Tak mieliśmy chociażby ze studium, tak mieliśmy z innymi dokumentami planistycznymi. Wówczas oczywiście to nie jest nienaruszalny dokument. Jest możliwość zmiany planu ogólnego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona. To uzasadnienie może wynikać z różnych potrzeb. No, na przykład widzimy, że demografia faktycznie się kurczy, ale rosną potrzeby w zakresie przestrzeni mieszkaniowej. Jeżeli zabudują się tereny, które do tej pory przeznaczaliśmy pod zabudowę mieszkaniową w jakimś rejonie i będzie potrzeba nowych terenów, to będzie trzeba przemyśleć, gdzie uwarunkować, gdzie stworzyć nowe warunki do zabudowy, tak żeby to zainteresowanie pobudzić.
1: Dobrze, to tyle o planie ogólnym. Przejdźmy do śmieci. Zmiana, która weszła 1 stycznia, dalej budzi kontrowersje. Na ostatniej sesji był mieszkaniec, który apelował o to, żeby się wycofać, bo jak nie, to referendum. Tak z grubsza. Jak wygląda, też pamiętam, że zbliża się czerwiec. Wstępnie były właśnie takie zapowiedzi, między innymi z pana strony, że tak mniej więcej po pół roku będą jakieś pierwsze oceny. Chociażby radni także o to pytają cały czas.
0: Zgadza się, ja tę deklarację podtrzymuję. Potrzebujemy pół roku działania systemu, żeby zobaczyć, jak on się ukształtował, co działa dobrze, co wymaga jakiejś korekty, gdzie przekierować zmiany, gdzie, jeżeli będą potrzebne. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, że system musi się spinać w ciągu roku, więc po półrocznym okresie, po zamknięciu czerwca tak naprawdę, będą dopiero pierwsze przybliżone wnioski o działaniu systemu. To było olbrzymie zadanie do przejęcia i organizacyjnie, i finansowo, ale też prawnie. I wiem, że jak każde nowe rozwiązanie, także i to budzi jakieś tam zainteresowanie, wątpliwości mieszkańców. I wiem też, że mieszkańcy są podzieleni odczuciami co do nowego systemu.
1: No tak, bo niektórzy płacą mniej, a niektórzy więcej.
0: Tak,
1: i ci, myślę, co płacą więcej, no nie są zadowoleni.
0: To tak zawsze będzie. Tak zawsze będzie, natomiast my musimy popatrzeć na co innego. My musimy popatrzeć, czy system sprawiedliwie rozdziela obowiązki w zakresie utrzymania, wywozu, zagospodarowania i transportu odpadów na mieszkańców, bo przypomnę, że sama metoda jest oczywiście w 100% legalna, bo ona jest wprost wymieniona przez ustawodawcę w ustawie. Natomiast tak jak nierówno produkujemy odpady, tak nikt nie mówił, że mogą być równo określone obowiązki. Tak, obowiązki w zakresie odbioru odpadów dotyczą nas wszystkich i nie uda nam się załatwić w sposób uchwałą śmieciową indywidualnych spraw. My możemy zadbać o system. Każda indywidualna sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, natomiast prawo nie może być różne dla wszystkich po prostu. Po pół roku będziemy mieli na pewno doświadczenia w zakresie tego, w jaki sposób system się finansuje. Czy trzeba dokładać do systemu, czy pozwoli nam to na przykład zwiększenie dużo atrakcyjniejsze formy w zakresie odbioru odpadów, dołożenie jakiejś frakcji. Przypomnę też jeszcze, że dzięki temu, że transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmują się miejskie spółki, my mamy zupełnie inne ceny niż rynkowe, więc marża w takich sytuacjach, kiedy odbiór i transport odpadów jest w trybie in-house'u przez miejską spółkę, ona jest na poziomie minimalnego zysku. W związku z tym od początku chodziło o to, żeby nie zarabiać na tym systemie, tylko żeby on wyłącznie się spinał finansowo, nic więcej.
1: Wspomniał pan o tym, że to było duże przedsięwzięcie także organizacyjne, no i tutaj pod tym względem organizacyjnym było sporo kontrowersji. Część mieszkańców nie wiedziała, gdzie ma płacić, rachunki te indywidualne. No, niektórzy otrzymywali w styczniu, niektórzy w lutym, niektórzy chyba w marcu nawet. Kiedy zrobiło się trochę zamieszania wokół tego, no to powstał taki rachunek ogólny. No, o tym, że przechodzimy na nowy system, czy też właściwie, że miasto przyjmuje to od Związku Celowego Gmin MG6, to już było wiadomo, no, dobry rok chyba, tak? Nie można było się trochę lepiej przygotować?
0: Zawsze można się lepiej przygotować, natomiast...
1: To dlaczego się lepiej nie przygotowano?
0: Patrzyliśmy na doświadczenia różnych miast, które funkcjonują w tym systemie. Przypomnę, że do przebudowy to nie było proste przejęcie zadania z MG6, tylko to była przebudowa całego systemu. To tak jakby budowanie systemu od zera, od nowa. MG6, które do tej pory zarządzało tym systemem, opierało się na stawkach od osoby. System był niewydolny. Widzieliśmy, że jest nieszczelny. Brakowało kilkunastu tysięcy mieszkańców w tym systemie. W związku z tym wyjścia były dwa. Albo tkwić w tym, albo i dokładać coraz większe opłaty podnoszone dla mieszkańców, co paradoksalnie wydarzyło się na gminach sąsiednich, jak popatrzymy na jakość świadczonych tam usług, albo przejąć to zadanie i w trybie pilnym zorganizować ten system tak, żeby w miarę sprawiedliwie rozłożyć te obowiązki na mieszkańcach. Poszliśmy tą drugą drogą, dzięki temu udało nam się przynajmniej na takim poziomie koncepcyjnym zahamować wzrost tych podstawowych opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. I to jest wypadkowa tak naprawdę tego, jak potem te obowiązki finansowo zostały podzielone na mieszkańców. Pewno, że można było zrobić coś lepiej, ale my te doświadczenia też mamy po czasie. Cały pierwszy okres, czyli tak naprawdę jeszcze grudzień, styczeń i połowa lutego, było bardzo dużo składanych deklaracji, było bardzo dużo wyjaśnień czy spotkań z mieszkańcami, ze spółdzielniami, z zarządcami nieruchomości, żeby wprowadzić ich w nowy system odbioru odpadów. To oczywiście wymagało też czasu, wymagało zaangażowania i pewno, że można było od razu wskazać rachunek ogólny, natomiast przypisanie rachunków indywidualnych pozwalało mieszkańcom już od początku na to, żeby docelowo wpłacali na rachunek, który jest im przypisany. Niestety zawiodły też troszkę kwestie techniczne, kwestie informatyczne. System, który MOG zakupił, nie poradził sobie ze sprawną generacją indywidualnych numerów z uwagi na ilość danych, którą trzeba było wprowadzić. Natomiast faktycznie mamy już zakończony ten proces. Wszystkie indywidualne zawiadomienia w sprawie indywidualnych rachunków zostały doręczone najpóźniej w marcu. Także uwzględniliśmy to, że to zamieszanie jest wyłącznie po stronie organizacyjnej MOG-u i MOG zdecydował o umorzeniu odsetek, które powstały z mocy prawa, na które nie mieliśmy wpływu w związku z opóźnieniami, które jeszcze raz podkreślą, nie są w ogóle winą mieszkańców. Dlatego taki krok nie jest dużo tego, to też muszę powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt przypadków, ale oczywiście są, się zdarzyły. Skala finansowa tego to jest około niecałe 8 tysięcy złotych. Tyle odsetek będziemy musieli umorzyć. Natomiast oczywiście dla każdego mieszkańca, którego to dotyczy, trzeba będzie wysłać indywidualne zawiadomienie, indywidualną decyzję. Nie wymaga to żadnej aktywności mieszkańców. Jeżeli w tym trybie, czyli do czasu, kiedy podaliśmy rachunek ogólny, który można było wpłacać, mieszkańcy nie wpłacali z uwagi na brak indywidualnego rachunku, te wszystkie sprawy będą umarzane z urzędu.
1: A ile mieszkańców udało się odzyskać dla miasta? To znaczy, o ile się uszczelnił system?
0: My szacowaliśmy na podstawie danych GUS-owskich i na podstawie złożonej deklaracji, że ta luka w liczbie mieszkańców to jest około kilkanaście tysięcy. To, co obserwujemy, i to jest przede wszystkim, to w 95% to jest zabudowa wielorodzinna. Po uszczelnieniu systemu widzimy, że tak jak szacowaliśmy na liczbę mieszkańców, czyli około 109 tysięcy mieszkańców, która powinna być objęta systemem, to działa. System się zdecydowanie uszczelnił. Wpłaty, które są od wspólnot mieszkaniowych, czyli w zabudowie wielorodzinnej, są wyższe niż te, które były dokonywane w oparciu o złożone deklaracje o liczbie mieszkańców. Co jest ciekawe, to tak podejrzewaliśmy, ale najciekawsze jest to, że większe wpłaty są z osiedli, które diagnozowaliśmy jako miejsca, które służą głównie pod wynajem, a nie pod zaspokajanie własnych potrzeb. Dlatego tańsze, niższe opłaty są w Śródmieściu, na Zamościu, w starych osiedlach typu Dolinki, Staszica, tam są wszędzie niższe opłaty.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem pana Jacka Szymankiewicza, zastępcy prezydenta Gorzowa.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Karolina Mroczkowska, czyli Stowarzyszenie Azel, nasze gorzowskie Azorki, wolontariuszka. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Karolina, spotykamy się, bo się sporo dzieje. No wiadomo, wiosna, lato, po zimie ciągle coś jest na rzeczy. I może zacznijmy od tego, co w najbliższym czasie się wydarzy, bo szykujecie się do kolejnych urodzin. Szóstych?
4: Siódmych.
3: Siódmych. Czas leci.
4: Tak, łatwo zapamiętać, bo 7 czerwca, 7 urodziny, także taka data łatwa do zapamiętania. Kolejny raz świętujemy nasze urodziny i robimy to naprawdę z pompą. Będzie wiele atrakcji i to są jak zwykle urodziny połączone z Dniem Dziecka. Będzie masa atrakcji. Nawet przygotowałam sobie ściągawkę, żeby niczego nie pominąć. Będzie tak, muzyka na żywo, słodki stół, grill, stanowiska gastronomiczne, dmuchańce dla dzieci, koło fortuny, strzelnica, wiele animatorek dla dzieci, warkoczyki, malowanie buzi, wata cukrowa, studio tatuażu, nasze oczywiście stoisko z gadżetami, wielka loteria z voucherami i fotobudka. I to jest tak naprawdę tylko część naszych atrakcji, bo cały czas zgłaszają się do nas firmy, zgłaszają się przedsiębiorcy i tych atrakcji cały czas przybywa, już nam powoli brakuje miejsca. No i najważniejsza atrakcja, czyli spacery z psa, bo liczymy, że im więcej osób przyjdzie, tym większa jest szansa, że ktoś wypatrzy jednego z naszych psiaków, być może się zakocha i skończy się to szczęśliwą adopcją.
3: No właśnie, miałam zapytać, bo zawsze jest ten spacer z czworonogiem. Czy tu właśnie zbiegła ktoś przyjdzie, czy trzeba gdzieś tam się zgłosić, że na przykład chcemy właśnie wyjść, pospacerować?
4: Nie, tutaj nie trzeba się zgłaszać wcześniej. Można po prostu przyjść, tylko już z doświadczenia wiemy, że jest tak dużo chętnych, że no wszystkie psy wychodzą na spacery, czasami po dwa, po trzy, więc jeśli ktoś jest bardzo chętny na spacer, to lepiej przyjść w tych godzinach wcześniejszych. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 13 i będzie trwała do 17. Także jeśli ktoś planuje spacer z psem, proponujemy przyjść na tą 13 faktycznie, bo podejrzewam, że koło godziny 16 psy już będą po kilku spacerach i nie będą chciały wyjść na kolejne. No tutaj dobro psów jest dla nas najważniejsze i jeśli widzimy, że one są zmęczone, że już nie chcą gdzieś tam na te spacery chodzić, czy będzie bardzo gorąco, tak jak dzisiaj, to no, dobro psów na pierwszym miejscu i nie dajemy je na kolejne spacery, jeśli one nie chcą. I tutaj no, zdarzały się sytuacje, że komuś było przykro, więc jeśli komuś bardzo zależy, no to najlepiej wcześniej lub też w inny dzień, bo my jesteśmy otwarci także w tygodniu, w weekendy, więc nie tylko na takiej imprezie można z pieskiem pospacerować.
3: No właśnie i myślę, że to powinniśmy podkreślić jak najbardziej, bo wiadomo, ten jeden dzień jest bardzo obłożony, a właśnie w pozostałe dni, czy w inne weekendy, no wiadomo, osób i rąk jest mniej do wyprowadzania i wtedy właśnie mieszkańcy by się przydali, żeby właśnie wyprowadzić i trochę wesprzeć.
4: Dokładnie tak. Od wielu lat mamy taką ideę tych wirtualnych opiekunów i spacerów w schronisku, także to naprawdę minimalna ilość formalności. Wystarczy przyjść, zapoznać się z regulaminem, jeśli się zgadzamy, podpisać i tak naprawdę dostajemy taką wizytówkę. Możemy w godzinach otwarcia przychodzić i z pieskiem spacerować. Warunek jest taki, że trzeba mieć skończone 18 lat albo przyjść z osobą dorosłą.
3: Wydarzenie z pompą, 7 urodziny, czy też będą, bo pamiętam jak w poprzednich, że na przykład jakieś porady właśnie dla właścicieli psów, jakiś behawiorysta, czy tutaj też coś takiego będzie?
4: Na tej edycji prawdopodobnie czegoś takiego nie będzie, chociaż jeszcze jest szansa, jeśli ktoś by chciał się zgłosić. Tym razem mamy tyle atrakcji dla dzieci, że już tutaj szczerze mówiąc myślę, że tego miejsca może zabraknąć i to już tak wszystko mamy wyliczone, co chwilę zgłaszają się nowe osoby, więc stricte tych porad dla właścicieli psów tutaj raczej nie będzie.
3: Rozumiem, czyli jak coś to trzeba kiedy indziej albo właśnie gdzieś już samemu podpytać. Tak chciałabym właśnie zapytać, bo wiadomo, miejsca może zabraknąć, bo dużo wystawców, ale też macie remont, budowę. To chyba też z tym się wiąże, że gdzieś tam są ograniczone te możliwości terytorialne, że tak powiem.
4: Tak, chociaż nasza impreza odbywa się jakby nie w samym schronisku, nie pomiędzy boksami psów, tylko obok schroniska na wybiegu. Tam mamy dwa duże wybiegi połączone ze sobą. To na czas imprezy jest otworzone i wszystkie stanowiska będą się mieściły właśnie na tym wybiegu, poza strzelnicą, która będzie po drugiej stronie, a tak naprawdę to wszystko będzie się odbywało tam. No i wiadomo, na teren schroniska również można wchodzić, żeby pooglądać pieski, czy żeby zabrać się na spacer, ale tak to jakby będzie to obok schroniska.
3: Jasne. Czy a propos właśnie parkowania, tam miejsc wystarczy? Bo wiem, że zawsze to też jest oblegane.
4: Tak, zawsze z parkingiem jest problem, bo tutaj ten przyschroniskowy parking nie jest za duży. Jeśli ktoś ma możliwość przejść się spacerem, to zachęcamy. No, trasa do naszego schroniska jest bardzo fajna, bo to jest przy wale, przy warcie, także bardzo miłe tereny spacerowe. Jeśli ktoś ma możliwość i chęć, można się przespacerować, można próbować też znaleźć miejsce autem, ale nie gwarantujemy, bo często ludzie stają już tam na wysokości garaży, na Fabrycznej, także na początku Fabrycznej, więc warto. Albo można sobie komunikacją miejską podjechać gdzieś tam na pętlę i dojść, to też nie jest daleko, to jest tak około 10 minut pieszo.
3: Można też wykorzystać rower na przykład.
4: Tak, jak najbardziej.
3: I też jest mniejszy, żeby go zaparkować gdzieś.
4: Dokładnie.
3: Dobrze, to teraz jeszcze bym chciała zapytać, jak już trochę nadmieniłam a propos remontu i budowy, to jak wy sobie tam radzicie? Jak to teraz to wszystko wygląda? Jak działacie w ogóle?
4: Działamy bez zmian tak naprawdę. Aktualnie trwa budowa tych pomieszczeń socjalno-biurowych, także mamy wszystko przeniesione do takich kontenerów budowlanych. No i tam bez zmian wszystko się dzieje. Adopcje, wszystko tak, jak tak naprawdę było, jakoś sobie radzimy. Wiemy, że żeby mieć te lepsze warunki, to musimy troszkę, że tak powiem, przecierpieć i czekamy na to, żeby przede wszystkim dla psów coś też się zmieniło. My jako stowarzyszenie też tutaj taki drobny remoncik robimy boksów i mamy nadzieję, że zaraz ruszy to dalej i będziemy mogli jak najwięcej boksów zrobić takich ocieplanych dla psów. No bo jednak te warunki, jakie są obecnie, no to są dość ciężkie i chcielibyśmy, żeby pieski przebywały szczególnie zimą, latem w boksach zamykanych, gdzie nie będą narażone na warunki atmosferyczne.
3: No tak, bo to jest najważniejsze w tych porach roku. A jeśli chodzi o właśnie budynek, to już mamy co? Już mamy mury? Czy fundamenty? Jak to wygląda?
4: Tak, już są mury, już widać zarys, tak, już widać zarys budynku, także no pnie się do góry. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się tam przenieść. Będzie też, co jest bardzo fajne, czego nie było wcześniej, taka salka edukacyjna dla dzieci, więc będziemy mogli zapraszać szkoły, przedszkola na różnego rodzaju prelekcje. Edukacja tutaj dzieci, młodzieży jest bardzo ważna, ponieważ zwiększanie tej świadomości może wpłynąć na to, że ta bezdomność zwierząt będzie mniejsza.
3: Dokładnie. Tak jeszcze do tej budowy chciałam wrócić, bo no wiadomo, tam też pojawiają się, wiadomo, pracownicy, budowlańcy, ale też właśnie jakiś pewnie sprzęt przyjeżdża i to wszystko jakoś sobie tam funkcjonujecie, radzicie, a jak psy jakby na to reagują, bo to też chyba dla nich dosyć nowa sytuacja.
4: Psy radzą sobie całkiem dobrze, no staramy się, żeby gdzieś nie były za mocno zestresowane, jeśli coś jest głośniejszego i trzeba na przykład pieski przenieść na dalszą część schroniska, to też staramy się to robić, ale raczej jest to na ten moment cicho, panowie murują, także tam takiego hałasu nie ma. Czasami jak jakiś cięższy sprzęt przyjechał, na przykład jakiś beton, coś, to do chwili było hałasu, ale tak naprawdę nie ma tutaj tragedii.
3: Rozumiem. Pełną parą działacie, bez ograniczeń. Wspomniałyśmy już właśnie o warunkach pogodowych. Ja bym chciała zapytać, no bo już mamy namiastkę lata i ciepła i te temperatury już są wysokie. Czy tutaj właśnie też jakoś, no w takich warunkach, jakich możecie właśnie, żeby te psy nie nagrzewały się, co jakieś są opcje, możliwości?
4: Robimy co możemy, na ile tutaj nam to wszystko, co zastaliśmy, że tak powiem, pozwala. Przede wszystkim psiaki mają ocieplane budy, izolowane, które też one chronią przed zimnem, ale też chronią przed ciepłem, tak jak nasze mury w domach, więc tutaj te budy Druga sprawa, staramy się zakładać siatki zacieniające, żeby tego cienia jednak pieski miały jak najwięcej. Wychodzić na spacery, mamy blisko wartę, więc też psy mają możliwości wykąpania się. Takie największe upały zakładamy też kurtyny wodne, no i jak już wiemy, że będą takie temperatury bardziej upalne, to rozstawiamy też psom baseniki z wodą. Wodę na bieżąco tam wymieniamy, więc mają możliwość schłodzenia się w takich basenikach. Oczywiście nie wszystkie lubią, ale niektóre uwielbiają i przysiadują w tych basenikach.
3: Jasne. No właśnie, no bo tak te temperatury nam rosną. Jest bardzo ciepło, no lato jeszcze w sumie za pasem, ale wiadomo, już trzeba być przygotowanym. Karolina, to powiedz mi jeszcze teraz tak, czy urodziny, 7 czerwca przypominamy, czy coś właśnie jeszcze będzie się działo? Jakieś akcje, jakieś działania, jakieś zbiórki? Jak to w ogóle właśnie wygląda na ten moment?
4: A na ten moment zbieramy jeszcze vouchery na tą loterię fantową, która będzie na naszych urodzinach. Oczywiście wszystko to jest charytatywne, tak jak wszystko, co dzieje się na naszej imprezie. Wszystkie pieniążki, które gdzieś tam zbierzemy do puszek, wszystko będzie przekazane tutaj dla schroniska, na poprawę jakości życia naszych psiaków. I zbieramy te vouchery, jeśli będzie ich bardzo dużo, a wszystko na to wskazuje, to być może zrobimy też, tak jak w ubiegłym roku, taki urodzinowy, specjalną edycję urodzinowego bazarku. No i na ten moment skupiamy się na imprezie, chociaż mamy już tam takie małe plany, bo po imprezie będziemy gdzieś tam w szkole, akcja edukacyjna, prawdopodobnie pojawimy się też na urodzinach miasta, także ale to na razie takie plany. Na razie się skupiamy na tej jednej imprezie, bo to jest dość duża impreza, wymaga dużego nakładu jakby pracy, no i tutaj jak się zakończy ta impreza, będziemy myśleć dalej. Super. Zarysy są, ale wszystko na spokojnie.
3: Super, plany są jak najbardziej. A z tych voucherów możemy coś powiedzieć, coś jest takiego nietypowego albo takiego fajnego, coś, żebyśmy tak zachęcili, żeby ludzie przyszli.
4: Mamy same wspaniałe vouchery, mamy na różne zabiegi beauty, na masaże, kosmetyczki, na paznokcie, rzęsy, mamy do naszych wspaniałych tutaj gorzowskich restauracji, mamy na weekend, na wynajęcie auta na weekend, także naprawdę są to fajne, wartościowe vouchery, czy na siłownię, takie o wartości kilkudziesięciu na pewno, albo kilkuset złotych, więc warto, a będzie to naprawdę niewielka jakaś cegiełka i będzie można takie fajne rzeczy wygrać.
3: No super, bo właśnie o to chodzi, żeby jakby datki były jak największe, właśnie żeby móc zasilić większą kwotą nasze schronisko. No myślę, że gorzowianie zawsze mają te otwarte serca właśnie i portfele też, bo jak wiemy, poprzednie działania, akcje, zbiórki to zawsze się włączają i tutaj nie możemy narzekać, prawda?
4: Tak, jeśli chodzi tutaj o Gorzowian i oczywiście okolice, bo nie tylko gorzowianie nas odwiedzają, to mają bardzo otwarte serca, chętnie pomagają, nigdy nie możemy narzekać. Jeśli cokolwiek potrzebujemy i wrzucamy na naszą stronę, że jest potrzeba, nie wiem, czy specjalistycznej karmy, czy mamy jakieś fajne gadżety zrobione, to zawsze jest masa chętnych. Tak naprawdę nigdy się nie zawiedliśmy i zawsze mamy masę pomocy. Czasami nawet się boimy prosić, bo jak to jest jakaś tam, że tak powiem, taka pierdółka, bo boimy się, że zaraz za dużo osób się zgłosi i będzie musieli komuś odmawiać, więc no to jest naprawdę coś wspaniałego i myślę, że to jest taka rzecz no niezwykła, tak, jak jeśli chodzi tutaj o Gorzów, że potrafimy się tak zmobilizować i mimo, że wszyscy mówią, że jesteśmy takim miastem mocno narzekającym, że zawsze coś jest nie tak, to tutaj same plusy, naprawdę.
3: Tak, trzeba, że tak powiem, odpukać właśnie, że gorzowianie jak najbardziej tutaj się włączają w różne takie przedsięwzięcia i bardzo dobrze, bo lepiej mieć więcej niż mniej.
4: Dokładnie.
3: Karolina, powiedz mi teraz tak, przechodząc już do czworonogów i do psiaków, ile teraz tam na stanie jest tych zwierzątek?
4: Około 80 teraz mamy.
3: Bo widzę też, że te adopcje ciągle trwają, to wiadomo, też jest cel schroniska, żeby zachęcać ludzi. Są kolejne wpisy na Facebooku, opisujecie tak jak zawsze danego psiaka. Jak to jest? Jest więcej, jest mniej, stabilnie? Jak to wygląda?
4: Na chwilę obecną psiaków jest mniej w schronisku. Adopcji jest, tak jak zawsze myślę, ale psiaków jest zdecydowanie mniej. co nas bardzo cieszy. Jest mniej takich piesków, które są gdzieś tam oddawane, ale zdarza się często, że są znalezione na ulicy po prostu i nikt ich nie szuka, co nas bardzo dziwi, bo często trafiają do nas psy, które są zadbane, wyglądają jakby po prostu komuś uciekły, a nikt ich nie szuka i my je wystawiamy gdzieś na naszej stronie, robimy im posty, opisujemy i po prostu nie ma odzewu, a przecież nawet jeśli właściciel nie szuka, no to jacyś sąsiedzi, ktoś, no przecież wiemy jakby, jakie pieski mieszkają dookoła nas.
3: No tak, zgadza się.
4: Więc widząc takiego psa, od razu bym powiadomiła sąsiada, że twój pies jest na przykład w schronisku, albo zadzwoniła do schroniska. A tutaj no, było ostatnio sporo takich sytuacji, że fajne, naprawdę przyjazne, zadbane pieski i nikt ich nie szuka.
3: No nie wydaje mi się też z drugiej strony, żeby mogły na przykład gdzieś być z jakiegoś dalszego zakątka, no bo też by inaczej wyglądały, tak? W sensie po jakichś leśnych, że tak powiem, podróżach i tak dalej. No faktycznie to trochę dziwi. Czyli adopcje. Ludzie mogą się zgłaszać, opisujecie. Ten proces jakby bez zmian jest. Czy coś doszło nowego?
4: Nie, proces jest bez zmian. Tutaj no, są procedury, bo muszą być. Czasami tutaj jest nam zarzucane, że po co w ogóle procedury, że ja chcę dać dom, to powinniście dać psa. Właśnie...
3: Nie, też się nie zgadzam z tym, że to tak powinno wyglądać, nie.
4: Tak, pies to nie jest zabawka, to jest żywe stworzenie, często po jakichś przejściach, dlatego my musimy dobrze poznać dom, do którego idzie pies, żeby dobrać do tego domu odpowiedniego pieska. To, że ktoś sobie wybierze pieska, bo jest na przykład malutki, to wcale nie znaczy, że on się nadaje na przykład do dzieci czy do mieszkania w mieszkaniu. Są pieski, które na przykład są bardziej zalecane do życia w mieszkaniu, a są takie, które bardziej na przykład odnajdą się w domu, bo całe życie na przykład mieszkały gdzieś tam na podwórku i boją się bardzo schodów, klatki schodowej, boją się zgiełku miasta. To nie jest też tak, że my dajemy pieski tylko do domów albo tylko do mieszkań, bo też takie rzeczy słyszeliśmy. My po prostu dobieramy indywidualnie pieska do danej rodziny i staramy się, żeby to nie było tylko kierowane wyglądem, no bo wygląd tak naprawdę nie ma nic wspólnego z charakterem, bo
3: no,
4: tak się przyjmuje,
3: to samo powiedzieć.
4: Tak się przyjmuje, że mały biały piesek będzie spokojny, a duży czarny będzie na przykład agresywny albo energiczny. Nic bardziej mylnego.
3: Dokładnie, zgadzam się, bo no, nie powiem, że agresywny, ale mam małego, który jest aktywny, zresztą no, Jack Russell Terriery są takie, które są bardzo aktywne i nie dadzą, że tak powiem, usiąść. No wiadomo, z biegiem lat troszkę się to zmienia, ale mimo wszystko i tak myślę, że jest największym psem ze wszystkich, które widzi, więc to też jest zabawne, jak spotyka właśnie wilczura albo jakiegoś innego większego kolegę, no to jest takie no śmieszne, ale no tak jest właśnie, charakter to podstawa, dokładnie. Więc nie macie co się, że tak powiem, obrażać mieszkańcy, jak właśnie tutaj wolontariusze próbują nakierować na odpowiednią rasę, czy po prostu pieska, który będzie do was pasował. Czy właśnie interwencje? Wiem, że ostatnio, jak jeszcze sobie patrzyłam na Facebooka, były też kotki, ale były też jakieś maluszki. Tu jak sytuacja wygląda? Bo one są gdzieś pod opieką, prawda? Opowiedzmy trochę.
4: Tak, trafiły pod naszą opiekę szczeniaki, które zostały porzucone w lesie, właściwie na skraju lasu i pola i one gdzieś tam przez wiele miesięcy mieszkały, bo teraz mają około 6 miesięcy. Zaczęły się pokazywać, bo przestały już być karmione przez matkę, zaczęły szukać pokarmu, więc gdzieś tam wychodziły, szukały po śmietnikach. No trafiły pod naszą opiekę razem z matką i okazało się po paru dniach, że szczeniaki niestety są chore na parwowirozę. To jest taka bardzo śmiertelna choroba wśród szczeniąt i niezwłocznie musieliśmy je zawieźć, to było właściwie w nocy. Jechaliśmy do kliniki w Szczecinie całodobowej, żeby udzielić im jak najlepszej pomocy. No tutaj koszty leczenia są bardzo duże, bo tam doba w klinice to już jest kilkaset złotych, a jeszcze do tego badania krwi, jakieś tam wiadomo żywienie, leki, sama koszt surowicy dla takich zwierząt to jest ponad 2000.
3: No kwoty wiem, że są zabójcze. Właśnie też wiem, że jest zbiórka.
4: Tak, jest zbiórka. Ona na początku tak nam trochę przystopowała, ale teraz ruszyła z kopyta i już tam niedużo zostało, ale najważniejsza informacja, tak naprawdę w tym całym ratowaniu zwierząt pieniądze są drugorzędne. Najważniejsze, my najpierw ratujemy, a później myślimy, co to będzie i jak to uzbieramy. Więc najważniejsza informacja jest taka, że psiaki już są w schronisku, już są stabilne. Oczywiście jeszcze muszą
3: wróciły
4: być...
3: już.
4: Tak, już już wróciły, muszą być pod obserwacją, ale no już wskazuje na to, że wszystko będzie dobrze, już rozrabiają, także myślę, że niebawem będą do adopcji, a ich mama już przeszła też sterylizację, już jest zaszczepiona, co się okazało, to była też szczenna, tego nie wiedzieliśmy i okazało się, że już kilkutygodniowa ciąża, także gdyby nie to, że została odłowiona, urodziłyby się kolejne szczeniaki i kolejne, być może gdyby, bo w tym samym miejscu był znaleziony też miot martwych szczeniąt, później te też były chore, więc też prawdopodobnie by nie przeżyły i urodziłby się kolejny miot i tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak te sterylizacje są ważne. Bo tak naprawdę ile zwierząt cierpi później? Ktoś myśli, a no ja nie dopuszczam suczki, no to jaki to problem? No ale wystarczy, że suczka ucieknie albo ktoś ją wywiezie. No różne są, naprawdę różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spotykamy i później ile zwierząt cierpi za taką decyzję, tak?
3: No właśnie, bo tu no, możemy tak domniemywać, jak było w tym przypadku, że ten pies był gdzieś to pod Gorzowem, gdzieś w jakimś lesie?
4: Tak, tak, w Gorze, na granicy Gorzowa.
3: Aha, na granicy. Właśnie, że gdzieś ten właśnie piesek sobie biegał, że tak powiem, samopas, czy był czyjś? No właśnie, gdzieś no pewnie
4: suczka,
3: komuś...
4: Tak, ta suczka jest przekochana, więc na pewno miała kontakt z człowiekiem, uwielbia się przytulać, najchętniej nie schodziłaby z kolan, ma takie odruchy, jak na przykład gdzieś się uderzy, to strasznie piszczy, więc nie wiem, czy nie była gdzieś tam bita, natomiast człowieka kocha, jest w niej, nie ma ani grama agresji i nie ma takiego smaczka, które by ją przekupiło, najważniejsze to jest przytulenie człowieka, wystarczy, że ktoś na nią spojrzy, a jej ogonek już po prostu macha.
3: Niesamowite to jest. Karolina, a powiedzmy o szczeniaczkach. Ile ich jest? Jakiej, że tak powiem, płci?
4: Mamy piątkę szczeniąt i to są wszystko suczki. I mają około 5-6 miesięcy i tak naprawdę, jeśli ktoś by był zainteresowany adopcją, to już można składać takie ankiety i będziemy, jeśli już będziemy mieli potwierdzone przez weterynarza, że na pewno już mogą iść do domu, to będziemy rozpatrywać ankiety i będzie można pieski adoptować.
3: Jasne, super sprawa. Najważniejsze właśnie, że wyleczone zostały, są zdrowe i mogą no, rosnąć i rozwijać się.
4: To się tak naprawdę nieczęsto zdarza, że z całego miotu, jeśli cały miot jest chory na parwę, wirozę, to przeżywają wszystkie, bo to jest naprawdę choroba, która ma ogromną śmiertelność.
3: No to wiemy, że są poważne choroby. Tak jak już jesteśmy, może przy tym też właśnie widziałam, że to też nie całkiem dawno się zadziało, a propos kleszcza i też właśnie takiego weterana ze schroniska naszych tutaj Azorków, że już też niestety z nami go nie ma. I też o tym mówiłyśmy, poprzednio była też wolontariuszka właśnie, że na te kleszcze potrzebne są te właśnie leki i że to naprawdę jest bardzo ważne, żeby szczepić i ta systematyczność i ciągłość.
4: Tak, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. U nas pomimo tego, że nasze pieski są zabezpieczane cały czas i my tego bardzo pilnujemy, bo chodzą na spacery tutaj przy warcie, tam jest masa kleszczy, to jednak jakoś ten jeden kleszcz, no wiadomo, żaden preparat nie daje 100% pewności i jakoś ten kleszcz jeden musiał przeważyć o tym, że steward został zarażony i niestety, no to był piesek już wieloletni, on miał około 12 lat. Był leczony, ale i wszystko było bardzo szybko wykryte, bo my tutaj jesteśmy uczuleni na te pierwsze objawy tych chorób odkleszczowych, gdzie często zwykła osoba, która nie ma z tym do czynienia, gdzieś to bagatelizuje, to niestety no, nie udało się go uratować. To była taka odmiana tej choroby odkleszczowej, która praktycznie w ogóle nie reagowała też na żadne leki, na antybiotyki i po kolei najpierw i wątroba, no i wszystko po prostu. Piesek miał anemię, wątroba, siadła trzustka, wszystko, wszystkie organy po prostu po kolei. Ale jedyna tego taka jakby dobra strona. Jedyne, co jest w tym wszystkim pocieszające, że chociaż na ostatnie tygodnie swojego życia Stuart został adoptowany i spędził te ostatnie dni z rodziną, która go kochała.
3: No i to jest właśnie pozytywne i pocieszające właśnie, żeby no dawać właśnie, nawet jak są te seniorki psy, o których też mówiliśmy kiedyś wcześniej, które też potrzebują tego ciepła i domu. I właśnie jeszcze podkreślmy, Karolina, właśnie, żeby właściciele patrzyli, obserwowali, sprawdzali psy po spacerach. Nawet nie chodzi o to, że jedziemy do lasu na spacer, bo nawet w miejskiej, że tak powiem w cudzysłowie dżungli, trawka, krzaczek, są te kleszcze, one gdzieś tam się czają i trzeba reagować.
4: Nawet w prywatnych ogrodach to już się zdarza. Tych kleszczy naprawdę jest mnóstwo. Czy na osiedlach, czy tutaj u nas nad Wartą, ale w prywatnych ogrodach też. I właśnie to sprawdzenie też jest bardzo ważne. Akurat Stuart był takim pieskiem, który nie lubił gdzieś tam dotyku i on miał swoje zasady. Przyszedł, dał się pogłaskać, ale tak nie lubił za dużo, więc nie było opcji, żeby go przełożyć na przykład na plecki i mu obejrzeć, czy gdzieś tam nie ma kleszcza. A kleszcze uwielbiają się wpijać w miejscach takich jak na przykład pachwiny, gdzieś pod pachami, gdzieś na karku, w takich miejscach, gdzie jest odsłonięta na przykład skóra i w takich miejscach, gdzie pies łatwo sobie tego sam nie zdrapie. Także warto pieska po spacerze obejrzeć. Są też naturalne preparaty, które można gdzieś tam przez internet kupić z jakimiś olejkami różnymi, które nie są szkodliwe dla zwierząt i też na przykład przed spacerem spsikać pieska, a tylko proszę nie używać ofa, mugi i takich rzeczy.
3: To muszą
4: rzeczy
3: być specjalne, tak? Przeznaczone dla zwierząt.
4: Tak, bo takie ludzkie, no to niestety, jeśli wiadomo, pies gdzieś tam się liże i to mogłoby mu bardzo zaszkodzić, także takich rzeczy nie robimy, ale specjalne preparaty dla zwierząt.
3: Dokładnie. A powiedz Karolina, czy to właśnie u was też potrzebujecie takich właśnie preparatów a propos kleszczy i tak dalej, czy jakby to macie zabezpieczone?
4: Zawsze potrzebujemy takich preparatów na kleszcze.
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.

0: teraz będziemy rozmawiały o fundacji Iwony, która jest bezpośrednio związana z historią, która jej się przydarzyła. No i też o zwrotach akcji ludzi, których poznajesz w fundacji, bo jestem bardzo ciekawa też ich historii. Iwona, czy chciałabyś nam powiedzieć parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, kim jesteś?
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. Ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Annie. Jestem psychologiem, jestem psychotraumatologiem, jestem biologiem. To są takie moje, jakby to jest moje wykształcenie, ale na co dzień pomagam i służę ludziom.
0: Jasne. Posłuchamy dzisiaj dużo o twojej działalności i na czym ta pomoc polega, ale czy to było tak, że ty zawsze wiedziałaś, że będziesz pomagać ludziom? To była taka twoja potrzeba od, wiesz, dzieciaka czy nastolatki? Czy nastąpił jakiś zwrot akcji, który cię przekonał do działania?
1: Wiesz, ja zawsze gdzieś tam miałam taką nutkę służenia, pomagania ludziom. Prowadziłam zuchy, byłam w harcerstwie, więc taka społecznikowska dusza gdzieś tam we mnie grała. Ale przez wiele lat szukałam swojej drogi. Trafiłam do korporacji, tam działałam, zbierałam doświadczenie. I to była jakaś, czy ja to czułam, że to jest moje? Chyba nie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy byłam na tej drodze korporacyjnego rozwoju, nagle jeden w zasadzie dzień, jedna chwila zmieniła dalsze moje życie. To był 28 grudzień 2004 rok, prosty odcinek drogi. I moment, w którym nagle zobaczyłam światła, które się pojawiły na pasie, którym podróżowałam. I to był ostatni moment, który ja pamiętam. Pamiętam go przez mgłę, więc nie byłam pewna, czy to w ogóle się wydarzyło, ale wszystko, co później się stało i informacje od innych osób potwierdziły, że tak, że to był moment zderzenia czołowego. Młody człowiek, 26-letni, popełnił błąd na drodze. Wyprzedzał na trzeciego, wjechał na pas, którym ja podróżowałam. I w tym momencie niestety zderzyliśmy się czołowo. To była bardzo duża siła, 140 km. Więc to, że tu siedzę, mogę traktować i traktuję to jako pewnego rodzaju cud. Pomogła mi żyć. Po wypadek ta chwila w zasadzie zmieniła absolutnie moje życie. Spędziłam tydzień na OIOM-ie. W ogóle nie wiadomo było, czy ja przeżyję to. Nie pamiętam tego czasu.
0: Jasne.
1: Natomiast kiedy wróciłam, jakaś świadomość, pamięć, okazało się, że jestem w szpitalu, że jestem przykuta do łóżka, że nie mogę się ruszyć, że jestem w zasadzie cała połamana. Miałam połamane nogi, miednicę, rękę, żebra. To uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
0: Jasne.
1: Ale to nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku. I niestety wypadku nie przeżyła moja córeczka Ania. I moje pierwsze pytanie po tym, jak wróciła mi świadomość, to było, czy lekarze wybierali pomiędzy moim życiem a mojego dziecka. Dostałam odpowiedź, że nie. Ania nie miała szansy na przeżycie ze względu na krwotok wewnętrzny. No i cóż, w zasadzie na początku był przede wszystkim ogromny szok, znieczulony lekami, tak. Silnymi lekami przeciwbólowymi, więc ta świadomość docierała do mnie powoli. I ten ból związany nie tyle fizyczny, który był ogromnym bólem, co psychiczny, towarzyszył mi bardzo wiele lat. Ta chwila

0: Ile ten moment spowodował, że w zasadzie w jednej sekundzie straciłam jedyne dziecko. Również straciłam swoją rodzinę, straciłam swoją pracę.
1: Rodzinę masz na myśli właśnie córeczkę?
0: Córeczkę i no niestety rozstaliśmy się również z mężem po wypadku. Jasne. W związku z tym to też była konsekwencja tego, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć, że musiałam zacząć swoje życie zupełnie od nowa, tkwiąc w roli ofiary, bo po takim zdarzeniu, kiedy z osoby pełnosprawnej, funkcjonującej, nagle stajesz się osobą w pełni uzależnioną od osób trzecich, jest to tak trudne doświadczenie, trwające tak wiele, długi czas tak długo, że no ciężko się z tym w ogóle jakoś sobie poradzić i wpada się w rolę ofiary. Ja czułam to znaczy taką niemoc totalną, taki brak siły do robienia czegokolwiek. To towarzyszyło mi przez wiele, wiele lat. Próbowałam się z tego wyrwać, ale nie wiedziałam jak. Szukałam sposobu i tych sposobów było wiele. Praca nad sobą, pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję, czy...?
0: Na pewno, jasne. Tak. To była depresja, ale też mówi się o tym, że często osoby z niepełnosprawnościami troszkę wchodzą w rolę ofiary.
1: Jasne.
0: I to rzeczywiście tak jest. I to trochę jest niezależne od samej depresji. To jest trochę coś innego mimo wszystko.
1: A masz, kiedy mówisz ofiara, masz na myśli ofiarę tego drugiego kierowcy, ofiarę losu, ofiarę takiej rzeczywistości? Wiesz, zastanawiam się, kogo wini się w takiej chwili.
0: To nie jest kwestia winy. To jest taka totalna niemoc, bezsilność człowieka wobec życia.
1: Jasne.
0: To nie jest kwestia winy i obwiniania, tylko takiego poczucia, że ja nic nie mogę, że jest przede mną ściana.
1: Jasne.
0: I to oczywiście jest jeden z objawów też depresji, tak? Ale można sobie, wydaje mi się, że to trzeba jakoś, że to jest jednak, nie jest do końca to samo, tak? I to wychodzenie z roli ofiary to był najtrudniejszy chyba proces. Najtrudniejszym była jednak mimo wszystko żałoba, chociaż... I tutaj chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, bo ja przez to, że jestem taką osobą zadaniową, tak. Kiedy usłyszałam od mojego ortopedy, lekarza prowadzącego, cudownego człowieka, który no, ratował moją miednicę, że nie mogę się załamać przez półtora roku po zdarzeniu, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości. To bardzo ciekawa rzecz. Ortopeda i świadomość wpływu jakby psychiki na ciało. Ale on to dokładnie powiedział, ujął w ten sposób. No i ja przyjęłam to, nie mogę. Spięłam się, robiłam wszystko, rehabilitowałam się i nagle obudziłam się w rzeczywistości, której wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam się jakby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A to była tak naprawdę odroczona żałoba, której ja nie przeżyłam. Bo sobie na nią nie
1: zmotywowana, zadaniowa.
0: Tak, spięta, zadaniowa i absolutnie tego nie polecam. Absolutnie tego nie polecam. Żałoba jest do przeżycia. W sensie to jest bardzo trudny proces. Każda osoba, która przeżyła żałobę, wie o tym, ale on jest nieuchronny, nieunikniony. Tego się nie powinno gdzieś zamykać w sobie, bo później dogrzebanie się do tych emocji, do tego, co się w nas dzieje, jest bardzo, bardzo trudne.
1: A żałoba ma okres ważności, datę ważności?
0: Nie. Jeżeli nie jest przeżyta, człowiek może w niej żyć po prostu przez cały czas. Tak, jeżeli jej nie przeżyje, jeżeli sobie na to nie pozwoli, jeżeli nie ma, jeżeli próbuje przed tym uciec, to niestety nie jest w stanie uciec i żyje w permanentnej żałobie. Szczególnie na pewno najtrudniejszą żałobą jest żałoba po stracie dziecka, bo, no bo to nie tak powinno być. To jest coś, czego żadna matka i nikomu nie życzę, bo gdyby ktoś mi powiedział, czy ja mam wybór, to nie ja tu bym była. To nie ja. Bo tak wybierają matki. I chcą chronić swoje dzieci, a ja nie mogłam. I ta bezsilność w tym momencie, bezradność jest takim czymś, czym myślę, że najtrudniej sobie też. Trudno sobie po prostu poradzić. Lata walki o życie, o dalsze życie, tak? I pozwolenie sobie na życie, bo właśnie strata dziecka też powoduje, że wydaje nam się, że my już nie zasługujemy na to, żeby żyć, na szczęście, na to, żeby móc się cieszyć tym, co jest. No nie, jak? Jak to zrobić? Trwało to długo i przyszedł taki moment, to nie wiem, trudno powiedzieć, ja tego nie potrafię połączyć z konkretnym jakimś wydarzeniem, ale przyszła chwila, w której ja zaczęłam szukać rzeczy, za które ja mogę dziękować w swoim życiu, pomimo tego, co straciłam. Czyli ta droga, która, kiedy jesteśmy w roli ofiary, to tak naprawdę widzimy tylko to, co jest najgorsze, co się wydarzyło, coś, co nas ogranicza bardzo. I tam nie ma życia, tam jest ściana. I ja przy tej ścianie długo żyłam. I teraz, kiedy zaczęłam szukać świadomie, bardzo to było trudne, czyli szukać tego, co mi zostało w tym życiu. To, że jeszcze, że jestem, że mam całą głowę. Również zaczęłam dziękować za 8 cudownych miesięcy z moją córeczką. Bo to też jest dar. Niektóre kobiety nie mają tego daru. Ja miałam 8 cudownych miesięcy. I za to też dziękuję. Za to, że ja mogę dziś chodzić. Za to, że mam ogrom cudownych ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierali w tym procesie powrotu. To wszystko, za to wszystko mogłam dziękować i dziękowałam. I ta wdzięczność, jak ja to nazywam, przekierowanie tej wajchy, przekręć wajchę. I to jest trudne na początku, bo to jest tak jak zarzewiałym mechanizmem. Nie chcę iść. Ta droga jest znana, ta droga jest wydeptana, a ta nowa droga jest czymś, co trzeba z wysiłkiem tak robić codziennie, aby w końcu stała się również drugą alternatywną drogą, którą mogę wybierać.
1: Iwona, a zatrzymam cię tutaj, jeśli mogę. Komu dziękowałaś? Wobec kogo kierowana jest ta wdzięczność?
0: Przede wszystkim dziękowałam za moich bliskich, bo w pewnym momencie byli moją motywacją do dalszego życia. Przeżyli ze mną bardzo dużo i bardzo trudnych momentów. Wiem, jak to ich bolało, ale byli ze mną i dawali mi ogrom siły i taką namiastkę bezpieczeństwa, którą się traci po takim zdarzeniu.
1: Jasne.
0: Bliscy. Dziękowałam również Bogu, bo jestem osobą wierzącą i wiara mimo wszystko mi pomaga. I ta wiara też pomaga mi żyć w świadomości, że nie tylko to życie się kończy na tym, co teraz przeżywamy, ale że ja kiedyś spotkam się z moją córeczką i do tego dążę. Więc tak.
1: A jak udało ci się wygrać z myśleniem, Boże, dlaczego ja, dlaczego mi to zrobiłeś, a czuć wdzięczność za te 8 miesięcy? Wiesz, ja uważam, że to piękne, ale to też bardzo trudne, bardzo. Wydaje mi się, że to jest coś, co może się po prostu komuś nie wydarzyć.
0: To wymaga czasu. Początek to jest to, co powiedziałaś, dlaczego. To jest pytanie ofiary. Dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego to ja w tej sytuacji zostałam tak skrzywdzona? Ale ono nic nie daje. To pytanie do niczego nie prowadzi. Kiedy przechodzi się na pytanie, po co coś się wydarzyło, po co, to zaczyna się, tu wchodzi energia życia. Tutaj jest pewna siła. Tego nie zmienię. To jest coś, co trzeba z trudem, ale zaakceptować. Przyjąć. Bo bez akceptacji tego, co się wydarza w życiu, nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw jest przyjęcie, a potem dopiero za tym idzie zmiana. Czyli wyjście z tej ścieżki ślepej, dlaczego i tego pytania ofiary, przejście do pytania po co, co ja z tym mogę zrobić, czyli gdzie ja mam tą namiastkę wpływu. Tu nie mam żadnego wpływu na tej jednej drodze. Na drugiej pojawiają mi się pewne, czyli jeżeli ja mam głowę, jeżeli ja mam ręce, ja mam nogi, ja coś mogę, ja coś chcę, to pytanie i to coś, co ja doświadczyłam osobiście i potwierdzam, coś, co później w trakcie studiów też się dowiedziałam, że jest coś takiego jak nadanie sensu trudnym wydarzeniom. Tak zwany wzrost potraumatyczny. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli wchodzimy w depresję permanentną, żałobę i nikt do końca życia, ja widziałam takie osoby, które żyły non-stop w wypadku, w śmierci, w żałobie, po stracie córki i tak dalej. Albo można wyjść wyżej, ale to wymaga po pierwsze pracy nad sobą, zmiany sposobu myślenia, przyjęcia tego, co się wydarzyło i próbę zrobienia coś z tym, czyli nadanie sensu.
1: Jasne.
0: I ja zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, aby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu.
1: Tak.
0: Nie zmienię tego, to jest fakt, bolesny, nie chciałam tego i nie chcę, ale co ja mogę dalej, bo w zasadzie, no tak, mam do wyboru albo skończyć ze sobą, czego nie zrobię, bo ja mam ludzi dookoła siebie, których bym dopiero w ten sposób bardzo mocno skrzywdziła. Mhm. Ta motywacja jest najpierw zewnętrzna, jasne, potem dopiero wewnętrznie, uwewnętrzniamy to, tak? I to jest ten proces, który u mnie nastąpił i on był krótko po wypadku, bo to się wydarzyło jakiś miesiąc, ja pamiętam nawet ten moment, bo ja wtedy w szpitalu w Otwocku spotkałam kobietę, która straciła swoje dziecko w wypadku. Dziecko 20-paroletnie, które miało swoje dziecko i pamiętam tą kobietę i ona pomimo wielu lat po wypadku, ona tam wróciła ze swoim jakimś problemem, który też wynikał z tego zdarzenia. Ona przeżyła, córka nie. I ona żyła w permanentnej żałobie. Była w tym tak zakopana, że mi było tak szkoda tej kobiety, że ja wtedy pomyślałam sobie, co by jej mogło pomóc. W jaki sposób ja mogłabym jej pomóc. I pamiętam tą myśl, którą zasnęłam. I rano się obudziłam z taką myślą, że chciałabym dać jej coś, co by mogła robić. Czyli w jakiś sposób chciałabym ją aktywizować, żeby ona znalazła radość w tym, co jest, co się dzieje dookoła niej teraz, żeby trochę ją wyciągnąć z tego stanu, tej tak by ciemności, w której żyła, ku życiu.
1: Już wtedy wiedziałaś, że to będzie fundacja?
0: Nie. Wtedy nie, absolutnie nie. Były takie myśli, ale to były takie, że ale ja sobie nie poradzę, jest, absolutnie. Ja czułam się tak słaba, byłam tak słaba fizycznie, przeszłam wtedy, byłam po 8 operacjach, teraz jestem po 17, ale to po prostu było taki proces, w którym ja sobie na pewno nie dam rady. Pierwszych 5 lat to była próba powrotu do życia, 5 lat powrotu i takiej cały czas pracy nad sobą, aby wyjść z tego, w czym jestem. Miałam motywację, bo chciałam dalej żyć, mimo wszystko. I chciałam coś z tym zrobić, ale nie miałam odwagi i siły, nie czułam tej siły. tak naprawdę siłę do tego, aby myśleć o fundacji poważnie, tak naprawdę doświadczyły kolejne wydarzenia w postaci kolejnych trudnych doświadczeń, czyli zagrożenie rakiem, czyli pojawiła się zmiana, która wydawała była zmianą do wycięcia, czekałam na wynik histopatologiczny i wtedy pojawiła się taka myśl, okej, a co gdyby teraz to życie się skończyło, czego bym żałowała? Wtedy pomyślałam sobie, że żałowałabym tego, że nie spróbowałam, bo chciałam pomóc ludziom po takich zdarzeniach jak ja, bo ja pomimo aktywnego poszukiwania wiedzy nie dotarłam do takich informacji, które by mi mogły skrócić ten proces albo ułatwić go troszkę. Chciałam, ale nie znalazłam. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że mierzę się z PTSD, o czym się dowiedziałam 5 lat po wypadku, kiedy ktoś inny we mnie wjechał. Na szczęście zniszczył mi tylko maskę, więc to nic się nie stało.
1: Czyli to była kolizja.
0: Kolizja, aczkolwiek wyświetlił mi się wypadek.
1: Oczywiście to jasne, połączyło się.
0: Połączyło mi się, więc jakby ja sobie wtedy dowiedziałam się, czym jest PTSD i że potrzebuję terapii i przeszłam tą terapię, ale byłam w trochę... Znaczy trochę. Byłam zła, że nikt do tej pory, nikt nie zwrócił na ten aspekt psychiki uwagę, że a może sprawdź.
1: Ale została się od razu jakby po wypadku, kiedy już doszłaś do siebie, mówiłam na tyle, że fizycznie, że mogłaś opuścić szpital, zostałaś skierowana od razu na przykład do psychologa, psychiatry?
0: Absolutnie nie. Niestety to w ogóle tak nie działa. Kiedy trafię się do szpitala, żaden psycholog do mnie nie przyszedł. Nie zaoferowano mi żadnego wsparcia. To i moje poszukiwanie późniejsze, kiedy wyszłam ze szpitala i wiedziałam, że potrzebuję, zaczęłam szukać.
1: Jasne.
0: Ale niestety system tak nie działa. Niestety, bo tak powinno być. Pomóc przejść ten proces pierwszy po zdarzeniu, wyedukować rodzinę, wyedukować trochę, przygotować na to wszystko osobę poszkodowaną, choć jej taka zdolność, taka przyjęcia informacji jest bardzo ograniczona. Też trzeba mieć tego świadomość.
1: Kiedy pomyślałaś sobie, że może być tak, że możesz zachorować poważnie i że to, czego byś żałowała, że nie spróbowałaś, to była ta myśl, która cię ostatecznie popchnęła do działania nad fundacją?
0: Tak, tak. Bo ja sobie odsuwałam to w czasie. Już myślałam o tym, ale mówię, nie, to jeszcze sobie coś tam porobię, czy coś tam jeszcze.
1: Przepraszam, a przez ten czas zajmowałaś się czym?
0: Rękodziełem. Zaczęłam, tak, tak, wow. Zaczęłam. I to była moja rehabilitacja psychiczna.
1: Tak.
0: Rehabilitacja psychiczna, którą teraz jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, ja miałam taką pracownię udostępnioną przez taką przesympatyczną panią Agatę w Warszawie na Dąbrowskiego i tam byłam w piwniczce, wyremontowałam sobie ten pokoik i tak dalej. Tam byłam, czułam się bezpiecznie, tam dużo godzin spędzałam, robiłam sobie biżuterię, robiłam sobie różne rzeczy. I to był mój taki, to było ukojenie dla mnie wtedy. I ja zaczęłam powoli z tej piwnicy wychodzić, tak jak ze swojego tego naprawdę, to był proces wzrostu, wychodzenia z piwnicy i fizycznie, i też psychicznie, naprawdę. 2 lata prowadziłam tą działalność i wtedy właśnie w listopadzie 2011 roku okazało się, że mogę mieć raka. Na szczęście okazało się, że jest to zmiana łagodna. I no dobra, postanowiłam już nie czekać. Mówię, no dobrze, traktuję to jako pewien. Każde doświadczenie, i tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu wyciągać z tego dobro. Niezależnie od tego, jakie to doświadczenie jest, ja chcę wyciągać dobro, bo to jest nasza decyzja. Bo mówię, tutaj mi jest tak łatwiej i dzięki temu mam poczucie sensu w tym wszystkim, tak? I bardzo mimo wszystko polecam tą drogę, choć ona wcale nie jest łatwa. Tak.
1: Czyli rozumiem, że nazwa twojej fundacji For Annie bierze się właśnie tego, że jest to taka jej cześć, tego imienia Ania.
0: Tak, ta nazwa fundacji i logo postaci anioła, to jest logo, to jest mój aniołek, który tam czeka na mnie. Ale na początku było właśnie dla Ani, dla For Ani, taka nam nazwa wyszła. Rozmawiałam z moimi przyjaciółmi i tak jakoś to wszystko się skleiło.
1: Tak.
0: Trochę nie... No cóż, no tak zrobiłam. Ale po latach uświadomiłam sobie, że ja nie robię tego dla niej i ona tego ode mnie nie potrzebuje, ale robię to dzięki niej. Dzięki temu, że przyszła do mnie na te 8 miesięcy życia, bo ona zmieniła moje życie. I dziś mogę powiedzieć, że to nie jest łatwiejsze życie, ale to jest zdecydowanie bardziej wartościowe życie, gdzie czuję rzeczywiście, że ja jestem na swojej drodze, czyli w służeniu, w pomaganiu, w aktywizowaniu jest, to jest moje coś, to jest moja misja życiowa i czuję, że to miałam robić. Nie wiem, czy miałabym i czy bym znalazła tę siłę, gdyby nie to zdarzenie. Nie twierdzę i nie będę mówić, że ja się z tego cieszę, bo absolutnie nie. Ale mogę powiedzieć, że na pewno to wydarzenie pomogło mi wejść na własne, na te tory, które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi i dobrze opowiedziałyśmy o tej historii, za co bardzo ci dziękuję, bo wyobrażam sobie, jak trudna musi być ta historia i wracanie do niej w takim skrócie telegraficznym, bo pewnie gdybyśmy miały godziny, to ten proces trwał. Czym się zajmujecie? Co robicie w fundacji?
0: W Fundacji For Annie pomagamy osobom po nagłych zdarzeniach losowych, wypadkach, udarach, nowotworach. Czyli po takich zdarzeniach, które nagle zmieniają nasze życie. Bo takie postępowanie zarówno po wypadku i nagłej chorobie jest podobne. Jest etap leczenia, jest etap rehabilitacji i powrotu do siebie. Celem naszych działań jest skrócenie i ułatwienie tej drogi. Edukacja, pokazanie, jesteśmy takim kierunkowskazem. Pokazujemy wszystkie aspekty, które są istotne w kontekście zdarzenia, bo osoby po zdarzeniach, zarówno poszkodowane, ale również ich bliscy, naprawdę czują się zagubieni i nie wiedzą, co zrobić. A ta wiedza tak naprawdę może otwierać, może pomagać, ale trzeba mieć świadomość, że o co się starać, jakie rzeczy należy wziąć pod uwagę na etapie leczenia, na etapie rehabilitacji i powrotu do siebie, bo nazywam to tak, bo do zdrowia często się nie można wrócić pełnego, ale do siebie owszem. I ta szczególnie bliski mojemu sercu jest ten ostatni etap, bo o ile leczenie lepiej, gorzej następuje, niestety kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, dlatego my jako fundacja też zbieramy dla naszych podopiecznych na subkontach środki i w 100% przekazujemy ludziom, bo te środki są im bardzo potrzebne.
1: To są szczególnie środki na rehabilitację, na operacje?
0: Operacje, rehabilitacje, leczenie, leki, terapie i tak dalej. To wszystko ogromnie dużo kosztuje. Bez nich tak naprawdę ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, bo trzeba pamiętać o tym, że wypadek czy choroba nie wyrzuca tylko z torów życia jednej osoby. Wyrzuca cały system rodzinny, bo to oni wszyscy, jeżeli ulega wypadkowi, czy żona, czy mąż pracowali, to tak samo. Jedna osoba wypada z systemu, a druga mierzy się z ogromnymi kosztami związanymi i też potrzebą opieki, zapewnienia tej opieki, co jest naprawdę dużym wyzwaniem w Polsce. Czyli te wszystkie etapy są ważne i są i zarówno leczenie, rehabilitacje i to, żeby pamiętać o tym, że należy się konsultować medycznie, że warto to robić. Szczególnie w sytuacjach, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości, jak ważna jest psychika, jak ważny jest wpływ psychiki na to, jak my będziemy funkcjonować. Ja mam ogrom przykładów takich, gdzie osoby, które nie powinny w cudzysłowie dobrze funkcjonować, funkcjonują, albo te, które nie mają tak dużych urazów, ale ich psychika nie dźwignęła tego, co się dzieje z ich ciałem i one się nie wzrastają. To jest niesamowite. Wpływ jakby psychosomatyka, tak, jest naprawdę niedocenianą, ale bardzo istotną kwestią, która pozwala na szybszy bądź w ogóle powrót do życia, bo niektórzy nie chcą wrócić do życia. Trzeba, ja w fundacji, oprócz tego, że pomagamy bezpłatnie osobom po nagłych zdarzeniach, aktywizujemy osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tych osób jest w tej chwili 16. Mhm. To są osoby z bardzo mierzące się z poważnymi ograniczeniami i fizycznymi, i psychicznymi. Przyznam szczerze, że ja w tym obszarze się bardzo odnalazłam i kocham to robić. Kocham aktywizować społecznie i zawodowo ludzi. Widzę ich sens tego. Ludzie chcą pracować, chcą się czuć potrzebni, niezależnie od tego. Oni często nie mogą wrócić już do danej aktywności, ale mogą robić coś, co nadaje sens też ich życiu i powoduje, że oni mają motywację do wstania, do ubrania się, do siadania do czegokolwiek. I ja mówię, nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest, abyś coś robiła, zajęła głowę czymś, zajął, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to tam wejdą myśli, których ty może wcale nie chcesz i nie potrzebujesz, które ciebie dołują i powodują, że ty staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat, a pracuje z nami zdalnie, oddzieli nas 350 kilometrów i ten człowiek, pomimo tego, że nie ma rąk, nie ma nóg, w sensie ma fizycznie, ale nie ma władzy nad nimi, on koordynuje ponad 5000 aukcji na Allegro charytatywnym i Vintedzie. Tak, to jest niesamowite, a współpracuje z Moniką, która siedzi tu w Warszawie u nas na Marszałkowskiej 1 i która nie mówi, nie słyszy. I to jest tak niesamowite, że ci ludzie mogą pracować ze sobą, jeżeli stworzy im się system pracy i oni chcą, a chcą. I to jest motywacja do tego, że mówię, dać człowiekowi wędkę jest o zdecydowanie lepszą metodą pomocy, jeżeli rybę. Rybę trzeba dawać tym ludziom, którzy naprawdę nie mogą nic zrobić i absolutnie to jest potrzebne. Ale wędkę wszystkim tym, którzy cokolwiek mogą robić. Ja w momencie, na początku uruchomiliśmy infolinię dla osób o wypadkach, tak, i finansowaliśmy ją z projektu. Pozyskaliśmy środki, ale projekt jest czasowy. Tak. Trwało to 9 miesięcy, ale potem okej, no i co dalej, co teraz? Nie mamy środków, co teraz robimy? Ja jestem trochę słabym żebrakiem. Ja niekoniecznie potrafię tak wyciągać rączkę i dajcie mi. Ja jestem bardziej przedsiębiorcza. Uruchomiłam w Warszawie na Marszałkowskiej 1 sklep charytatywny, gdzie aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Oni tam pracują, a środki, które zbieramy, pozwalają nam na bezpłatną pomoc dla osób po wypadkach, więc ten system jest jakby pomocy podwójnej i ci ludzie czują się potrzebni i czują, że robią dobrą robotę i to jest tak niesamowite i tak piękne, że to ja mam problem często z tym, że mówię, chciałabym dać pracę wielu osobom, ale niestety mnie na to nie stać, bo to jest, koszty rosną i to jest naprawdę wyzwanie, aby prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na funkcjonowanie, na pomaganie.
1: Jasne. A co w tym sklepie się kupuje?
0: O, w sklepie w zasadzie Można wszystko kupić chyba. Najdziwniejszą rzecz, którą kiedyś sprzedaliśmy, dostaliśmy to jakieś klapacze do samochodu. To było bardzo dziwne. Ale ludzie przynoszą ubrania, buty, jakieś biżuterię, książki, płyty. Bardzo też o to prosimy, bo bardzo to jest nam potrzebne, bo dzięki temu możemy działać. Szczególnie praca dla Darka mojego i Moniki to polega na tym, że oni właśnie tam wystawiają głównie książki, płyty, małe rzeczy.
1: Jasne.
0: Bo nasza powierzchnia jest mała na Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie Państwa.
1: Marszałkowska 1.
0: Marszałkowska 1. Jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 i w sobotę od 10 do 15. Więc można przynieść rzeczy, można u nas kupić, ale też ja aktywizuję poprzez uczenie ludzi wykonywania różnych rzeczy. My robimy na przykład właśnie, tutaj pokażę też Tobie takie odblaski, które są...
1: O, pięknie!
0: To jest też prewencja. Oświetlajmy się, pokazujmy, nośmy to przy torebkach. Odblaski są z reguły jakieś takie no mało estetyczne. My staramy się robić biżuteryjne rzeczy, żeby trochę było to ładniejsze.
1: Tak.
0: Staramy się, żeby tutaj, no, żeby ludzie nosili odblaski, bo statystyki pokazują, że no niekoniecznie. Młodzi ludzie mają często przy butach, przy ubraniach, ale starsze osoby niestety nie.
1: Tak.
0: Ale oni też nie mają świadomości, że ich po prostu nie widać, a to jest bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: Jasne.
0: Nas i też ludzi, no bo kierowcy też, jeżeli nie widzą osoby, niestety mogą spowodować tragedie, której nie chcą. Także naprawdę ja apeluję i zapraszam do nas. My jesteśmy, mamy takie odblaski, sami je robimy. Jest to forma mądrej pomocy, aktywizacji moich ludzi, którzy pracują i u nas można właśnie takie piny, robimy takie rzeczy.
1: Bardzo mi się w ogóle podoba to hasło. Bo tutaj Iwona jest ubrana i ubrana jest zapinka i właśnie jest tak. Zwolnij twój anioł stróż ma zadyszkę.
0: Tak, to jest nasze hasło, które kiedyś wymyśliliśmy, nie wiem jak to się stało, ale tak właśnie, takie hasło, które się bardzo podoba i myślę, że przemawia do każdego.
1: Tak.
0: Że szybko żyjemy. No, przede wszystkim chyba ludzie pomyśleli też o mnie, bo ja za szybko żyję, za dużo rzeczy próbuję, ale no teraz już trochę mniej, naprawdę zwolniłam.
1: Jasne. A powiedz mi, Iwona, jak ludzie, bo to jak wam pomóc, to już słyszę, co możemy zrobić. Też, drodzy słuchacze, na naszym koncie podamy wszystkie informacje, gdzie znaleźć fundację, jak znaleźć, jak się odezwać.
0: Uje.
1: Więc wszystko będzie podpisane i udostępnione. A jeśli jesteśmy potrzebującym, to możemy tak po prostu zapukać do was i powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy?
0: Tak. Osoby trafiają, w zasadzie większość osób jednak trafia przez telefon, tak? Czyli dzwoni do nas, czasami piszą, czasami przychodzą, ale to jest tak, że raczej to jest telefoniczne, czyli ktoś dzwoni, ma jakiś problem, ma trudność. Jeżeli nie jest to naszym obszarem, staramy się znaleźć miejsca, jasne, gdzie komuś możemy pomóc w ten sposób, ale kiedy ktoś się kontaktuje z nami, to przede wszystkim po takim nagłym zdarzeniu staramy się ułożyć drogę po jakby wszystkie uświadomić, jakie rzeczy, o jakie rzeczy należy zadbać, do jakich specjalistów, do jakich instytucji należy się udać i z czym. Bo nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy o świadczeniach ZUS-u wszystkiego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale poprzez czym są orzeczenia, co dają i po co o nie należy wystąpić, jaką dokumentację gromadzić, gdzie można się konsultować. Mi się zdarza często też jeździć z ludźmi na konsultacje medyczne, bo to co widzę, no to też osoby nie wiedzą nawet o co zapytać, a potrzebują. My szukamy specjalistów w Polsce, do których należy i można się zgłosić, którzy mogą zweryfikować to, czy znaleźć, zobaczyć, czy coś jeszcze można zrobić dla danej osoby. To są bardzo ważne rzeczy i naprawdę, w jaki sposób też wspierać osoby, bo też często trafiają nie tyle poszkodowani, tylko i bliscy. Czyli w jaki sposób oni mogą pomóc, bo to, z czym się ludzie często mierzą, I myślę, że to w różnych, to w życiu w ogóle tak często właśnie jest, że w momencie, kiedy coś trudnego się dzieje, to ludzie się boją zadzwonić, boją się skontaktować, bo mówią, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Ale ja nic nie mogę. I tak sobie wyczekują, jest im trudno z tym, ale nie wiedzą. A ludzie, którzy są po takich zdarzeniach, czują, kurczę, dookoła mnie zniknęli ludzie. Nie ma ich.
1: Tak.
0: Jak było dobrze, to oni byli. A kiedy mi jest źle i jest trudno, to ich nie ma. Ale to wynika z lęku. Z lęku trudności w radzeniu sobie z czyimiś emocjami. Ja zawsze mówię i podkreślam to bardzo, bardzo, że pomocą jest zwyczajne bycie i powiedzenie, ja nie wiem, co ci powiedzieć, tak jak jest, tylko jestem. Jeżeli mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, to jestem. Podanie przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. I jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas jako osób, które towarzyszą osobom trudnym w takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby. To, co może pomóc, i wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że pomocą jest wysłuchanie, czyli to, że jeżeli taka osoba, która mówi, wielokrotnie powtarza rzeczy, które przeżyła, ona w ten sposób układa sobie pewną historię. Jej mózg pracuje, układając sobie i oswajając się z tym, co się wydarzyło. Dzięki temu to przeciwdziała wystąpieniu zespołu stresu pourazowego, czyli nie mówmy ludziom po takich zdarzeniach, nie mów, zostaw, to było, minęło, już jest dobrze. Bo tak nie jest. Ta osoba żyje w tym wydarzeniu, i ona ma potrzebę wyrzucenia tego poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez płacz. W ten sposób miejmy świadomość, że to jej pomaga. A naszą rolą jest tylko wytrwanie tego, przetrwanie, nie pocieszanie w sztuczny sposób. Bo to nie pomaga, to denerwuje złości taką osobę. Co ty wiesz, będzie dobrze, jasne. Nie, po prostu, więc jeżeli jestem na tyle silny, aby znieść te emocje, to bądźmy, ale nie próbujmy na siłę kogoś uleczyć w momencie, kiedy on potrzebuje zupełnie czegoś innego. To, co osoba, która w taki sposób przyjmie te emocje, trzeba też zwrócić uwagę, że może i powinna to odreagować w zdrowy sposób, nie złością, nie, bo to często jest tak na zasadzie odreagowania. Najlepszym sposobem odreagowania stresu jest jego wychodzenie, uruchomienie ciała. Czyli jeżeli jestem na takim spotkaniu, przeżywam i słyszę te słowa, z którymi nic nie mogę zrobić, to po wyjściu po prostu odreagujmy przez ciało. Pobiegajmy, jeżeli biegamy, pochodźmy, jeżeli chodzimy, potańczmy. Nie ma to znaczenia. W ten sposób też pomagamy sobie. Czyli to jest takie kilkuetapowe, ale świadomość tego, że niewiele potrzeba, aby pomóc, że słuchanie i znoszenie emocji i tych słów wystarczy i zdrowe odreagowanie tego później, aby nie zostać z tym w środku, bo to w nas też pracuje.
1: Aniu, czego byś chciała dla swojej fundacji teraz?
0: Co ci wiesz, się marzy? Że nazwałaś mnie Aniu? Jasne. I zdarza mi się to często.
1: Wiesz, dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo jakby uczestniczyła w rozmowie, po prostu
0: tak.
1: Mi to zostało w głowie.
0: Tak. Ale to jest...
1: Aż mnie dreszczy.
0: Ale...
1: Tak. Przepraszam.
0: Nie, nic nie zrobiłaś mi tym, aczkolwiek tylko zwracam ci uwagę. Tak jest. Zadaj mi jeszcze raz pytanie, bo zatrzymałam się na tym.
1: Iwono,
0: tak.
1: Chciałam cię zapytać, czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
0: Ja marzę o stabilności. Marzę o wsparciu mądrych ludzi. O wsparciu ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie. Którzy potrafią myśleć i chcą się czuć potrzebni. Potrzebuję mentorów, potrzebuję ludzi, którzy mają wiedzę w zarządzaniu, mają większą wiedzę niż ja, po to, żeby fundacja była stabilna, ale żebym ja również mogła trochę odpocząć w tym wszystkim. Niestety jest taka sytuacja, w której ja muszę podejmować teraz trudne decyzje. Niestety muszę też zwalniać ludzi, bo finansowo mnie na to nie stać. Koszty wynagrodzeń, wszystkie koszty utrzymania tak wzrosły, że nie jestem w stanie niestety pomóc. I to jest dla mnie bardzo trudne wyzwanie. Chciałabym mieć stabilność. Nie ukrywam, tak, finansową. Chciałabym mieć taką stabilność, taką możliwość odpoczęcia, bo niestety też 3 lata temu okazało się, że mam niestety raka złośliwego. Ten etap to już w trakcie prowadzenia fundacji. Musiałam przejść pełne leczenie operacyjne, chemię, radioterapię. Rok temu zakończyłam chemię. Wiem i czuję, mam niestety mniej siły i nie jestem w stanie zostawić tego, co robię, bo to jest moje życie i chcę to robić, aczkolwiek nie mogę robić tego w takim sposób jak do tej pory, pełnią sił, w pełni zaangażowana. Potrzebuję też trochę odpoczynku. A do tego potrzebuję ludzi, którzy są i będą w stanie też współprowadzić moją fundację po to, aby ona mogła dalej działać. Bo marzę o tym, by ona działała niezależnie od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Życzę i marzę sobie, bo chciałabym, żeby ta fundacja po prostu służyła ludziom. Służyła i pomagała, bo po to została powołana. Powstała ona z idei pomagania, służenia i niech tak się dzieje dalej. Ja nazywam się trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację. Bez kasy, bez jakichś zasobów. Po prostu. Udaje się to już 13 lat. Kurczę, pomaga ludziom tak jak może, no ale bez wsparcia ludzi ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy, cudownych ludzi, wolontariuszy, którzy się pojawiają wokół fundacji, darczyńców, którzy gdzieś są i pojawiają się inni, dawno już jej by nie było. Ona już nie jest moim dziełem. Ona już działa jakby poza mną i dobrze, że tak jest. Mówienie o trudnych rzeczach nie jest przyjemnością, ale robimy też to po to, ja to robię po to, aby pokazać, że można i że takie proste rzeczy jak wdzięczność mogą nam w tym pomóc, żeby zauważać w tym życiu swoim nie tylko to, co jest bolące, bo to, że boli, to jest fakt i tyle, ale co tak naprawdę jeszcze jest w tym życiu, za co mamy możliwość podziękowania. I chcę powiedzieć, że po latach dziś moje myśli idą w tym kierunku. Kiedyś było to o wiele mniej intuicyjne, to było trudne na początku, ale dziś ja patrzę na to, za co ja mogę w życiu dziękować i za to dziękuję. Także polecam tą drogę.
1: Iwona Lis, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
2: Poszkodowanych 6 Ukraińców to po wypadku busa niedaleko Hrubieszowa. Czy przejdzie na linię pomiędzy Pałacem Kultury a Verso Tower? Warszawiacy czekają na wyczyn estońskiego kaskadera Jana Rose. Ponad 400 osób zatrzymanych we Francji. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 9. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. A na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie.

0: wieczorem przy drodze powiatowej. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wjechał do bagna. Autem podróżowały 3 osoby. Ratownicy po wydobyciu poszkodowanych prowadzili reanimację 2 z nich. Niestety życia jednego mężczyzny nie udało się uratować. 2 pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Do późna trwało przeszukiwanie terenu wokół miejsca zdarzenia, aby upewnić się, że w pojeździe nie było więcej osób. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Włocławka.
1: Relacjonował Damian Pieczonka. 29 umów na 78 miliardów złotych podpisali przedstawiciele resortu obrony. To kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
2: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
1: Mówił w Siemanowicach Śląskich szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Setki warszawiaków z niecierpliwością i lekkim niepokojem wpatrują się w niebo między Pałacem Kultury i Nauki a Verso Tower w stolicy. Estoński kaskader Jan Rozem zamierza pokonać dystans między budynkami po rozwieszonej między nimi linie. Do pokonania będzie miał około pół kilometra. Na jakie emocje towarzyszą widzom? Spotkał się z nimi nasz reporter.
3: Byłam ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Co prawda wcześniej widziałam też próby, bo pracuję akurat tutaj w budynku, bo wydaje mi się, że taka szansa nie powtórzy się.
4: Jak pani myśli, da kaskader radę?
3: Da radę, na pewno da. Wierzę w niego.
5: Wiatru nie ma, pogoda dobra jest. Deszcz nie pada.
4: Pan też, rozumiem, czeka na wyczyn kaskaderski.
6: Absolutnie, sytuacja jest niesamowita, dzień wyjątkowy. No, takie przedsięwzięcie zdarza się w stolicy Polski w zasadzie pierwszy raz, więc no, należy tutaj być i podziwiać, widzieć to na własne oczy, tym bardziej, jeżeli ktoś ma taką okoliczność.
1: Z wyczekującymi na wyczyn estońskiego kaskadera rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Co najmniej 416 osób zatrzymano we Francji po wygranej PSG z Arsenalem Londyn w Budapeszcie. W Paryżu na polach elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W całej aglomeracji zatrzymano 283 osoby. Spośród 7 rannych policjantów stan jednego określono jako poważny. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tysięcy osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Sporo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze, tam może spaść także grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju, a temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich Bieszczad.
7: The Best of Pierwsza Zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen,
9: Paweł Pawelec,
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: o w pierwsze zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Słuchajcie, sezon na szczupaka trwa. Jak tam wasze połowy?
3: No weź, przestań, ja się nie znam na rybach.
4: Jakie połowy, ludzie? Dla mnie sezon na rybę to jest 24 grudnia, wtedy jest karp i to jest sezon na ryby. I koniec.
3: A dla mnie latem, jak gdzieś pojedzie się na dworze. No bo wiesz, na Mazurach to bardzo drogo jest.
4: Ty jeździsz na ryby?
3: Jeżdżę, ale jeść.
4: A, że tylko jeść, nie łowić.
3: Spokojnie, chciałem cię uspokoić.
4: No, ja myślałam, że to może ty
3: ten
4: byłeś.
3: Łowi, o, ten
2: 52-latek wybrał się w Elblągu na łowienie ryb. No i policjanci go przyuważyli na ulicy Mazurskiej w Elblągu i tak patrzą na niego, a sprawdzimy, czy ma kartę wędkarską. No bo wiecie, trzeba mieć pozwolenie. No, no tak. I podeszli do niego, patrzą, obok niego stoi samochód, sprawdzają dokumenty. No zakaz prowadzenia pojazdu.
3: Okay.
2: Zajazdę po pijaku.
3: Ale może stał ten samochód tutaj.
4: Dobra, mamy to.
3: No. Dobre, to jest raz, no.
2: No ale on taki jakiś bardzo, bardzo pobudzony był, jakoś tak nie chciał z nimi gadać, tak
4: co,
2: się ruszał.
4: Oczy wielkie, wielkimi oczami.
3: Wszystko go cieszyło.
2: Wszystko przeszukali. Patrzą, a w plecaku jest jakiś biały proszek.
3: Dobra.
2: No to on mówi, że...
4: Małka drożdżówki będzie
2: nie,
4: robił.
2: Nie, nie, nie. Barwnik do robaków na ryby.
3: Proste. Taka... karmił robaki, żeby żywsze były. Znaczy
2: otóż
3: kolor
2: nie.
3: Miał lepszy.
2: Otóż nie, była to amfetamina.
3: O, widzisz.
4: Ale... Kurczę, ale mieli złoty strzał. Myślę, że premia się należy
3: policjantom.
4: Ale jak
3: sobie zorganizował, patrz, wypoczynek. Takie rozrywki i na ryby.
2: 3 lata pozbawienia wolności mu grozi, ale do tej pory nie wiem, czy miał kartę wędkarską, czy nie.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
3: Jak on się po tym proszku musiał cieszyć, jak coś złowił.

0: Best of pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
3: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
4: Wszyscy kochają panie przedszkolanki, panie nauczycielki w przedszkolu. One dzień wcześniej chcą na przykład, żeby przynieść coś w kropki. Albo żeby przynieść jakieś dziwne rzeczy.
5: I nie uwierzycie.
4: Kilogram kasztanów na następny dzień.
5: Tak, nie uwierzycie. Ja miałem w swoim przedszkolu panią, o która się nazywała pani Irminka.
4: Tak?
6: To ta sama, do której będziemy dzwonić?
5: Nie, okay. Okoliczności chyba tak mi się
4: bo my dzisiaj będziemy do pani Irminki z przedszkola właśnie dzwonić, tak. Bo ona wczoraj wystawiała przedstawienie.
6: Napisał jej mąż, Krystian. Wczoraj organizowała przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Poszło jej bardzo dobrze, a ona myśli, że słabo, bo miała małe niedociągnięcia. No nie, no jak słabo? Przecież to było najlepsze przedstawienie,
5: na świecie,
6: jakie można było zobaczyć. Tak jest, dzwonimy w takim razie do Irminy.
7: Halo?
6: Dzień dobry, Mariusz Kowalski, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Czy ja z panią Irminą rozmawiam?
7: Tak.
6: Pani Irmino, dzień dobry. Ja przepraszam za ten poranny telefon, ale ja tak pomyślałem sobie, że ja muszę jednak do pani zadzwonić, podziękować pani za to, za to przedstawienie z okazji Dnia Mamy.
7: Ojejku, dziękuję bardzo.
6: Wie pani, to było naprawdę wspaniałe. Znaczy, ja nie widziałem całego, nie zdążyłem, żeby całe to zobaczyć. Żona wzruszona do teraz w ogóle to wspomina. I chciałem podziękować.
7: Dziękuję, jestem bardzo zaskoczona. Bardzo mile.
6: Wie pani, ja jestem dyrektorem w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Czy byłaby możliwość taka, żeby pani wystawiła to przedstawienie u nas na deskach teatru?
7: Ale wie pan co, znaczy, bo ja jestem tylko pomocą, więc to trzeba by rozmawiać z naszą panią dyrektor.
6: No ale to pani organizowała, tak? Pani to reżyserowała, czy jak to wyglądało? Bo ja dostałem informację, że to pani reżyserowała.
7: Nie. To ja tylko pomagałam jakby. To nasza pani, która tutaj jest ze mną, tak? Współorganizująca.
6: No to razem byśmy pani oczywiście tutaj zaprosili do nas, bo myślę, że warto. Myślę, że warto to u nas na deskach wystawić.
7: Ojejku, ale to... Znaczy, nie wiem, czy my o tym samym mówimy, szczerze powiem, ponieważ ja wczoraj miałam przedstawienie u nas w przedszkolu.
6: Tak, dokładnie.
7: Aha. Dobra, z dzieciakami.
6: Tak, z dzieciakami, tak, no. Wydaje mi się, że po prostu to zasługuje na większą sławę.
7: Ojeju, bardzo mi miło. Wie pan co, no ja teraz się spieszę, wychodzę do pracy, no nie wiem, możemy być w kontakcie.
6: Jasne.
7: No i tyle, tak, nie wiem, porozmawiam z tą panią właśnie naszą współorganizującą. No i co? No i jesteśmy otwarte, tak?
6: Słuchaj, to jeszcze porozmawiaj z Krystianem, bo on cię zgłosił do Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
7: Ojejko.
5: Pani Irmiko, wzruszający spektakl, naprawdę.
7: Dziękuję bardzo.
5: Rodzice wzruszeni. Dzieci rozkleiły dorosłych.
7: Jejku, bardzo, bardzo dziękuję, jestem w szoku.
4: A w ramach
7: mój mąż.
4: Tak, to twój mąż, a w ramach prezentu 500 na prezent marzeń dla ciebie.
7: Jejku, bardzo wam dziękuję, po prostu byłam wczoraj tak przejęta, to było moje pierwsze przedstawienie, jeżeli chodzi o
6: nie widzieliśmy, ale było na pewno wspaniałe.
5: Świetnie dobrani aktorzy na pewno.
7: Dziękuję, to moje dzieci, naprawdę jestem wzruszona, się popłakałam, dziękuję mojemu mężowi.
4: Dobrego dnia ci życzymy, utul męża.
7: Dziękuję, ściskam was mocno, naprawdę, no, najwspanialszy prezent z okazji dnia matki, dziękuję.
6: Dzięki, cześć.
7: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wspaniałe radio i całą ekipę.
6: Dzięki,
5: przekażemy.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: The best
1: of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko The Vox FM.
8: A ja lubię cię jak bardzo, a chcę.

0: The best.
1: The best of.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Godzinę temu wspominałem o tym, że prawie dzisiaj zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką można zrobić w domu, czyli chciałem nalać kawę do kubka odwróconego drugą stroną. Tak byłem zaspany.
4: No bo nie zauważyłeś. To jest tak zwane ominięcie się sprawną.
3: I zgłębiłem temat.
2: No.
3: Można zrobić coś głupszego w domu.
4: Można zrobić coś głupszego?
3: Można,
4: zamienić toaletę z kuchnią?
3: Okej, dobra, to jest jeszcze głupsze rzeczywiście, na przykład.
4: Tak.
3: Jeżeli macie jakieś inne propozycje, albo to, co wam się przydarzyło, to dajcie znać na 698-6969.
2: Bo wiadomo, w domu najwięcej wypadków się dzieje i to głupich.
3: Pewna Amerykanka, komiczka, ona jest znana nawet, jakaś ma kanał swój na YouTube. Ja nie pamiętam, jak się nazywa, ale to nieważne. Ona chciała się położyć spać w domu.
4: No to
3: jest normalne, nie?
2: Tak.
4: Idziesz do łóżka i kończysz się spać.
3: No. Ale jak idziesz do łóżka? Nie możesz tak od razu pójść do łóżka. Trzeba się przygotować do pójścia do łóżka, prawda?
2: No umyć zęby, no, przykład, psiku zrobić.
4: No jak coś cię czeka,
3: i w czasie przygotowań do właśnie położenia się spać, przygniotła ją lodówka.
4: Ale tak podeszła do niej i ją przygniotła.
3: Nie wiem, nie jest to do końca opisane. Na szczęście strażacy przyjechali, zdjęli lodówkę z pani założyli kołnierz, zabrali ją do szpitala.
4: Aż tak było.
3: Aż tak, no.
4: Bo ta lodówka
3: 270 kilo.
4: Ona ma uczucia, kochani. Wszyscy myślą, rozumiecie, że to jest zimne stworzenie, nie? A proszę, ona ma uczucia. Chciała ją przytulić. Otworzyła poły swoich drzwi i się na nią, wiesz, położyła. Jak, co mogła zrobić inaczej lodówka?
2: No. Ale wiecie co, tak się dziwicie, ale większość ludzi jednak tak się przygotowuje do spania. Zagląda do lodówki i coś tam.
1: Pierwsza zmiana od rana.
3: Poza tym, przed snem trzeba światło wyłączyć, tak?
2: No tak, w lodówce.
3: W lodówce też najwidoczniej.
1: The best of pierwsza zmiana.
2: Tylko w Vox FM.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie załatwia się koń? Na wóz. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Two ships in the night.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Pamiętajcie, żeby nie podlewać ogródków i nie kosić trawy, ponieważ jest susza.
3: No, ale rano jeszcze można.
4: Chyba wręcz
1: rano
4: odwrotnie.
1: Można? No to
4: wieczorem,
1: właśnie nieodwrotnie.
4: Nie?
3: No, nie, rano, wieczorem można, nie można w ciągu dnia, bo to będziesz palił trawę wtedy po
4: no,
3: prostu.
4: No bo to strata w ogóle też wody, no, nie? No, no.
3: Poza
4: to,
3: tym wąż jest niebezpieczny.
4: O, ta może udziałać.
3: Zwłaszcza wąż rzeczny.
4: No są jadowite, a wąż może przydusić, bo to są dusiciele.
3: A o wężach teraz chcielibyśmy wam powiedzieć, ponieważ WHO ostrzega, że węże przenoszą się do miast. I to te jadowite, najgorsze, najbardziej takie też mije wszystkie. Do 2050 albo 2090 roku. Mały tam 40 lat różnicy, ale powiedzieli, że wtedy te węże z różnych lasów, rzek i tak dalej przeniosą się do miast,
1: czyli
3: bo będzie mniej wody.
1: Węże przenoszą się do miast, tak?
4: Co im to przeszkadzało?
1: Trzeba zrzekać się praw miejskich, żeby wężom się pomyliło. Skoro mają do miast się przenosić.
4: Na wieś się nie przeniosą. No.
3: Poza tym złośliwie mówią, że już się dawno przeniosły.
4: Teściowa.
1: Pierwsza zmiana.
4: Bardzo jadowite.
1: No wiesz co, Paweł, wczoraj był Dzień Matki, a ty już dzisiaj...

0: reklama.
1: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama. Vox FM Gorzów.
4: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat, informuje szef MSWiA. Straty są duże, na szczęście nie ma rannych. Na Opolszczyźnie sprzątanie po nawałnicy. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Samochód potrącił 11-letnią rowerzystkę. Jest w poważnym stanie. Tu Vox FM, jest godzina 10. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek kolejne zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
5: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48

0: w gminie Rudzieniec.
1: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
0: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynkę z poważnymi obrażeniami do szpitala przetransportował śmigłowiec, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
0: Stan zdrowia rannej rowerzystki jest stabilny. W Pionkach w powiecie radomskim trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miskiewicza. Anita Bugajny, dyrektor biura wyborczego w Radomiu, mówi, jak wygląda głosowanie.
3: Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy będą głosowali na kartach formatu A5.
0: By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział prawie 4000 mieszkańców Pionek. Za godzinę o 11 Iga Świątek rozpocznie walkę w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Rywalką Polki, która dziś obchodzi swoje 25. urodziny, jest ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Obydwie tenisistki zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka, ale należy pamiętać, że Kostiuk jest rozpędzona, może się pochwalić serią 15 zwycięstw z rzędu. Przed nami zatem fascynujący tenisowy pojedynek. Początek za godzinę. Dużo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie może także popadać, a na północnym wschodzie miejscami pojawią się burze, no i tam może spaść grad. Teraz na termometrach przeważnie 17-18 stopni, nieco cieplej jest na Śląsku, a tradycyjnie chłodniej w górach, w Zakopanem zaledwie 13 stopni, podczas burz porwy wiatru do 60 km na godzinę.
4: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: Konrad Piwowarski,
6: Julia Hren
7: i Paweł Pawelec.
8: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Jak ja się cieszę, że zrobiło się cieplej i już ruszają te wszelkie plenerowe imprezy w miastach.
4: No wiadomo, dni miasta, dni ziemniaka, dni sera, dni mleka, dni kartofla.
5: No i też troszkę jobów dla nas przy okazji.
3: No i uwaga, uwaga, w Żurominie za miesiąc niespełna dni miasta się odbędą.
5: Miasta Żuromin.
4: Tak. Ale nie tylko w Żurominie, będzie mnóstwo tych różnych dni
3: miasta. Ale o tym Żurominie musimy wam powiedzieć, ponieważ
4: tylko właśnie,
3: zyskali nowego partnera. Wczoraj ogłosili to oficjalnie, tak, partner strategiczny. Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznych dni miasta został Zakład Pogrzebowy.
4: Nie no, wspaniale. Ja bym się trochę bała w tej imprezie uczestniczyć.
3: Co, że będziesz sztywna?
4: No, na przykład. Chociaż wiadomo, każda impreza kończy się zgonem.
5: I jesteśmy.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Ktoś też komentował hasło przewodnie, baw się, jakby jutro miało nie być.
5: Brawo!
1: The best of. Pierwsza zmiana.
2: Tylko w Vox FM.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: I współobrotku.
1: Ale że co? Pobudka?
3: Oczywiście,
4: taki dźwięk.
2: Nie, pobudka współobrotu.
4: A, okej, w porządku.
1: Dzisiaj tak będzie budzony Kamil z współobrotu?
2: Tak.
4: A to jest jakiś trener judo, kung fu?
2: Nie, Kamil nie wiem czym się zajmuje, ale ma urodziny w najbliższym czasie. 30 maja, 34 urodziny. Organizuje w restauracji w Białymstoku.
4: Młoda męcizna.
1: No i co?
2: Skoro jest impreza urodzinowa, no to musi być animatorka.
4: Nie, na 34 urodzinach to ja wiem jaką chciałbym animatorkę.
2: Dzwonimy.
5: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Marlena Suchodolska. Ja jestem animatorką, dzwonię w sprawie imprezy urodzinowej 30 maja w restauracji Siuks.
5: Tak.
2: Panie Kamilu, bo ja dzwonię, żeby ustalić, jakie zabawy mamy tam wykonywać.
5: Jak to, jakie zabawy?
2: No, nie wiem, czy ma pan jakieś konkretne zabawy, które mamy tam z dziećmi wykonywać, czy tu jest dowolność pełna?
5: Wie pani co? Może pani nam zadzwonić za pół godziny?
2: Jasne, jasne, tylko tak, bo ja chciałam krótko, bo ja tutaj ustalam, nie wiem, czy na przykład żabki w klapkach pan zna?
5: Nie znam. Wie pani co? Słab, bardzo moment na rozmowę.
2: A bo to jest klapu, klapu, klap. Klapki robią tak, to kojarzy pan na pewno, to my będziemy tutaj śpiewać w czasie, bo ile tam dzieci będzie na tej imprezie?
5: Żadnych.
2: Jak to żadnych? No to po co jest zamówiona animatorka?
5: Wie pani co, nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoni pani do mnie za...
2: Ale ja, krótką informację tylko chciałam uzyskać. To jest 18.30 impreza, prawda? Wszystko się zgadza, pan Kamil.
5: Tak.
2: No to dobrze się dozwoniła. To, no nie wiem, no ja jestem zamówiona, no ja będę do państwa dyspozycji. To pan się po prostu zastanowi, jakie zabawy, to ile tam dorosłych w takim razie osób będzie? To z dorosłymi też my możemy 10. Takie animacje zrobić.
5: 10.
2: 10 osób, dobrze.
5: Weź tą paletę. Jakiś.
2: Przepraszam, dlaczego pan tak krzyczy nieładnie?
5: Jestem w pracy, wie pani?
2: A jejku, no to nie, to ja przepraszam serdecznie. I w takim razie proszę w pracy słuchać Radia Vox FM. Kojarzy pan na pewno.
5: Tak, kojarzę.
6: To pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
5: A, dziękujemy.
4: Bardzo proszę, a co z tą paletą?
5: A kto mnie zgłosił?
1: Pewnie. Ula.
5: Ula. Jaka ale... Ula?
1: Twoja siostra.
4: Przywieziemy paletę, nie będziemy się zabawiać.
2: Aha. Jej możesz podziękować.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś miał lepszy dzień.
5: Aha, dobrze, to przepraszam, że muszę jakiś tutaj...
4: Nie szkodzi, książeczkę Savoir i wróci do ślepy.
5: Ciężki czas jest.
2: Taki ładny, a taki śmietnik w buzi, no wiesz co, Kamil?
4: Zębów nie był.
5: Aj.
2: Aj,
1: ja. Przy pani animatorce tak się nie odzywaj nieładnie.
5: Dobrze, wie pani co, dokąd krzyczałem do... Aj.
2: Aj, aj.
4: Żyjesz, ważne, że żyjesz.
2: Miłego dnia, cześć.
5: Dziękujemy.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
7: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: The best of

0: Pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Ale jak ty mogłeś wpaść na to, że to w Rosji by było?
2: No, bo tam tak jakoś tak dziwny kraj, nie?
1: No, dziwny kraj.
2: Dziwny kraj. Fajni
1: ale
2: ludzie,
1: myślisz,
2: dziwny
1: że ich
2: kraj.
1: Stać na broń? Że tam psa stać na broń?
2: Nie, no, że wiadomo, że to przez to przypadek.
3: Czy może zakończyć tę dyskusję? No. Już możecie powiedzieć, co wygrałam.
1: A, satysfakcję.
3: Co?
2: Satysfakcję.
1: Oczywiście, że to chcesz. Się... Przecież to była oczywistość, że to było w Stanach Zjednoczonych. Ja myślałem, że to jest pytanie retoryczne. W ogóle nie spodziewałem się, że Paweł może błędnie odpowiedzieć.
2: Wygrałaś buziaczka, ale możesz zrezygnować
1: to
2: z
1: jeszcze
2: nagrody.
1: Raz. W Stanach Zjednoczonych pies postrzelił swoją właścicielkę
2: specjalnie
1: w samochodzie na parkingu przed stacją benzynową.
2: Ale żeby się karmiła.
3: Ale żeby nie było, proszę nie oceniać psów, bo on to zrobił zupełnie
2: po
3: przypadkowo.
2: Po jednym
3: strzale. Przechodził...
1: Pomylił ją z dzikiem.
2: Co?
3: Przestań. On po prostu przechodził z jednego siedzenia na drugie i nacisnął przypadkowo spust.
1: No bo to jest normalne w Stanach Zjednoczonych, że jedziesz z naładowaną strzelbą.
2: Tak jest. I położysz ją z tyłu i liczysz na to, że nie wystrzeli. No szczególnie, że masz pieska.
1: Pani trafiła do szpitala, ale przeżyła. To jest dobra informacja.
2: W co sobie strzeliła? Znaczy ten pies w co celował?
1: No w panią swoją.
2: Aha, ale nie wiesz, którą część.
1: W tę rękę, która nie dała mu smaczka pewnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my po raz kolejny o takiej sprawie donosimy, bo w zeszłym roku była taka sprawa w Stanach Zjednoczonych.
2: Tam co chwila ktoś
1: trzy lata
2: postrzel,
1: temu była
2: tak.
1: I cztery lata temu i pięć lat temu to chyba piąta albo szósta sprawa, którą znalazłem.
3: Wydaje mi się, że Stanami Zjednoczonymi powinno rządzić jakieś dziecko, bo ono szybciej się uczy na błędach.
1: Ale my się tak śmiejemy z tych Amerykanów, śmiejemy się, że to tylko oni, że to możliwe tylko u nich. Ale... A przecież,
2: tak.
1: Moi drodzy, kilka lat temu
2: u nas
1: też pies strzelał na stacji benzynowej.
4: Strzelaj w obojmy, mówię!
5: Dystrybutor, kurwa, nie strzel! Człowieku! Dystrybutor, kurwa, żebyś nie strzelił!
6: Pierwsza zmiana.
0: The best of pierwsza zmiana.
6: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
6: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
6: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Reklama. W

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To jest
1: pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
1: Tak było w piątek.
3: Trzeba ćwiczyć krzyczenie, bo już w niedzielę mecz Polaków.
4: Oczywiście, trzeba to oglądać. Tak, tak,
5: jedno
4: koniecznie.
5: Jedno i drugie obejrzę, obiecuję.
4: Tak. Cały weekend trzeba siedzieć przed
3: telewizorem. Robert Lewandowski już przyleciał do Polski. No i to był absolutny szok. On przyleciał tanimi liniami lotniczymi.
5: Tak, siedział wśród normalnych ludzi jak my.
4: Ja myślę, minuta ciszy tutaj. Po prostu minuta zdumienia.
5: Dla szacunku,
4: tak dla jest. Poświęcenia. Ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że widać, że szasta pieniędzmi człowiek, bo jednak sobie dopłacił do biletu.
3: Siedział w pierwszym rzędzie. Wiadomo, wiecie, na pewno jak kupujecie te tanie bilety, to te miejsca w pierwszym rzędzie zawsze są najdroższe. Trzeba dopłacić dodatkowe miejsce na nogi, więcej przestrzeni.
5: Bagażu, jak chcesz mieć więcej, musisz dopłacić. To też tak jest.
3: No i właśnie.
5: Lotniczych.
3: Jeszcze rozumiem, no to jest jednak bogaty człowiek. On te kilkanaście milionów euro
4: trochę
3: zarabia.
4: Trochę pieniędzy
3: tak?
4: ma.
5: To teraz byś miał trochę więcej, ale tam, wiesz, być może się zadłużył na ten lot.
3: Ale myślicie, że było go stać jeszcze na dodatkowy bagaż?
1: Pierwsza zmiana.
3: To nie są małe pieniądze.
5: Ja myślę, że on na pokładzie samolotu sobie jeszcze jedzenie i picie kupił.
3: Nie, pamiętaj.
4: Myślisz?
5: Oczywiście, że tak.
3: Ale pamiętaj, że to bezrobotne aktualnie. No,
5: no ja wiem, ale mógł jeszcze pójść dalej. Kupić innym.
3: Mógł kupić linię lotniczą.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama. Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
7: Kolejna osoba zatrzymana za fałszywe alarmy do służb. 48-letni warszawski adwokat usłyszał już zarzuty. Dron uderzył w budynek z turbiną w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością. Pół kilometra, prawie 200 metrów nad ziemią, estoński kaskader przeszedł po linii pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na zegarach godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służbę o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także w siedzibie telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem i kryminalnymi zabójstw.
8: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
7: Informuje podinspektor Ewelina Gromek, odświeja z komendy stołecznej policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
8: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
7: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadane broń i amunicję, trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. 3 osoby zatrzymane po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Akcję prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Informacje na ten temat zebrał nasz

0: prosili o dostęp do budynku, w którym znajduje się turbina. Chcą zbadać rozmiary zniszczenia. Tymczasem Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem. Oskarżenia kierowane ze strony Rosji odrzuciło ukraińskie MSZ. Oficjalnie zdementowały siły obrony Ukrainy. Estoński kaskader Jan Rozen przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Wyczyn młodego Estończyka śledził nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, jakie warunki panowały tam na górze?
1: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rozę ruszył jednak na swój podniebny spacer.
2: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
3: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
4: To jest coś takiego, co... No może się już nie powtórzyć u nas.
5: Trochę takiego stresu.
1: Że może się nie udać?
5: Mhm.
1: Uda się czy nie?
5: Uda.
1: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rozę, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
0: A ten podniebny spacer Estończyka obserwował Mateusz Łystun. Bardzo dziękuję za relację. Pogoda nie była sprzyjająca, bo w Warszawie sporo chmur i tych chmur jest dzisiaj dużo w całym kraju. Na północy i wschodzie miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie może zagrzmieć, no i tam może spaść grad. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy i wschodzie, a także w centrum kraju, do 22-24 na południowym zachodzie.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się, że się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
7: Vox FM Gorzów.
8: Rosyjski atak na Ukrainę jest także odpowiedź Kijowa. Za chwilę najnowsze informacje ze wschodu. Trasa do Morskiego Oka znów otwarta dla turystów. W ostatnich dniach była remontowana. Iga Świątek walczy awans do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa. Jej rywalką jest świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 3 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych. To bilans ostatniej doby, jeżeli chodzi o ataki wojsk Putina na Ukrainę. Według dzisiejszego raportu władz obwodów charkowskiego i zaporowskiego Rosjanie dokonali ponad 900 uderzeń na terytorium kraju naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o ofiarach?
9: Dwie ofiary ataków minionej doby to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Rosyjskie siły uderzyły tam m.in. w elektrownię atomową, ale jak przekazują władze, zagrożenie udało się szybko wyeliminować. Kolejna osoba zginęła w obwodzie Czernichowskim po ataku na jeden z tamtejszych zakładów. Armia Putina zaatakowała też obwód charkowski, uderzając łącznie w 15 miejscowości w tym regionie, używając do tego głównie dronów. W tej części Ukrainy rannych zostało 11 osób. Łącznie, jak przekazują dziś siły powietrzne Ukrainy, 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów udało się unieszkodliwić. 14 bezzałogowców trafiło natomiast w cele.
8: Wiemy, że w odpowiedzi Ukraińcy dokonali kilku ataków na cele w Rosji. Gdzie konkretnie?
9: Jak donoszą ukraińskie media, powołując się na komunikaty władz, bezzałogowce uderzyły m.in. na bazę paliw w obwodzie Kirowskim na północ od Kazania. Ukraińskie wojska dronowe zaatakowały też przetwórnię naftową w Stawropolu.
8: Mateusz Chłystun, bardzo dziękujemy za tę informację. 4 osoby ranne w zderzeniu karetki i pogotowia, a także osobówki. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w Wiśniewie w powiecie siedleckim. Jadącą na sygnale karetka pogotowia na skrzyżowaniu zderzyła się z Lexusem.
10: Ambulans przewożący pacjenta zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach. Wśród poszkodowanych są pacjent przewożony karetką i ratownik medyczny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W wiadomościach

0: Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od dziś kursują busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na szlaku, a o szczegółach teraz Ula Biemianie-Syczyńska.
1: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejny utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
0: I tak będzie do 10 czerwca. Teraz w wiadomościach zaglądamy na paryskie korty. Iga Świątek walczy w czwartej rundzie wielkoszlamowego Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk. Pojedynek jest bardzo zacięty. Trwa pierwszy set i stan tego meczu to 5-5. Stalowo szare chmury w Warszawie i innych miejscach w Polsce przypominają raczej jesień niż zbliżające się lato, a na termometrach dziś maksymalnie od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum, do 22-24 na południowym zachodzie. Miejscami na północy i wschodzie przelotny opad deszczu, tam może spaść grad. Podczas burz uważajmy na silny wiatr, może osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
2: Godzina 12 w niedzielę, to już nie ma co ukrywać. Jest ten czas, że człowiek zaczyna powoli myśleć, oj, jeszcze wyrwać tego weekendu. Jesteście w bardzo dobrych rękach, jeśli macie takie myślenie, bo ja proponuję, żeby to niedzielne popołudnie spędzić razem w Rytmie Hitów. Kamil Rutkowski, bardzo mi miło, cieszę się, że jesteście. Dzień dobry i zapraszam do godziny 16. A żeby nie być gołosłownym, David Guetta, Sia, Titanium już grają, Tarzan Boy, Gordo za chwilę, czyli oczywiście Loco Loco. Wielkie, wielkie, niedzielne, dzień dobry.

Time to pray, czyli podobno czas się modlić. Proszę Państwa, tylko jeszcze pytanie, o co oczywiście Andrea w Vox FM. Raz jeszcze dzień dobry. Niedziela skłania do jakichś takich refleksji, skłania do tego, żeby się przyjrzeć rzeczom ważnym, ale tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Co robicie w niedzielę? Nie wiem, nie pytam, nawet nie chcę wiedzieć, bo jak zaczniecie się rozpisywać, to wtedy zaczniecie coś robić, a podobno niedziela jest najlepszym dniem, tak właśnie tutaj przeczytałem, do tego, żeby nie robić absolutnie nic. I uwaga, co drugi Polak ma problemy podobno z nierobieniem nic, nie umiemy odpoczywać, a to tylko dowodzi tego, że jesteśmy najbardziej podobno zapracowanym narodem w całej Europie. Ja cały czas mam wrażenie, że powołuję do życia i powołać nie mogę mistrzostwa Polski w leżeniu na kanapie. Chyba trzeba będzie przejść od słów do czynów. Tylko z drugiej strony, jak zacznę przy tym majstrować, to będę musiał coś robić, wtedy wstanę z kanapy i jakby cała idea wiadomo.

0: Lay All Your Love On Me, czyli przelej całą swoją miłość na mnie. To jest oczywiście grupa Silver, a jeśli już musicie przelewać na kogoś miłość, to ja proponuję zrobić tak. Wchodzicie na voxfm.pl, szukacie, bo tam nasz specjalny stream Vox Złombol. O co chodzi? Specjalne radio dla Złombolu, o Złombolu i dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć emocje. Vox FM oczywiście jedzie razem z tegorocznym Złombolem. Jedziemy do Maroko, ale już teraz możecie słuchać o przygotowaniach, o ekipach, o krajach, o wszystkim tym, co ze Złombolem związane. Poczujcie emocje nie tylko motoryzacyjne, ale także charytatywne. Wchodźcie na voxfm.pl albo ściągnijcie sobie naszą aplikację. Zapewniam, że warto.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Turn the lights off, ależ namieszała ta piosenka swego czasu. Namieszała i sobie poszła, tak można powiedzieć, ale tak to już z tymi największymi hiciorami bywa, że zostają w nas i to bardzo, bardzo, bardzo. Proszę Państwa, jest ciekawostka, bo wyobraźcie sobie, że Politechnika Wrocławska odpala absolutną bombę edukacyjną, otwiera pierwszy w Polsce kierunek, który, uwaga, ma wykształcić specjalistów od infrastruktury, uzdrowisk i sanatoriów. Zastanawiałem się przez chwilę, na czym może polegać program takich studiów i jak myślicie, czy zarządzanie dancingiem to już jest przedmiot? Bo to, że jest czym zarządzać, wie każdy, kto chociaż raz w życiu był na takim dancingu. Ja to nie...

0: Holding Out for a Hero. Niektórzy się śmieją, że to jest taka piosenka, która nigdy się nie kończy, ale z drugiej strony, jak tak się rozwija, to brzmi po prostu dobrze, więc po prostu żal kończyć. No, jak to zwykle bywa w przypadku po prostu dobrych piosenek. Kończymy w każdym razie, ale kończymy tylko godzinę 12. 13 przed nami, już za chwilkę wiadomości Vox FM, także te pogodowe. Od razu tylko zdradzę, że trochę dobre, trochę niedobre, ale dobre w tym sensie, że już niebawem zrobi się ciepło, lato wraca. Kiedy dokładnie? Powiem po godzinie 13.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: W salonach Antique znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Gorzów.
4: Ciężki stan trzylatka z Łapanowa w Małopolsce. Chłopiec wpadł do staw, był reanimowany. Na miejscu nadal jest ponad 1000 strażaków. Za chwilę nowe informacje w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Byliśmy potęgą, ale to przeszłość. Zapytamy, dlaczego rolnicy rezygnują z uprawy truskawek. Godzina 13. Słuchacie radia Vox FM. Wiadomości. Dawid Osysko, zapraszam. Na początek jednak Paryż i złe informacje dla fanów Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuch w 2 setach 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Dziecko przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, a rokowanie ostrożne. Takie informacje w sprawie wypadku w Łapanowie przekazała nam Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Było reanimowane, a potem przewiezione do szpitala.
5: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
4: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
5: Rodzina przebywała wówczas u znajomych. Rodzice dziecka zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
4: Policja przekazała, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam walka z żywiołem, w którą zaangażowane są strażackie zastępy z całego kraju. Ogień strawił tam około 300 hektarów ściółki i drzew. Najświeższe informacje z miejsca akcji gaśniczej zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: W przelewanie pogorzeliska zaangażowani są zarówno strażacy na lądzie, jak i ekipy zrzucające wodę z powietrza. Choć wczoraj wieczorem ratownicy na miejscu uznali sytuację za opanowaną, nadal starają się zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
7: Na całym obszarze występuje jeszcze wiele zarzewi ognia, które wymagają tego, aby każdy metr kwadratowy tego pogorzeliska został przelany.
6: Przekazał mi przed chwilą brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wczorajsze niewielkie opady deszczu na Mazowszu nie wsparły tej akcji. Krople deszczu zatrzymywały się na koronach drzew.
7: Nie docierają do ściółki, która obecnie jest naszym jakby celem działania. Wiatr jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich dniach. Prędkość rozdmuchiwania tego pogorzeliska jest o wiele mniejsza, także możemy tutaj bezpiecznie działać.
6: Jeżeli więc nic nie zmieni się na gorsze, kolejne zastępy straży będą stopniowo wycofywane z miejsca akcji gaśniczej.
4: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek Turcji pomiędzy Izmirem a Antalią. Autobus uderzył w barierki drogowe, po czym stanął w ogniu. Zginęło 8 osób, w tym 9-miesięczny chłopczyk. 33 osoby zostały ranne, informują tureckie media. Wśród ofiar śmiertelnych jest 50-letni kierowca autobusu, a także ojciec niemowlęcia. Wracamy do wiadomości z kraju. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa

0: W Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. 16 stopni teraz nad morzem, 18-19 we wschodniej i centralnej Polsce. Najcieplej na południowym zachodzie, tam około 22-23 stopni. No i tam jest teraz najwięcej słońca. Przelotne opady za to na Podkarpaciu i w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się na północy i wschodzie. Przelotne opady deszczu i może pojawić się także grad.
1: No i jak pogoda u was może być? Tak niedzielnie czy nie za bardzo? Umówmy się, że nawet jeżeli ta pogoda jest taka, że nie sprzyja spacerom, to akurat w weekend można sobie znaleźć masę propozycji na to, żeby spędzać czas miło także pod dachem. Kamil Rutkowski, zapraszam. Jedna z tych propozycji brzmi: muzyka oczywiście w rytmie hitów. Róbcie głośniej, bo gra już DJ Antoine. Dzień dobry.

Świetna piosenka, mimo upływających lat mam wrażenie, że jak wino, brzmi z każdym rokiem coraz lepiej. King of My Castle i oczywiście Kiano Silva w Vox FM w to niedzielne popołudnie. Dobra informacja teraz dla wszystkich tych, którzy kochają Podhale, lubią jeździć na Podhale. Uwaga, ja nie wiem, czy można powiedzieć już, że piekło zamarzło, ale chyba trochę tak. Wyobraźcie sobie, będzie nowy węzeł drogowy na legendarnej Zakopiance w Jaworniku. To jest dokładnie tam, ci, którzy jeżdżą, wiedzą, gdzie tworzą się te największe korki. I teraz tak się zastanawiam, czy jak już wybudują tam ten objazd, ten węzeł i tak dalej, to i nie będzie tych korków, to czy będzie w ogóle sens jeździć Zakopianką? No bo w drodze w polskie góry korki na Zakopiance to już tradycja. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Ależ to jest kawał głosu, a jednocześnie jest taka słodziutka, jak śpiewa Ellie Goulding, Don't Want Your Love, tutaj razem z oczywiście z Ilenium. 609 2x8-69, ja was czasami podpytuję, albo nawet nie podpytywani piszecie, a ja to niedzielne popołudnie spędzam u moich teściów, nie bardzo miałam wybór, mąż się uparł, że musimy jechać i tak jestem i siedzę. To ja nie wiem, czy to jest pozytywna, czy negatywna wiadomość, ale z drugiej strony, żeby przetrwać, mam propozycję, rób głośniej, zagramy zaraz specjalnie dla ciebie. Ilenium już czeka i Jorgus.
1: Vox FM. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

dwóch braci na czwartym piętrze, czyli Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Will Come Alive, czyli marzenia się spełniają. To świetnie się składa, bo ja chcę o złą bolu chwil kilka teraz poświęcić właśnie temu rajdowi. Rajd jest charytatywny, także robimy coś dobrego, wy robicie coś dobrego. Czyli ci, którzy jadą w tym roku do Maroku, uwaga, samochodami, które swoje lata już mają, co tu dużo mówić. Niektórzy nawet mówią, że mają za sobą lata świetności, to nieprawda, bo moim zdaniem one dostają drugie życie i moim zdaniem zachowują się o wiele lepiej teraz niż wtedy, kiedy były produkowane. Proszę Państwa, VoxFM.pl albo nasza aplikacja Vox Złombol, nasz specjalny stream o Złombolu i dla Złombolu. Wchodźcie, sprawdzajcie, tam masa ciekawostek, masa rzeczy o samym Złombolu, masa informacji o rzeczach dookoła Złombolu. Co tu dużo mówić, tego się nie da opisać, to trzeba usłyszeć. Zwłaszcza, że jest o czym mówić, przekonajcie się sami. A tymczasem róbcie głośniej, Kygo i Carter Faith już grają.

0: O, widzicie, a propos pomysłów na niedzielne popołudnia, najlepszym jest relax. Relax. Spokojnie, będzie dobrze. Godzina 14 już się zbliża, o 14 razem słuchamy najświeższego wydania wiadomości Vox FM o tym, co ważnego dzieje się i w kraju, i na świecie, a po 14 kontynuujmy tę dobrze rozpoczętą niedzielną tradycję, czyli zagramy w rytmie hitów Lorin, Euphoria, Boys Szalona i Bebe Rexha już na was czekają.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Reklama.
8: Vox.
9: Vox FM.
8: FM Gorzów.
9: Gorzów.
10: Ludzie stracili dorobek życia, za chwilę w wiadomościach Balcarzowice przy przejściu tornada. Jest nowy zarzut dla księdza, który podpalił bezdomnego. Mirosław N. już wcześniej podjął nieudaną próbę zabójstwa. Przed nami niebezpieczne godziny w pogodzie. Synoptycy ostrzegają mieszkańców 8 regionów. Na zegarze godzina 14. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Widok jest przerażający, mówią mieszkańcy Balcerzowic. Wczoraj przez tę niewielką miejscowość na Opolszczyźnie przeszła nawałnica. Ludzie stracili dorobek swojego życia. Wszystko trwało kilkanaście minut. Straty wylicza Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
11: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
10: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego uczestniczyło 260 strażaków. 80 zostało skierowanych do Balcarzowic. Ta miejscowość doświadczyła podobnej tragedii dokładnie 18 lat temu. Tornado zniszczyło lub uszkodziło wtedy około 150 budynków. Dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał były proboszcz z Przypek na Mazowszu. Mirosław M. w lipcu ubiegłego roku zaatakował siekierą, następnie podpalił znajomego bezdomnego. Jak ustalili śledczy, duchowny już wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania mężczyzny. Mirosław M. przebywa w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego znajomego. Grozi mu kara dożywocia. Po zbrodni o smutku i moralnej odpowiedzialności Kościoła mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przeprosił wiernych za tę, jak to określił, okropną zbrodnię. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. Niebezpieczna pogoda prognozowana jest dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodnich obrzeży Mazowsza. Brudlica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest w okolicy Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
12: Tak, jestem.
10: Dawidzie, rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy igliste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z regionalnej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
10: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przemuszewo, Czerski i Bydgoszcz. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy symulator dachowania samochodu. Podczas warszawskich targów obronnych pojawią się także pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowie odporności państwa odbędzie się 19 i

0: przeważającym obszarze i 25 na krańcach zachodnich.
1: Czasami się mawia, że pogodowo cuda ogłaszają, to nie inaczej jest i w tym przypadku. Mam nadzieję, że te cuda u Was wyłącznie na plus. Kamil Rutkowski, dzień dobry raz jeszcze. Mamy niedzielne popołudnie, bo już kilka chwil po godzinie 14. Gramy oczywiście w rytmie hitów, niezależnie od pory dnia, tygodnia, miesiąca i tak dalej. Loreen, Euphoria, Boys Szalona już na Was czekają. Ja tylko mówię dzień dobry, bo mam nadzieję, że to jest dzień dobry.

Morandi o aniołach. Takie piosenki lubię. Nie dość, że o aniołach, to jeszcze Morandi pełen komplet. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, witamy ponownie w niedzielne popołudnie. Niedzielne popołudnia mają to do siebie, że bywają albo bardzo przygodowe, tu pozdrawiam niektórych, albo bardzo leniwe. I teraz pytanie, co wybrać? Otóż ci, którzy się znają, doradzają, żeby z tą taką aktywnością fizyczną w niedzielę nie przesadzać, zwłaszcza kiedy mieliśmy albo mamy przed sobą bardzo intensywny tydzień. Uwaga, czytam. Jeżeli mamy ochotę w niedzielę spędzić sobie tak zwane lazy Sunday, czyli taką kompletnie leniwą niedzielę, to naukowcy, ci, którzy się znają, radzą, żeby taką sobie zrobić bez żadnych wyrzutów sumienia. Czyli co? Czyli można w piżamce sobie przechodzić cały dzień. Do jedzenia to tylko ewentualnie coś zamówić. A i to raczej z odbiorem osobistym na kanapie. Wiecie co? To brzmi jak plan. A gdyby ktoś wam powiedział, że tak nie wypada, powiedzcie, że w radiu mówili... Jakoś to usprawiedliwimy. Mirami seksualna, Culture Beat, Mr. Vane. Już za chwilę w Vox FM gramy.

0: Agnes i Release Me w Vox FM. 609-2x8-69. Bartuś pisze, a ja bym chciał strasznie jechać na taki złombol, ale w tym roku chyba mi się nie uda. Ale co to znaczy się nie uda? Jedziesz razem z nami, proszę Państwa. VoxFM.pl albo mobilna aplikacja Vox FM, Vox Złombol. Nasz nowy stream, w którym wszyscy razem możecie jechać razem z nami na złombol i poczuć nie tylko emocje, poczuć nie tylko przygodę, ale także zrobić coś fajnego. Już teraz odpalajcie, bo tam masa ciekawostek, ekipy, to co się u tych ekip dzieje, trasy, to wszystko, co się będzie działo po trasie, nie do opisania. VoxFM.pl i aplikacja VoxFM. Zapraszamy.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.
10: VoxFM.
11: VoxFM Gorzów.
10: VoxFM Gorzów.

Alan Walker, Steve Aoki i Arash. Co słychać? Marzał tutaj palce. Broken Angel, tak się nazywa ta piosenka. Brzmi wybornie. Słuchajcie, jeżeli szukacie nowej ścieżki w życiu, to na chwilkę porzućcie myśli o karierze w korporacji jakichś owocowych czwartkach. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej właśnie odpalił wielki nowy nabór. No i kusi. 6 tysięcy podobno można zarobić dopłaty do mieszkania. No generalnie, a czego oni tam nie proponują? Mnie najbardziej przekonuje to, że to jest, uwaga, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Wiecie, to taka praca wiecznie na urlopie. Żarcik, żarcik, chodzi mi tylko o geografię.

0: Angel Mama to jest podobno jedna z tych piosenek, przy których jak się tańczy te różnego rodzaju, ja to nazywam ciabaty, ale wiem, że to się nazywa zupełnie inaczej, to podobno ciałko chodzi, bo mózg zaczyna pracować troszkę inaczej, jak słyszy takie rytmy. Jennifer Lopez, oczywiście na koniec godziny 14 w Vox FM, rzecz jasna w rytmie hitów. Do 15 się zbliżamy, o 15 już teraz zaproszenie, wiadomości Vox FM na was czekają, a ja czekam zaraz po Edward Maja, Vicky Dżigulina ze mną o miłości w stereo. Vox
1: autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM. Gorzów.
9: Zderzenie autokaru i osobówki niedaleko Białej Podlaskiej są radni i utrudnienia na drodze 63. Ciężko chora od tygodni leży w szpitalu w Pekinie. 24-letnia Polka wróci do kraju na pokładzie specjalnego samolotu. Rannych jest ponad 200 osób, w tym 8 ciężko. Francuska policja podsumowuje zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 15, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Do tego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w okolicach Białej Podlaskiej. Na miejscu są służby ratunkowe. Autokarem podróżowało łącznie 22 osoby. Mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
10: Autokar leży na boku. Są osoby poszkodowane. Działania trwają.
9: W miejscowości Aleksandrów na drodze 63 występują utrudnienia w ruchu. Specjalny samolot przetransportuje do kraju Polkę przebywającą w śpiące w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Wszystkie zgody na przelot samolotu są zatwierdzone, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 24-latka skończyła we Wrocławiu studia licencjackie z filologii chińskiej, a następnie studiowała w Pekinie. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni dzielnicowi z gdańskiej Letnicy. Chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
11: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźnie. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
9: Mówi Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla. Rannych zostało 219 osób, 8 jest w stanie ciężkim. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. Z raportu policji wynika, że w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść. To wzrost o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku, gdy piłkarze PSG także triumfowali w tych prestiżowych rozgrywkach. Pozostajemy we Francji. Po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk Iga Świątek odpada z French Open. To było niezwykle nerwowe spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek, komentuje w rozmowie z naszym reporterem Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W jego ocenie od pewnego momentu losy spotkania na korcie były przesądzone.
12: Bez wątpienia nie da się wygrać na tym poziomie w turnieju wielkoszlemowym meczu, jeżeli przegrywa się 6 własnych gemów serwisowych. Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów tej porażki.
9: Zdaniem eksperta, mimo porażki Iga Świątek postawiła teraz na intensywne przygotowania do turnieju w Londynie.
12: Z podwójnym zacięciem ruszy do przygotowań do turnieju wimbledońskiego. Pojedzie na Majorkę, będzie trenowała, zagra turniej w Bad Homburg, no i będzie starała się wypaść jak najlepiej na wimbledońskiej trawie.
9: Ukrainka Marta Kostiuk w walce o ćwierćfinał French Open wygrała z Igą Świątek w 2 setach 7-5, 6-1. Pogoda. 16 stopni teraz nad morzem, 18 na wschodzie, około 20 w centrum, najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Kolejne godziny w pogodzie mogą być niespokojne. Jak słyszeliście już w wiadomościach, synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 8 regionów i te burze

To jest złoto, bo to jest roztańczona reprezentacja i piosenka nazywa się dokładnie Złoto, więc inaczej być nie może. Dzień dobry, po godzinie 15 w niedzielę raz jeszcze. Czy wy wiecie, że pogodowo dzisiaj niebezpiecznie, wiecie? No właśnie, to ja tylko ostrzegam, bo ta pogoda ostatnio taka zmienna i to bardzo burzowo, bardzo, więc uważajcie na siebie, zwłaszcza na zachodzie oraz na południowym zachodzie naszego kraju, tam bardzo zagrzmi, ale z drugiej strony to ma też swoje plusy, no bo tak, skoro burza, no to można się gdzieś tam zaszyć, a jak się zaszyć, no to najlepiej zaszyć się ze szwagrem, a jak się zaszywa ze szwagrem, to wiadomo, że później potrzeba wymówek. Burza jest najlepszą wymówką. Fox, Fox. Wiecie, jak to mawiają? A co, mam chodzić głupi, ganiać?

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarskie oczywiście w Vox FM w rytmie hitów w to niedzielne popołudnie. A propos lata, coś tak czuję, że wszyscy są chyba raczej po jakiejś premii. Wyobraźcie sobie, znalazłem badania, 70% Polaków, którzy zamierzają spędzać urlop wypoczynkowo, wybiera za granicę w tym roku. Nie polski Bałtyk, nad polski Bałtyk przyjeżdżają Brytyjczycy, czyli też wybierają za granicę, więc wszystko się zgadza. Najpopularniejszy kierunek w tym roku? Chorwacja. Wraca podobno do łask, nawet mimo cen. A widzieliście, że tam parkingi po 20 euro? Za godzinę!
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Reklama.

C'est la vie, czyli takie jest życie. No po godzinie 15 w niedzielę człowiek zaczyna już jakoś tak myśleć o poniedziałku. No takie jest po prostu życie, ale spokojnie, kompletnie się tym jeszcze nie zajmujcie. Pamiętajcie o tym, że mamy niedzielne popołudnie wciąż, a niedzielne popołudnie zobowiązuje. Dzisiaj też można zaprosić szwagra. Żeby było do czego, Milki, David Guetta, Lofty Majorka już za chwilę.

0: Houdini, czyli taki facet, który robi sztuczki magiczne. Taka sztuczka magiczna właśnie teraz wyszła, że była Dua Lipa, nie ma Dua Lipy, ale zbliżamy się do 16, a to oznacza, że za chwilę wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie już za chwilę, także pogodowo. Słuchajcie, co tam ważnego w najbliższych godzinach w pogodzie. Mam nadzieję, że same przyzwoite rzeczy. A propos przyzwoitych rzeczy, jutro po 14 program To Jest Dzień. Kamil Rutkowski, już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam, dziękując jednocześnie za dzisiaj i życząc dobrej pozostałej niedzieli. Bye bye, do usłyszenia.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: zderzenia autobusu z samochodem w centrum Łodzi ranni trafili do szpitala. Dlaczego 3-letnie dziecko wpadło do stawu? Służby wyjaśniają przyczyny wypadku w Łapanowie. Polska zagra z Ukrainą za 90 minut. Mecz towarzyski we Wrocławiu. Na zegarze godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek zdarzenie autobusu miejskiego z samochodem osobowym w centrum Łodzi. Są ranni. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Narutowicza, informuje Adam Dębiński z łódzkiej policji.
1: W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat, poszkodowani zabrani do szpitala.
0: Poszkodowani doznali otarci i niegroźnych urazów. Autem osobowym kierowała 60-letnia kobieta. Kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku jest w pełni przywrócony. Służby badają przyczynę zdarzenia w małopolskim Łapanowie. Wczoraj wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
2: To miała być zwykła wizyta rodziny u znajomych. Do przydomowego stawu wpadło 3-letnie dziecko. Było reanimowane. W momencie zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców. To mogła być chwila nieuwagi, bo rodzice byli trzeźwi. Przekazała nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Po przywróceniu czynności życiowej 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
2: A sprawę wyjaśnia także prokuratura.
0: O czym informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej Polski. Pogodowe alerty obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w części Mazowsza. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie może dziać się we wspomnianych miejscach?
4: Synoptycy prognozują występujące punktowo intensywne opady i silne porywy wiatru.
5: Mogą dawać opady około 20 mm oraz porywy do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy także miejscami gradu.
4: Przekazała mi Anna Gryczman, dyżurny synoptyki MGW w Warszawie. W nocy natomiast zagrzmieć i popadać może na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego.
5: Tam spodziewamy się najbliższej nocy przemieszczania się strefy opadów jednostajnych z wbudowanymi burzami i miejscami sumy opadów mogą wynosić od 25 do 40 mm.
4: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w tych rejonach. W nocy front stopniowo będzie przesuwał się na południowy wschód, obejmując nad ranem swoim zasięgiem Opolszczyznę, Śląsk i część Małopolski.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach sport. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. Kielczanie pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 37-27. Przed tygodniem wygrali w Płocku 30-25 i rywalizację wygrali 2-0. To 21 tytuł mistrzowski w historii dla szczypiornistów z Kielc. A za niespełna 90 minut we Wrocławiu rozpocznie się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, a zagrają ze sobą po raz 29. Teraz jeszcze French Open. Po przegranym meczu w ćwierćfinale Iga Świątek odpada z turnieju Roland Garros. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że dzisiejsza porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
6: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
0: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem trener Piotr Unierzyński. Przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, początek 29 czerwca. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać. Burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza aż po Mazury. No i tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga na silny wiatr, który podczas burz. Jego porywy mogą sięgać do 60 km na godzinę.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
12: Reklama.

0: forget you.
1: Reklama.
2: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę.
15: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Reklama.
17: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
18: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
19: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
20: Skąd ten milion wziąć?
21: Zdobyć.
22: No jak to sobie radzić?
23: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan się państwo ma wyjebać na nas, za przeproszeniem.
24: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
25: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
26: Myślę, że jest to nierealne.
27: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
28: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
29: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
28: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebnie.
30: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
31: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
30: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
31: A wie pan, widział pan taki jurt?
18: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
17: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
18: Ceny w mniejszych miastach.

0: takiego, bo tylko wtedy.
1: No. No to jak?
0: Wiesz, no to właśnie nie ma.
1: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
0: Nie wiem. Na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chory po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To ręki, ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
1: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
3: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
1: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
3: Nie, w Totka wygrać.
4: Albo za granicę pojechać.
1: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
3: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo nasze państwo ma wyjebana, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
1: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
3: 4 tysiące zarobisz? Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze, nie?
1: I to w stolicy, w Warszawie?
3: Tak, tak.
1: To nie jest no tak,
3: jak
1: że...
3: jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
4: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
1: Faktofonika.
3: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
3: Do widzenia.
5: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
6: Co ludzie powiedzą?
1: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy, średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
7: pękła bariera. Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
1: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
7: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4, przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna, ludzie stracili szacunek do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest ajwaj.
1: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
7: Apartamentowiec, proszę pana, jak mówią, pato deweloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek, rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
1: Inne myślenie, out of the box, czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie jurta, czy namiot, jakiś domek na działce, powiedzmy też.
7: No może, wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
1: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan rzeczywiście.
7: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować go. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód, bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
1: No tak.
7: Ślimak.
1: No może.
7: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
1: No może to jest jakaś opcja życia.
7: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
5: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
1: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
8: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak. No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No to jest jakby przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak.
1: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie? Bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
8: No tak i sobie wyobrażę tą chatę, jak już za milion złotych, to już myślał już po prostu.
1: To jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za milion to już był dom pod
8: dom, ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
1: A teraz za milion to jest tu...
8: Mikrokawalerka.
1: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, z wykończeniem.
8: To jest straszne, bo szczerze powiedziawszy, ale no nic, ale jakoś mam nadzieję, że jakoś...

0: Boża opatrzność pomoże też. Znaczy oczywiście, tak? Też moja w tym rola, tak?
1: Bo właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że te, że jurty możesz budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś a la namiot.
0: Takie... No to my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
1: A, że twoja narzeczona?
0: Znaczy, nie, no jeszcze nie, ale no moja dziewczyna, tak. No
1: to... Powodzenia!
0: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego.
1: No,
0: dziękuję
1: panu.
2: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
1: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. Wiesz, to trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
2: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
1: No ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
2: mam
1: gdzieś tam...
2: Mam szczęście tak i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na squacie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
1: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak? Że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
2: Dokładnie
1: sposób, tak?
3: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, no to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%, no tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać, oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, no bo po co się denerwować?
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy to jest do udźwignięcia? Bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
5: To nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
1: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
6: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. A do piwku.
1: A, czy nie myślisz o tym, co tam jutro?
6: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
1: Czy to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
6: Nie chcę o tym myśleć.
1: Jak to, wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
7: No właśnie się nie da, ciężko. Albo się ma bogatych rodziców.
1: Albo się nie ma.
7: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
7: 3300. Tak, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z 1 000 000.
5: No kupić tak, to tak.
1: No.
5: To...
1: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
5: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
7: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
1: Skąd ten 1 000 000 wziąć?
5: Zdobyć.
8: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
1: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać? Czy...
8: No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
1: A ile masz lat?
8: 37.
1: Aha, czyli tak...
8: No tak, 36.
1: Naprawdę.
8: Nie myślałem o tym.
1: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak utrzymać?
8: To już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
1: Aha.
8: No tak.
1: To co to będzie?
8: No to nie wiem, ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
1: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
8: No, nie planowałem tego jeszcze.
1: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
8: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
1: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum i nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
8: No to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
1: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
8: 3 nogi. No średnio 3, no bo człowiek 2 i pies 4. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi iść do góry.
1: Do ogarnięcia, nie załamujesz
8: się. Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
9: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
3: No to jak to było? kiedyś, a jak jest dziś. Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
10: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 74 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
1: No. To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
10: O i ta różnica. No. Mój tata, pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no ale, i żyli. No.
1: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
10: No. I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
3: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
1: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
11: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
1: A. Dziękuję.
3: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
12: Autopromocja.
13: Mamy 8:30 na zegarach.
14: 6:05.
13: 6:30.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Cześć dziewczyny, chłopaki.
14: Dzień dobry.
16: Dobry.
17: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
18: Jest super.
19: Wow.
20: Ale zrobiliście mi dzień.
17: Słuchaj codziennie od 6 rano.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
17: Autopromocja. Reklama.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje, to w euro.
23: Mistrzowskie okazje w grze.
21: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
24: Game over.
25: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
26: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
27: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
28: No wiem.
27: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
28: Ej, to już przesada.
27: No co, tego poziomu nie da się przebić.
28: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
29: Chcecie wygrywać więcej?
30: Tak!
29: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
30: Ale to kręci!
29: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
31: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
32: Hot grill.
33: Parilla caliente.
32: Grilla calda.
34: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z BP. pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
26: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wine Cafe na stacjach BP.
0: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
18: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
19: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie przekonamy się, jakimi sprawami zajmuje się Gorzowska Straż Miejska. W dalszej części będzie o pracy z osobami uzależnionymi. Zapraszam.
18: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
17: Tak by się mogło wydawać, że niedawno się widzieliśmy, a to trochę czasu minęło, bo to jeszcze w tamtym roku. I co, byśmy zaczęli może właśnie, jak ten okres jesienno-zimowy minął. Czy to strażnicy mieli dużo pracy, bo to mieliśmy oblodzenia, jakieś opady śniegu. Jak to wyglądało?
7: Tak, ostatnia zima chyba była pierwsza od kilku albo może kilkunastu lat na terenie Gorzowa, kiedy spotykaliśmy się i z dużymi opadami śniegu i z mrozami. No i dla strażników miejskich no, powodowało to więcej pracy w zakresie związanym właśnie ze skutkami zimy. Po pierwsze, dotyczyło to pomocy osobom, które ze względu na niskie temperatury są zagrożone. Mówimy to o bezdomnych, ale nie tylko, bo wiele osób w godzinach nocnych, wieczornych mogło znaleźć się w sytuacjach i czasami znajdowało się, które mogły stanowić dla nich zagrożenie życia, zdrowia. czasami prowokowali sami i takie zachowania, na przykład spożywając alkohol, ale jakby to nie zmienia postaci rzeczy, że jesteśmy od tego, żeby pomagać, w szczególności w sytuacji, kiedy może być zagrożone zdrowie i życie ludzkie.
17: No czy dużo było takich osób, wejdę, że tak powiem, w słowo?
7: Jeśli chodzi o bezdomnych, no to w okresie zimowym trzeba powiedzieć, że praktycznie codziennie zdarzały się interwencje dotyczące osób bezdomnych, no a mieliśmy taką jedną specyficzną sytuację, kiedy na szlaku budowy nowej obwodnicy pewien pan zamieszkał w pomieszczeniach piwnicznych byłego budynku. No i nie chciał tego miejsca niestety opuścić. Mimo kilku interwencji Straży Miejskich, między innymi też wspomagał nas w tym zakresie zespół do spraw pomocy bezdomnym Gorzkiego Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze wtedy, bo od 1 kwietnia jest to Centrum Usług Społecznych. No ale pan był wyjątkowo oporny, no i niestety z tych względów humanitarnych no trzeba było jeździć i kontrolować sytuację, kiedy temperatury były bardzo niskie.
17: Zastanawiam się, panie komendancie, bo taka osoba no jest na takim terenie też zagrażającym, bo tam się jakieś prace dzieją, to nie można tej osoby właśnie...
7: Akurat to miejsce nie było jeszcze objęte pracami, natomiast będzie w przyszłości.
17: Aha, rozumiem. I nic nie można zrobić, żeby taką osobę po prostu przenieść?
7: No, jedyną taką sytuację, a może w zasadzie dwie takie sytuacje są przewidziane w przepisach prawa. Pierwsza to jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli osoba znajduje się w stanie nietrzeźwym, wtedy można ją i stanowi zagrożenie dla własnego życia, zdrowia, wtedy można przymusowo umieścić do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień. Druga sytuacja też jest bardziej skomplikowana. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, kiedy osoba swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, jednocześnie no tutaj przejawia symptomy choroby psychicznej, co musi być stwierdzone przed badaniem lekarskim, wtedy można ją na 7 dni umieścić w szpitalu, ale później tak procedura jest sądowa. No w tym przypadku akurat takie sytuacje nie miały miejsca. No to taki trudny charakter, można powiedzieć.
17: Czyli to musieliście jakby w cudzysłowie doglądać tego mężczyzny, to właśnie długo trwało? Bo to były, rozumiem, kontrole, czy z nim wszystko jest okej?
7: Okay? No tak, my i policja również. No to była sytuacja, kiedy te temperatury spadały bardzo nisko, były bardzo niskie. No i kiedy realnie występowało zagrożenie dla jego życia, zdrowia. No trudno mi to w tej chwili w dniach określić, na pewno było takich sytuacji kilka, albo może nawet i kilkanaście.
17: Panie komendancie, a jeszcze pozostając w zimowych miesiącach, mieliście zgłoszenia a propos właśnie oblodzeń, bo przecież mieliśmy takie sytuacje i na drogach była fatalna sytuacja, to i też na chodnikach się działo. Czy właśnie mieliście dużo takich interwencji?
7: Pozwoli pani, że troszeczkę zaprzeczę, że sytuacja na drogach była fatalna. Ona była fatalna przez pierwsze kilka godzin w sytuacji padającego, marznącego deszczu. Tutaj jeśli Inneco RCS, które wykonuje te czynności polegające na usunięciu śliskości i zjezdni, ma w swoim zakresie kilkadziesiąt, a może nawet około 100 kilometrów do oblodzenia, było niemożliwe, żeby w jednym czasie to oblodzenie usunąć. Natomiast w ciągu kilku godzin tą sytuację udało się doprowadzić do stanu naprawdę przyzwoitego. Znaczy, chciałbym tutaj uniknąć takiego stereotypu, że było bardzo źle. Przez pewien moment było źle, bo warunki były skrajnie negatywne, ale to nie jest tak, że wynikało to z czyich zaniedbań. Natomiast wracając do pracy Straży Miejskiej, to faktycznie i te opady śniegu, i te oblodzenia, które później się pojawiały, spowodowały, że w czasie tej zimy przeprowadziliśmy 130 interwencji wobec właścicieli nieruchomości, głównie chodników przylegających do nieruchomości. To może przypomnimy, że właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki, które są częścią drogi publicznej, są zobowiązani do usunięcia zarówno zanieczyszczeń, jak też śniegu i oblodzeń w sezonie zimowym. Ale ten obowiązek usunięcia śniegu i oblodzeń dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy swoją przestrzeń udostępniają do użytku publicznego, czyli na przykład te place, jakieś ciągi chodników przy dojściach do sklepów i tym podobne. Wtedy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do tego, żeby dokonać usunięcia śliskości

0: permanentnie nie wywiązywali się z tego obowiązku w zakresie usunięcia śniegu i śliskości schodnika. No i tutaj największy problem to są właściciele nieruchomości, którzy nabyli nieruchomość na terenie Gorzowa, ale nie mieszkają tutaj, nie prowadzą tutaj działalności. Często są to nabycia mające charakter lokaty kapitału. Jakby nie są zorientowani, co tutaj się dzieje. A niestety, bez względu na to, czy prowadzą taką działalność, czy ją w jakiś gospodarczy sposób aktualnie wykorzystują, to te obowiązki ciągle na nich ciążą. No i tutaj w dwóch takich sytuacjach musieliśmy skierować wnioski do sądu.
1: Rozumiem. Te 130 przypadków, tak mnie ciekawi, czy to jest więcej niż na przykład poprzednie sezony, czy to jest podobnie, a może mniej?
0: To jest ogromnie więcej. W poprzednich latach, kiedy nie było opadów śniegu, nie było tylu sytuacji mroźnych powodujących zamarzanie deszczu na chodnikach, no to było po kilkanaście przypadków, czyli naprawdę ta zima przypomniała nam, że istnieje coś takiego jak zima. No i cóż, będziemy wyciągać wnioski. Pewnie już w przyszłym sezonie trzeba być czujnych od pierwszych dni, kiedy ewentualnie pojawią się symptomy, które mogą tutaj zagrażać porządkowi, bądź też bezpieczeństwu wynikającemu ze skutków zimy.
1: Trzeba przygotować się, czyli narzędzia, no i odpowiedni tam piasek, sól trzeba mieć. To już tak na zaś właścicielom właśnie posesji. Tak jest, i chęci właśnie. I czas, żeby móc to wszystko ogarnąć, jeżeli śnieg spadnie. To teraz przejdźmy już do, że tak powiem, czasów bieżących, wiosennych i letnich. Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Coś pojawiło się, jakieś więcej pracy w jakimś konkretnej dziedzinie?
0: No, wspomagaliśmy jak corocznie INNEKO w zakresie sprzątania jezdni po sezonie zimowym.
1: Czyli tak zwane zatoki postojowe.
0: Zatoki postojowe, jezdnie. No tutaj INNEKO prosiło nas o pomoc w kwietniu i do połowy maja. Chodziło o to, żeby po tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych pozostałości zanieczyszczeń na jezdni jest najwięcej, żeby to doczyścić. No bo później już, jeżeli jest raz doczyszczone, to już później w zasadzie można powiedzieć, że to są już takie działania czysto kosmetyczne i na bieżąco. I generalnie na tą chwilę te działania wspomagające INNEKO zakończyliśmy. Wrócimy do tego jesienią, kiedy INNEKO będzie... No INNEKO cały czas wykonuje prace porządkowe, ale wtedy będzie robiło to z większą intensywnością po to, żeby się tutaj przygotować do sezonu zimowego, żeby wejść z czystymi jezdniami, żeby śnieg nam nie przysypał innych odpadów.
1: Rozumiem. Przez ten czas, jak tutaj właśnie straż pomagała, to jakby na czym polegało wasze zadanie?
0: No w sytuacjach, kiedy kierowcy nie stosowali się do znaków, które zgodnie z organizacją ruchu były oznaczone, którymi były oznaczone jezdnie, no to wtedy podejmowaliśmy interwencje, staraliśmy się dotrzeć do właścicieli, bądź no, w skrajnych przypadkach trzeba było dokonać odholowania takich pojazdów.
1: Dużo tego było, odholowań?
0: To znaczy, tych odholowań nie było aż tak dużo, około 20 kilku, znacznie mniej niż w latach poprzednich, no ale niestety czasami się zdarzają. Tu też trzeba mieć świadomość, że to są jednak czasowe organizacje ruchu. No i tak powinniśmy mieć jednak wzmożoną uwagę, bo często jeździmy na pamięć. Wydaje nam się, że żadne nowe znaki się nie będą pojawiały. No ale tak się może zdarzyć. Co prawda INNEKO robi to z wyprzedzeniem tygodniowym. No ale zdarzały się przypadki, kiedy osoby tego, jak twierdziły, nie zauważyły.
1: No tak, różnie bywa. Patrzymy gdzie indziej, nie przed siebie albo do góry. No różnie bywa. No ale przez to są konsekwencje, prawda? No bo to, no, to trzeba to auto
0: życie społeczno-gospodarcze jakoś musi funkcjonować. Jak czytamy, słuchamy, rozmawiamy z ludźmi, to porządek dla nich jest rzeczą ważną i istotną dla mieszkańców Gorzowa. No, dlatego w tym zakresie trzeba było wykazać jakąś konsekwencję, aby doprowadzić do uprzątnięcia tych jezdni i dróg.
1: To teraz, jak już jesteśmy przy tych drogach, panie komendancie, to tradycyjnie kolejny temat nam się, że tak powiem, narzuca. No parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili, byli w porządku, stosowali się do znaków, nie stawali na kopertach, nie zajmowali krawężników.
0: Chyba nie ma takiego miejsca, takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej.

0: No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby jednak centrum było pod miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. Tutaj bez względu na to, czy nie jesteśmy aż taką wielką strażą, bo w sumie jest 14 strażników pracuje w terenie, niedługo będzie 16, więc w miarę tych możliwości staramy się, aby to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami. Na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
1: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca? Powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie jak źle parkują.
0: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, czy też trawniki znajdują się wszędzie. No tak jak powiedziałem, najbardziej, zamiast wskazywać konkretne miejsca ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że no, pojazdy są odholowywane. A są odholowywane ze względu, nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Mówiąc o tych miejscach, po pierwsze mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które no, już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszanie do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nieposiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach no, postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż no, powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest taki, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, no to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodoba, zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że no, to czasami czy przez pomyłkę, czy przez czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby no, w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, no to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast no, są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien przywilej. No, jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
1: Dokładnie. Czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
0: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. No, ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. No, nasze subiektywne odczucie w tym przypadku no, nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, no, to będą egzekwowane.
1: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
0: No parkują, nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze, może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4. Po drugie, rano, między 19 wieczorem a 4 rano. Po drugie, dotyczy alkoholu do 8%. I po trzecie, wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj w strażnicy, w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też w największym stopniu z tego bulwaru korzystują rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. No i po to te przepisy tak zostały skonstruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, której często tutaj również, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
1: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
0: Tak, to no tutaj przy Państwa się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj no też często ten bulwar próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo tutaj, jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
1: Dokładnie, a inaczej, no to cóż, trzeba się liczyć z odchorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała no, o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają, jeszcze ciągle są z tym problemy, jest mniej tego?
0: To znaczy, mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły. Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast no, to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowanych. No to jakby no już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że no żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nieużywanie, no to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują o ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo, że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdu w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo te przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli, tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
1: No stan i przy nieużywania, tych, no... tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
0: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów, to rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia o to podwinialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
1: ogromne.
0: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień to już będzie około 1400 zł. Także przypominam również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany. Wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, to zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsca do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
1: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
0: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła. Warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierzamy użytkować, ważne co z nim zrobić. Żeby coś z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji do montażu jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakichś wezwań czy pukał do drzwi.
1: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
0: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
1: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
0: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy. Nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
1: Dokładnie.
0: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
1: No, ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że właśnie ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
0: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
1: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
0: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
1: Scena przy katedrze.
0: Mamy spotkania teatralne. Pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
1: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
0: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy tak dyslokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń, będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwieniu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa. Pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
0: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadzała Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale to byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. Te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno, bo często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki. Nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
1: Ewentualnie czy z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać
0: by musieli dojechać do centrum
1: Górczyńskiego. Ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści, bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest, są te punkty gastronomiczne, siłownia, chyba jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
0: Zapewniam panią, że Park Burczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter. Nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter. To nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także więcej, zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
1: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
0: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niestety zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
1: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać. Policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci. Czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
0: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmieciami co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do przoków, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisk w roku strażnicy znajdują i nie są wyciągane konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste. To, wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Murów wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast to osoby, które tam przebywają w salach rekreacyjnych, spacerują. No, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o Potopułapkach, na terenie Gorzowskich Muraw jest takie jedno miejsce, które pozostało, w które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli Potopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt, co wcale nie znaczy, że w terenie okolającym jest już tak dobrze.
1: No, tutaj... no właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie, gdzieś centralnie.
0: No najgorszy przypadek no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym, prywatnym, znaczy no, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza Gorzowskimi Murawami, no, stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet dziesiątkami metrów sześciennych.
1: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
0: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania w wykroczeniach. Skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo wydanego orzeczenia o karze, no ta osoba nie jest zainteresowana. No i obawiam się, że tutaj obowiązek uprotnięcia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
1: No ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal są?
0: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa w przypadku, gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, nawet w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym. Czy ono będzie skuteczne, no to już jakby jest sprawa indywidualna.
1: Rozumiem. No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego...
0: No zdarzają się, no z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku. Pojawiły się trumny na jednym z osiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumień pustych oczywiście.
1: O mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
0: tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności no, zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to były różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić to, przypisać winy konkretnej osobie, no ale no, należy domniemywać, że niestety no, pochodziły one z któregoś zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
1: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
0: No rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, no ale po kilku godzinach od podjęcia przez nas czynności ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać i
1: ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
0: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
1: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
0: Osiedle Górcze.
1: Aha. No to naprawdę dziwne, no, różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
0: No tak, to była taka, było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i no, te trumny zniknęły.
1: I nie
0: pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
1: Ach jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, pszoki, nie pszoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
0: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywoz odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. To są zupełnie dwie inne grupy opad.
1: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na dominancie na naszym pająku w planach jest? Nie wiem, czy pan słyszał. Specjalna kamera 360, która ma też
0: każde narzędzie
1: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
0: No nie, system monitoringu w górze działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym. To centrum monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na dominancie będzie wpięta w ten system.
1: Ona jest faktycznie potrzebna w tym miejscu?
0: A powiem pani, że kilka dni miałem takie sytuacje, że przyszła do mnie osoba, bo czasami patrzymy tylko pod kątem takiej chuliganerii, powiedzmy, że miała miejsce kolizja przy zjeździe z tego ronda, dosłownie przy tej dominancie i przyszła do mnie taka osoba też z zapytaniem, znaczy nie wiedząc, że my nie administrujemy monitoringiem, czy jest tam kamera, bo jakby miała wątpliwości co do oceny prawnej tego zdarzenia i co do swojej winy. Czyli się okazuje, że mogą występować takie sytuacje, kiedy ona będzie możliwa do wykorzystania, a z tego, co czytałem, jej parametry mają pozwalać na obserwację bulwarów. Jeżeli faktycznie te parametry będą pozwalały na obserwację bulwarów, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
1: No, jeśli chodzi o bulwary, no to mieliśmy kilka sytuacji z ubiegłego roku właśnie tutaj na bulwarze przy wartowni, no, szamotanina, ugodzenie nożem, czy też jak było miasteczko, już mówię tam ileś czasu temu, gdzie dwie grupy się starły kibiców, jak były oglądanie
0: mistrzostw. Tak, ale też mówmy o takich sytuacjach w zimie, kiedy osoba weszła do...
1: Właśnie, też miałam powiedzieć.
0: I się utopiła. Naprawdę jest wielorakie możliwości wykorzystania i wiele różnego rodzaju sytuacji może wystąpić, w których kamera może pomóc w wykryciu, czasami zapobiegnięciu, czasami ujęciu sprawcy, a czasami zapobiegnięcia kamery. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się obrażać na rozwiązanie, które poprawia czy w mniejszym, czy w większym stopniu bezpieczeństwo Gorzowia.
1: Ja uważam też, że bezpieczeństwo jest podstawą, ale teraz tak jakbym miała przyjąć, że tak powiem, argumentację drugich, że no ale ciągle będziemy monitorowani, ciągle będą nas podglądać.
0: Jest takie państwa, w których jesteśmy rozpoznawani na podstawie tęczówki oka. No oczywiście to nie jest sarkazm. Z mojej strony to jest porównanie. Ścierają się dwie potrzeby. Pierwsza potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba intymności. Już raz padło w naszej rozmowie, że demokracja polega na tym, że decyzję podejmuje ten, który przedstawi takie racje, które są przyjmowane przez większość. Ja tak powiedziałem, ja się nie będę obrażał na wrażliwość innych. W związku z tym, że już przeszło 30 lat pracuję na rzecz bezpieczeństwa i dla mnie osobiście i jak miałbym to ocenić przez pryzmat swojej rodziny, znajomych i przez swój osobisty, dla mnie bezpieczeństwo jest wartością większą niż to, że będę spacerował w miejscu publicznym, bo ciągle mówimy o miejscach publicznych i będzie na mnie patrzyła kamera. No jeżeli nie będziemy naruszać przepisów prawa, no to nic z tego tytułu negatywnego się nie wydarzy. Ktoś ma prawo mieć inne zdanie, ale dopóki do systemu prawnego takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, no to w tej chwili dominuje potrzeba bezpieczeństwa.
1: No tak, bezpieczeństwo to jest podstawa, też tak uważam. To jeszcze panie komendancie zapytam o inną, że tak powiem, grupę ważną, o dziką zwierzynę. Jak ona tam zimowo-wiosennie pojawiała się w Gorzowie? Były zgłoszenia, są aktualnie, bo jak możemy poczytać, nie mówię stricte właśnie o Gorzowie, czy też o podgorzowskich miejscowościach, ale gdzieś tam, czy te dziki, czy gdzieś te wilki niby się w różnych tam leśnych kniejach bliżej gospodarstw gdzieś tam pojawiały, mieliśmy informacje, ale to inne miasta. U nas coś się takiego działo, dzieje?
0: Mi się wydaje, że lepszym adresatem tego pytania byłaby pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bo oni jakby zajmują się dziką zwierzyną i przedsięwzięciami związanymi z dziką zwierzyną. Natomiast na podstawie takich interwencji, które były zgłaszane do nas, bo często te informacje, mimo że później trafiają docelowo do Wydziału Ochrony Środowiska, no mieszkańcy dzwonią w pierwszej kolejności do nas. To jeśli chodzi o interwencje dotyczące dzików, a był taki czas, że jeśli chodzi o osiedle górcze, osiedle europejskie było dużo, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o dziki, to w zasadzie takich interwencji nie ma. Pojawiają się sporadycznie dotyczące lisów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj odnieść się do przestrzeni ostatnich kilku lat, z punktu widzenia tych informacji, które trafiają bezpośrednio do nas, bo też mieszkańcy mogą bezpośrednio tutaj zgłaszać swoje uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest tych interwencji mniej, nawet zdecydowanie mniej. Jeśli chodzi o dziką zwierzynę.
1: No to chyba się powinniśmy z tego powodu cieszyć, bo tak, zwierzyna może sobie swobodnie funkcjonować. Mieszkańcy też chyba albo już zaprzestali dokarmiania różnego typu, no, gdzieś zostawiania
0: tutaj jakichś... mam wątpliwości, ale może przynajmniej część mieszkańców dostrzega, że dokarmianie zwierzyny dzikiej może stanowić problem. A pewnie jakieś dojście do stanu idealnego, który nigdy nie nastąpi, to trochę jeszcze potrwa.
1: A jakie wątpliwości takie konkretne w jakimś przypadku ma pan a propos tego dokarmiania?
0: To nie ma żadnych wątpliwości. To jest zachowanie bardzo negatywne. Po pierwsze uczy dzikie zwierzęta, że nie zdobywa się pożywienia w środowisku naturalnym, tylko należy przyjść do terenów zurbanizowanych, zamieszkanych przez ludzi, a skoro ludzie tego nauczą, to będą zwierzęta przychodziły. A ludzie będą odczuwać negatywne skutki z tym związane, bo zwierzę dzikie w środowisku ludzkim będzie zachowywało się różnie. Może być spokojne, ale też może być zdenerwowane, może zdenerwować się hałas, zachowanie ludzi, zachowanie dzieci, które zupełnie ich proces krytycyzmu jest wyuczany z wiekiem. Może powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Po drugie, przychodzenie, przelatywanie ptaków w niezurbanizowane rejony może być przyczyną też do roznoszenia różnego rodzaju chorób. Te odchody pozostawione, one mogą być dotykane przez dzieci, przenoszone przez nasze zwierzęta domowe, mogą w jakiś sposób trafiać do nas. No i jak uczy przykład z wycieczkowców, ostrożności nigdy dosyć, bo w momencie, kiedy dojdzie do zachorowania, to wtedy jesteśmy zdani na łaskę medycyny, która sobie albo poradzi dobrze, albo poradzi sobie nie do końca dobrze. Będzie potrzebowała czasu na rozwiązanie, jak to było w przypadku COVID.
1: No niestety z tym właśnie różnie jest. A propos właśnie nie chorób, ale zanieczyszczenia, no to wiemy, że nasz Park Róż, no to jest taki oblegany. Też tutaj skręcając ze Spichrzowej w Garbary też mamy taki narożniczek, gdzie właśnie u góry gołębie sobie często tam siedzą i taki ładny jest wzorek, że tak powiem delikatnie na chodniku, no bo ciągle one są, więc nawet jak się uprzątnie, to za chwilę znów jest obsiane. No niestety tak się zdarza, takie miejsca są.
0: No jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie zaniechania tego dokarmiania. No, to jest taka pierwsza czynność, która uczy zwierzęta, że można łatwo zdobyć pożywienie w tym miejscu, gdzie są dokarmiane i tutaj będą przylatywały. I to, że my mamy takie chmary ponad nadmiarowe ptaków w centrum Gorzowa, tylko z tego wynika, bo one w środowisku naturalnym tyle pożywienia by nie zdobyło i część z nich przemieściłoby się tam, gdzie to pożywienie mogłoby zdobyć.
1: Dokładnie. To jeszcze tak myślę na zakończenie chciałabym zapytać, bo dawno nie rozmawialiśmy o Biurze Rzeczy Znalezionych. Bo kiedyś były fajne jakieś takie perełki, jakieś znaleziska. Jak to wygląda teraz właśnie? Co tam najwięcej? Czego...
0: No nie ma perełek. No najczęściej jednak gubimy telefony komórkowe. One najczęściej do nas trafiają. I takich, no nie przychodzi mi chyba nic do głowy takiego, co by mogło nas tutaj bardzo poruszyć i naszych słuchaczy.
1: Bo pamiętam, że były jakieś banknoty w nóżce od jakiegoś taborecika. Coś gdzieś gdzieś było poukrywane, ale to już dawne czasy.
0: Tak, tak, tak. To Inneco tutaj w czasie tutaj rozbierania odpadów, które do nich trafiły, tutaj zostały znalezione mokraty.
1: A jakieś nietypowe rzeczy? Coś się trafia takiego?
0: Nie, nie, ostatnio naprawdę nie. Bardzo rzadko rowery, najczęściej, tak jak powiedziałem, telefony komórkowe. Zdarzają się zostawione jakieś torby bądź walizki. To są praktycznie takie najczęstsze rzeczy. Więcej w ostatnim czasie nie mieliśmy takich nadzwyczajnych.
1: Rozumiem.
0: To niestety nie jestem w stanie wyczarować zainteresowanie sytuacji, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie.
1: Panie komendancie, czy jeszcze są jakieś sytuacje, rzeczy, problemy, na które warto zwrócić uwagę, tak podsumowując rozmowę, coś jest szczególnego jeszcze, o czym może nie powiedzieliśmy?
0: Z takich spraw porządkowych, o których rozmawiamy, nie mówiliśmy na pewno o spalaniu odpadów, czego czynić nie można. Widzimy z roku na rok, że spalania tego odpadu, w szczególności na działkach, jest mniej, ale o tym warto też przypomnieć. Również w zakres spalania tych odpadów wchodzą bioodpady. Musimy powiedzieć, że generalnie można robić ogniska, często są takie pytania, z czystego drewna, natomiast nie powinniście spalać gałęzi z igliwiem, gałęzi z liśćmi, bo to są po prostu bioodpady. Także jeśli można, to na koniec o tym chciałem tylko przypomnieć, ale tak jak jeśli chodzi o ogródki działkowe, może jeszcze nie jest stuprocentowo dobrze, ale naprawdę z roku na rok działkowcy są coraz bardziej zdyscyplinowani. No i ci, co są zdyscyplinowani, to tym, którzy są zdyscyplinowani, możemy za to podziękować, a jeżeli jeszcze komuś przychodzą takie pomysły do głowy, to no niestety przypominamy, że to jest czyn karalny, za który można zapłacić mandat w wysokości 500 zł, ale gdyby sprawa trafiła do sądu, to grzywna wtedy wynosi do 5000 zł.
1: No jest to spora kwota. Ja w sumie zapomniałam, że wiosna i było ciachanie, przycinanie i tak dalej. I właśnie, że są też określone jakby terminy, w których właśnie można gałęzie właśnie, czy odpowiednio te materiały biopalić.
0: Nie ma terminu.
1: Nie ma, w ogóle nic nie można.
0: Nie można spalać odpadów w ogóle.
1: W ogóle?
0: W ogóle.
1: Czyli je pakujemy,
0: także
1: wywozimy.
0: Nawet zimna wiosna nie usprawiedliwia nas z tego, żebyśmy spalali odpady.
1: A w ogóle zdarzały się jakieś takie właśnie sytuacje, że jeszcze ktoś jednak ognicho robił?
0: Zdarzają się, ale już zdecydowanie rzadziej. Znaczy w tym roku generalnie nałożyliśmy 4 mandaty za spalanie odpadów, ale w tej chwili jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy one dotyczyły stricte tylko tych sytuacji dotyczących spalania bioodpadów, czy też może innych sytuacji.
1: No myślę, że słuchacze wiele się dowiedzieli i będą teraz właśnie żyć logicznie, zgodnie z prawem.
0: Niech żyją sobie przyjemnie, tak żeby nie utrudniać życia innym.
1: I super. No i właśnie tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Do usłyszenia.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę Tomka Manikowskiego, organizatora Biegu Trzeźwości, który już po raz 14.
4: Dokładnie.
3: Wystartuje z Gorzowa do Ciborza. Opowiedz trochę o historii.
4: Ta historia ma 22 lata. 22 lata temu przebiegłem ten odcinek dokładnie na pierwszą rocznicę mojego zdrowienia. Na pierwszą rocznicę mojego nowego życia. I to było niesamowite przeżycie. Biegłem 12 godzin 20 minut z przyjaciółmi, z wspierającymi. Edek tam ze mną biegł do Łagowa. W Łagowie wsiadł na rower, bo mówi, że to jest mój bieg. On po prostu uznał, że nie chce zrobić sobie kontuzji, więc gdzieś tam zszedł z trasy. Ale biegłem i ten bieg mi pokazał, że jeżeli umysł jest zdrowy, jeżeli głowa jest trzeźwa, to każde marzenie można zrealizować. Co wymyśli głowa, to można zrobić. Ale było tak, że chłopacy wyszli mnie powitać z tego oddziału w Ciborzu. Ja się spóźniłem, oni czekali na mnie dość długo, śmieję się, nie dostali kolacji. I okej, po jakimś czasie podszedł do mnie mężczyzna i mówi, czy ja go pamiętam. Ja mówię, tak nie bardzo. Mówi, to ja byłem wtedy, co na ciebie czekaliśmy, jak biegłeś ten bieg na swoją rocznicę. Ja mówię, kurde, o kolacji mi się wspomni. Mówi, słuchaj, ja tak sobie pomyślałem w głowie, że jak ty biegniesz 100 kilometrów, ja nie będę pił 100 dni po wyjściu z terapii. I ja mówię, co, nie piję do dzisiaj, a tu minęło kilka lat od tego biegu. Ja szybko poleciałem do Marka Gieruszyńskiego, ówczesnego kierownika. Mówię, Marek, robimy bieg. To działa, to po prostu działa na innych. To nie jest tylko dla mnie, dla mojej rocznicy, ale to po prostu działa. I to był strzał w dziesiątkę od pierwszego biegu. Było mało ludzi, bo to wiadomo, jeszcze ja nie miałem doświadczenia w organizacji w ogóle jakiejkolwiek biegowej. Było 40 parę osób, w tym połowę to moja rodzina, moje siostry, szwagrowie, jacyś kuzyni, ale też zaprzyjaźnione osoby, a teraz mówię, to jest i rowerzyści, i motocykliści, i osoby uzależnione, współuzależnione, osoby, które w ogóle nie mają problemu z alkoholem, ale chcą zobaczyć właśnie ten świat zdrowienia, osoby, które mają taki problem z życiem, czyli te życie ich trochę przytłacza i nie mają sposobu na siebie, to w tym biegu znajdują sposób na siebie, bo po prostu dowiadują się, kim są. Wyobraź sobie taką sytuację, jak biegnie cała rodzina. Biegnie ojciec, który gdzieś tam kilka czy kilkanaście lat temu był uzależniony, teraz dorastające jego dzieciaki biegną i biegnie żona, czy uczestniczą w tym biegu. To jest świadectwo same w sobie i one tego ojca widzą z takiej perspektywy. Mówi, mamy wojownika, mamy nasz tata jest okej, czy mama, czy ciocia, czy syn, ktokolwiek z naszej rodziny. No i mamy takie rodziny. Michał z Alą i Antkiem i Amelką po prostu uczestniczą w biegu. To już jest któryś raz z kolei i to rośnie nam taka rodzina biegowa, czyli dorastają przy nas dzieciaki. Te osoby, które brały udział w pierwszym biegu, ta młodzież, która wtedy miała po 10, po 11 lat, to samo, że sobie policzyć, że już są osobami dorosłymi i oni patrzą na problem alkoholowy, w ogóle na problem uzależnienia całkiem z innej strony. Oni są z nami do tej pory, dorośli z nami w biegu.
3: Uczestniczą ludzie z Gorzowa, z okolic, czy bo mówisz, że to już prawie 400 osób może wziąć udział. Skąd oni są?
4: Tak, z zagranicy, czyli przyjeżdżają tutaj z naszej zachodniej granicy, z Niemiec. Jest, on co rok przyjeżdża do nas. Ela przyjeżdża z Gdańska, z Kołobrzegu. Przyjeżdża do nas Mikołaj z Łask koło Łodzi. Zresztą on będzie opowiadał swoją historię śpiewając hip-hop, czyli on tworzy muzykę i opowiada swoją historię w ten sposób. To takie też będzie dodatkowe gdzieś takie świadectwo. Przyjeżdżają do nas z okolicznych miast i gmin. Na pewno będzie z Barlinka, na pewno będzie z Witnicy, na pewno tutaj gmina Deszno, gmina Lubniewice, gmina Łagów i wszystkie gminy po drodze. Nie jestem w stanie wyliczyć. Były osoby z Irlandii, dwie edycje przyjeżdżali, przylatywali specjalnie z Irlandii, żeby z nami pobiegać. Nowa Sól. No mówię, to nasze województwo gdzieś spinamy, przyjeżdżają zaprzyjaźnieni i to najciekawsze, że ten bieg się kończy, a przyjaźnie dalej zostają. Czy z Łęknicą przyjaźń wielka, biegowa, z całą tą ekipą. Także ja za sobą mam fajnych przyjaciół.
3: Bardzo Ci dziękuję za przyjście, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościmy Tomka Manikowskiego.
4: Dziękuję bardzo. Ja Ci dziękuję, że po prostu dałeś mi taką możliwość.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam w niedzielny wieczór. No i mamy dla Was dzisiaj przygotowane fajne tematy, bo przecież lato to jezioro, rzeka, no i wędkowanie. Fachowiec poradzi, jak to zrobić, gdzie, na co. Będzie także o zbliżającym się mega show w Nowym Jorku. Gorzowska projektantka Natalia Ślizowska pojedzie tam z kolekcją Chopin. I na koniec Azorki. Co się dzieje w naszym gorzowskim schronisku, opowie wolontariuszka. Własnoręcznie złowiona ryba smakuje najlepiej. Wędkowanie, jak się okazuje, to nie lada sztuka, ale każdy może jej spróbować. Można podejść do niej z biegu, ale można też odpowiednio się przygotować. Potrzebna jest wędka. Jaka? Dla kogo? Dodatkowe akcesoria, spławiki, podbieraki. Od czego trzeba zacząć? O tym i nie tylko w rozmowie Wojtka Hańczuka z Tomaszem Jasiczakiem, ekspertem wędkarstwa z Gorzowa.
5: Na pewno warto pójść do sklepu wędkarskiego, zapytać się sprzedawcy. On nam sam początek doradzi nam, co powinniśmy zrobić. zrobić. W dzisiejszych czasach, jak i starszych czasach, zaczynało się od wędkarstwa spławikowego. Jest to prosty zestaw, wędka, kołowrotek, żyłka, spławik. Bierzemy do tego tak naprawdę jakieś robaczka albo ziarno, idziemy nad wodę i już powinniśmy łapać pierwsze ryby.
3: No dobra, no ale to zostańmy chwilę przy tej pierwszej wizycie w sklepie wędkarskim. Na co zwracać uwagę, gdy kupujemy wędkę? Jaką tą wędkę kupić? Trzeba ją dobrać pod własne preferencje, pod to, co chcemy uzyskać, czy jaką rybę chcemy łapać? I czy to wszystko, że tak powiem, dowiemy się w sklepie?
5: Przy pierwszym zakupie na pewno nie sugerowałbym się ceną, tylko dobrał jakiś najtańszy zestaw, bo tak naprawdę nie wiemy, czy nam się to spodoba. Zależy od sklepu. Większość sklepów jest taka, że naprawdę pracują tam fachowcy, no i doradzą nam, co powinniśmy zrobić, na jaki zbiornik powinniśmy się udać. Także myślę, kosztem 100-200 zł jesteśmy w stanie sobie złożyć pierwszy zestaw i ruszyć na wodę. No i przede wszystkim do wędkowania potrzebna nam będzie karta wędkarska.
3: Do karty wędkarskiej jeszcze przejdziemy. Oczywiście te uprawnienia są istotne. Są trochę skomplikowane, bo jak poczytałem, to jest tak, że mamy kilku właścicieli wód i żeby wybrać się na ryby, warto najpierw dowiedzieć się, kto jest właścicielem danego akwenu, ale zostańmy jeszcze na chwilę w sklepie. Nie wiem, to ważne jest, czy zamierzamy wędkować po raz pierwszy na jeziorze, nad rzeką, czy wtedy te zestawy są inne i jak już kupujemy tą wędkę, no to oprócz tego, że jak słyszeliśmy, nie warto przepłacać, no to na co jeszcze zwrócić uwagę? One są opisane, mają oprócz tego, że taki prosty parametr, długość, no właśnie, taką bardzo długą, 3 metry, 5 metrów, 6 metrów i jaka jest specyfika, czym różni się łapanie na wędce, która ma taką długość albo inną?
5: Z reguły na początek ja, jak doradzam, to polecam wędkę o długości 3 metry do 3,60 metrów, wtedy łatwiej nam nią operować. Im dłuższa wędka, ciężej nam będzie na samym początku postawić ten zestaw, zarzucić. Dłuższe wędki z reguły używa się na rzekę. Krótsze wędki przy tych 3-4 metrach można sobie spokojnie użyć na jezioro i uważam, że jezioro będzie łatwiejszym akwenem do opanowania na sam początek, aniżeli rzeka. Jezioro jest stojące, rzeka się cały czas przemieszcza i trzeba umiejętnie też ten zestaw w wodzie trzymać.
3: Okej, no to wędkę już sobie dobraliśmy, czyli na początek nie za długą. Kołowrotek wyrzutowy, tak?
5: Generalnie kołowrotki, no to wyróżniamy dwa rodzaje. Z przednim hamulcem i górnym, który jest zawsze dokładniejszy i bardziej precyzyjny, oraz z dolnym hamulcem. Na początek proponuję ten dolny hamulec. Łatwiej nam będzie operować siłę hamulca, czy też cały kołowrotek tak naprawdę. Na początku nie ma to większego znaczenia, ponieważ nie będziemy mogli wyciągnąć jakby wszystkich właściwości ze sprzętu.
3: Do czego służy właśnie ten hamulec? Co on daje? Jak on powinien być ustawiony? Bo pewnie taka pierwsza myśl, no to po prostu zakręcić i tyle. To jest jednak dość istotny element.
5: Na początku właśnie dużo wędkarzy robi błąd. Zakręca na maks hamulec i przy większej rybie robią się problemy, ponieważ żyłka już nie wytrzymuje tego oporu. Kołowrotek nie wypuszcza tej żyłki ze szpuli. No i kończy się to zerwaniem zestawu i utratą ryby.
3: Czyli hamulec to jest taka forma zabezpieczenia tak naprawdę.
5: Tak, jeżeli ryba już jest, czujemy, że jest ryba większa, bo to czuć na wędce, to operujemy hamulcem, żeby jej poluźnić, żeby ją trochę zmęczyć, żeby ona trochę sił straciła, wtedy łatwiej nam jest ją wyciągnąć do brzegu.
3: No dobra, to jeszcze o tym holowaniu sobie porozmawiamy, bo to pewnie jest istota wędkarstwa. No to mam już wędkę, mam kołowrotek. Jak dobrać żyłkę? Bo przyznam się, jak zaglądałem do sklepów, no to tych żyłek jest mnóstwo, biorąc pod uwagę i rodzaje, i grubości. Jak sobie z tym poradzić?
5: Tak jak mówiłem, najlepiej doradzi nam zawsze sprzedawca. Ja zawsze każdemu na początek polecam troszeczkę mocniejszą żyłkę 0,22 mm, 0,24, żeby faktycznie ten zapas mocy co do naszych umiejętności był troszeczkę większy. A później stopniowo, jak sobie łowimy, już coraz bardziej radzimy, no to można z grubością tej żyłki zejść w dół, czyli jakąś 0,18, 0,20, ale to już nas weryfikują wtedy umiejętności. Jeżeli chodzi o rodzaj żyłki, to na początku też to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Tak jak mówiłem, wybieramy najtańszy zestaw, wybieramy jakąś najtańszą żyłkę, będziemy jej dużo na początku zrywać, więc żeby nam nie było szkoda, to sugerujemy się raczej tutaj ceną.
6: Im cieńsza żyłka, tym łapanie trudniejsze, ale frajda większa?
5: Zdecydowanie tak. Frajda większa i ten zestaw jest delikatniejszy. Wiadomo, jeżeli mamy wędkę cieńszą, o mniejszym ciężarze wyrzutu, no to wtedy liczą się bardziej umiejętności. Jeżeli mamy tak zwany sztywny kołek, czyli wędkę no, bardzo mocną, no to wtedy tak naprawdę tylko zwijamy, przeciągamy tą rybę do brzegu, no i nie dajemy jej szans na uwolnienie się. Ja też zawsze mówię tak, żeby tym rybom dać szansę, żeby nie uzbrajać przynęt w niewiadomą liczbę haczyków. No, tam więcej nie możemy niż jeden tak naprawdę w wędkarstwie spławikowym, ale też trzeba dać tej rybie szansę.
6: Okej, ile te

0: szpulę zrobić płytszą i wtedy nawijam właściwą żyłkę, dzięki czemu no, jesteśmy w stanie przede wszystkim dalej rzucić. Ona się mniej zużywa przy wyrzucie, nie zahaczając o szpulę. No to są takie detale, ale dość istotne.
1: Ale warto od razu się przygotować, czyli nawijamy więcej. No to mam już, mam kija twardego, około 3-4 metrów. Na początek mam kołowrotek, mam żyłkę. No i teraz potrzebny spławik, skoro zaczynamy od tego wędkarstwa spławikowego. No i tu kolejna decyzja przede mną, no bo kolejna wizyta w sklepie i widzę tych spławików. No nawet nie chcę mówić ile, bo to są niezliczone ilości i różne kolory, i różne kształty, i różna gramatura. Jak sobie z tym poradzić? Ile powinienem mieć takich spławików w podstawowym zestawie? Od czego to zależy? Kiedy używamy danego spławika?
0: Na samym początku doradzam zawsze spławik od 3 do 5 gramów. Jest to uniwersalna gramatura. Też to nie ma większego znaczenia dla początkującego wędkarza, jakiej on będzie gramatury używał, bo zarówno jak na takiej mniejszej gramaturze, jak największej, on będzie widział to branie tych poszczególnych ryb. Zabawa się zaczyna już przy mniejszych gramaturach albo przy łapaniu bardzo dalekim, czyli tak zwanym odległościowym. Jeżeli chodzi o budowę całego zestawu, to nie wystarczy nam tylko spławik. Potrzebujemy przede wszystkim stopera.
1: Okej, okay. A teraz jeszcze te spławiki, właśnie przelotowy czy
0: stały?
1: Czy stały, o.
0: Głównie utarło się, że jeżeli chodzi o wędkarstwo jeziorowe, używa się tych spławików przelotowych.
1: Dalej można zarzucić tak po prostu.
0: Tak, a jeżeli chodzi o wędkarstwo rzeczne, już taki spławik rzeczny, no to z reguły używa się spławików stałych.
1: Do rzeki jeszcze przejdziemy, bo na razie nad rzekę się nie wybieramy. Czyli przelotowy spławik i teraz on powinien mieć długą antenkę, krótką, to powinna być taka bojka raczej, czy jakby od czego zależy kształt spławika i jakby do czego te poszczególne kształty się nadają?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o długie spławiki, to są one odporne, powiedzmy, że na działanie fal, wiatru i bardziej stabilnie on się ustawia nam w wodzie, przez co nie pokazuje nam, jakby było branie. Jeżeli używamy krótkich spławików, no to raczej na takiej ładniejszej pogodzie. Także długi spławik, dłuższa antenka, możemy go dociążyć trochę mocniej. Koniec antenki wystaje nam poza wodę i wtedy fajnie widać branie.
1: Ile ma wystawać poza wodę? Bo tam często te spławiki są pomalowane na różne kolory. Jest jakiś korpus ciemniejszy, później jest trochę białego, pomarańczowe, zielone. Ta antenka powinna być w całości widoczna. Ja zauważyłem, że często jeżeli doważa się tak, jak jest na spławiku, te 3 gramy, no to właściwie ta antenka jest cała widoczna i jeszcze troszeczkę nawet tego korpusu widać. On się trochę nad wodę unosi. To znaczy, że ten spławik jest wtedy niedoważony, doważony. Jak powinniśmy wyważyć sobie te spławiki?
0: Powinniśmy go doważyć jeszcze troszeczkę bardziej. Delikatną śruciną 0,10 grama, 0,20 grama. Ja zawsze robię w ten sposób, że ta antenka mi dosłownie delikatnie wystaje, przez co właśnie od razu widać branie. Praktycznie cały spławik jest schowany pod wodę. No i mamy możliwość na tą reakcję.
1: Właśnie, dlaczego to jest jakby ważne, żeby tego spławika było mało widać? Wtedy jak szybciej jesteśmy w stanie zareagować?
0: Wtedy ograniczamy ilość jego ruchów. Jeżeli on wystaje w całości i widać jeszcze jego korpus, no to na każdy ruch, gdzieś tam lekki podmuch wiatru, lekka falka, on będzie reagował i taki początkujący wędkarz może myśleć, że jest branie ryby. Więc warto sobie go wyważyć troszeczkę mocniej, głębiej go schować do wody, żeby mniejsza część tej antenki wystawała ponad samą wodę. Jeżeli chodzi o kolor, mamy różne kolory. Z reguły używa się czerwonego albo żółtego, takiego seledynowego. No i to już zależy od wędkarza, jak kto widzi dany kolor lepiej w słonecznej pogodzie, w pochmurnej pogodzie. Jedni wolą czerwony, jedni wolą ten żółty. To już jest kwestia indywidualna.
1: Mamy ten spławik przelotowy, to teraz, żeby ustawić ten grunt, to musimy zastosować jeszcze tak zwane stopery.
0: Tak jest.
1: Co to jest?
0: Stoper to jest mała gumowa kuleczka, którą jako pierwszą montujemy na żyłce. Dopiero później montujemy spławik. I teraz jeżeli chcemy łapać na głębszej, na większej głębokości, przesuwamy stoper w stronę góry wędki.
1: Szczytu, tak?
0: W stronę szczytu wędki, co pozwala nam na położenie tego zestawu.

0: znowu niżej. No to już jest kwestia tego, jak żerują ryby. Czy one żerują troszeczkę wyżej latem, czy jak mamy wczesną wiosnę lub późną jesień, te ryby schodzą troszeczkę niżej, więc warto jest sprawdzać ten grunt, szczególnie w momencie, kiedy ta ryba nie bierze. Trzeba kombinować, zmieniać grunt i dopasowywać się tak naprawdę do ryb i do łowiska.
1: Czyli ten grunt to jest ta odległość między tym pierwszym stoperem a haczykiem, tak?
0: A
1: to
0: haczykiem.
1: Oznacza, że na takiej głębokości będzie ta nasza przynęta sobie lądować, tak?
0: Dokładnie tak.
1: Często zauważyłem, wędkarze stosują jakby dwa te stopery, czyli stoper, spławik i znowu stoper, żeby on nie schodził tak nisko. Po co się to robi?
0: Ja stosuję ten drugi stoper przede wszystkim dlatego, żeby zamortyzować uderzenie tego spławika na przykład o krętlik.
1: O, to się coś nowego pojawiło. Cóż to jest ten krętlik?
0: Krętlik to jest łączenie żyłki głównej. Łączymy sobie krętlikiem albo tak zwaną szybkozłączką z gotowym przyponem z haczykiem.
1: Aha.
0: I w momencie właśnie...
1: Znaczy powiedziałem aha, ale nie rozumiem za bardzo. Okej. Okay. Spławik nakładamy bezpośrednio na żyłkę?
0: Możemy nałożyć bezpośrednio na żyłkę, możemy nałożyć na agrafkę z koralikiem.
1: Okay.
0: Agrafka z koralikiem daje nam taką przewagę, że nie musimy demontować całego zestawu, jeżeli chcemy zmienić spławik. Po prostu przepinamy spławik na inny, a cały zestaw nam zostaje.
1: A, to ważna informacja. Okej. Okay. Dobra, czyli tu spławik już mamy, no i właśnie, teraz się zaczynają schody. Czyli tak, to nie tak, że haczyk wiążemy na tej żyłce, którą mamy na kołowrotku.
0: Nie, używa się do tego żyłki przyponowej. Albo na samym początku, tudzież większość wędkarzy używa gotowych przyponów z haczykami.
1: Czyli możemy kupić po prostu hak, który już jest z tą żyłką przeponową, tak?
0: Tak.
1: Ona jest jakaś inna niż...
0: Ona powinna być cieńsza niż żyłka główna.
1: Dlaczego?
0: Gdyż w momencie brania czy zerwania zestawu będzie pękała nam ta żyłka, a spławik z górą całą zestawu będzie zostawał. Cały zestaw się nie zerwie, krzywda wędce się nie stanie, a po prostu stracimy tylko ten odcinek przypona z haczykiem.
1: Okej, okay. To też wpływa na jakość łapania, że ona jest cieńsza, to te ryby wtedy są mniej ostrożne?
0: Na pewno ryby mniej widzą. Wiadomo, że warto zredukować wielkość tego zestawu, gdyż są ryby ostrożniejsze, które będą zwracały na to uwagę i przez to nie wezmą. Jeżeli ta żyłka będzie za gruba, jeżeli ten haczyk będzie za duży, to wtedy możemy nie spodziewać się brania.
1: Się zbliżamy do tego dla mnie kiedyś kluczowego momentu, czyli właśnie haczyki i ich wiązanie. To jest strasznie trudno taki haczyk przywiązać do tej żyłki. To są jakieś mega skomplikowane węzły, jeżeli nie mamy tej żyłki z przyponem, haczyka z przyponem. Ciężko się nauczyć takiego wiązania haka na tej żyłce przeponowej.
0: Na początku ze wszystkim jest ciężko w wędkarstwie, ale to jest kwestia tak naprawdę praktyki, cierpliwości, spokoju, bo przede wszystkim tego nas wędkarstwo uczy, więc myślę, że to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu zawiązanych haczyków i możemy mieć to opanowane do perfekcji już.
1: Są jakieś różne węzły wiązania, czy jest jakiś jeden zalecany i jego się stosuje po prostu?
0: Jest mnóstwo różnych wiązań, węzłów. Każdy tak naprawdę dobiera pod siebie, jakie mu najłatwiej zrobić, czy najlepiej. Te węzły się sprawdza i tak naprawdę po miesiącach, latach wędkowania dochodzimy do tego, jaki nam najbardziej pasuje.
1: No ale ja dopiero zaczynam, to od czego powinienem zacząć?
0: Od gotowych przyponów z haczykiem.
1: Czyli jednak korzystamy z dobrodziejstwa, technologii i tego, że ktoś za nas coś zrobił. No ale też usłyszałem taką opinię, że ale to są haczyki wiązane automatycznie przez jakieś automaty i one jakby nie są wcale takie pewne, te przypony, i że często można je gubić.
0: Generalnie to zależy od producenta. Mamy na rynku firmy takie, które mają lepszy sprzęt jakościowo, które mają słabszy sprzęt jakościowo. No i tutaj też warto dopytać się sprzedawcy w sklepie o coś lepszego, pewniejszego, a nawet tego, czego on sam używa, bo wtedy wiadomo, że to już jest raczej lepszy sprzęt.
1: No i właśnie, ale ten haczyk no, trzeba jeszcze teraz razem z przeponem, który już kupiliśmy, trzeba jeszcze podłączyć do głównego zestawu. Tego już nikt za mnie nie zrobi. Trudny jest ten węzeł? Ciężko się to robi?
0: Nie, jeżeli mamy gotowy przepon, to on jest z jednej strony zakończony haczykiem, z drugiej strony zakończony jest taką pętelką, małym oczkiem.
1: To prawda.
0: I teraz tak, możemy albo połączyć to krętlikiem, czyli z jednej strony mamy oczko na żyłce głównej i montujemy do krętlika, a z drugiej strony przez krętlik przeciągamy haczyk i następnie haczyk przez to oczko przyponu i zaciskamy. I tu już mamy cały zestaw zrobiony.
1: Czyli taki krętlik tak naprawdę montujemy tylko raz i później tylko zmieniamy haczyki.
0: Dokładnie. No chyba, że zerwie nam się podczas jakiegoś holu, a może się zerwać w tym miejscu, gdzie jest właśnie łączenie żyłki głównej oraz przyponu.
1: Okej. Rozumiem, że taki krętlik, zamontować go do tego głównego zestawu nie jest jakimś skomplikowanym.
0: Na samym początku z reguły węzeł, jaki jest używany do wszystkiego, to tak zwany supeł. Wszyscy robią na supeł, później się ta technika pojawia tych węzłów z czasem wędkowania. No to tak jak mówiłem, każdy już dobiera pod siebie. No i to działa. Na ten supeł ja jak zaczynałem łapać, to tylko tak wiązałem i to działało.
1: No dobra, jeszcze te haczyki, bo tutaj jest kolejna decyzja, którą każdy początkujący wędkarz musi podjąć, bo ich jest także niezliczona ilość. Kute, gięte, czarne, złote, srebrne, no i oczywiście cała gama rozmiarów, od bardzo małych po bardzo duże. Od czego to zależy, jak powinniśmy dobrać sobie taki zestaw haków, co powinniśmy mieć przy tym naszym pierwszym wyjściu na ryby?
0: Przy pierwszym wyjściu na ryby, jeżeli chcemy złapać cokolwiek, ja zawsze proponuję założenie raczej mniejszych haczyków, z tego względu, że mamy większą możliwość na złapanie jakiejkolwiek ryby. Czy to jakieś płoci, czy uklei, czy krąpia, czy jakiegoś leszcza. Zdecydowanie łatwiej nam się będzie łapało na mniejszy haczyk. Dużo ludzi myśli, że im większy haczyk, tym złapiemy większą rybę, co jest nieprawdą. Zależne też jest to od łapania w danej porze roku. Wiosną raczej używamy mniejszych haczyków. Ta ryba jest jeszcze ostrożna, więc też trzeba się do niej w ten sposób dopasować. Jeżeli chodzi o haczyk na początku, dobrze by było mieć kilka rozmiarów i tak samo szukać. Jeżeli nie bierze na mniejsze haczyki, troszeczkę zwiększyć ten rozmiar. Jeżeli mamy jednego robaka na haczyku, warto dołożyć drugiego. Tutaj naprawdę jest nieskończona ilość możliwości, no ale to też uczy nas tego łapania. I jeżeli chodzi o te haczyki, to na początku raczej też większej różnicy nie ma, czy my wybierzemy kute, czy my wybierzemy jakieś inne haczyki. Tutaj sprzedawca w każdym sklepie praktycznie powinien nas poprowadzić i złożyć nam ten zestaw nawet na miejscu.
1: No ja rozumiem, no ale jednak jakoś tą decyzję muszę podjąć, bo ja widziałem i one są i albo dłuższe, mają dłuższy tą część...
0: Dłuższy trzonek.
1: Dłuższy trzonek, o właśnie, brakowało mi słowa. Albo są jak trochę szersze, a krótszy trzonek. I mówię, i właśnie też jeżeli chodzi o tę końcóweczkę, czyli tą zadrę taką, ona też bywa różna. No i te rozmiary, no to, bo to jest chyba najmniejszy. To jest, bo tutaj im wyższy numer, tym mniejszy haczyk, tak? Te najmniejsze jakie są? To są 18, 20?
0: Więcej. Tutaj to już nawet możemy dojechać do 26, 28.
1: Ale raczej tego nie polecamy na początek.
0: To są typowo zawodnicze haczyki i raczej tego się nie używa. Ja na początek proponuję 12, 14, 10. To jest raczej taki przekrój mniejszych haczyków, ale zazwyczaj ludzie przychodzą do ósemek, do szóstek, czwórka to już jest raczej większy haczyk.
1: Okej, okay. Czyli teraz nad jezioro, na tą białą rybę na początek, bo pewnie na taką się zaczaimy. No to, czyli te między 14 a 8 to są te haki i jakby teraz te kolory bez znaczenia naprawdę?
0: Kolory mają znaczenie. Ja na przykład, jeżeli łapię na kukurydzę, używam złotych haczyków.
1: Okay. Zależy od tego, jakiej przynęty chcemy użyć.
0: Może to mieć znaczenie, dokładnie.
1: No powiedzmy trochę o tym, czyli jak to dobierać. Kukurydza, złoty haczyk.
0: Tak jest. Robak, raczej ciemny haczyk. Pszenicę można używać też raczej na jakieś złote, srebrne haczyki. To już jest też kwestia szukania, dopasowania pod dany akwen, pod daną rybę. późniejszym etapie łowienia jest to bardziej skomplikowane. Na początku, żebyśmy złapali cokolwiek, dla nas, jako dla takiego szarego wędkarza początkującego, też nie ma to jakiegoś znaczenia i się nad tym nie zastanawiamy.
1: Okej, okay, czyli co, powinienem mieć przynajmniej, te numery już powiedzieliśmy, i do tego jeszcze ze 2-3 rodzaje haczyków, żeby ewentualnie nad wodą móc zareagować i coś sobie zmienić.
0: Dokładnie. Ja też każdemu, jak mówię, żeby jak jedziemy nad wodę, żeby zabrać sobie białego robaka, czerwonego robaka i jakieś ziarno. Wtedy mamy większe pole manewru do tego, żeby jakąkolwiek rybę złapać.
1: Ziarno, czyli to kukurydza, pszenica?
0: Pszenica, groch, łubin.
1: A to wiadomo, co te ryby będą akurat chciały jeść?
0: No właśnie o to chodzi, że nie wiadomo.
1: No to taka najbezpieczniejsza, no to rozumiem, że te robaki
0: kukurydza
1: miały czerwony.
0: Raczej.
1: I właśnie, kukurydza.
0: Jeżeli
1: tak?
0: chodzi o ziarno, to po prostu puszka kukurydzy i nad wodę.
1: I można jechać. Przynajmniej tak to się wydaje. A co jeszcze powinienem mieć w zestawie ze sobą na ten pierwszy wyjazd na ryby? No bo mam już wędkę, mam haczyki, mam sławiki. Co jeszcze powinienem mieć, bez czego no, nad wodę nie powinienem się wybierać?
0: Warto mieć na pewno zanętę. Zanęta wabi ryby, zwiększa na pewno nasze szanse na złowienie też ryby. Zanęty zazwyczaj są sypkie, mieszamy je z wodą, wrzucamy do wody w miejsce, w którym będziemy ustawiać, powiedzmy, nasz spławik. No i te ryby powinny lgnąć do tej zanęty, żywić się nią
1: i żerować. No dobra, ale to kolejny dylemat, no bo też... Pamiętam wizytę w sklepie, no to tych zanęt po prostu jest mnóstwo różnych, karpiowe, leszczowe, a ja jako ten początkujący, no to jadę nad wodę i ja nie mam pojęcia, co ja tam znajdę i złapię, albo będę próbował złapać, więc jak taką zanętę dobrać? No i czy nie wystarczy po prostu sypnąć trochę tej kukurydzy i czy to nie będzie wystarczająca zanęta?
0: Można sypnąć jak najbardziej, ale występują takie zanęty jak uniwersalne.
1: Aha.
0: I one są na wszelakiego typu białoryb, ten, na którym nam zależy na tym pierwszym wędkowaniu. I tak jak mówię, bierzemy taką zanętę uniwersalną, powiedzmy kilogramową paczkę, rozrabiamy, wrzucamy co jakiś czas do wody i tak jak mówię, to na pewno zwiększy nasze szanse na złapanie jakiejkolwiek ryby.
1: No dobra, co do tego sposobu zanęcania, to jeszcze będę pytał, jak już się znajdziemy nad tą naszą wodą. No dobra, kupiłem też zanętę, mam te 3 rodzaje, czyli robaki, białe, czerwone, plus powiedzmy tą kukurydzę. Siatka mi się przyda, jakiś pojemnik na te ryby, no jestem optymistą, więc wierzę, że coś złapię.
0: Jak najbardziej siatka na początek powinna spokojnie nam wystarczyć. Lepiej sobie mieć tą siatkę dłuższą, żeby te ryby swobodnie w niej przebywały. Myślę, że od metra w górę, przynajmniej do 2 metrów, gdzieś można sobie tą siateczkę mieć.
1: Na co warto zwrócić uwagę? Ona powinna mieć jakieś obręcze, lepiej, żeby to był taki cadzyk, gdzie wkładamy ryby. Powinna być sztywna, czy nie musi być sztywna? Jakby co jest istotne przy tym doborze siatki, żeby nam się wygodnie te ryby wkładało? Jakie te oczka powinny być, grube, cienkie?
0: Z reguły wszystkie firmy gdzieś tam sprzedają standardowe siatki. Jest to siatka raczej niegumowana, co powiedzmy 50 cm mamy obręcze, także ta ryba też ma miejsca w tej siatce i na pewno jest w lepszej kondycji cały czas podczas naszego wędkowania. I na górze każdej siatki mamy taki sznurek zaciskowy, zaciskamy tą siatkę, także też te ryby nie uciekną w tym momencie.
1: Ponieważ jedziemy nad jezioro, czyli będziemy łapać na wodzie stojącej, krzesełko, podpórkę na wędkę?
0: Jak najbardziej. Krzesełko przede wszystkim daje nam wygody. Spędzamy raczej nad tą wodą kilka godzin, jak nie kilkanaście. Także najlepiej krzesełko mieć ze sztywnym oparciem, żeby te plecy nas nie bolały przez ten cały dzień. Podpórka jak najbardziej, jest to kolejne udogodnienie. Dzięki temu możemy sobie położyć wędkę na podpórce, a nie na pomoście czy na ziemi. ziemi, nie zniszczyć jej, nie uszkodzić. To już są później delikatne sprzęty, gdzie każde uderzenie może wpływać na pęknięcie tej wędki przy holowaniu ryby nawet. No i ważną rzeczą jeszcze do tego wszystkiego jest podbierak.
1: Czyli jesteśmy naprawdę optymistami, bo liczymy, że to będzie duża ryba, bo podbierak to jest takie urządzenie, które nam pomaga wyciągnąć te większe sztuki.
0: Większe, mniejsze raczej nie, ale większe tak. Bez podbieraka przy większej rybie może to się skończyć albo straceniem tej ryby, bo ona się wypnie, albo uszkodzeniem sprzętu.
1: Dlaczego? Bo po prostu ta ryba przy wyciąganiu z wody, tak? Może.
0: Tak, często podnosimy tą wędkę do góry, tak na sztorc i każdy ruch tej większej ryby powoduje to, że ta wędka może strzelić. To jest gwałtowny ruch i no może to się skończyć właśnie uszkodzeniem, złamaniem wędki. Często tak się dzieje.
1: No dobra, powiedzmy, że mam już to wszystko. No i teraz jestem mieszkańcem Gorzowa. No i przede mną jest piątek, popołudnie i przede mną decyzja. No gdzie ja mam jechać na to pierwsze wędkowanie? Co poradzisz?
0: Ja to się zawsze śmieję, że gdzie nie wyjedziemy z Gorzowa, tam jest woda.
1: To prawda.
0: W którą stronę byśmy nie pojechali, napotkamy zawsze jakąś wodę.
1: No ale to co wybrać w takim razie? Gdzie będą te najbardziej przyjazne warunki dla początkującego wędkarza? Śmiało powiedzmy o jakichś miejscówkach, które znasz, twoich ulubionych, także tych, które polecasz wędkarzom, no bo faktycznie to wiedza bardzo praktyczna i może się przydać.
0: Mhm. Na początek, jeżeli mamy kartę wędkarską i składki opłacone w PZW, tudzież w Wodach Polskich.
1: Dobra, Tomek, do tego zaraz wrócimy. Mhm. Powiedzmy najpierw o miejscach. Już nie patrząc na to, kto jest właścicielem danego akwenu, bo o tym za chwilę poopowiadamy, co, gdzie i co sprawdzić, bo przecież nie musimy od razu mieć karty wędkarskiej. Możemy wykupić zezwolenie na jeden konkretny dzień na
0: musimy
1: łapanie.
0: Musimy mieć kartę wędkarską.
1: Okej, to też wyjaśnimy, ale nie na każdą wodę, bo czasami wystarczy na
0: prywatne łowiska. Mhm. Możemy udawać się bez karty wędkarskiej. Takie prywatne łowiska tutaj wokół Gorzowa znajdują się na przykład w Mironicach, w Prądocinie i tam śmiało możemy sobie pojechać, wnieść opłatę do właściciela wody i śmiało wędkować.
1: Dobra, ale to mówię, przejdziemy do tego za chwilę, powiemy sobie gdzie co sprawdzać i co musimy mieć i jak takie zezwolenie zdobyć, ale najpierw wybierzmy ten akwen. No, co będzie takim przyjaznym miejscem dla mnie, żebym, nie wiem, nie porwał tego sprzętu od razu, bo pewnie będę miał problemy z wyrzucaniem go i jest szansa, że to jest takie łowisko na tyle fajne, że ja coś tam złapię w końcu, żebym się nie zniechęcił po tej pierwszej wizycie nad jeziorem. Gdzie są takie ulubione wędkarskie miejscówki?
0: Wędkarskie miejscówki, tak najbliżej Gorzowa, bardzo dużo ludzi jeździ na Kłodawę, bardzo dużo ludzi jeździ też na Wojcieszyce na przykład.
1: Tam jest jezioro te... Wojcieszyckie. Wojki, tak? Mm-hmm. Wojcieszyckie, tak? Mm-hmm. W Kłodawie, no to te główny akwen, tak?
0: Tak,
1: w samym
0: dokładnie.
1: Łatwy dojazd.
0: Z każdej strony, gdzie nie wejdziemy, tak naprawdę można sobie wędkować. Karnin też jest żwirownią bliską tutaj koło Gorzowa. Jezioro Glinik. Także tutaj tych wód jest naprawdę masa.
1: No tak wymieniajmy. Powiedzmy, gdzie jeszcze warto na te pierwsze wędkowanie.
0: No można też próbować na Warcie. Warta jest ogólnodostępna.
1: Na razie jeziora. Omijamy okay. Rzeki, bo jeszcze się je nauczyliśmy. Na razie jeziora na te pierwsze wędkowanie.
0: Zerknę na mapę.
1: A, no to jest doświadczony wędkarz, więc Tomek nie jeździ na takie najprostsze łowiska. Szuka już większych wyzwań. Lubniewice?
0: Jak najbardziej. Lubniewice są bardzo często uczęszczane przez wędkarzy, także jak najbardziej.
1: No to wybraliśmy ten akwen. No i teraz czas powiedzieć trochę o tych uprawnieniach. Co musimy mieć na pewno? Co musimy się dowiedzieć, zanim wyjedziemy na ryby? No i ile to będzie nas kosztować?
0: Jeżeli chodzi o wody PZW, czy też Wód Polskich.
1: A samorządowe, bo też zdarzają się samorządy, które mają swoje jeziora. Między innymi w pobliżu Gorzowa chyba Strzelce mają tak swoje.
0: Tak, w Strzelcach. To już, tego tak naprawdę nie wiem, bo tam nie łapałem, ale jeżeli chodzi, na pewno trzeba się skontaktować zawsze do właściciela wody. To jest taka podstawa.
1: No ale to gdzie znajdziemy? Jak ja mam? Wybrałem sobie, nie wiem, Lubniewice. No okej, ty to wiesz, że kto jest właścicielem tego jeziora, ale gdzie ja to znajdę? Czy jest w internecie jakiś spis tych jezior?
0: Jest.
1: Okej. Okay.
0: Jest, ale najlepiej zawsze pytać w sklepie wędkarskim. Chłopaki w sklepach wędkarskich mają to tak naprawdę w małym paluszku i poprowadzą każdego takiego początkującego wędkarza krok po kroku, jak on ma zdobyć tą kartę wędkarską, jak opłacić składki, w jaki sposób to robić, nad jakie wody też się tak naprawdę udawać, więc warto w tych sklepach wędkarskich pytać się o wszystko, jeżeli mamy pytania, bo później no, możemy sobie narobić problemów, jeżeli czegoś nie będzie.
1: Czyli nie ma czegoś takiego jak jednodniowe czy tygodniowe pozwolenia?
0: Są.
1: Są.
0: Bo mamy zezwolenia i mamy kartę wędkarską.
1: Okej. Okay.
0: Karta wędkarska to jest w ogóle podstawa do tego, jeżeli chcemy łapać na tych zbiornikach PZW i Wodach Polskich. I jeżeli mamy tą kartę wędkarską, no to przechodzimy teraz do opłacenia zezwolenia.
1: Okej, czyli tak naprawdę karta wędkarska to nie jest duży koszt. Sama karta, bez zezwoleń.
0: Samo wyrobienie karty wędkarskiej to jest około 30-40 zł, powiedzmy, to jest opłata za egzamin oraz opłata 10 zł za wyrobienie karty wędkarskiej.
1: Czyli to jest taki dokument, który poświadcza, że my wiemy, znamy, przeszliśmy szkolenie i dzięki temu możemy zająć się sportem, hobby, łapaniem.
0: Dokładnie, tak.
1: A później jest kwestia już zezwoleń. I one są, jakby mogą być całoroczne i wtedy to pewnie jest spory koszt. Mnie jako początkującego, no to raczej jeszcze to nie interesuje, bo nie wiem, czy mi się to tak na tyle spodoba, ale mogę sobie na przykład na konkretny dzień wykupić zezwolenie.
0: Dokładnie. Wyróżniamy zezwolenia jednodniowe, trzydniowe, tygodniowe i całoroczne tak naprawdę.
1: Mhm.
0: Całoroczne, jeżeli opłacimy, no to tak naprawdę nam to się bardziej opłaca, bo jednodniowe to jest koszt kilkadziesiąt złotych, 50-60 złotych, to i to jest też zależne od danego okręgu, ale mówimy tutaj o tym naszym gorowym okręgu.
1: Mhm. Całoroczne?
0: Całoroczne, z wyrobieniem karty dla dorosłego około 400 zł, niecałe 400 zł.
1: No, te decyzje przed nami, zobaczymy jak nam na tych pierwszych, na tej pierwszej wyprawie na ryby pójdzie. Okej, okay, czyli sprawdzamy, dowiadujemy się, kto jest właścicielem tej wody, wykupujemy stosowne zezwolenie. No i co, 3:30, to jest mit, że trzeba być rano na rybach, czy faktycznie trzeba ten budzik w sobotę rano ustawić i pojawić się nad tą wodą, skoro świt?
0: To zależy. To zależy. Trzeba jeździć na te ryby o różnych godzinach, sprawdzać o której godzinie ta ryba bierze.
1: No ale to jest nasza pierwsza wyprawa, to jak zacząć?
0: Najlepiej wybrać sobie ładną pogodę.
1: Okej.
0: Okay. Żeby nie było i wiatru, i deszczu, to nam będzie przeszkadzało na pewno w tym wędkowaniu. Raczej lepszej przyjemności z tego nie będziemy mieli, więc wiosna, lato to są odpowiednie, to jest odpowiedni czas na to, żeby właśnie sobie pojechać nad tą wodę, przede wszystkim odpocząć, uspokoić się, no i kurczę, cieszyć się chwilą tak naprawdę i łapanie tej chwili.
1: 7 rano, czy jak pojadę sobie o 11, to też jest szansa, że coś połapię.
0: Jest szansa w każdym momencie, że coś się połapie.
1: Czyli to są trochę mity, że ta ryba rano żeruje, że jak jest pełne słońce, to nie żeruje.
0: Niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o drobniejszą rybę, ona może sobie cały dzień żerować. Jeżeli chodzi o inną rybę, ona może żerować powiedzmy od 5 do 6:30. Więc to tak naprawdę też są lata praktyki jeżdżenia na te ryby, skupiania się na gatunkach, które nas interesują. No i to są wnioski kilkuletnie tak naprawdę. Ja lubię z rana jeździć z tego względu na te ryby, że ta natura się budzi od rana, jeszcze za ciemnego, jak przyjeżdżam, wszystko się budzi do życia, no i ta ryba też musi wyjść na ten żer. Także jadę z taką szansą, że będę łowił tą rybę od rana. Niektórzy lubią wieczorami jeździć, ale to też już jest kwestia indywidualna. Z reguły na początku jeździmy jak mamy wolny czas.
1: Czyli faktycznie poranny przyjazd, oprócz tego, że może być bardzo przyjemny, bo faktycznie jest to niezapomniana chwila, jak się, jesteśmy nad jeziorem i to wszystko zaczyna raptownie grać, śpiewać, słyszymy różne odgłosy, ale faktycznie jest szansa, że rano zwiększamy swoje szanse na przykład na tą większą rybę?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim im wcześniej, tym mniej wędkarzy na wodzie. No. Im później, tym ta ilość raczej się zwiększa. Rano jest większy spokój. Ta ryba nie jest przepłoszona, ona sobie spokojnie żeruje. Pamiętajmy też, że nad tą wodą raczej warto zachowywać się cicho. Wtedy też zwiększymy tą szansę na złapanie ryby.
1: No dobra, przyjechałem, przede mną piękne jezioro. I gdzie ja mam tak naprawdę usiąść? Gdzie mam sobie znaleźć to stanowisko? Jak sobie poradzić z tym znalezieniem dobrego, fajnego miejsca? Na co nad jeziorami zwracać uwagę? To ma być przy trzcince, czy raczej szukać jakiejś głębokiej wody, dalszego wyrzutu? Co powinienem wiedzieć?
0: Na początku może od takiej bardziej strony technicznej, czyli jeżeli jadę pierwszy raz nad tą wodę, to szukam miejsca, żeby nie było nad moją głową dużo drzew. Bo to przy zarzucaniu na początku zawsze każdemu przeszkadza i często przechadzając się gdzieś po jeziorach możemy zauważyć z drzew zrobione choinki i wiszące spowiki. To na początku trzeba się z tym liczyć, że te straty będą, bo jednak ta technika tego zarzutu, ustawiania zestawu, no nie należy do najłatwiejszych. Często na jeziorach porobione są kładki. Jeżeli są porobione kładki, to wiemy już, że jakiś tam bardziej doświadczony wędkarz spędził trochę czasu i nałapał tych ryb. Jeżeli zaczynamy łapać te drobniejsze ryby, one też zawsze będą się koło tej trzciny pojawiały, więc przy trzcinach jak najbardziej można łapać. Przede wszystkim trzeba też obserwować wodę, bo te ryby na powierzchni będzie widać w cieplejszych miesiącach. One będą się pokazywały bardziej przy tafli wody, więc tą drobnicę oczkującą, tak to nazwijmy, będzie widać gołym okiem na wodzie i trzeba czytać tą wodę, ale na początku każdy rzuca po prostu przed siebie i czeka na tą rybę.
1: Dobrze skorzystać z doświadczenia innych, czyli faktycznie jak jest kładka, no to po prostu z niej skorzystać. Czasami też nad brzegiem widać takie miejsca, gdzie już ktoś wcześniej łapał. One są bardziej wydeptane, widać, że jest tam jakieś takie oczko, że jest łatwiejszy dostęp. To też jest dla nas wskazówka?
0: Jasne. Myślę, że każdą wskazówką jest dla nas to, że ktoś już był tam wcześniej. Jeżeli widzimy, że jest, tak jak mówisz, to miejsce bardziej wydeptane, czy jest jakaś ścieżka, czy są wycięte trzciny, to znaczy, że ktoś tam łapał i możemy śmiało spróbować w tym miejscu wędkować.
1: No dobra, wybraliśmy już to stanowisko, rozłożyliśmy wędkę. Co dalej? Jak podejść do tego, jak ustalić grunt, jak właśnie wymyślić sobie, czy ja mam rzucić jak najdalej się da, czy raczej trochę bliżej, zakarmić od razu, czy poczekać z tym zakarmianiem, aż dowiemy się czegoś więcej o tej wodzie?
0: Ułowić w obrębie łowiska, sprawdzać tak naprawdę każdy zakątek, metr po metrze, jeżeli nie bierze, od lewej do prawej strony. Grunt raczej nie za duży ustawiać, powiedzmy w granicach 1,5 metra, 2 metry, zależy też od głębokości akwenu.
2: Warto spróbować i być może wędkowanie okaże się naszą pasją. Łowić ryby możemy całymi rodzinami, co też nas bardziej zintegruje.
3: Vox FM Gorzów radzi.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną ze świata mody, z wybiegów Natalia Ślizowska, gorzowska projektantka. Natalia oczywiście ciągle pełną parą w robocie. Kolejne wyzwanie, no bo Fryderyk Chopin. Co tak, to się zadziało
4: no właśnie?
2: No właśnie,
4: zaraz biegnę robić mojego
2: no
4: Chopina.
2: No właśnie, jeszcze poczekaj. Opowiedz no, właśnie, jak to też
4: tym,
2: się wydarzyło.
4: Po kolei opowiem o tym też całą historię. Cóż można powiedzieć po wielkim sukcesie Marii Skłodowskiej-Curie, która była prezentowana nawet na kilku kontynentach, tak? Stwierdziłam, że no, czuję niedosyt i chcę po prostu podjąć kolekcję jeszcze bardziej globalną. No i narodził się Fryderyk Chopin, pomysł, ale właściwie to się narodziło no, znowu z jakiejś płaskorzeźby do torebki i z broszki. Z tym, że przypadkowo, zupełnie nieświadomie, przeczytałam, że nie można robić sobie Chopina, że ma tak zabezpieczone prawa
2: no
4: do wizerunku przez Narodowy Instytut Chopina, że to jest niemożliwe wręcz. Nie wolno, tak? I czy nawet sobie, dla siebie nawet nie wolno, w sensie zrobić sobie koszulki czy czegoś, tak? Wszystko musi być zgłaszane.
2: Tak, wizerunek, wszystko jest...
4: No i oczywiście, no pierwsze co zrobiłam, napisałam tam do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina o swojej koncepcji z prośbą o zgodę na niekomercyjne wykorzystywanie. Powiem, że trwało to pół roku, zanim dostałam odpowiedź, a w międzyczasie zaprosił mnie konsulat generalny w Nowym Jorku na pokaz, kiedy jeszcze nie miałam kolekcji. To w ogóle było niesamowite, bo gdzieś słyszeli, że chcę coś takiego robić.
2: No fama poszła od razu.
4: Tak. I kolejne złożyliśmy razem z Nadwarciańskim Towarzystwem Upowszechniania Dziedzictwa Kulturalnego wniosek po prostu o dofinansowanie takiego właśnie takiej kolekcji, no i serii oczywiście wydarzeń, bo to jest ważne. No długo to trwało wszystko, ale wszystko oczywiście pozytywnie. Zacznę od tego, że Narodowy Instytut dyrektorowi się bardzo spodobał ten pomysł, ponieważ nie jest on zwyczajny w sensie, że ubiory inspirowane Chopinem i już. To nie tak, bo to jest, oczywiście to jest ważne, że podejmuje różnych rekonstrukcji historycznego ubioru w przełożeniu dla kobiety przede wszystkim, dla mężczyzny też, że jest tam historia mody, ale też projekt zawiera elementy sztuki haptycznej, czyli elementy, które niewidomi mogą dotykać podczas wystaw i nareszcie jako innowacje na świecie nawet będą mogli oglądać osoby niewidome w sposób sensoryczny po prostu moda.
2: Niesamowite, ale to jest co? Coś w strukturze?
4: Tak, już opowiadam.
2: Bardzo ciekawe.
4: Kolekcja zawiera wiele elementów 3D, sentencje przestrzenne haftem bądź alfabetem Braille'a i różne oczywiście tekstury, faktury i tak dalej. No mi bardzo zależało na tym. Pomysł się wziął z dwóch jakby czynników. Kiedyś na moją wystawę przyszła osoba niewidoma z opiekunem i zapytali, czy mogą obejrzeć w sposób dotykowy moje prace. Ja nie miałam nic przeciwko, ale stojąc obok, obserwując to wszystko, widziałam, jak człowiek niewidomy dotyka, to opowiada o tym i ta kobieta mu opowiada, że to jest taki ma kolor i tak dalej i to jest, no było dla mnie to takie niesamowite, bo widziałam, że on ma taką właśnie ucztę duchową, można powiedzieć, przy tym dotykaniu. A drugi czynnik był taki, że sama brałam udział w wystawie, można powiedzieć, też, która była w bardzo prestiżowych miejscach, Touch of Art, czyli była to wystawa zorganizowana przez Uniwersytet w Lublinie Marii Curie-Skłodowskiej i tam różni artyści, była to wystawa zbiorowa, dawali swoje prace, które właśnie można było zwiedzać w sposób dotykowy. Dodam, że był to dla mnie wielki zaszczyt, bo te prace pojawiły się w naprawdę takich miejscach bardzo ważnych, jak na przykład Centrum Nauki Kopernik i tak dalej, nawet wyruszyły poza kraj na Węgry. I też zaintrygowało mnie to, jak ludzie, pierwsza wystawa, którą można dotykać, bo zazwyczaj mamy to, że nie można, także...
2: No tak, właśnie, bo to jest tak zrobione, tak misternie, tak. Połączone, żeby tam coś zahaczyć.
4: Tutaj też jest obawa, oczywiście, te bardzo ciężko wypracowane różne detale, ale jestem na to przygotowana, że przecież te rzeczy zawsze można powtórzyć, tak? I poza tym dodam, że w ten projekt jestem bardzo szczęśliwa, zaangażowało się tutaj właśnie Nadwarciańskie Towarzystwo, ale także Muzeum Lubuskie, Filharmonia Gorzowska, Narodowy Instytut Chopina, jeszcze Województwo Lubuskie i ten konsulat w Nowym Jorku, także jest mi bardzo miło, że tyle instytucji zaufało mi, temu właśnie projektowi, jest mi bardzo, bardzo miło. W Nowym Jorku premiera. Jak mi idzie? Idzie mi dobrze. Dużo rzeczy zrobiłam jeszcze przed Kazachstanem i cieszę się, że dla mnie to niby takie nic, tak, ale kiedy wysyłałam swoje prace, jak postępują do Nowego Jorku czy do Narodowego Instytutu, otrzymanie odpowiedzi, że są piękne, no to jest dla mnie bardzo istotne.
2: Także w dobrym kierunku idziesz.
4: Specjalnie, żeby stworzyć tą kolekcję, żeby ją jeszcze bardziej zrozumieć i dobrze zrobić, podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Chciałam wiedzieć, jak to rzeczywiście się robi, jakie to jest ciężkie rzemiosło i mamy też jeden frak męski w kolekcji.
2: Właśnie, tak. Chciałam zapytać, bo te stroje właśnie, czy ta epoka, w której tak Fryderyk Chopin żył i tak dalej, no to wszystko tak na miarę skrojone, to równiutkie, to po prostu tak. No aż dziwne, że to człowiek może zrobić.
4: Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście, no ja jestem projektantem, że nudne by było, gdybym odtwarzała po prostu ubiory z epok, tylko przełożone na kobietę, więc muszę dodać od siebie, ale rzeczywiście stosuję te cechy, które były bardzo ważne w modzie w początku XIX wieku. Jeszcze dodam, że Fryderyk Chopin był ikoną. On był po prostu... On był gwiazdą, on nosił najlepiej skrojone ubrania, on nosił białe rękawiczki, surduty, fraki, jego ulubionym kolorem był granatowy, koszule tylko jasne, no bo na przykład ciemne były tylko dla masy robotniczej, także on był takim, no bardzo szykowny, wszystko co najlepsze, uwielbiał modę, uwielbiał ten styl i...
2: No i też tam dużo we Francji, więc tam też troszkę tych naleciałości, że tak powiem, modowych,
4: tak,
2: francuskich.
4: Natomiast rzeczywiście przy tworzeniu kolekcji już trochę jakby ciągle sugerując się Chopinem, że jego sylwetka jest bardzo pociągła, że nogawki są zwężane do dołu, żeby ta sylwetka była jeszcze bardziej szczupła i tak dalej. No po prostu już trochę ten styl tak ogarnęłam, że tak powiem, no i trochę zamierzam też wejść w parę elementów jego kochanek, czyli rzeczywiście zaczęłam na przykład teraz, dzisiaj będę tworzyć gorset gdzieś tam w tych ubiorach, żeby też była to taka w stylu dandyski, ale też miała jakieś ciekawe cechy. Jest to wspaniała praca, myślę. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. Premiera dokładnie 6 czerwca w Nowym Jorku. Spotkał mnie też ogromny zaszczyt, dodam, że tym razem otwieram pokaz. Jest to naprawdę bardzo ważne i wiem, że do mojego pokazu zagra pianista z Metropolitan Opera, także jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Zresztą kilka lat temu prezentowałam tam Marię Skłodowską-Curie i chociaż jakiegoś zaufania, powiem szczerze, nie było od strony organizatora, ale po wydarzeniu było dla mnie to niesamowite, że na przykład konsul tylko w mojej kolekcji na Twitterze napisał, tak? Tylko moją kolekcję zapamiętano, dlatego stąd zaproszenie na otwarcie i też było mi miło, że różne gazety, tak? Jak Biały Orzeł czy inne też napisały właśnie o tej kolekcji, także jest to dla mnie ogromny sukces.
2: Trudno nie zauważyć właśnie, tak, to jest, trzeba być, jakby to się mówi, oryginalnym, właśnie niepowielającym jakichś schematów, tak. No bo wiemy, że moda, no różne ma te odcienie, że tak powiem.
4: No i także było, jest mi bardzo miło, że mogę tam występować, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, zresztą dostać zaproszenie, kiedy kolekcji jeszcze nie ma, przy takim zaufaniu, no jest to presja oczywiście.
2: No właśnie, stres
4: ale,
2: troszkę,
4: ale ja
2: nie?
4: wiem, że, no i właśnie super, jestem bardzo zadowolona, że mam tę licencję na korzystanie z marki Chopin w nazwie, w ubiorze, w wizerunku, we wszystkim, także...
2: A powiedz mi właśnie, Natalia, bo tak zapytam, czy będzie coś, jakaś rewolucja w kolorach, albo właśnie ty też lubisz te takie printy w tkaninach, coś takiego, coś gdzieś
4: to
2: będzie?
4: To znaczy, tutaj w Chopinie, powiem szczerze tak, że myślę, że tak jak w Skłodowskiej, że to jest kolekcja, która musi być monochromatyczna. Dla mnie i tak innowacją jest wprowadzenie koloru granatowego. Robię to tylko dlatego, że wiem, że Chopin uwielbiał ten kolor. Zakupiłam takie tkaniny. W ogóle też dodam, że pierwszy raz w życiu mam szansę stworzyć z prawdziwych jedwabi, z prawdziwych wełen, dzięki temu, że dostaliśmy po prostu dofinansowanie z miasta od takiego projektu, ale właśnie, co za tym idzie? Jeszcze to jest bardzo ważne. Oczywiście premiera będzie też w Gorzowie. I to będzie pierwszy piknik chopinowski 5 lipca.
2: Super.
4: Tak, to jest dla mnie bardzo ważne, a później na jesień to jest jeszcze nie koniec projektu, bo mamy wystawę w Muzeum Lubuskim. Również jest przewidziana sesja zdjęciowa właśnie w Muzeum Lubuskim. Chcemy zrobić znowu sesję stylizowaną, czyli też tutaj będziemy poszukiwać modelki takiej chopinowskiej. Wiem, że to może być trudne, ale jeżeli ktoś słucha mnie teraz, to poszukuję po prostu wysokiej modelki, która takiej w duchu chopinowskiej, z mocnymi rysami twarzy, może tak, no bo pewnie szatynka z włosami do ramion to marzenie, ale kto wie. Także tutaj warsztaty są przewidziane, też wykłady na temat ubioru tamtej epoki, ale też współczesnego, no bo ja dodam jeszcze kolejną filozofię tej kolekcji, że Chopin nosił wszystko, co jest najbardziej... Zresztą wtedy raczej były szlachetne tkaniny, nie
2: dokładnie.
4: Było żadnych jeszcze syntetycznych, to jest już w ogóle, ale nosił wysoką jakość. I teraz, co ja mogę zrobić, żeby zastosować wysoką jakość, ale z poszanowaniem obecnych trendów dotyczących środowiska. Także tutaj też jest dla mnie to ciekawe. Wełny jedwabie, ale jedwabie z pokrzyw też. Druki 3D, ale z kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Także same ciekawostki.
2: No
4: tutaj.
2: Właśnie, bardzo brzmi intrygująco.
4: A pytałaś, czy będą jakieś printy na druki? Też gdzieś tam
2: Przemycisz?
4: Znaczy myślę o tym, żeby zrobić coś przestrzennego, dotykowego, bo to jest jakby najważniejsze. Natomiast już niestety napotykam trudności. Na przykład spotkałam ostatnio w hafcie przestrzennym. Chciałam zrobić portret de la Croix Chopina, no i nie udało się firmie tego zrobić, także no.
2: Ale jest... rozumiem, że chodzi o jakieś techniczne problemy.
4: Tak, techniczny problem, żeby był przestrzenny, żeby okay. był haw przestrzenny, który zawiera, nie jest płaski, tylko zawiera w sobie, no mówmy prostym językiem, gąbkę jakąś w środku i było do przetworzenia i wielkość jego, że gdzieś tam na plecach miał się pojawić, czyli ja poszukuję swoich jakichś różnych metod, ale no ciągle mi zależy na tym, żeby to nie było no takie zagrażające środowisku. Chciałabym jednak opowiedzieć później na koniec przy wykładach, że Chopin nosił tak, a ja zrobiłam, że było ekskluzywnie i super tak. Także nie chcę na przykład iść w druh puchnący, bo to jest sama chemia. Też bym mógł ktoś mi zrobić takiego Chopina. Także no jest to bardzo ciekawa kolekcja i również tutaj pragnę podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali, bo spotkałam wspaniałego człowieka, specjalistę od druku 3D w ogóle, który odlewał specjalnie dla mnie, nie wiem, przeskalowane, surrealistyczne dłonie Chopina, które mogły być zapięciem do płaszcza, nie wiem, różne guziki z Chopinem i tak dalej. Także
2: super, jakieś broszki, coś
4: oczywiście,
2: też będą?
4: Oczywiście, jak
2: właśnie.
4: Zawsze, broszki mamy już z Chopinem, tak tutaj. To, super. Czego szukałam przy Skłodowskiej, bo wtedy pamiętam, szukałam, jak zrobić broszkę Skłodowskiej, która wygląda jak kamea. No teraz to mamy, tak?
2: Teraz to już wiecie, to już
4: teraz pikuś. Już wiemy, jak, gdzie, co i jak. Także to jest też wspaniała kolekcja. Mam nadzieję, że ona również będzie, no może jeszcze bardziej ciekawa niż, znaczy ciekawa. No Skłodowska też jest ciekawa, oczywiście, tylko że ona jest taka, że tak powiem, niesie przesłanie, jak dla mnie jest to kolekcja, która ma przypominać tę postać, jaka ona jest kultowa. Natomiast tutaj jest jeszcze ten duch sztuki haptycznej i mam nadzieję, że może być to dosyć ciekawe. Aż czasami aż się boję gdzieś jechać, bo jak widać, różne te moje projekty generują dalsze projekty i tak naprawdę, kiedy żyć? Kiedy?
2: Super sprawa. No, tym żyjesz właśnie, to twoje życie.
4: No tak.
2: Jakby nie patrzeć,
4: no, mam
2: wiadomo.
4: Nadzieję, że to będzie bardzo piękne. Cieszę się właśnie, że nowe umiejętności, że właśnie ten frak, że też właśnie pan Jerzy, mistrz krawiectwa ciężkiego, zechciał w ogóle przedstawić tę dawną sztukę. Tego nie nauczy się, nie można się nauczyć już praktycznie nigdzie, właśnie tylko od starszych osób.
2: Ale tu gdzieś w Gorzowie, czy gdzieś jakieś okolice inne, ten mistrz?
4: Tak, to jest oczywiście, bardzo pozdrawiam pana Jerzego. Panie Jerzy, jeżeli pan słucha, ja opowiem. Z panem Jerzym znamy się już 20 lat. Ja jako studentka trafiłam po prostu na praktyki do swojej kamienicy. Oczywiście nie miałam wtedy zupełnie świadomości że kiedyś będę tak pracować w imperium czekoladowym go plana. No i właśnie wtedy, ja pamiętam to, że świetne jakieś takie, wiadomo, czego człowiek może się nauczyć tam w 2 tygodnie praktyk studenckich, ale fantastyczne takie sposoby, że tak powiem, na różne rzeczy. Później również podjęłam praktyki z marynarki męskiej, specjalnie jak robiłam kolekcję dla Adama Bałdycha i teraz mówię, nie, no to teraz jest ten czas właśnie, żeby znowu podjąć praktykę dotyczącą Chopina, no bo no frak to jest przepiękny ubiór, taki kultowy i to było dla mnie bardzo ważne. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję panie Jerzy, serdecznie pozdrawiam.
2: Super sprawa, naprawdę brzmi intrygująco. No ta kolekcja naprawdę coś niespotykanego, można powiedzieć, no bo do tej pory nie mieliśmy, przynajmniej ja nie miałam z czymś takim do czynienia, więc samo, żeby zobaczyć też, czy niewidomi będą mogli dotknąć, poczuć, jak to właśnie jest,
4: tak,
2: i także wygląda.
4: Tak, takie pomysły przychodzą, można powiedzieć, nie wiem skąd, naprawdę. Zresztą dla mnie innowacją jest też, nigdy nie miałam pokazu przy pianistycznej muzyce, takiej bez
2: na żywo,
4: bez bitów, bez niczego. To jest też
2: klasyka.
4: Dla mnie, jestem bardzo ciekawa, jak to może być.
2: Ja powiem, że na piknikach chopinowskich właśnie w naszej filharmonii kilka razy bywałam. To jest w ogóle bardzo fajne wydarzenie na świeżym powietrzu. Bardzo fajnie ta muzyka się właśnie roznosi. Bardzo takie wrażenia, no, artystyczno-letnie, no bo to latem, więc naprawdę jest bardzo fajnie. To tak jeszcze na tego ciebie zapytam, no bo wiesz, co to dopiero pół roku, a co na następne pół roku? Już pewnie plany też już masz.
4: No właśnie, chciałabym odpocząć, ale ja wiem, że...
2: Jakieś wakacje, coś będzie, czy nie?
4: To znaczy, ja nie wiem, czy to mówisz przed słuchaczami, czy nie. Proszę Państwa, nie potrafię wypoczywać. Dla mnie problemem była majówka, naprawdę. Ja mówię, jejku, ja wypoczywam w pracy po prostu. To jest moja pasja. Tu się zaszywam, tu wyłączam myślenie i sobie cieszę się i tworzę. I to jest właśnie straszne. Człowiek nie może, nie potrafi się... Zresztą nieraz próbowałam pojechać na wakacje i
2: męczyłaś się.
4: Tydzień był dla mnie straszną męką. Tak, naprawdę. Także nie wiem, czy to jest wskazane. No, ja nie wychodzę tak daleko z tymi myślami, co tam będzie w drugim półroczu. Pewnie sądzę, że Chopinowska kolekcja wywoła jakiś szereg różnych wystaw.
2: Bo no ja tak, też myślę, że pójdzie
4: tak
2: w świat.
4: Zawsze po prostu jest. A może nie wiadomo, tak, ale pewnie tak. No i cóż, jak zawsze...
2: A coś, co już zaplanowane było wcześniej? Jakieś pokazy?
4: Na drugie półrocze nie miałam żadnych.
2: Nie było, tak, okej.
4: Tak. Więc oczywiście jak zobaczyłam plakat najnowszego Kazachstanu, to też jest kuszące, bo tam było bardzo fajnie, wbrew pozorom, to, że to ciężka praca, ale było bardzo sympatycznie, także zobaczymy, co tam. Staram się, ja raczej żyję tak, że biorę to, co mi życie przynosi po prostu i z tego korzystam bądź nie. Z większości rzeczy korzystam, tak?
2: No i super. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko się powiodło. Myślę, że to będzie super. Nie możemy się doczekać szoku kulturalnego właśnie, żeby zobaczyć tą kazachstańską, nie wiem jak to nazwać, jak
4: no
2: to
4: właśnie,
2: się odmienia.
4: No właśnie, ja sprawdziłam, to też powiem tak? Tutaj, bo byłam zaciekawiona. Zawsze mówiłam kazachska, bo miałam koleżankę na studiach z Kazachstanu, zresztą teraz szukałam jej, tak dodam też jako ciekawostkę w internecie, czy ta osoba coś tworzy, rzeczywiście jest jakimś projektantem dzianiny i ubiorów, muszę jeszcze dostać namiar, ale wróćmy do tego terminu. Kazachski czy kazachstański? Otóż kiedy mówimy o tym właśnie kazachska kolekcja, kazachski styl i tak dalej, jest okej. Okay. Natomiast kiedy mówimy na przykład rzeczy takie urzędowe, kazachstański język, kazachstański obywatel, to wtedy tak. Czyli ta forma kazachski jest jak najbardziej okej.
2: Okay. No i dobrze, wiedzieć na zaś, właśnie żeby móc na świecie o tym mówić.
4: Jeszcze przepraszam, dodam właśnie, dlaczego tak zaczęłam z tym kazachskim. Pamiętam, koleżanka weszła w dziwnej czapce na uczelnię i ta czapka miała jakieś diamenty, różne rzeczy i mówimy, fajno masz czapusie. Ona tak powiedziała w tym swoim kazachska. I tak mi się to zapamiętało i oczywiście dodam jeszcze, że jako pamiątkę przywiozłam też prawdziwą kazachską czapkę, także jestem
2: super
4: spełniona.
2: Ale ja myślę, że fajnie by było w tym się pokazać właśnie przy okazji pokazów.
4: Oczywiście.
2: Super, no to świetnie, no to zawsze też właśnie takie smaczki są fajne. Chciałabym jeszcze, Natalia, ciebie zapytać o twoje właśnie modowe okna. One jeszcze cały czas funkcjonują, jest mniej, więcej ich jest, czy masz w ogóle na to czas?
4: To znaczy, oczywiście czasu nie mam, ale staram się aktywować ten pomysł, jak podjęłam Hawelańską. Robię tam wystawę. Za chwilę ona zniknie, bo musi Folk Fusion pojechać na nos Muzeum do Witnicy. Natomiast rzeczywiście staram się, robię, żeby było. I bardzo się cieszę, kiedy tam przebywam, kiedy szykuję te okienka, że słyszę, jak mieszkańcy przychodzą. O, pani Natalia! O, nowa wystawa będzie! To jest bardzo miłe. Dalej mamy swój weekendowy butik Baskanie. Co będzie na przyszłość? Zobaczymy. To taki pop-up store. Tak. Także w soboty tam
2: Brzmi
4: jesteśmy.
2: Się,
4: na
2: super.
4: Chrobrego oczywiście w całym tygodniu. No i ta Hawelańska jako taki kolorek dla miasta.
2: Bardzo dziękuję za przyjście.
4: Bardzo dziękujemy.
2: Jeszcze na koniec przedstaw. Natalia Ślizowska, projektantka mody. Do usłyszenia.
3: Vox FM Gorzów radzi.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Karolina Mroczkowska, czyli Stowarzyszenie Azel, nasze gorzowskie Azorki, wolontariuszka. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
2: Wiosna, lato, ciągle coś jest na rzeczy. I może zacznijmy od tego, co w najbliższym czasie się wydarzy, bo szykujecie się do kolejnych urodzin.
5: Łatwo zapamiętać, bo 7 czerwca, 7 urodziny, także taka data łatwa do zapamiętania. Kolejny raz świętujemy nasze urodziny i robimy to naprawdę z pompą. Będzie wiele atrakcji i to są jak zwykle urodziny połączone z Dniem Dziecka. Będzie masa atrakcji. Nawet przygotowałam sobie ściągawkę. Będzie tak, muzyka na żywo, słodki stół, grill, stanowiska gastronomiczne, dmuchańce dla dzieci, koło fortuny, strzelnica, wiele animatorek dla dzieci, warkoczyki, malowanie buzi, wata cukrowa, studio tatuażu, nasze oczywiście stoisko z gadżetami, wielka loteria z voucherami i fotobudka. I to jest tak naprawdę tylko część naszych atrakcji, bo cały czas zgłaszają się do nas firmy, zgłaszają się przedsiębiorcy i tych atrakcji atrakcji cały czas przybywa, już nam powoli brakuje miejsca. No i najważniejsza atrakcja, czyli spacery z psami, bo liczymy, że im więcej osób przyjdzie, tym większa jest szansa, że ktoś wypatrzy jednego z naszych psiaków, być może się zakocha i skończy się to szczęśliwą adopcją.
2: No właśnie, miałam zapytać, bo zawsze jest ten spacer z czworonogiem. Czy tu właśnie z biegu jak ktoś przyjdzie, czy trzeba gdzieś tam się zgłosić, że na przykład chcemy właśnie wyjść, pospacerować?
5: Nie, tutaj nie trzeba się zgłaszać wcześniej. Można po prostu przyjść, tylko już z doświadczenia wiemy, że jest tak dużo chętnych, że no wszystkie psy wychodzą na spacery, czasami po dwa, po trzy, więc jeśli ktoś jest bardzo chętny na spacer, to lepiej przyjść w tych godzinach wcześniejszych. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 13 i będzie trwała do 17. Także jeśli ktoś planuje spacer z psem, proponujemy przyjść na tą 13 faktycznie, bo podejrzewam, że koło godziny 16 psy już będą po kilku spacerach i nie będą chciały wyjść na kolejne. No tutaj dobro psów jest dla nas najważniejsze i jeśli widzimy, że one są zmęczone, że już nie chcą gdzieś tam na te spacery chodzić, czy będzie bardzo gorąco, tak jak dzisiaj, to no, dobro psów na pierwszym miejscu i nie dajemy je na kolejne spacery, jeśli one nie chcą. I tutaj no, zdarzały się sytuacje, że komuś było przykro, więc jeśli komuś bardzo zależy, no to najlepiej wcześniej lub też w inny dzień, bo my jesteśmy otwarci także w tygodniu, w weekendy, więc nie tylko na takiej imprezie można z pieskiem pospacerować.
2: No właśnie i myślę, że to powinniśmy podkreślić jak najbardziej, bo wiadomo, ten jeden dzień jest bardzo obłożony, a właśnie w pozostałe dni, czy w inne weekendy, no wiadomo, osób i rąk jest mniej do wyprowadzania i wtedy właśnie mieszkańcy by się przydali, żeby właśnie wyprowadzić i trochę wesprzeć.
5: Dokładnie tak, od wielu lat mamy taką ideę tych wirtualnych opiekunów i spacerów w schronisku, także to naprawdę minimalna ilość formalności, wystarczy przyjść, zapoznać się z regulaminem, jeśli się zgadzamy, podpisać i tak naprawdę dostajemy taką wizytówkę, możemy w godzinach otwarcia przychodzić i z pieskiem spacerować. Warunek jest taki, że trzeba mieć skończone 18 lat albo przyjść z osobą dorosłą.
2: Wydarzenie z pompą, siódme urodziny, czy też będą, bo pamiętam jak w poprzednich, że na przykład jakieś porady właśnie dla właścicieli psów, jakiś behawiorysta, czy tutaj też coś takiego będzie?
5: Na tej edycji prawdopodobnie czegoś takiego nie będzie, chociaż jeszcze jest szansa, jeśli ktoś by chciał się zgłosić. Tym razem mamy tyle atrakcji dla dzieci, że już tutaj szczerze mówiąc nie myślę, że tego miejsca może zabraknąć i to już tak wszystko mamy wyliczone, co chwilę zgłaszają się nowe osoby, więc stricte tych porad dla właścicieli psów tutaj raczej nie będzie.
2: Rozumiem, czyli jak coś to trzeba kiedy indziej albo właśnie gdzieś już samemu podpytać. Tak chciałabym właśnie zapytać, bo wiadomo, miejsca może zabraknąć, bo dużo wystawców, ale też macie remont, budowę. To chyba też z tym się wiąże, że gdzieś tam są ograniczone te możliwości terytorialne, że tak powiem.
5: Tak, chociaż nasza impreza odbywa się jakby nie w samym schronisku, nie pomiędzy boksami psów, tylko obok schroniska na wybiegu. Tam mamy dwa duże wybiegi połączone ze sobą. To na czas imprezy jest otworzone i wszystkie stanowiska będą się mieściły właśnie na tym wybiegu, poza strzelnicą, która będzie po drugiej stronie, a tak naprawdę to wszystko będzie się odbywało tam. No i wiadomo, na teren schroniska również można wchodzić, żeby pooglądać pieski, czy żeby zabrać na spacer, ale tak to jakby będzie to obok schroniska.
2: Jasne. Czy a propos właśnie parkowania, tam miejsc wystarczy? Bo wiem, że zawsze to też jest oblegane.
5: Tak, zawsze z parkingiem jest problem, bo tutaj ten przyschroniskowy parking nie jest za duży. Jeśli ktoś ma możliwość przejść się spacerem, to zachęcamy. No, trasa do naszego schroniska jest bardzo fajna, bo to jest przy wale, przy warcie, także bardzo miłe tereny spacerowe. Jeśli ktoś ma możliwość i chęć, można się przespacerować, można próbować też znaleźć miejsce autem, ale nie gwarantujemy, bo często ludzie stają już tam na wysokości garaży, na Fabrycznej, także na początku Fabrycznej, więc warto. Albo można sobie komunikacją miejską podjechać gdzieś tam na pętlę i dojść, to też nie jest daleko, to jest tak około 10 minut pieszo.
2: Można też wykorzystać rower na przykład.
5: Tak, jak najbardziej.
2: Też jest mniejszy, żeby go zaparkować gdzieś.
5: Dokładnie.
2: Dobrze, to teraz jeszcze bym chciała zapytać, jak już trochę nadmieniłam a propos remontu i budowy, to jak wy sobie tam radzicie? Jak to teraz to wszystko wygląda? Jak działacie w ogóle?
5: Działamy bez zmian tak naprawdę. Aktualnie trwa budowa tych pomieszczeń socjalno-biurowych, także mamy wszystko przeniesione do takich kontenerów budowlanych. No i tam bez zmian wszystko się dzieje. Adopcje, wszystko tak, jak tak naprawdę było, jakoś sobie radzimy. Wiemy, że żeby no, mieć te lepsze warunki, to musimy troszkę, że tak powiem, przecierpieć i czekamy na to, żeby przede wszystkim dla psów coś też się zmieniło. My jako stowarzyszenie też tutaj taki drobny remoncik robimy boksów i mamy nadzieję, że zaraz ruszy to dalej i będziemy mogli jak najwięcej boksów zrobić takich ocieplanych dla psów, no bo jednak te warunki, jakie są obecnie, no to są dość ciężkie i chcielibyśmy, żeby pieski przebywały szczególnie zimą, latem w boksach zamykanych, gdzie nie będą narażone na warunki atmosferyczne.
2: No tak, bo to jest najważniejsze w tych porach roku. A jeśli chodzi o właśnie budynek, to już mamy co? Już mamy mury? Czy fundamenty? Jak to wygląda?
5: Tak, już są mury, już widać zarys, tak, już widać zarys budynku, także no pnie się do góry. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się tam przenieść. Będzie też, co jest bardzo fajne, czego nie było wcześniej, taka salka edukacyjna dla dzieci, więc będziemy mogli zapraszać szkoły, przedszkola na różnego rodzaju prelekcje. Edukacja tutaj dzieci, młodzieży jest bardzo ważna, ponieważ zwiększanie tej świadomości może wpłynąć na to, że ta bezdomność zwierząt będzie mniejsza.
2: Dokładnie. Tak jeszcze do tej budowy chciałam wrócić, bo no wiadomo, tam też pojawiają się, wiadomo, pracownicy, budowlańcy, ale też właśnie jakiś pewnie sprzęt przyjeżdża i to wszystko jakoś sobie tam funkcjonujecie, radzicie. A jak psy jakby na to reagują? Bo to też chyba dla nich dosyć nowa sytuacja.
5: Psy radzą sobie całkiem dobrze. No staramy się, żeby gdzieś nie były za mocno zestresowane. Jeśli coś jest głośniejszego i trzeba na przykład pieski przenieść na dalszą część schroniska, to też staramy się to robić.

0: pozwala. Przede wszystkim psiaki mają ocieplane budy, izolowane, które też one chronią przed zimnem, ale też chronią przed ciepłem, tak jak nasze mury w domach, więc tutaj te budy. Druga sprawa, staramy się zakładać siatki zacieniające, żeby tego cienia jednak pieski miały jak najwięcej. Wychodzić na spacery, mamy blisko warte, więc też psy mają możliwości wykąpania się. Takie największe upały zakładamy też kurtyny wodne, no i jak już wiemy, że będą takie temperatury bardziej upalne, to rozstawiamy też psom baseniki z wodą. Wodę na bieżąco tam wymieniamy, więc mają możliwość schłodzenia się w takich basenikach. Oczywiście nie wszystkie lubią, ale niektóre uwielbiają i przysiadują w tych basenikach.
1: Jasne. No właśnie, no bo tak te temperatury nam rosną. Jest bardzo ciepło. No lato jeszcze w sumie za pasem, ale wiadomo, że trzeba być przygotowanym. Karolina, to powiedz mi jeszcze teraz tak, czy urodziny, 7 czerwca przypominamy, czy coś właśnie jeszcze będzie się działo? Jakieś akcje, jakieś działania, jakieś zbiórki? Jak to w ogóle właśnie wygląda na ten moment?
0: Na ten moment zbieramy jeszcze vouchery na tą loterię fantową, która będzie na naszych urodzinach. Oczywiście wszystko to jest charytatywne, tak jak wszystko, co dzieje się na naszej imprezie. Wszystkie pieniążki, które gdzieś tam zbierzemy do puszek, wszystko będzie przekazane tutaj dla schroniska, na poprawę jakości życia naszych psiaków. I zbieramy te vouchery, jeśli będzie ich bardzo dużo, a wszystko na to wskazuje, to być może zrobimy też, tak jak w ubiegłym roku, taki urodzinowy, specjalną edycję urodzinowego bazarku. No i na ten moment skupiamy się na imprezie, chociaż mamy już tam takie małe plany, bo po imprezie będziemy gdzieś tam w szkole, akcja edukacyjna. Prawdopodobnie pojawimy się też na urodzinach miasta, także, ale to na razie takie plany. Na razie się skupiamy na tej jednej imprezie, bo to jest dość duża impreza, wymaga dużego nakładu jakby pracy. No i tutaj jak się zakończy ta impreza, będziemy myśleć dalej. Super. Zarysy są, ale wszystko na spokojnie.
1: Super, plany są jak najbardziej. A z tych voucherów możemy coś powiedzieć, coś jest takiego nietypowego albo takiego fajnego? Coś, żebyśmy tak zachęcili, żeby ludzie przyszli.
0: Mamy same wspaniałe vouchery. Mamy na różne zabiegi beauty, na masaże, kosmetyczki, na paznokcie, rzęsy. Mamy do naszych wspaniałych tutaj gorzowskich restauracji. Mamy na weekend, na wynajęcie auta, na weekend. Także naprawdę są to fajne, wartościowe vouchery, czy na siłownię. Takie o wartości kilkudziesięciu na pewno, albo kilkuset złotych, więc warto, a będzie to naprawdę niewielka jakaś cegiełka i będzie można takie fajne rzeczy wygrać.
1: No super, bo właśnie o to chodzi, żeby jakby datki były jak największe, właśnie żeby móc zasilić większą kwotą nasze schronisko. No myślę, że gorzowianie zawsze mają te otwarte serca właśnie i portfele też, bo jak wiemy, poprzednie działania, akcje, zbiórki to zawsze się włączają i tutaj nie możemy narzekać, prawda?
0: Tak, jeśli chodzi tutaj o Gorzowian i oczywiście okolice, bo nie tylko gorzowianie nas odwiedzają, to mają bardzo otwarte serca, chętnie pomagają, nigdy nie możemy narzekać. Jeśli cokolwiek potrzebujemy i wrzucamy na naszą stronę, że jest potrzeba, nie wiem, czy specjalistycznej karmy, czy mamy jakieś fajne gadżety zrobione, to zawsze jest masa chętnych. Tak naprawdę nigdy się nie zawiedliśmy i zawsze mamy masę pomocy. Czasami nawet się boimy prosić, bo jak to jest jakaś tam, że tak powiem, taka pierdółka, bo boimy się, że zaraz za dużo osób się zgłosi i będziemy musieli komuś odmawiać, więc no to jest naprawdę coś wspaniałego i myślę, że to jest taka rzecz no niezwykła, tak? Jeśli chodzi tutaj o Gorzów, że potrafimy się tak zmobilizować i mimo, że wszyscy mówią, że jesteśmy takim miastem mocno narzekającym, że zawsze coś jest nie tak, to tutaj same plusy naprawdę.
1: Tak, trzeba, że tak powiem, odpukać właśnie, że gorzowianie jak najbardziej tutaj się włączają w różne takie przedsięwzięcia i bardzo dobrze, bo lepiej mieć więcej niż mniej.
0: Dokładnie.
1: Karolina, powiedz mi teraz tak, przechodząc już do czworonogów i do psiaków, ile teraz tam na stanie jest tych zwierzątek?
0: Około 80 teraz mamy.
1: Bo widzę też, że te adopcje ciągle trwają. To wiadomo, też jest cel schroniska, żeby zachęcać ludzi. Są kolejne wpisy na Facebooku. Opisujecie tak jak zawsze danego psiaka. Jak to jest? Jest więcej? Jest mniej? Stabilniej? Jak to wygląda?
0: Na chwilę obecną psiaków jest mniej w schronisku. Adopcji jest tak jak zawsze, myślę, ale psiaków jest zdecydowanie mniej, co nas bardzo cieszy. Jest mniej takich piesków, które są gdzieś tam oddawane, ale zdarza się często, że są znalezione na ulicy po prostu i nikt ich nie szuka. To nas bardzo dziwi, bo często trafiają do nas psy, które są zadbane, wyglądają jakby po prostu komuś uciekły, a nikt ich nie szuka i my je wystawiamy gdzieś na naszej stronie, robimy im posty, opisujemy i po prostu nie ma odzewu, a przecież nawet jeśli właściciel nie szuka, no to jacyś sąsiedzi, ktoś, no przecież wiemy jakby, jakie pieski mieszkają dookoła nas.
1: No tak, zgadza się.
0: Więc widząc takiego psa, od razu bym powiadomiła sąsiada, że twój pies jest na przykład w schronisku albo zadzwoniła do schroniska. A tutaj no, było ostatnio sporo takich sytuacji, że fajne, naprawdę przyjazne, zadbane pieski i nikt ich nie szuka.
1: No nie wydaje mi się też z drugiej strony, żeby mogły na przykład gdzieś być z jakiegoś dalszego zakątka, no bo też by inaczej wyglądały, tak? W sensie po jakichś leśnych, że tak powiem, podróżach i tak dalej. No faktycznie to trochę dziwi. Czyli adopcje. Ludzie mogą się zgłaszać, opisujecie. Ten proces jakby bez zmian jest. Czy coś doszło nowego?
0: Nie, proces jest bez zmian. Tutaj no, są procedury, bo muszą być. Czasami tutaj jest nam zarzucane, że po co w ogóle procedury, że ja chcę dać dom, to powinniście dać psa. No właśnie.
1: Nie, też się nie zgadzam z tym, że to tak powinno wyglądać, nie.
0: Tak, pies to nie jest zabawka, to jest żywe stworzenie, często po jakichś przejściach, dlatego my musimy dobrze poznać dom, do którego idzie pies, żeby dobrać do tego domu odpowiedniego pieska. To, że ktoś sobie wybierze pieska, bo jest na przykład malutki, to wcale nie znaczy, że on się nadaje na przykład do dzieci czy do mieszkania w mieszkaniu. Są pieski, które na przykład są bardziej zalecane do życia w mieszkaniu, a są takie, które bardziej na przykład odnajdą się w domu, bo całe życie na przykład mieszkały gdzieś tam na podwórku i boją się bardzo schodów, klatki schodowej, boją się zgiełku miasta. To nie jest też tak, że my dajemy pieski tylko do domów albo tylko do mieszkań, bo też takie rzeczy słyszeliśmy. My po prostu dobieramy indywidualnie pieska do danej rodziny i staramy się, żeby to nie było tylko kierowane wyglądem, no bo wygląd tak naprawdę nie ma nic wspólnego z charakterem, bo
1: no,
0: tak się przyjmuje,
1: to samo powiedzieć.
0: Tak się przyjmuje, że mały biały piesek będzie spokojny, a duży czarny będzie na przykład agresywny albo energiczny. Nic bardziej mylnego.
1: Dokładnie, zgadzam się, bo no, nie powiem, że agresywny, ale mam małego, który jest aktywny, zresztą no, Jack Russell Terriery są takie, które są bardzo aktywne i nie dadzą, że tak powiem, usiąść. No wiadomo, z biegiem lat troszkę się to zmienia, ale mimo wszystko i tak myśli, że jest największym psem ze wszystkich, które widzi, więc to też jest zabawne, jak spotyka właśnie wilczura albo jakiegoś innego większego kolegę, no to jest takie no śmieszne, ale no tak jest właśnie, charakter to podstawa, dokładnie. Więc nie macie co się, że tak powiem, obrażać mieszkańcy, jak właśnie tutaj wolontariusze próbują nakierować na odpowiednią rasę, czy po prostu pieska, który będzie do was pasował. Czy właśnie interwencje? Wiem, że ostatnio, jak jeszcze sobie patrzyłam na Facebooka, były też kotki, ale były też jakieś maluszki. Tu jak sytuacja wygląda? Bo one są gdzieś pod opieką, prawda? Opowiedzmy trochę.
0: Tak, trafiły pod naszą opiekę szczeniaki, które zostały porzucone w lesie, właściwie na skraju lasu i pola, i one gdzieś tam przez wiele miesięcy mieszkały, bo teraz mają około 6 miesięcy. Zaczęły się pokazywać, bo przestały już być karmione przez matkę, zaczęły szukać pokarmu, więc gdzieś tam wychodziły, szukały po śmietnikach. No trafiły pod naszą opiekę razem z matką i okazało się po paru dniach, że szczeniaki niestety są chore na parwowirozę. To jest taka bardzo śmiertelna choroba wśród szczeniąt i niezwłocznie musieliśmy je zawieźć, to było właściwie w nocy. Jechaliśmy do kliniki w Szczecinie całodobowej, żeby udzielić im jak najlepszej pomocy. No tutaj koszty leczenia są bardzo duże, bo tam doba w klinice to już jest kilkaset złotych, a jeszcze do tego badania krwi, jakieś tam wiadomo żywienie, leki, sama koszt surowicy dla takich zwierząt to jest ponad 2000.
1: No kwoty wiem, że są zabójcze. Właśnie też wiem, że jest zbiórka.
0: Tak, jest zbiórka. Ona na początku tak nam trochę przystopowała, ale teraz ruszyła z kopyta i już tam niedużo zostało, ale najważniejsza informacja, tak naprawdę w tym całym ratowaniu zwierząt pieniądze są drugorzędne. Najważniejsze, my najpierw ratujemy, a później myślimy, co to będzie i jak to uzbieramy. Więc najważniejsza informacja jest taka, że psiaki już są w schronisku, już są stabilne. Oczywiście jeszcze muszą
1: wróciły
0: być...
1: już.
0: Tak, już już wróciły, muszą być pod obserwacją, ale no już wskazuje na to, że wszystko będzie dobrze, już rozrabiają, także myślę, że niebawem będą do adopcji, a ich mama już przeszła też sterylizację, już jest zaszczepiona, co się okazało, to była też szczenna, tego nie wiedzieliśmy i okazało się, że już kilkutygodniowa ciąża, także gdyby nie to, że została odłowiona, urodziłyby się kolejne szczeniaki i kolejne, być może gdyby, bo w tym samym miejscu był znaleziony też miot martwych szczeniąt, później te też były chore, więc też prawdopodobnie by nie przeżyły i urodziłby się kolejny miot i tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak te sterylizacje są ważne. Bo tak naprawdę ile zwierząt cierpi później? Ktoś myśli, a no ja nie dopuszczam suczki, no to jaki to problem? No ale wystarczy, że suczka ucieknie albo ktoś ją wywiezie. No różne są naprawdę różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spotykamy i później ile zwierząt cierpi za taką decyzję, tak?
1: No właśnie, bo tu no, możemy tak domniemywać, jak było w tym przypadku, że ten pies był gdzieś to pod Gorzowem, gdzieś w jakimś lesie?
0: Tak, w Gorzu, na granicy Gorzowa.
1: Aha, na granicy. Właśnie, że gdzieś ten właśnie piesek sobie biegał, że tak powiem, samopas, czy był czyjś? No właśnie, gdzieś no pewnie
0: suczka,
1: komuś...
0: Tak, ta suczka jest przekochana, więc na pewno miała kontakt z człowiekiem, uwielbia się przytulać, najchętniej nie schodziłaby z kolan, ma takie odruchy, jak na przykład gdzieś się uderzy, to strasznie piszczy, więc nie wiem, czy nie była gdzieś tam bita, natomiast człowieka kocha, jest w niej, nie ma ani grama agresji i nie ma takiego smaczka, który by ją przekupiło, najważniejsze to jest przytulenie człowieka, wystarczy, że ktoś na nią spojrzy, a jej ogonek już po prostu macha.
1: Niesamowite to jest. Karolina, a powiedzmy o szczeniaczkach. Ile ich jest? Jakiej, że tak powiem, płci?
0: Mamy piątkę szczeniąt i to są wszystko suczki. I mają około 5-6 miesięcy i tak naprawdę, jeśli ktoś by był zainteresowany adopcją, to już można składać takie ankiety i będziemy, jeśli już będziemy mieli potwierdzone przez weterynarza, że na pewno już mogą iść do domu, to będziemy rozpatrywać ankiety i będzie można pieski adoptować.
1: Jasne, super sprawa. Najważniejsze właśnie, że wyleczone zostały, są zdrowe i mogą no, rosnąć i rozwijać się.
0: To się tak naprawdę nieczęsto zdarza, że z całego miotu, jeśli cały miot jest chory na parwowirozę, to przeżywają wszystkie, bo to jest naprawdę choroba, która ma ogromną śmiertelność.
1: No to wiemy, że są poważne choroby. Tak jak już jesteśmy, może przy tym też właśnie widziałam, że to też nie całkiem dawno się zadziało a propos kleszcza i też właśnie takiego weterana ze schroniska z naszych tutaj Azorków, że już też niestety z nami go nie ma. I też o tym mówiłyśmy, poprzednio była też wolontariuszka właśnie, że na te kleszcze potrzebne są te właśnie leki i że to naprawdę jest bardzo ważne, żeby szczepić, i ta systematyczność i ciągłość.
0: Tak, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. U nas pomimo tego, że nasze pieski są zabezpieczane cały czas i my tego bardzo pilnujemy, bo chodzą na spacery tutaj przy warcie, tam jest masa kleszczy, to jednak jakoś ten jeden kleszcz, no wiadomo, żaden preparat nie daje 100% pewności i jakoś ten kleszcz jeden musiał przeważyć o tym, że steward został zarażony i niestety, no to był piesek już wieloletni, on miał około 12 lat. Był leczony, ale i wszystko było bardzo szybko wykryte, bo my tutaj jesteśmy uczuleni na te pierwsze objawy tych chorób odkleszczowych, gdzie często zwykła osoba, która nie ma z tym do czynienia, gdzieś to bagatelizuje, to niestety no, nie udało się go uratować. To była taka odmiana tej choroby odkleszczowej, która praktycznie w ogóle nie reagowała też na żadne leki, na antybiotyki i po kolei najpierw i wątroba, no i wszystko po prostu. Piesek miał anemię, wątroba, siadła trzustka, wszystko, wszystkie organy po prostu po kolei. Ale jedyna tego taka jakby dobra strona. Jedyne, co jest w tym wszystkim pocieszające, że chociaż na ostatnie tygodnie swojego życia Stuart został adoptowany i spędził te ostatnie dni z rodziną, która go kochała.
1: No i to jest właśnie pozytywne i pocieszające właśnie, żeby no dawać właśnie, nawet jak są te seniorki psy, o których też mówiliśmy kiedyś wcześniej, które też potrzebują tego ciepła i domu. I właśnie jeszcze podkreślmy, Karolina, właśnie, żeby właściciele patrzyli, obserwowali, sprawdzali psy po spacerach. Nawet nie chodzi o to, że jedziemy do lasu na spacer, bo nawet w miejskiej, że tak powiem, w cudzysłowie dżungli, trawka, krzaczek, są te kleszcze, one gdzieś tam się czają i trzeba reagować.
0: Nawet w prywatnych ogrodach to już się zdarza. Tych kleszczy naprawdę jest mnóstwo. Czy na osiedlach, czy tutaj u nas nad Wartą, ale w prywatnych ogrodach też. I właśnie to sprawdzenie też jest bardzo ważne. Akurat Stewart był takim pieskiem, który nie lubił gdzieś tam dotyku i on miał swoje zasady. Przyszedł, dał się pogłaskać, ale tak nie lubił za dużo, więc nie było opcji, żeby go przełożyć na przykład na plecki i mu obejrzeć, czy gdzieś tam nie ma kleszcza. A kleszcze uwielbiają się wpijać w miejscach takich jak na przykład pachwiny, gdzieś pod pachami, gdzieś na karku, w takich miejscach, gdzie jest odsłonięta na przykład skóra i w takich miejscach, gdzie pies łatwo sobie tego sam nie zdrapie. Także warto pieska po spacerze obejrzeć. Są też naturalne preparaty, które można gdzieś tam przez internet kupić z jakimiś olejkami różnymi, które nie są szkodliwe dla zwierząt i też na przykład przed spacerem spsikać pieska, a tylko proszę nie używać ofa, mugi i takich rzeczy.
1: To muszą
0: rzeczy
1: być specjalne, tak? Przeznaczone dla zwierząt.
0: Tak, bo takie ludzkie, no to niestety, jeśli wiadomo, pies gdzieś tam się liże i to mogłoby mu bardzo zaszkodzić, także takich rzeczy nie robimy, ale specjalne preparaty dla zwierząt.
1: Dokładnie. A powiedz Karolina, czy to właśnie u was też potrzebujecie takich właśnie preparatów a propos kleszczy i tak dalej, czy jakby to macie zabezpieczone?
0: Zawsze potrzebujemy takich preparatów na kleszcze, ale tutaj najlepiej zadzwonić do nas i zapytać się, jaki konkretny preparat, bo one są podzielone, no są różne firmy i są też na pieski o różnej wadze, my wiemy na dany moment, jakich piesków mamy najwięcej. Zawsze jest mało tych malutkich piesków, tych 2-4 kilo i też mniej jest tych dużych, powyżej 40, raczej mamy większość średnich, dlatego lepiej zadzwonić, najpierw zapytać się, jakie preparaty by były potrzebne, na jakie psy i my wtedy powiemy, co i jak najlepiej kupić.
1: Jasne. No, bo to, co jest potrzebne na dany moment, prawda? Bo no, bywa tak, że pewnych rzeczy możecie mieć więcej i mniej, dlatego lepiej zapytać. To samo też pewnie dotyczy, to już o tym też kiedyś mówiłyśmy, a propos szkół czy zbiórek właśnie, co jest potrzebne, żeby te braki zabezpieczyć.
0: Tak, teraz mamy też taką fajną, można powiedzieć, umowę z firmą, że aby nie przechowywać bardzo dużej ilości karmy, bo gdzieś tam czasami się zdarza, że myszy wejdą do tego magazynku, jak ta karma długo leży i gdzieś tam te worki mogą być uszkodzone. Jak mamy dużo karmy, a ktoś chce zrobić zbiórkę, to może też nam zakupić voucher do hurtowni z artykułami zoologicznymi i na konkretną kwotę na przykład nam przekazać, a my wtedy, jeśli karma nam się będzie kończyła, to możemy sobie z tej hurtowni tą karmę zakupić dzięki temu voucherowi, albo na przykład jakąś karmę specjalistyczną, bo okaże się, że mamy chorego pieska, który potrzebuje na przykład karmę wątrobową albo jakąś tam dla alergików, to wtedy też możemy sobie te vouchery realizować na takie konkretne cele. To jest dla nas też bardzo, bardzo fajna forma pomocy.
1: No ja myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie, no bo to już jest docelowo faktycznie na to, co potrzebujecie wykorzystać. Coś jeszcze potrzebujecie z jakichś może innych rzeczy? Czegoś brakuje?
0: Zawsze powtarzam, że potrzebujemy rodzin adopcyjnych. To jest najważniejsze. Marzy nam się, żeby schronisko było puste, żeby wszystkie psiaki poszły do domu i to jest taki dla nas priorytet.
1: Dokładnie. Ja właśnie tak zapytałam o tą liczbę piesków, bo pamiętam, że zawsze było tak mniej więcej około setki w schronisku, a tu 80, no to już jest całkiem taka liczba spadkowa, całkiem
0: tak,
1: fajna.
0: Tak, tutaj możemy się pochwalić, że jest to poniekąd wynik naszej akcji tej zimowej, seniorkowej. Co każdej zimy robimy taką akcję, żeby zabierać seniorki na zimę do domu. To są zwykle te psy, które mają najmniejszą szansę na adopcję i tej zimy, dlatego że ten mróz też był taki długo trzymał i był tak potężny, to zgłosiło się do nas masę rodzin tymczasowych. Niektóre deklarowały, że prawdopodobnie piesek zostanie, niektóre mówiły, że nie, na pewno nie zostanie, a skończyło się tak, że tak naprawdę jeden piesek wrócił, a cała reszta została.
1: No to niesamowite.
0: Więc, tak. Więc naprawdę pieski, które siedziały też lata w schronisku, które nie miały szans, bo były starsze, bo były gdzieś tam duże, no znalazły te swoje domy i to jest też fajne, bo to pokazuje ludziom, że nie powinni się bać adopcji tych starszych psiaków, bo niektórzy mówią, a starszy to się niczego nie nauczy, albo że chce szczeniaka, żeby sobie od podstaw wychować, a to nie do końca jest tak. Adoptując szczeniaka nie wiemy, jaki on będzie miał charakter. Wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Może się okazać, że jak dorośnie, to będzie małym łobuzem i może się wtedy okazać, że a to nie lubi dzieci, a to na przykład ma jakieś tam problemy. A jeśli pies jest starszy, to my często już wiemy, jaki jest jego charakter, jaki jest jego temperament. Dlatego tutaj nie ma się co bać adopcji tych starszych psiaków i jak widać w takich starszych psiakach też można się zakochać i też no, to najlepiej widać na tych przykładach, że rodziny nie chciały tych piesków już z powrotem oddać.
1: No dokładnie, no zwierzę są przekochane, wiadomo, mają różny temperament, ale są sposoby i metody, żeby to wszystko jakby ogarnąć i normalnie funkcjonować i żyć. A powiedz Karolina, jak się sprawdza właśnie ten wybieg dla psiaków? Bo tam też są jakieś te przeszkody, nie przeszkody, jakieś takie fajne rzeczy. Jak to funkcjonuje?
0: Wybieg funkcjonuje bardzo fajnie. Nawet jeśli są dni, gdzie jest mniej wolontariuszy, to możemy zrobić tak, że wszystkie pieski wyjdą na te spacery, bo część wychodzi z pracownikami, z wolontariuszami, część jest wypuszczana na wybieg i sobie tam może pohasać. To jest dla psów super taka odskocznia. No bo jak przy dużej ilości psów, czasami nie ma możliwości, żeby pracownik był w stanie wyprowadzić wszystkie psiaki. A jeśli on może wypuszczać je na taki wybieg, żeby pies sobie pohasał, poganiał, to jest coś fajnego, że nie siedzi zamknięty w tym boksie, tylko ma ten spacer, no wybieg. To jest duży wybieg, więc spokojnie może sobie tam pokopać dziury, pobiegać, no pobyć psem, poczuć się chwilę tak jak pies w domu.
1: Czy tam jeszcze jakieś dojdą właśnie przedmioty, sprzęty, jakieś urządzenia, coś tam jeszcze się pojawi?
0: Tak, będzie się tam pojawiało. My to też musimy gdzieś tam ściągać, konserwować. To musi być też takie łatwe w rozmontowaniu, jak na przykład odbywają się takie imprezy, żeby to nam gdzieś tam nie przeszkadzało. No i też to wszystko musi być w granicach takiego rozsądku, żeby pieski sobie krzywdy nie zrobiły, jak są tam same, bo tam takie harce się nieraz odbywają, jak...
1: Szał.
0: Tak. No, jak dzieci na placu zabaw.
1: Super. To tak zapytam, bo właśnie wolontariusze są, ale czy potrzebujecie jeszcze, żeby właśnie ktoś zgłosił tych rąk właśnie, żeby było więcej?
0: Oczywiście, nawet na taką imprezę naszą jest potrzebne bardzo dużo osób. To jest też taki czas, kiedy dużo osób gdzieś tam wyjeżdża i część z naszej takiej stałej ekipy osób też nie będzie, więc jeśli ktoś ma czas 7 czerwca, chciałby zrobić coś dobrego dla zwierząt, jest osobą zorganizowaną, odpowiedzialną, no to też może przyjść, pomóc nam na przykład rozstawiać stanowisko, czy też stanąć na jakimś stanowisku razem z naszymi wolontariuszami. Jeśli ktoś ma jakieś na przykład takie predyspozycje, że lubi pracować z dziećmi, to też można gdzieś tam na takich stanowiskach, gdzie są dzieci. Na pewno ręce do pracy się przydadzą, można się do nas odezwać na Facebooku i wtedy będziemy myśleć, gdzie taką osobę w tym dniu umieścić. To na pewno jest masa noszenia, składania później tego wszystkiego. To jest coś, czego nie widać, ale przed taką imprezą i po takiej imprezie my naprawdę parę godzin spędzamy na sprzątaniu, na noszeniu tego wszystkiego i po tych kilku godzinach stania jeszcze na tym festynie, to my naprawdę odchorowujemy ten dzień i później przez cały tydzień.
1: No dokładnie, bo to wszystko trzeba zorganizować, przygotować. Samo się nie zrobi, jak to mówią.
0: Tak.
1: Ale na dłuższą metę też potrzebujecie właśnie wolontariuszy?
0: Na dłuższą metę też, z tym, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i od razu zostaje wolontariuszem, bo
1: jasne.
0: Wolontariusz to jest taka odpowiedzialna, już samodzielna funkcja. Nasi wolontariusze mogą przychodzić też, gdy schronisko jest zamknięte i jest pracownik w środku, ale schronisko jest już zamknięte dla odwiedzających, po to, żeby pomóc pracownikowi na przykład. Mogą sami podpinać pieski i wychodzić z nimi na spacery, czego nie mogą robić na przykład ci wirtualni opiekunowie, bo oni przychodzą tylko w godzinach otwarcia, pieska daje im pracownik, dobiera do odpowiedniej osoby pieska, tak, żeby nie był to za silny. Natomiast wolontariusze też pracują z psami, socjalizują psy, czasami potrzebują właśnie, żeby była cisza na schronisku, żeby nikt się nie kręcił, żeby móc popracować z psem, żeby go czegoś nauczyć, więc tutaj to już takie bardziej samodzielne. No i też to jest branie udziału w różnych akcjach, eventach, robienie postów, robienie zdjęć pieskom, więc to już jest takie bardziej odpowiedzialne i żeby zostać tym wolontariuszem, trzeba najpierw trochę do nas poprzychodzić, pokazać,
1: może
0: że się
1: ktoś
0: jest...
1: wykazać.
0: Tak, tak, trzeba pokazać, że się jest osobą odpowiedzialną, sumienną i jeśli się już pozna pieski, no to wtedy taką umowę z nami można podpisać.
1: Jasne. Wspomniałaś o wirtualnych nie wolontariuszach, tylko opiekunach. Ile macie tych właśnie wirtualnych opiekunów?
0: To właśnie ciężko powiedzieć, bo często jest tak i dlatego też nie podpisujemy między innymi tych umów wolontariackich, bo często jest tak, że ktoś chce bardzo, ale ma słomiany zapał i na przykład podpisze dokumenty i przyjdzie raz. I tutaj, jeśli chodzi o tych wirtualnych opiekunów, to też się często tak zdarza, że ktoś przyjdzie raz, czy przyjdzie dwa razy, albo jest przejazdem w Gorzowie, gdzie się zapisze i później nie przychodzi. Dlatego to jest ciężko zliczyć, kto jest takim jakby aktywnie działających, nie?
1: Rozumiem.
0: Takich osób, takich stałych twarzy, które się pojawiają, przewijają w ciągu tygodnia, to myślę, że spokojnie z 50 osób jest.
1: Czyli to też nie najgorsza, nie najmniejsza liczba, może tak powiem.
0: Tak, a do tego jest jeszcze około 30 wolontariuszy, więc robi się tutaj całkiem ładna frekwencja, plus osoby, które mówię, przyjdą do nas raz, przychodzą do nas też szkoły, zakłady pracy, więc naprawdę mamy ruch. Czasami jak ktoś przyjeżdża, to się dziwi i mówi, o Boże, w tygodniu wszystkie miejsca parkingowe zajęte, jakaś impreza tutaj jest, a po prostu no, coraz więcej osób uważa to za fajną formę spędzenia czasu, bo jest to ruch na świeżym powietrzu, jeszcze można zrobić coś dobrego, dać szczęście psu i cieszymy się, że tutaj w tą stronę to idzie.
1: Dokładnie, efektywne spędzanie czasu.
0: Dokładnie, tak.
1: Super. A powiedz mi jeszcze, Karolina, też akcja, którą macie już jakiś czas, to są ci tacy sponsorzy boksów. To ciągle funkcjonuje?
0: Tak, to ciągle funkcjonuje i jeśli są jakieś firmy, które chciałyby takim sponsorem boksu zostać, to zachęcamy. To polega na tym, że podpisuje się z nami umowę, to można sobie odprowadzić od podatku. Od razu mówię, że nie jestem księgową i to trzeba by porozmawiać ze swoją księgową, jak to zrobić, ale jesteśmy organizacją pożytku publicznego i to sobie można później tam odpisać i przekazuje się co miesięczną kwotę na pieska w danym boksie i na tym boksie też my zawieszamy taką dużą tablicę informacyjną, kto jest sponsorem psiaka w danym boksie. Umieszczamy też informacje na naszym Facebooku oraz stronie internetowej.
1: Myślę, że to jest super sprawa, też takie obopólne są korzyści, bo ta firma jest widoczna, prawda? Że tutaj wspiera i pomaga. Dużo już takich firm jest?
0: Tak, jest dużo firm. Podpisujemy zwykle umowy na pół roku lub na rok, w zależności jak kto chce i tutaj też się zmienia, ale to jest około 10-15, to tak mówię, w zależności od tego, jak tam się komu umowy pokończą, czy ktoś chce odnowić, czy nie chce, bo to różnie bywa, ale jak ktoś by jeszcze chciał, to boksów jeszcze mamy sporo wolnych, zachęcamy.
1: Super. No to trzeba się kontaktować z naszymi Azorkami. Karolina, czy coś jeszcze o czymś chcemy powiedzieć, co nie było poruszone, jakiś problem albo coś pozytywnego, co będzie, nie wiem, w najbliższym czasie, albo na coś chcemy zwrócić uwagę?
0: To trudne pytanie.
1: Trudne pytanie. Tak. Nie wiem, czy jest czegoś dużo, czy może nie ma i jakby chyba, nie wiem, czy większość tematów. A powiedz mi jeszcze o jeden temat, który też za każdym razem pytam. Podrzucone czy zostawione pieski, ale interwencje. Jak to wyglądało w ostatnim czasie? Mieliście jakieś przypadki, wydarzenia?
0: Tak, interwencje to jest coś, co się nie kończy. Co cały czas gdzieś tam jest przewijane i no, są różne. Niektóre interwencje są bardzo ciężkie i to, co zobaczymy, na przykład sytuacja, która miała miejsce z pieskiem Puszkiem, które tutaj będziemy w sądzie tutaj walczyć o sprawiedliwość, bo pani miała pieska właściwie za swoim oknem, który żył z łańcuchem przyrośniętym do szyi. I to nie, że miał po prostu łańcuch zamiast obroży, ten łańcuch mu się wbił w szyję, wrósł mu po prostu w mięso.
1: To było w Gorzowie, pod Gorzowem?
0: Tak, to było w Gorzowie.
1: Ale na podwórku jakimś, tak?
0: Tak, na podwórku. No to jest coś strasznego, jak takie obrazy się widzi, to jest dla nas niezrozumiałe, a pani później się tłumaczyła, że Ona ma ważniejsze sprawy, ona ma tam kogoś chorego w rodzinie, a w ogóle to jest jej pies jej byłego partnera i jakby o co nam chodzi, nie? To jakby nie przerażało ją to, że ma psa z wrośniętym kawałkiem metalu do skóry, że tam zaraz też muchy jakieś złożą jaja, że ten pies umrze, tak? I każdy tak naprawdę ruch tego psa, jak on coś zobaczył, chciał podejść i pociągnął ten łańcuch, to za każdym razem rwało mu tą skórę, nie? W środku.
1: Och, to naprawdę dramatyczne i to, bo rozumiem, że to się zadziało jakiś czas temu?
0: Tak, to już się zadziało jakiś czas temu, to akurat była jedna z takich ostatnich drastyczniejszych interwencji. Mieliśmy też interwencję z pieskiem, który przymarzł do beczki, bo miał koło budy taką beczkę metalową, do niej po prostu przymarzł, jak wstał, to po prostu miał jakiegoś guza z tyłu i ten guz pękł, wszystko tam się rozlało, więc takie dramaty spotykamy, ale spotykamy też takie, można powiedzieć, ładne, jednorodzinne domki z ładną teoretycznie budą, ale pies ma kojec, z którego nie wychodzi przez całe życie, gdzie po kostki praktycznie są odchody, gdzie są puste miski i oni twierdzą, że przecież oni są, nic krzywdy nie robią, tak? Bo nie biją pieska.
1: No, jak wiemy, nie tylko biciem można skrzywdzić
0: Dokładnie.
1: Zwierzę, prawda?
0: Więc... Utrzymywanie psa w rażącym niechlujstwie, zaniedbywanie go, to, że pies nie ma wody, to już jest znęcanie się nad zwierzętami. Nie trzeba psa bić, żeby się nad nim znęcać. Wystarczy to, że żyje we własnych odchodach i to już jest znęcanie.
1: Dokładnie. No straszne właśnie, jak opowiadasz te warunki. A powiedz mi jeszcze, wracając do tego puszka, to coś właśnie w najbliższym czasie, właśnie w sądzie coś będzie się już działo konkretnie?
0: Tak. Wszystko jest już złożone do sądu i mamy nadzieję, że tutaj konsekwencje będą wyciągnięte odpowiednie. Ostatnio nasza przełomowa sprawa z Dobermanem przywiązanym do drzewa skończyła się dla nas bardzo pomyślnie, więc mamy nadzieję, że tutaj sąd też potraktuje bardzo poważnie tą sprawę.
1: Jakaś data już jest, czy jeszcze nie ma daty rozprawy?
0: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, czy jest data. Musimy się tam skonsultować z naszą panią adwokat, ale no, na pewno papiery już poszły i teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji.
1: Jeżeli jest to ciężar, no bo to w takim razie jest ciężar dla takiego człowieka, że tak traktuje psa, to pomyśleć i do schroniska oddać, myślmy, tak? I bądźmy empatyczni. Karolina, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Ja właśnie jeszcze dokładnie przypomnę, moim gościem była Karolina Mroczkowska ze Stowarzyszenia Azyl, nasze gorzowskie Azorki, schronisko Wolontariuszka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten niedzielny wieczór, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn na sygnale. Cóż, dzisiaj otwieramy od nomen omen najgorętszego tematu sprzed tygodnia, czyli pożaru hali GRH przy ulicy Targowej. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Przez cały tydzień nadzór budowlany ze służbami i administratorem walczył, żeby budynek nie runął. Można powiedzieć, że trwała wtórna akcja ratunkowa, żeby budynek się właśnie nie zawalił. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami z pozostałych hal, których pożar na szczęście nie strawił. Zapraszamy.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Emocje były ogromne, mówi właścicielka kwieciarni, która sąsiaduje ze spaloną halą przy ulicy Targowej w Gorzowie. Obiekt otoczony jest ogrodzeniem. Biegli badają jego stan. Liczone są straty. Sąsiadująca z halą kwieciarnia pracuje normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, kiedy trwała akcja gaśnicza. Mówi Wioletta Legan-Karlicka.
4: W naszym budynku na szczęście się nic nie wydarzyło, ale było groźnie. Byłyśmy tu po 6 rano, żeby obserwować to wszystko, także emocje były tragiczne. No ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę i można było już spokojnie oddychać. Ale tragedia była w oczach, w sercu, wszędzie. Jakoś szybko się dowiedzieliśmy, bo siostra ma psa i musiała z nim wyjść, wiadomo, nie? I szybko po prostu przybyłyśmy na miejsce, żeby to wszystko zmonitorować naocznie. Tym bardziej, że nasza kwiaciarnia jest usytuowana, że jeszcze jest jedno pomieszczenie, także jesteśmy kawałeczek dalej, nie?
1: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura. Tymczasowo mieści się obok w Gocie, mówi Maksymilian Hryckiewicz z GRH.
5: Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak naprawdę na obecną chwilę zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. I to tak naprawdę tyle. Tak jak powiedziałem, sytuacja jest dynamiczna. Są nowe ustalenia, nowe instrukcje dostajemy. dajemy, także działamy tutaj wspólnie z Urzędem Miasta, z innymi służbami. Jedyne, co na tą chwilę mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, w imieniu spółki, że po prostu bardzo dziękujemy wszystkim służbom, które były zaangażowane w gaszenie pożarów, w organizację tego wszystkiego, bo naprawdę wykonali świetną robotę, świetną pracę i to jest główne, co chcielibyśmy w tym momencie podkreślić, to bardzo podziękować, bo mogło się to różnie skończyć, a skończyło się tak, że udało się jakby ten pożar zatrzymać, żeby nie przeniósł się na sąsiadujące hale i budynki. Dzięki uprzejmości naszych sąsiadów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego zatrzymaliśmy się chwilowo u nich i mówię, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Ryneczek działa tak jak normalnie.
1: Przypomnijmy, w niedzielny poranek spłonęła hala z parkiem trampolin. To 3000 metrów kwadratowych. Policja i prokuratura ustalają przyczynę ognia.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Pijany agresor zaatakował seniora, został ujęty przez świadków zdarzenia. 40-latek trzeźwiał w areszcie, w poniedziałek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 22 przy Chrobrego w pobliżu kwadratu. 65-latek wyszedł na spacer z psami, zwrócił uwagę mężczyźnie, który głośno się zachowywał. Ten zaczął go szarpać i grozić. Senior przewrócił się. Napastnik oddalił się, ale przy torowisku doszło do kolejnej awantury z grupą świadków zdarzenia, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
6: Policjanci otrzymali informację o awanturze. Okazało się, że mężczyzna szarpał się z jednym z mieszkańców, a także mu groził. Później poszedł w inne miejsce, gdzie wywiązała się kolejna awantura między nim a grupą osób. Ostatecznie ta grupa osób obezwładniła tego człowieka. Na miejsce przyjechali policjanci. Ten mężczyzna został przez nas zatrzymany. On usłyszał dwa zarzuty, jeden związany z uszkodzeniem ciała, natomiast drugi związany z groźbami. Zatrzymany przez nas mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie wykazało, że ma ponad 2 promile.
3: Po zebraniu całego materiału sprawa trafi do sądu, który ukaże agresora.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Korki, paraliż na granicy, problemy lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy i władze przygranicznych Słubic przyczynę widzą w kontrolach granicznych. Samorządowcy podkreślają, że mające ponad 70 tysięcy mieszkańców polsko-niemieckie dwumiasto, Słubice, Frankfurt, jest męczone przez ciągły paraliż drogowy. Inaczej jest w Kostrzynie nad Odrą. Burmistrz Andrzej Kunt podkreśla, że większym problemem jest stan mostu granicznego.
7: Różnica między nami a Słubicami jest ogromna. Tam jest jedno miasto przydzielone mostem, natomiast my tutaj nie. I powiem szczerze, że większy problem, jeżeli mówimy o korkach, o trudnościach, utrapieniu jakiegoś związanych z przejazdem przez granicę, wynika ze stanu mostu i z tego, że tam jest ruch wahadłowy. Natomiast nie z samych odpraw. Ja nie spotkałem się z nikim, kto by podnosił problem jakichś utrapień komunikacyjnych spowodowanych kontrolami. Nie. Stanem mostu tak, bo to jest prawdziwy problem. Natomiast to te kontrole, które u nas się odbywają, one według mnie nie stanowią problemu w tej chwili. Bo nie jest to taki wyraźny problem, ale nad tym mostem też się pracuje.
1: W Kostrzynie korki też się zdarzają. Miasto odciążyć ma powstanie obwodnicy. Prace projektowe mają zakończyć się w sierpniu.
7: Według pana dyrektora, który tutaj nadzoruje, czy będzie zarządzał całą tą budową, termin, aby zakończyć prace projektowe w sierpniu i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do pana wojewody, na dzisiaj zagrożony nie jest, ale my znamy życie i wiemy, że może się pewne problemy się zawsze mogą pojawić. I jeden z problemów jest taki, że na przykład zmiana technologii samej budowy może spowodować to, że będzie konieczność zajęcia szerszego pasa pewnej ulicy, nazywa się ulicą Namyślińską, tam jest bruk, który jest pod nadzorem konserwatora. To jest nowa rzecz, konserwatora zabytków. Nowa rzecz całkiem się pojawia. Są stanowiska archeologiczne, więc my musimy być przygotowani i na to, że te terminy się mogą wydłużyć. Jak to, bo to mówię, nigdy nie jest tak, że można z góry wszystko przewidzieć. Zwłaszcza na tak wielkiej budowie albo na jakichś przebudowach jakichś terenów czy obiektów, prawda? Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Ale według tej wiedzy, którą ja mam, to jak do tej pory takich zagrożeń niedotrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw jest zaprojektowanie, te projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu, że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie mamy. W roku 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercoru, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
1: Koszt inwestycji to ponad 285 milionów złotych.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: 30 pijanych kierowców na lubuskich drogach podczas weekendu. To niechlubny bilans działań policjantów podczas kontroli. Wszyscy stracili prawa jazdy i staną przed sądem. Lubuscy policjanci od piątku do niedzieli intensywnie działali na drogach. 28 osób kierowało w stanie nietrzeźwości, a 2 osoby w stanie po użyciu alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a nawet zrekwirowanie samochodu, gdy stężenie w organizmie przekroczy 1,5 promila. Policja apeluje, nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Remont peronu i nowy przystanek zyska Kostrzyn nad Odrą dzięki budowie łącznicy kolejowej. Umowa na jej zaprojektowanie została podpisana. Inwestycja to nie tylko budowa 860-metrowego odcinka torów. Przebudowany będzie peron numer 5 dworca w Kostrzynie. Powstanie także przystanek w sąsiedztwie nowego szpitala o roboczej nazwie Kostrzyn Północny. Budowa łącznicy jest okazją, żeby rozwiązać kłopoty komunikacyjne w samym mieście. Mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
7: Te łącznice są tylko częścią inwestycji kolejowych, jak będą w naszym mieście i w ogóle w naszym województwie, w naszym regionie. One nie mogą być rozpatrywane same, w oderwaniu od pozostałych, a wszystkie razem służą temu, aby kolej była dostosowana do większych prędkości, aby te łącznice poprawiły komunikację Gorzowa z Wrocławiem, ze Szczecinem, aby w mieście poprawiła się w ogóle komunikacja dla mieszkańców i dla tych, którzy przez miasto przejeżdżają, bo szanowni Państwo, musimy o tym pamiętać, że te łącznice nasilą ruch kolejowy w mieście. Przez linię kolejową 293 dzisiaj już przejeżdża nie na dobę, bo w nocy raczej mniej, tylko w tych godzinach aktywności, około 47 składów. Te 16 to są składy towarowe. Jeżeli przyjmiemy optymistycznie 10 minut na zamkniętego przejazdu, na każdy przejazd, no to mamy 8 godzin zamkniętych przejazdów. Jeżeli dołożymy kolejne pociągi, no to oczywiście zostaną złamane wszystkie jakby zasady dobrego funkcjonowania miasta. Kolej dzieli, linia kolejowa 273 dzieli miasto na dwie części i byłyby oderwane te części od siebie i dla mieszkańców, i dla obszarów gospodarczych też jest ważne, bo przez te przejazdy przecież przejeżdżają setki tirów na dobę, więc to nie może jedno drugiemu przeszkadzać. Więc jeżeli budowie tych łącznic będą towarzyszyły rozwiązania bezkolizyjne, skrzyżowań dróg kolejowych z drogami, z ulicami naszego miasta, no to wtedy jest okej. Tylko to musi być razem uwzględnione. Muszą być bardzo dokładnie zbadane uwarunkowania środowiskowe, bo te łącznice bardzo ingerują w środowisko. To jest, będą budowane przy ujściu Warty do Odry. Wiadomo, jako tutaj 25% wód płynących w Polsce to przepływa przez Kostrzyn. I tutaj te wody, jak Państwo wiecie, czasami są duże. I dlatego ta inwestycja musi być pod każdym względem tak przeprowadzona, tak zrealizowana, aby nie zwiększała niebezpieczeństwa powodzi. Ona musi być bezpieczna dla miasta. Tak? Trzecia rzecz, o której my musimy pamiętać, przyglądając się tym planom, to, aby była pełna koordynacja między inwestycjami drogowymi a kolejowymi, że aby jednak projektanci i ci, którzy projektują w tej chwili obwodnice miasta,
8: i ci, co będą projektowali te łącznice, aby ze sobą po prostu koordynowali swoje plany i współpracowali.
1: PKP PLK chce zlecić projekt budowy bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpiłoby przejazdy kolejowo-drogowe przy Sikorskiego, ale najpierw trzeba znaleźć na to pieniądze. Do tematu z pewnością będziemy wracać.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Lubuskie na czerwono. Leje się żar z nieba, opadów deszczu ostatnio nie było za wiele, więc ściółka sucha jak wiór. W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy są w pełnej gotowości, bo w takich warunkach łatwo zapruszyć ogień, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
9: Wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
1: Zatem nie rozpalamy ognisk, grillów, nie palimy papierosów. Jeżeli w lesie zauważymy ogień, trzeba natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. W tak suchych warunkach pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie. W przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego nadleśnictwa mogą wprowadzić zakazy wstępu do lasów. Jednak upały muszą się utrzymywać minimum kilkanaście dni. Bądźcie ostrożni.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Tragiczny finał poszukiwań 33-letniego gorzowianina. Odnaleziono zostało ciało mężczyzny. Według policji na ten moment nic nie wskazuje na zdarzenie o charakterze kryminalnym. Prokurator zdecydował się przeprowadzić sekcję. Mateusz, przypomnijmy, widziany był ostatnio 17 maja w Ciechówku. Od tamtej pory, po zgłoszeniu przez rodzinę, mundurowi go poszukiwali. Apel o pomoc w poszukiwaniach. Apel o pomoc pojawił się 19 maja. Wokół Ściechowa koncentrowała się akcja poszukiwawcza służb.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Praktyki i badania? Studenci i naukowcy gorzowskiej uczelni będą działać w nowoczesnym Centrum Kompetencji Dronowych. Obiekt za 200 milionów złotych powstaje w Strzelcach Krajeńskich. Akademia im. Jakuba Sparadyża podpisała porozumienie i została jednym z partnerów projektu. Co zyska? Mówi rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
10: Wydarzenie można rozpocząć czterema hasłami. Strategia, przyszłość, inwestycja, rozwój. To nasze porozumienie ma ogromne znaczenie strategiczne dla uczelni i dla całego regionu lubuskiego. Łączymy potencjał samorządu, środowiska akademickiego, no i oczywiście nowoczesnych technologii wokół wspólnej wizji rozwoju kompetencji przyszłości. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy kierunki techniczne, mamy fachowców, którzy zajmują się również i takimi technologiami, których przedmiotem jest porozumienie, ale też mamy kierunek bezpieczeństwo narodowe, kierunek kryminologia, które łączą się w tym aspekcie budowania bezpieczeństwa społeczeństwa. Technologie bezzałogowe to przyszłość. Stają się one realnym elementem gospodarki, administracji publicznej, zarządzania kryzysowego, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej, wreszcie nowoczesnego przemysłu. Dlatego my jako uczelnia chcemy aktywnie w rozwoju tych technologii uczestniczyć. Zatem to dzisiejsze porozumienie to inwestycja. Otwiera bowiem to porozumienie nowe możliwości przed uczelnią, przed badaczami, przed studentami. Będziemy uczestniczyć bardzo aktywnie, współpracując z Centrum Kompetencji Dronowych. Tam też nasi studenci będą odbywać praktyki, a nasi badacze będą prowadzić swoje badania. Jestem przekonana, że będzie się to wiązało z rozwojem nowych kierunków, specjalności na kierunkach, których mamy, a w kontekście rozwoju przemysłu obronnego w regionie ma to dodatkowe znaczenie.
1: We wrześniu gotowy ma być pierwszy etap ośrodka, mówi Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec.
11: Projekt realizowany jest z Krajowego Programu Odbudowy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała dofinansowanie blisko 200 milionów złotych, wskazując cztery obszary, cztery regiony na terenie kraju. Nasze miasto, nasza lokalizacja będzie odpowiadać za tę część północno-zachodnią, więc tak jak wspomniał burmistrz, jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Realizacja inwestycji, rozpoczęcia tego pierwszego komponentu jest jakby też określona przez wymogi Unii Europejskiej. KPO ma być rozliczone, a właściwie uruchomione projekty w ramach KPO do końca sierpnia. W tej chwili mamy już finalny etap montażu anten, które stworzą autonomiczną przestrzeń do lotów dronów, które nie są dronami tradycyjnymi, takimi jak znamy na co dzień, czyli dronami, które trzeba utrzymywać w zasięgu wzroku, ale są to drony autonomiczne, które sterowane są z różnych miejsc, nawet w Polsce, ale dzięki temu zmapowaniu gminy Strzelce Krajeńskie takie obloty będą możliwe. Przypuszczamy, że jeśli wszystkie terminy zostaną zachowane, w okolicach września powinniśmy mieć już pierwsze testy tej naszej części strzeleckiej. Projekt będzie się jednak rozrastał. To nie tylko ta część zmapowanego nieba, które będzie kontrolowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to także komponent poligonowo-szkoleniowy, który zamierzamy wejść od przyszłego roku, stąd bardzo się cieszymy, że w tej inicjatywie udział bierze nasza uczelnia wyższa Zgorzała Wielkopolskiego, ponieważ jest to na tyle rozwojowy i projekt z tak dużym potencjałem, że bez zaplecza naukowego, bez studentów, bez osób zaangażowanych w różne działania z obszaru dual use absolutnie nie poradzilibyśmy sobie sami jako gmina Strzelce Krajeńskie. Dlatego w naszym przekonaniu projekt będzie rozwijał się bardzo mocno, szczególnie w przyszłym roku. My już jesteśmy też po wstępnych rozmowach z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, z Lubuskim Klastrem Metalowym, ale także z przedstawicielami WB Electronics, które, jak Państwo wiecie, w ramach tego dużego gospodarczego projektu też będą szukali swojej przestrzeni w tych tematach dronowych. Mamy nadzieję niedługo również podobne porozumienia podpisać z tymi podmiotami i bez wątpienia jest to ogromna szansa dla rozwoju naukowego, gospodarczego, ale też podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i też takiego, wydaje się, że tworzenia wizerunku dronów i branży dronowej jako przemysłu przyszłości. Dzisiaj ten rynek rośnie najszybciej, biorąc pod uwagę różne rynki w naszym kraju i mówimy tu cały czas o sytuacji pokoju, nie wojny. Oczywiście trzeba być gotowym na wszelkie ewentualności, ale dzisiaj systemy dual use i drony służą nam w codziennym życiu. Wojskom Obrony Terytorialnej służą do diagnozowania poziomu bezpieczeństwa, sytuacji powodziowej. Strażakom służą dzisiaj, szanowni Państwo, do gaszenia pożarów, nadzorom budowlanym służą do analizy technicznej budynków, więc my już dzisiaj w tej naszej rzeczywistości, oby ona jak najdłużej trwała, jesteśmy w stanie podnosić kwalifikacje i rozwijać ten rynek dronowy na terenie województwa lubuskiego właśnie dzięki takim porozumieniom. Część poligonowa będzie realizowana w ramach naszego komponentu, naszego budżetu i jesteśmy w takim harmonogramie, aby ona zaczęła funkcjonować w przyszłym roku, natomiast samo centrum dronowe, kompetencji dronowych, czyli ten pierwszy komponent, czyli ta mapa, po której już w sposób autonomiczny będzie można obsługiwać drony i która, co jest bardzo ważne, zostanie wyłączona z takiego formalnego użytkowania, które dzisiaj sprawia dużo kłopotów osobom korzystającym z dronów, bo jest dużo formalności przy okazji takich obrotów testowych, to ten komponent pierwszy zacznie funkcjonować już w tym roku. Mamy taką nadzieję, że wrzesień będzie tym miesiącem, kiedy rozpoczniemy pierwsze próby na tym właśnie obszarze. Tak, oczywiście będziemy mógł latać sobie w ramach centrum po odpowiednim wprowadzeniu w ten system, który będzie nadzorowany cały czas przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Tak będzie to możliwe.
1: Centrum dronowe w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim ośrodkiem w północno-zachodniej Polsce.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Petycja niczego nie zmieni. Bike Park w Gorzowie pójdzie do likwidacji. W internecie podpisało się około 220 osób. Jak argumentują obrońcy obiektu, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich muraw, a innego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować. Urzędnicy odpowiadają, nawet budując garaż na własnym podwórku, trzeba zmieścić się w wymogach formalnych, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
12: Rozumiemy, że mieszkańcy chcą mieć w mieście miejsca do aktywności, do rekreacji, do sportu i takie potrzeby są dla nas ważne. Trzeba jednak pamiętać, że każda tego typu infrastruktura musi powstawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Istnieją konkretne procedury dotyczące m.in. legalizacji obiektów, uzgodnień środowiskowych czy odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników. Dotyczy to zarówno dużych inwestycji miejskich, jak i działań podejmowanych przez mieszkańców. Jeżeli ktoś chce wybudować na swojej posesji garaż czy inne zabudowanie, również musi spełniać określone wymogi formalne. To samo jest w przypadku tego typu torów czy tras rowerowych. Obiekty powstałe bez wymaganych zgód i poza obowiązującymi procedurami podlegają likwidacji, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi albo ochroną terenów objętych szczególną ochroną przyrodniczą. Naszym obowiązkiem jest reagowanie w takich sytuacjach i działanie zgodnie z prawem.
3: Przypomnijmy, na torze przy Dąbroszyńskiej w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek. Ten i 4 inne budowle zlikwiduje firma za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Nielegalne tory znajdują się także w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich Muraw.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Elektryczne hulajnogi wyjeżdżają z Gorzowa. To efekt m.in. zmian w przepisach, które weszły w życie w marcu tego roku. Rachunek ekonomiczny sprawił, że firma oferująca najem jednośladów wycofały się z mniejszych miast. Szczegóły Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: Ofiarą działań przedsiębiorców padł nie tylko Gorzów. Jednośladów do wypożyczenia za niewielkie pieniądze od jakiegoś czasu nie ma już w Wałbrzychu, Rudzie Śląskiej, Wadowicach, Andrychowie czy Kętach. Wkrótce dołączyć mogą kolejne miasta średniej wielkości. Przyczyną przepisy. Od marca minimalny wiek dla użytkownika elektrycznej hulajnogi to 13 lat. Obowiązkowo w kasku jeździć trzeba do 16 oraz mieć przy sobie kartę rowerową lub prawo jazdy do 18 lat. Zatem użytkowników ubyło, co finansowo firmom się już nie opłaca.
3: Problemów z hulajnogą na aplikację nie powinni mieć mieszkańcy tzw. Wielkiej Piątki, czyli Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Trójmiasta. Tam każdy pojazd pracuje na siebie przez cały dzień.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Anna Kozak nie jest już wiceprzewodniczącą Gorzowskiej Rady Miasta. Za pozbawieniem byłej radnej Koalicji Obywatelskiej funkcji głosowało 13 rajców, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie było tajne. Niespodzianką na początku sesji było to, że radni KO wnioskowali o usunięcie z porządku obrad punktu mówiącego o wskazaniu nowej osoby na ten stołek. Ostatecznie decyzję odłożyli na kolejne posiedzenie. Możecie odebrać mi funkcję, stanowisko, ale nie odbierzecie mi niezależności i poparcia mieszkańców, którzy głosowali na mnie, powiedziała po odwołaniu radna.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Porzucona suka i szczeniaki wyleczone z parwowirozy. Wsia rodzina wróciła do gorzowskiego schroniska. Młode czeka adopcja, więc opiekunowie mogą się zgłaszać i wypełniać dokumenty. Leczenie odbyło się w Szczecinie. Najważniejsze, piątka maluchów wraz z matką wyszła z choroby, a to nieczęsto się zdarza, mówi Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Azorkach.
0: Trafiły pod naszą opiekę szczeniaki, które zostały porzucone w lesie, właściwie na skraju lasu i pola, i one gdzieś tam przez wiele miesięcy mieszkały, bo teraz mają około 6 miesięcy. Zaczęły się pokazywać, bo przestały już być karmione przez matkę, zaczęły szukać pokarmu, więc gdzieś tam wychodziły, szukały po śmietnikach. No trafiły pod naszą opiekę razem z matką i okazało się po paru dniach, że szczeniaki niestety są chore na parwowirozę. To jest taka bardzo śmiertelna choroba wśród szczeniąt i niezwłocznie musieliśmy je zawieźć, to było właściwie w nocy. Jechaliśmy do kliniki w Szczecinie całodobowej, żeby udzielić im jak najlepszej pomocy. No tutaj koszty leczenia są bardzo duże, bo tam doba w klinice to już jest kilkaset złotych, a jeszcze do tego badania krwi, jakieś tam wiadomo żywienie, leki, sama koszt surowicy dla takich zwierząt to jest ponad 2000. Jest zbiórka, ona na początku tak nam trochę przystopowała, ale teraz ruszyła z kopyta i już tam niedużo zostało, ale najważniejsza informacja, tak naprawdę w tym całym ratowaniu zwierząt pieniądze są drugorzędne. Najważniejsze, my najpierw ratujemy, a później myślimy, co to będzie i jak to uzbieramy, więc najważniejsza informacja jest taka, że psiaki już są w schronisku, już są stabilne, oczywiście jeszcze muszą być pod obserwacją, ale no już wskazuje na to, że wszystko będzie dobrze, już rozrabiają, także myślę, że niebawem będą do adopcji, a ich mama już przeszła też sterylizację, już jest zaszczepiona, co się okazało, to była też szczenna, tego nie wiedzieliśmy i okazało się, że już kilkutygodniowa ciąża, także gdyby nie to, że została odłowiona, urodziłyby się kolejne szczeniaki i kolejne być może, gdyby, bo w tym samym miejscu był znaleziony też miot martwych szczeniąt, później te też były chore, więc też prawdopodobnie by nie przeżyły i urodziłby się kolejny miot i tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak te sterylizacje są ważne, bo tak naprawdę ile zwierząt cierpi później, ktoś myśli, a no ja nie dopuszczam suczki, no to jaki to problem, no ale wystarczy, że suczka ucieknie albo ktoś ją wywiezie. No różne są, naprawdę różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spotykamy i później ile zwierząt cierpi za taką decyzję, tak? Ta suczka jest przekochana, więc na pewno miała kontakt z człowiekiem, uwielbia się przytulać, najchętniej nie schodziłaby z kolan, ma takie odruchy, jak na przykład gdzieś się uderzy, to strasznie piszczy, więc nie wiem, czy nie była gdzieś tam bita, natomiast człowieka kocha, jest w niej, nie ma ani grama agresji i nie ma takiego smaczka, który by ją przekupiło. Najważniejsze to jest przytulenie człowieka. Wystarczy, że ktoś na nią spojrzy, a jej ogonek już po prostu macha. Mamy piątkę szczeniąt i to są wszystko suczki. I mają około 5-6 miesięcy i tak naprawdę, jeśli ktoś by był zainteresowany adopcją, to już można składać takie ankiety i będziemy, jeśli już będziemy mieli potwierdzone przez weterynarza, że na pewno już mogą iść do domu, to będziemy rozpatrywać ankiety i będzie można pieski adoptować. To się tak naprawdę nieczęsto zdarza, że z całego miotu, jeśli cały miot jest chory na parwowirozę, to przeżywają wszystkie, bo to jest naprawdę choroba, która ma ogromną śmiertelność.
1: Faktury w sumie opiewają na kilkanaście tysięcy złotych, bo dzienna opieka w lecznicy to ponad 1000 zł. Wolontariusze liczą na wsparcie internautów. Trwa zbiórka. Znajdziecie ją na profilu facebookowym Schroniska Azorki. Przypomnijmy, 5 szczeniąt wraz z matką zostały znalezione na granicy Gorzowa przy lesie. Inspektorzy trafili na więcej maluchów. Te niestety były już martwe.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Prezydent Gorzowa mówi o rozwoju, radni PiS o stagnacji. Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium. Na wtorkowej sesji, na tak, zagłosowała koalicja rządząca miastem. Prezydent przedstawił raport o stanie miasta za ubiegły rok i w jego opinii sprawy w Gorzowie idą w dobrym kierunku.
13: Dużo w ostatnim roku udało się zrobić. Cieszę się z tego, że te inwestycje strategiczne dla Polski mają miejsce w Gorzowie. To wszystko da Gorzowowi ogromną, ogromną trampolinę i myślę, że w najbliższych latach będziemy widzieć tego skutki. Ja tej stagnacji absolutnie nie widzę. Jesteśmy na pełnych obrotach. Urząd cały czas walczy o rozwój miasta. Mamy kolejny teren inwestycyjny, kolejne inwestycje. No pewnie, że jest mniej dróg zamkniętych z powodu remontów, bo już mamy je po prostu wyremontowane. Może

0: na dzieci. To może brutalnie brzmi, ale młodzi ludzie nie chcą zakładać rodziny. Rodzina nie jest już dobrym samym w sobie w mniemaniu młodych ludzi. Młodzież ma dzisiaj nieograniczone możliwości zwiedzania świata, podbijania pracy w każdym zakątku świata, a współczesny świat nie wpisuje modelu rodziny w hołdującemu idei rodzicielstwa. To jest raczej idea stawiania na siebie.
1: Chodzi o obwodnicę północną oraz o fabrykę rakiet. Inne zdanie ma 5 radnych, to Sebastian Pińkowski i cały klub radnych PiSu. Mówi radny Jarosław Porwich.
2: No nie, w naszej ocenie to, co się dzieje w Gorzowie Wielkopolskim, to jest jedna wielka stagnacja. Tak naprawdę no, nie ma żadnych ambitnych, konkretnych projektów. Tak naprawdę te, które są realizowane, to dzięki środkom, które zostały przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest kontynuacja. Nie ma nic nowego. Tak naprawdę z budżetu państwa, miasto pozyskało, otrzymało niespełna 6 milionów złotych. Tak, konkretnie 5,5. Za naszych czasów to były setki milionów złotych, chociażby na rozwój strefy przy ulicy Mironickiej, gdzie powstanie fabryka rakiet w niedługim czasie. To były pieniądze na drogi. Przypomnę, ulica Walczaka, Kosynierów Gdyńskich, Szczecińska. Tego było naprawdę bardzo dużo. Na dzisiaj słabiutko. Dlatego też zdecydowaliśmy się głosować przeciwko, ponieważ no, prezydent, jego postawa kłóci się z postawą przez nas oczekiwaną, czyli z ambitną postawą.
1: Gorzów zakończył 2025 rok z deficytem 65 milionów złotych.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Handlowali dopalaczami, zarobili kilka tysięcy złotych. Liderowi grupy grozi do 20 lat więzienia. 8 osób stanie przed sądem w Strzelcach Krajeńskich. Prokuratura przekazała akt oskarżenia. 7 oskarżonych przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze. Grozi im do 10 lat więzienia i wysokiej grzywny. 25-letni szef gangu posiadał m.in. 140 gram tak zwanego kryształu, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
4: W prokuraturze rejonowej Strzelcach Krajeńskich toczyło się postępowanie, które zostało zakończone aktem oskarżenia przeciwko 8 mężczyznom. Akt oskarżenia dotyczy handlu i posiadania znacznych ilości dopalaczy. Osoba, która została wskazana jako główny oskarżony, mężczyzna w inicjałach AG, ma 25 lat. Zarzucono mu posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci 3CMC. Tutaj chodzi o 140 gramów. Te substancje sprzedawał innym osobom w Przynotecku, Gorzowie, innych okolicznych miejscowościach. Łączna wartość sprzedanych substancji wyniosła kilka tysięcy złotych. Jednym z nabywców był małoletni, któremu oskarżony sprzedał 1 gram substancji. Pozostali oskarżeni odpowiadają za posiadanie substancji psychotropowej, właśnie tego 3CMC w ilościach od 1 do 30 gramów. Dodatkowo pan AG stanął także pod zarzutem prowadzenia pojazdu mechanicznego, pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ. Najsurowsze zagrożenie ustawowe z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tej sprawie dotyczy właśnie tego udzielenia narkotyków małoletniemu. Taki czyn jest zagrożony karą od 3 lat do 20 lat pozbawienia wolności, czyli stanowi zbrodnię. Pozostałe czyny są zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. I tutaj to jest tak zwana dealerka, czyli udzielanie odpłatne narkotyków i innych substancji niedozwolonych innym osobom.
1: 25-latek ma dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Pozostali ukarani zostaną bez rozprawy. Z ustaleń śledztwa wynika, że Szajka działała od czerwca do sierpnia 2023 roku na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz Gorzowa. Zażywanie CMC obciąża serce, może prowadzić do psychoz, halucynacji i nieodwracalnych uszkodzeń mózgu.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Nie wiedział, że jest poszukiwany. 52-latek zgłosił się na policję w innej sprawie. Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali mężczyznę i we wtorek trafił on do więzienia. W poniedziałek do strzeleckiej komendy zgłosił się 52-latek. W trakcie rozmowy dyżurny nabrał podejrzeń, że może być on poszukiwany. Po sprawdzeniu w bazie okazało się, że wystawiono za nim sądowy nakaz do prowadzenia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odsiedzi zasądzone 5 miesięcy.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Radni PiSu chcieli wygasić mandat Ireneusza Macieja Zmory. Na sesji jednak do tego nie doszło. Rada czeka na opinię prawną. Projekt uchwały radni złożyli na początku sesji. Większość nie zgodziła się, żeby o tym

0: dyskutować. PiS swój wniosek oparł o informację, że radny Zmora czerpał korzyści z majątku miejskiego. Mówi radny Jarosław Porwich.
1: W sposób ewidentny, radny Zmora prowadził działalność gospodarczą na mieniu miejskim. To zostało wykazane, jest stosowne pismo Urzędu Miasta, jest stosowne pismo Słowianki i tak naprawdę radny od momentu objęcia mandatu, co miało miejsce w maju 2024 roku, miał 3 miesiące, żeby zlikwidować swoją działalność, żeby tej działalności nie prowadzić. Nie uczynił tego i ustawa o samorządzie gminnym, ustawa kodeks wyborczy mówi jasno, że w takim wypadku powinien mieć wygaszony mandat. Oczywiście Koalicja Obywatelska tutaj próbuje, że tak powiem, przeciągnąć sprawę w czasie, bo prosi, żąda opinii prawnych, nieprawnych i tak dalej. Natomiast kwity mówią wyraźnie. Prowadził działalność, otrzymywał pieniądze i co za tym idzie, powinien mieć wygaszony mandat. Tylko tyle i aż tyle.
0: Sprawą radnego Zmory zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mówi przewodniczący Cezary Żołyński.
2: W związku z tym, że nie mieliśmy żadnej opinii prawnej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, bo byliśmy w składzie 4-osobowym w tym dniu, wszyscy byli za, żeby przekazać wniosek do pana prezydenta o posłużenie się niezależną opinią prawną, zewnętrzną opinią prawną, po to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czekamy na tą zewnętrzną opinię prawną i dostosujemy się do niej w momencie, kiedy ona przyjdzie. Ja myślę, że 2-3 tygodnie na pewno, bo na następnej sesji pewnie to będzie już rozwiązane wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie, bo żeby była jasność, nie jesteśmy prawnikami, zawsze opieramy się w Komisji Skarg Wniosków, tak działamy. Działamy w ten sposób, że prosimy o opinię prawną. Zazwyczaj jest to mecenas SAS, który jest do nas jakby oddelegowany do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W tym układzie, tak jak też mówił na sesji mecenas SAS, nie chciał brać nie tyle co na siebie odpowiedzialności, ale żeby nie było żadnych niedomówień, dlatego wystosowaliśmy prośbę do pana prezydenta, wniosek do pana prezydenta, aby tą opinię uzyskać z zewnątrz. Poszedł w zeszłym tygodniu. Także zaraz po komisji. Komisja była 18, czyli 19 chyba, czy 20 już było podpisane i przekazane panu prezydentowi.
0: Niewykluczone, że sprawa radnego Zmory wróci na czerwcowej sesji. Do rady wpłynęły także wnioski o wygaszenie mandatów Anny Kozak, Sebastiana Pińkowskiego i Alberta Madeja. Do tematu będziemy wracać.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Borelioza i babeszioza. Kleszcze w natarciu w województwie lubuskim. Chrońmy siebie i swoje czworonogi. W lasach, w parkach, na działkach można spotkać ich coraz więcej. Ukąszenie może spowodować boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Jak się uchronić przed kleszczami? Zapytaliśmy Lubuszan.
4: Staram się nie chodzić do lasów, do jakichś parków, gdzie jest wysoka trawa.
5: Warto tylko po prostu chodzić w długich spodniach, w jakiejś dłuższej koszulce po lesie.
6: Po każdym spacerze, przyjściu do domu, po prostu się kąpię i myślę, że to jest najlepszy sposób.
0: Groźne są także dla psów. Jedną z chorób jest babeszioza. Jak rozpoznać jej objawy? Mówi psi behawiorysta Aleksander Klimas.
7: Przez wysoką gorączkę oczywiście pies się odwadnia, do tego dochodzi jeszcze biegunka, kolor moczu. Oprócz tego jeszcze kolor dziąseł. Jeśli blednie lub robi się żółtawy, to znaczy, że coś jest nie tak.
0: Na kleszcze sprawdzają się obroże, krople czy inne preparaty. Po każdym spacerze warto dokładnie obejrzeć siebie oraz pupila.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Fałszywy syn i fikcyjne faktury. Mieszkańcy powiatu sulęcińskiego oszukani. Dali się zmanipulować i stracili ponad 35 tysięcy złotych. Policja ciągle apeluje o ostrożność. W ostatnich dniach doszło do 2 przestępstw. Do 80-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za jego syna. Brzmiało niezwykle przekonująco. Poprosił o opłacenie rzekomych zaległych faktur. Senior, chcąc pomóc dziecku, przekazał ponad 14 tysięcy złotych. Z kolei 70-latka uwierzyła w fikcyjny fundusz inwestycyjny w internecie. Został omamiona przez fałszywych doradców finansowych. Przekazała im 20 tysięcy złotych.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Ruszyła inwestycja długo oczekiwana przez gorzowskich rowerzystów. Budowany jest brakujący odcinek ścieżki między Węzłem Mestrza a Łupowem. Wykonawca zaczął prace wykonawcze. W tym roku powstanie 700-metrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej łączący Gorzów z gminą Bogdaniec. Trakt będzie miał nawierzchnię asfaltową i szerokość 2,5 metra. Zwiększy się wygoda i bezpieczeństwo cyklistów, mówi Paweł Najdora z Urzędu Miasta.
9: Prace się tutaj zaczęły zaraz po majówce. Tutaj wykonawca ma czas do końca roku, tak naprawdę do zrealizowania całej inwestycji. Prace obecnie są na etapach przygotowawczych, czyli tutaj inwentaryzacja geodezyjna, korytowanie, więc tutaj wykonawca przystępuje do tych najtrudniejszych prac, żeby tutaj ten teren przystosować do budowy całej ścieżki rowerowej, która będzie miała około 700 metrów. No i przede wszystkim jest to ważny element infrastruktury rowerowej tutaj w zachodniej części miasta, która połączy gminę Bogdaniec z miastem Gorzów. Tutaj we współpracy z gminą Bogdaniec w ramach tutaj zintegrowanych inwestycji terytorialnych pieniędzy z ZIT-ów udało się uzyskać pieniądze na realizację tej inwestycji. No i przede wszystkim tutaj się cieszą, myślę, że mieszkańcy Gorzowa, jak i samego Bogdańca, bo był to taki newralgiczny punkt, gdzie nie mieliśmy infrastruktury rowerowej. Duży ruch samochodów był na samej jezdni. No i w końcu tutaj będą mogli bezpiecznie mieszkańcy poruszać się po samej ścieżce rowerowej. Oczywiście tutaj już idziemy w tym kierunku, że wszystkie drogi rowerowe w mieście wykonujemy o nawierzchni asfaltowej, bitumicznej, więc tutaj też się pojawi ta nawierzchnia asfaltowa. No i uzupełni tutaj te brakujące ciąg w infrastrukturze rowerowej.
8: Ścieżka rowerowa powstanie dzięki finansowaniu z ZIT-ów.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: 95 kg tytoniu za prawie 100 tysięcy złotych. Celnicy skontrolowali paczki w sortowniach w Gorzowie i Zielonej Górze. Nielegalny towar znaleźli w 38 przesyłkach. Szedł do różnych odbiorców na terenie całej Polski. Gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty dla budżetu państwa wyniosłyby blisko 160 tysięcy złotych. Za posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez akcyzy grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat. Karalne jest nie tylko handlowanie, ale także zamawianie nielegalnych wyrobów akcyzowych. To jest zagrożone karą grzywny nawet do 97 tysięcy złotych.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Gorzowska firma wyremontuje budynek dla WOT-u za 17 milionów złotych. Chodzi o obiekt przy ulicy Pomorskiej, w którym mieściło się Centrum Kształcenia Zawodowego. Miasto przekazało go na potrzeby 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mieścić się będzie tam dowództwo jednostki. Obiekt trzeba zmodernizować pod potrzeby wojskowych. Prace powinny wkrótce ruszyć. Armia rozstrzygnęła przetarg i wybrała wykonawcę. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
10: Przetarg wygrała firma lokalna, firma z Gorzowa, więc to też dla nas bardzo ważna sprawa, że te pieniądze, które wojsko zainwestuje, zostaną u nas. Prace powinny ruszyć. Mam nadzieję, że z kopyta i jak najszybciej dowództwo 15. Brygady WOT w Gorzowie będzie miało swoją siedzibę przy Pomorskiej.
0: Remont wykona firma Gotech. Decyzja o lokalizacji 15. Brygady WOT w Gorzowie zapadła w MON w marcu 2024 roku, a oficjalnie potwierdzona została w październiku.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Grzała, gadała i jechała niesprawnym autem. Kierująca na Lubuskiej S3 ukarana. Policjanci z Międzyrzecza wypisali mandat na 2200 zł oraz dołożyli 23 punkty karne. 26-latka nie pierwszy raz przekroczyła dozwoloną prędkość. W środę mundurowi na S3 zatrzymali do kontroli osobowego Mercedesa. Kobieta jechała za szybko. Okazało się, że podczas jazdy w ręku trzymała telefon. Policjanci stwierdzili także niesprawne oświetlenie, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Do tego 26-latka to recydywistka, bo przekraczała prędkości już wcześniej, stąd surowsze konsekwencje finansowe.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. Gorzów zdobył finansowanie na wykonanie bazy wojskowej dla Brygady WOT-u. Koszty szacuje się od 100 do 200 milionów złotych. Po kilku miesiącach negocjacji magistrat uzyskał wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który finansuje inwestycje. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z MON-em. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
10: Jesteśmy na finiszu rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy wstępnie porozumienie co do finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tą inwestycję finansował. Czekamy na ruch ze strony Ministerstwa Obrony, podpisanie umowy na realizację inwestycji i tak naprawdę ogłoszenie przetargu na projektowanie i budowanie. W tej chwili jesteśmy taką ofertę Bank Gospodarstwa przedłożył nam. My to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. Są to bardzo dobre warunki, tak naprawdę na rynku komercyjnym nieosiągalne. W związku z tym myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON-em i wchodzimy w czas realizacji.
11: Kiedy porozumienie? Kiedy można to...
10: No myślę, że to są najbliższe tygodnie, kwestia porozumienia i będzie to dla nas kluczowe. Porozumienie z ministerstwem, umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kluczowa do tego, żebyśmy mogli już my w 100% podejmować dalsze kroki jako spółka powołana do tego zadania. Tak, będzie to spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Tak. Dlatego, żeby nie tworzyć kosztów, żeby nie budować w... To będzie spółka, w której będzie tak naprawdę prezes i jakaś rada nadzorcza. bo wszystko będziemy robić na zewnątrz.
8: Inwestycje realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne 2 lata zajmie budowa. Jednostka 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 hektarach przy ulicy Mironickiej.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Strażnicy miejscy w Gorzowie wskoczyli na rowery. Patrolują trudno dostępne miejsca, w które auto nie dojedzie. Chodzi o parki, ścieżki czy tereny zielone, a także na przykład deptak w centrum miasta. Gdy pojawia się wiosna, funkcjonariusze przesiadają się na jednoślady, by szybciej i sprawniej docierać do gorzowian i dbać o bezpieczeństwo. Pod lupę biorą wykroczenia, jak spożywanie alkoholu, śmiecenie czy zakłócanie porządku publicznego. W Gorzowie mamy 2 dwuosobowe patrole rowerowe miejskich strażników. Działać będą do końca wakacji.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Zabrał busa, porzucił go i przed policjantami schował się w tapczanie. 21-latkowi grozi do 5 lat więzienia, bo działał w warunkach recydywy. Usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, jazdy na zakazie oraz ukrywania dokumentów innej osoby. Przyznał się. We wtorek policjanci z Dobiegniewa dostali zgłoszenie o kradzieży busa, szybko odnaleźli uszkodzony pojazd, który został porzucony. Mundurowi wytypowali sprawcę, udali się do jego mieszkania. Po wstępnym sprawdzeniu wydawało się, że mężczyzny nie ma. Jednak gdy zajrzeli do tapczanu, w środku znaleźli skulonego 21-latka. Mężczyzna kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia, w którym przebywał za podobne przestępstwa.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Magazyn obrony cywilnej Witnicy służy mieszkańcom. Zmodernizowano budynek na terenie miejskich zakładów komunalnych i wyposażono w sprzęt. Wydano 1 200 000 zł. W Witnicy można czuć się bezpiecznie w magazynie. Można przechowywać zapasy i urządzenia niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja trwała 3 miesiące. Budynek był w fatalnym stanie, mówi Roman Urbaniec, zastępca burmistrza Witnicy.
12: Tempo było naprawdę zwariowane. Nikt się tego nie spodziewał, że dostaniemy w ostatnim momencie te pieniądze, ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Udało to się zrealizować w ciągu 3 miesięcy, a co było zrobione? Zrobione zostało wszystko właściwie. Wymiana dachu, wymiana poszycia, wymiana wnętrza tynków, wymiana elektryki, nowa rampa zrobiona, zupełnie nowy obiekt. Także warto porównać sobie to ze zdjęciami, żeby zobaczyć, jak ogrom pracy został wykonany i jak w krótkim czasie. Dopadła nas jeszcze zima, ale nie utrudniło to nam w realizacji tego zadania. To są 4 pomieszczenia oznaczone, bramy są elektrycznie zamykane. Łącznie to jest chyba 760 metrów kwadratowych. Ogromny obszar. Wcześniej nasze zarządzanie kryzysowe mieściło się w jednym pomieszczeniu 50-metrowym. W tej chwili są już w pełni zabezpieczeni. Oprócz tego sprzęt, ten większy, który nie wchodzi do tych magazynów, są przygotowane już kontenery, w których to będzie przechowywane. Także jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego sprzętu, który musi później działać dla naszego bezpieczeństwa. To są wszystkie i urządzenia, i sprzęt, który jest wykorzystywany w razie jakichkolwiek kataklizmów. No to znaczy nie na wszystkie jesteśmy pewnie przygotowani jeszcze na dzień dzisiejszy, ale i to są, tak jak mówimy, agregaty zabezpieczające brak prądu, miejsca do przebywania ludności. Oprócz tego workownice, worki w razie zagrożeń powodziowych, sprzęt do właśnie pakowania tych worków, do przerzucania ziemi. Myślę, że jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze kryzysowe.
0: To ważne, by inwestować w bezpieczeństwo ludzi, podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski.
13: Praktyczne wykorzystanie środków z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Będą realizowane inwestycje, które będą miały służyć bezpieczeństwu w województwie lubuskim. W tym roku będzie tych środków około 127 milionów złotych. One zostaną wykorzystane m.in. na tworzenie takich miejsc jak tutaj w Witnicy. Kwota około 1 200 000 złotych, które zostało wykorzystane na m.in. przebudowę całkowitą tego magazynu. Oprócz tych inwestycji stricte materialnych, takich infrastrukturalnych, zostały dokonane również zakupy. Są zakupione agregaty, są zakupione różne przedłużacze, jeśli chodzi o rozdzielnice prądu, syreny alarmowe, środki łączności. To są rzeczy, które są niezbędne, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o bezpieczeństwie w województwie lubuskim. Przypomnę, że w ramach tych pieniędzy zostały zakupione również 2 kontenery. Jeśli szczęście nam będzie sprzyjało, to będą one, będą zadaszone, będą ustawione, będą wykorzystywane właśnie do sytuacji kryzysowych w gminie Witnica. Gmina Witnica to około 11-tysięczna populacja, która wymaga dzisiaj zabezpieczenia. zniszczenia, bo jak widzimy, nie tylko zdarzenia takie jak powódź mają miejsce, ale zdarzają się inne sytuacje kryzysowe. Czasami brakuje wody w wodociągu, czasami zdarzają nam się zjawiska atmosferyczne, które powodują, że mamy blackout, czyli jesteśmy wykluczeni, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej. Czasami mogą się zdarzyć inne sytuacje, kiedy trzeba będzie po prostu pomóc mieszkańcom. I do tego chcemy przygotować wszystkie gminy województwa lubuskiego, ale również powiaty.
0: W ubiegłym roku Lubuskie miało do wykorzystania 119 milionów złotych.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Lato wiosną i wysokie temperatury. Spędzamy czas nad wodą. Lubuska policja apeluje o rozsądek, zwłaszcza u dorosłych. Rodzice pilnują dzieci, nie spuszczają z nich oka. W planach oczywiście są jeziora czy wypad nad morze. Policjanci przypominają o podstawowych, najważniejszych zasadach, mówi Justyna Kulka z lubuskiej policji.
14: Korzystając ze sprzętu wodnego, należy zawsze mieć na sobie kapok lub kamizelkę asekuracyjną. Nigdy nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich i nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe.
0: Trzeba dzwonić na numer alarmowy 112. Na kąpieliskach nie ma jeszcze ratowników, bo sezon rusza pod koniec czerwca.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: W lasach bądźmy czujni jak ważki. Gdy ściółka sucha jak wiór, o pożar nie trudno. Gdy widzimy ogień, błyskawicznie trzeba zawiadomić służby. W Lubuskiem jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W regionie jest ponad 60 dostrzegalni pożarowych, ale nadal najbardziej cenne są sygnały od ludzi. Lubuszanie często stają na wysokości zadania i alarmują o zagrożeniach, mówi Anna Niemiec z Lubuskich Lasów Państwowych.
15: Jednak ten czynnik ludzki, ten człowiek, który zauważy pierwszy, ten jeszcze płożący się dym przy ziemi, kiedy wieża jeszcze nie widzi nad koronami drzew, to jest dla nas bardzo cenna informacja.
0: W lasach spacerujemy, ale nie rozpalajmy ognisk czy grillów, ani nie palmy papierosów. Nie zostawiajmy po sobie śmieci.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Sprawdzają stan techniczny aut i zabierają dokumenty. Gorzowska policja tylko od początku tego roku zatrzymała blisko 600 dowodów rejestracyjnych. Policjanci w trakcie kontroli sprawdzają obowiązkowe wyposażenie pojazdu, ewentualne wycieki z silnika. Zwracają także uwagę na stan bieżnika opony czy układy wydechowe. Na tapet brane są nie tylko samochody, ale też motocykle. Czołowa i przednie boczne szyby powinny również przepuszczać odpowiednią ilość światła. Naklejanie na tych elementów czarnej folii znacząco ogranicza widoczność i jest niezgodna z przepisami. Podobnie jak przyciemnianie lamp. Więcej na voxfm.pl.
3: Vox FM Gorzów na sygnale.
16: Przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a w studiu goszczę pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: Porozmawiamy sobie w części o tym, co działo się na ostatniej sesji, a na ostatniej sesji przyjęto plan ogólny, jednogłośnie. Jest pan zadowolony z decyzji radnych?
17: No bardzo, ale przede wszystkim jestem zadowolony z całego procesu, który prowadził do przygotowania rozwiązań, które są określone w planie ogólnym, z dyskusji z mieszkańcami, z bardzo dużej dojrzałości wszystkich uczestników i spotkań, i składanych wniosków, uwag, no i ze spotkań z radnymi, bo sesja to tak naprawdę było pewne podsumowanie. Już wcześniejszych rozmów tutaj radni byli bardzo aktywni, mieli sporo pytań, sporo uwag. Widać było, że ta decyzja o podjęciu planu, podjęciu uchwały w sprawie planu była decyzją dojrzałą i przemyślaną.
16: Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Bo słyszymy o nim już od dłuższego czasu, no i to no prawie jakbyśmy tutaj jakąś konstytucję uchwalali.
17: Bo być może na poziomie planowania przestrzennego tak właśnie jest, że to nie jest złe porównanie, dlatego że jest to najważniejszy dokument planistyczny miasta. On decyduje tak naprawdę, co się stanie i co będzie się działo z przestrzenią miasta, ale w takim szerokim kontekście, czyli z wszystkimi inwestycjami, wskazuje, które tereny mogą być w ogóle zabudowane, które tereny będą przeznaczone pod inwestycje, jakie są kierunki rozwojowe miasta. I na takim poziomie zwykłego mieszkańca czy biznesu ustala tak naprawdę plan ogólny to, czy daną inwestycję będzie można prowadzić na danej nieruchomości, czy nie. Jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Oczywiście konkretyzacja następuje w oparciu o plany miejscowe w przypadku planu ogólnego, czy warunki zabudowy, ale czy w ogóle będzie można takie warunki wydać, jaki powinien być kierunek planów miejscowych, czy zabudowa może mieć na przykład dwie kondygnacje, czy 11, to wszystko takie graniczne wartości zostały ustalone w planie ogólnym. Dlatego to budziło duże zainteresowanie, bo dla mieszkańca to czasem była odpowiedź, czy on będzie mógł zbudować dom na swojej nieruchomości, czy będzie mógł sprzedać swoje działki, które na przykład miał dotychczas użytkował rolniczo pod zabudowę mieszkaniową, a dla biznesmena, czy to, co planuje, jeśli chodzi o rozwój firmy, będzie mógł realizować na swoich nieruchomościach, czy na tych, które chce kupić.
16: Do tej pory po prostu zwracano się do miasta, tak, i miasto wydawało warunki dla danego terenu, tak?
17: Do tej pory wyglądało to tak, że na poziomie całego miasta mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowa, olbrzymia różnica była taka, że była to po prostu uchwała, która nie stanowiła aktu prawa miejscowego, czyli nie stanowiła prawa. Ona wiązała wewnętrznie urząd, ale w przypadku, gdyby na przykład ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy, gdzie mieliśmy zupełnie inne plany co do przeznaczenia nieruchomości docelowego.
16: Czyli występował... mówiąc wprost, miasto myślało, że tu będzie park, a ktoś przyszedł i powiedział, że chce zbudować fabrykę, tak?
17: Raczej mieliśmy sytuację, że było to boisko albo był teren zielony, a inwestor chciał tam postawić zabudowę wielorodzinną. Natomiast oczywiście taki skrajny przypadek pewnie też się mógł zdarzyć. W takim przypadku cały proces odbywał się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która jest tak naprawdę, była do tej pory instrumentem, który miał stanowić taką protezę w przypadku braku planu, a stał się powszechną praktyką zagospodarowania, czyli były to przypadkowe inwestycje, przypadkowe z poziomu widzenia miasta, natomiast oczywiście nie przypadkowe z poziomu inwestora. Natomiast w tej chwili decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie, który jest określany w planie ogólnym jako tak zwany obszar uzupełnienia zabudowy. Jeżeli nawet nie ma planu miejscowego i dany obszar nie jest wskazany jako obszar uzupełnienia zabudowy, to żadną decyzją o warunkach zabudowy nie można zmienić przeznaczenia terenu.
16: Plan został uchwalony, jak wspomniałem, na ostatniej sesji. On będzie gdzieś do wglądu, że na przykład jakiś przedsiębiorca albo mieszkaniec, który myśli o tym, żeby się wybudować, będzie mógł sobie zajrzeć, czy akurat to miejsce, które sobie wymarzył, faktycznie będzie można tam coś zrobić.
17: Oczywiście, to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli ten geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
16: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
17: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest oczywiście ten projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca, będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
16: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
17: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
16: Wróćmy jeszcze do samego procesu, o którym pan mówił. Ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach? Bo wiemy, że konsultacje bywają czasami mało interesujące dla gorzowian.
17: No tu wygląda, że były bardzo, budziły duże zainteresowanie mieszkańców. Samych uwag złożonych do planu ogólnego było około 1000. Czyli uwagi, które zostały złożone do już wyłożonego projektu. W spotkaniach, mieliśmy dwa spotkania konsultacyjne, takie otwarte spotkania z mieszkańcami w MCEK-u. W obu spotkaniach po kilkadziesiąt osób uczestniczyło aktywnie, zadawało pytania, próbowało się dowiedzieć, próbowało złożyć jeszcze na bieżąco uwagi do istniejącego projektu. No także bardzo duże zainteresowanie, jak na tak trudny dokument, bo to nie jest dokument, który liczy w dwie strony, gdzie łatwo się z tym zapoznać, łatwo wyciągnąć wnioski. Trzeba było zidentyfikować każdą nieruchomość, trzeba było zidentyfikować, w jaki sposób plan czy projekt planu ogólnego określa przeznaczenie tej nieruchomości i docelowy sposób zagospodarowania.
16: Z tych uwag, wniosków mieszkańców, ile można było do planu wnieść, poprawić, zmienić, a ile jednak może być przedmiotem jakichś tam kontrowersji?
17: No, kontrowersje zawsze będą, dlatego że nie udało nam się wszystkich wniosków uwzględnić. Natomiast ze złożonych uwag, które były w procesie...
3: Vox FM Gorzów na sygnale.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. Nocna zmiana z Vox FM.
4: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy spędzacie tą noc w robocie tak jak ja, czy może macie wolne nie tak jak ja, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na nasze kolejne spotkanie. W naszym wspólnym nocnym programie, czyli Nocna Zmiana. Marcinek, witam was serdecznie i postaram się zagrać tak, żeby było przyjemnie i żeby ta robota poszła idealnie, a wypoczynek był jeszcze bardziej wypoczynkowy. Sobel, całe lato to przed nami. Dajcie głośniej.

0: wszystko jest już niczym.
1: Nocna zmiana z Vox FM. Z Vox FM.
2: Nocna zmiana z Vox FM.

A propos świętowania, tak się składa, że dzisiaj w kalendarzu mamy, proszę państwa, 1 czerwca, a jest to co? Oczywiście Dzień Dziecka, czyli nasze wspólne święto. No bo kto nam zabroni być dzieckiem? No co, no Józek zabroni, Krystyna? No nie, wszyscy możemy świętować i o to w tym chodzi, nawet w robocie można się wyluzować i tak po prostu jest przyjemnie, miło i sympatycznie. Mam nadzieję, że u was załogo też tak jest. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy robota dzisiaj idzie, czy robota nie idzie. Tym wszystkim się pochwalcie. I jeśli macie jakieś wspomnienia związane z 1 czerwca, na przykład dostaliście jakiś taki nietypowy prezent, to też dajcie znać. Ja wam mogę dać znać, że jak miałem chyba z 15 lat, to

ładowarkę na początku używałem i okazało się, że mocą naprawdę dorównywała niejednej koszarce i całą brodę elegancko ogarnęła. No ale tak stwierdziłem, że no trzeba potem przerzucić się na jednorazowe i ta golarka została w formie takiego prezentu, no, ale trzeba przyznać, że mocna to ona jest. Mam nadzieję, że SMS-y od was też będą mocne. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża, co? Lista obecności. Bądźcie z nami. Kolej.

0: Dobryska na legalu w Vox FM, a na legalu pod 609-86-9869 zameldował się nasz przyjaciel Mariusz z Kielc.
1: Witam nocną zmianę, witam Marcina, witam wszystkich słuchaczy. Podpisuję listę obecności, Mariusz z Kielc. Ciebie, Marcinie, również pozdrawiam i całych naszych słuchaczy.
0: Dzięki, Mariusz. I widzicie, jakie to jest proste? 609-86-9869. Dzwonimy, meldujemy się i jest wszystko git. A teraz będzie piosenka, która z pewnością też git będzie. To jest coś pięknego. Vamos a bailar. Dajcie głośniej.

0: Powiem wam załogo, że kiedy nie mam humoru i wbijam do studia Vox FM, to nagle dzięki wam mam w głowie pełno radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego tej nocy słychać. A tak się składa, że jest z nami Roger z Lublina, który pozdrawia swojego kota. Ja wiem, Roger, że jak ty jesteś i że jak pozdrowisz kota, to ten tydzień będzie udany, więc go tam ode mnie możesz pogłaskać. To jest naprawdę fajny kot i ty też jesteś dobry kot. Jest też Paulina i Wojtek. Byliśmy w Hiszpanii, Marcinku, i wracamy w końcu do domu. 7 dni wolnych nas czeka. No i bardzo dobrze, no to weź Wojtek, Paulina na jakiś spacer, pójdźcie sobie do jakiejś, nie wiem, knajpki albo rozpalcie grilla, żeby nie tylko robota. Ja wiem, że w Hiszpanii było cudownie, ale w Polsce jest też bardzo pięknie, dlatego spędźcie ten czas razem, żebyście byli na pewno szczęśliwi i wiem, że na pewno tak będzie. Jest też z nami Roman, fajny gość ze Świdnika. Cześć Marcinku, ja jestem na nocnej zmianie ochroniarskiej. No to Roman, dobrze tam chroń, żeby nikt się nie włamał, żeby nie było przypału, a już jednego złodzieja, tak się składa, na nocnej zmianie złapaliśmy. Był taki przypadek, słuchajcie uważnie, to potem zobaczymy, kto tym złodziejem był i czy faktycznie coś takiego się wydarzyło. Są też z nami dziewczyny z Modularesa, nowy to myśl, nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie, dziewczyny, dobrej roboty wam życzę. Mam nadzieję, że panowie wam pomogą przy tym rozładunku i że nie będziecie musiały same tego wszystkiego robić. Jest też z nami Szymek, fajny gość. Cześć Marcinku, mi dziś robota idzie i skończę godzinę szybciej niż zazwyczaj. To chyba po tym Egipcie już się przyzwyczaiłem do tego, żeby zasuwać. Nie, ty Szymon, po prostu odkryłeś, że podczas roboty też możesz mieć all inclusive. Tutaj klucz 13, tutaj klucz 15 i robota idzie bardzo szybko. Jest też Jarek. Cześć Marcinku, u mnie robota tak idzie, że chowam się razem z innymi po regałach, żeby na kamerach nas nie było widać, a jeździmy wózkami widłowymi. No ja wiem, Jarek, że to chodzi o coś innego. Po prostu nie chcecie być gwiazdą telewizji.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Za mało płacą, co? Ale ja wiem, że na wózkach widłowych płacą więcej. Dobrej roboty? Tak musi być. Zameldowałaś też Monika i wysłała jakieś takie bardzo ładne zdjęcie. Dzień dobry, cieszę się, że nocna zmiana powoli się rozkręca. Tymczasem robię róże z krepiny. Je można zjeść?

Make to chyba cud, że nie zjadłem krepiny. Sorry Monika, Marcinek troszkę tej nocy oszalał. Mamy też pozdrowienia z pociągu, który podróżuje teraz do Świnoujścia, także dobrej drogi. I jest też z nami Kamil Taksówkarz, który leci z tematem. No to fajnie Kamil, fajnie, że jesteś i że słuchasz muzyki w rytmie hitów. Bo ta muzyka jest dla nas wszystkich. Sexy Eyes gramy.

0: Keep on Running, czyli piękny kawałek, który spowodował, że aż Dawid zrobił głośniej. No i o to chodzi. Fajnie, Dawid, że jesteś. Zameldował się też Paweł.
1: Cześć, witam was serdecznie. Pozdrawiam.
0: Paweł, weź sobie coś na gardło, bracie, bo tak słyszę, że coś tam cię łapia, wiesz. Teraz z temperaturą jest różnie, ciśnienie i tak dalej, więc trzeba dbać o siebie. I ja o ciebie też dbam. Tak jest, jesteśmy jedną załogą, która dba o siebie zdrowotnie, muzycznie i tak ma być. Więc herbatka musi być grana, żebyś potem nie miał głosu jak Wiśniewski. Pamiętacie, jak kiedyś miałem głos, miałem taki powiedz czemu. No i nie do końca to wychodziło. Dlatego o zdrowie trzeba dbać i być radosnym. Bądź radość ma granę.

0: Podobno sprawdzanie pogody z godziny na godzinę to jest dziecinada, ale skoro mamy Dzień Dziecka, no to wypada. Żeby być obeznanym w temacie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Opada w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i w Zakopanem. Reszta kraju w tej chwili bezdeszczowa, natomiast w dalszej części dnia opady deszczu przejmą całą Polskę. Więc uważajmy na siebie, weźmy parasol, tak żeby ten Dzień Dziecka spędzić tak jak chcemy, mimo że pada, to zawsze jest jakaś opcja, zawsze gdzieś można pójść. Choćby na boisko.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo czy pada, czy nie pada, dla niektórych nie ma to problemu i bardzo dobrze, byle tylko nie być potem chorym. A tak się składa, że w tej godzinie może chorzy nie będziemy, ale sprawdzimy, kto nas okłamie w zabawie Kto tu kłamie, która będzie dotyczyć właśnie naszego dzieciństwa. A więc guma, turbo, myszka Miki, na trzepaku kozak triki. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

0: Załogo, zbliża się. Ale wiecie co, no, nasza zabawa Kto tu kłamie już za chwilę stanie się faktem, więc proponuję wbić w swój telefon już teraz numer
1: 609-869-869.
0: Bo za momencik znajdziemy wspólnie tego kłamczuszka.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to Sarah James i Somebody, która pięknie nam zaśpiewała tak, że aż mam chęć znaleźć tego kłamcę.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na nasz woksowy plac zabaw, na którym gdzieś w piaskownicy lub na zjeżdżalni kryje się kłamca. Pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Gumą, w której mogliśmy znaleźć wiele obrazków z różnymi samochodami, była guma Turbo. A może jednak to Marcinek kłamie? Gra w klasy to klasyczna podwórkowa zabawa zręcznościowa, polegająca na skakaniu na jednej lub dwóch nogach po narysowanym na ziemi diagramie. A może jednak ten postrach osiedla Miro skłamie?
2: Ja bym chciał powiedzieć o takiej zabawie, która nazywa się Podłoga to lawa. Ja wiem, że znacie tą zabawę doskonale, a polegała ona na tym, że musieliśmy całą terakotę zalać gorącą wodą niczym lawa, przez co ojciec potem musiał robić remont całego mieszkania. Wiem, że to była dziwna zabawa, ale niektórym udawało się nie dostać za nią kary.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Tak, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Czy będzie to postrach osiedla Miros? Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może jednak Marcinek, który może kłamie, a może nie kłamie. Także odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Witam, Krzysztof.
0: Cześć, Krzysiu, jak ci mija noc, bracie? Co robisz?
4: Pracy.
0: No wiadomo, no robota musi iść, prawda?
4: No jasne.
0: Krzysiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa?
4: No, że tak zawsze jak słucham cię, Marcinku, to zawsze wychodzi ze Miros, no.
0: No ale no widzisz, no co ja poradzę? Tłumaczyłem mu wielokrotnie, słyszałeś, żeby nie kłamał, a on cały czas robi nas w konia. No, tak nie może być, trzeba go jakoś utemperować. Może ty dasz radę, Krzysiu. Powiedz mi, kogo chcę pozdrowić w takim razie w Vox FM?
4: No oczywiście ciebie, słuchaczy, no i tych, że tak powiem, pracują, bo w dzień to śpimy.
0: Dokładnie, a co z tym Mirosem robimy? Pozdrawiamy czy nie?
4: No jasne, że pozdrawiamy.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Czyli Krzysiu był łaskawy, no i dobra. Dzień dziecka, niech mu będzie, ale niech więcej nie kłamie. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: About It w Voxfm. No i co się pan śmieje, panie Mirosie?
1: No bo Krzysiu powiedział, że jest wszystko git i mogę bez problemu kłamać.
0: Wyjątkowo, bo jest Dzień Dziecka. Co przed nami?
1: Kubanzaia Kyoto.
0: I to na szczęście nie jest kłamstwo. Gramy.

30 minut po godzinie pierwszej to Dzień Kota w Vox FM i to jest dowód na to, że Dzień Kota można świętować też w Dzień Dziecka. Vox FM jest do tego idealny. Jesteś idealny do znajdowania miejsc i ja wiem, że czasami szukamy tych miejsc długo, czy ta rajka będzie wolna, czy nie będzie. Uspokój się, będzie. Rysiek wyjechał. Vox FM. To tu wyjedziesz. Blow it, gramy.

49 minut po godzinie pierwszej modelki włodarski, lubię cię jak lato w Vox FM. Tak mi się ten utwór spodobał, że aż mi się pomyliło. W każdym razie jest na miejscu 7 notowania bestlista Vox FM. Wpadajcie tam, głosujcie, no bo od nas wszystkich zależy, co gramy w Vox FM. Ja daję plusika na utwór, no nie powiem jaki, bo to jest tajemnica. Vox. No ale wiem, że wy macie też swoją tajemnicę. Z kolei teraz gramy utwór, który pewnie z kolei wszyscy pamiętamy, bo cofamy się do 2009 roku. Mrozu, miliony monet.

Załogowe, czyli piękne. Ja wam, załogo, pięknie dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy w nocy dajemy czadu i powera mamy? Także za tydzień obecność obowiązkowa. Dzięki za dzisiaj, Marcinek, trzymajcie się.